0: Radio Opole. Powtórki, które nie dają o sobie zapomnieć.
1: Dobry wieczór Państwu, Agnieszka Ziętarska. Kłaniam się pięknie. Dzisiaj będziemy rozmawiać o tym, czego teatr może nauczyć młodych ludzi, a ta za sprawą naszej gościni, Kingi Dębskiej. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór.
1: Kinga Dębska, reżyserka, scenarzystka, pedagogzka teatru. Jej działalność obejmuje tworzenie i współtworzenie spektakli teatralnych, a także organizowanie projektów teatralnych w Kędzierzynie, Koźlu. Jest założycielką i koordynatorką projektów takich jak Kofeina, Ofowa Scena Teatralna w Kędzierzynie, Koźlu, czy też Zafolkujmy Nasz Świat, realizowanego w ramach Bardzo Młodej Kultury, i mogłabym tutaj wymieniać bardzo, bardzo dużo rzeczy, ale to, co także jest istotne w Twojej działalności, to fakt, że jesteś nauczycielką i pracujesz w drugim liceum imienia Mikołaja Kopernika w Kędzierzynie, Koźlu. Prowadzisz tam także teatr, więc te wszystkie Twoje takie bardzo szerokie działania teatralne mają przełożenie także na to, co dzieje się w szkole. Czego teatr może nauczyć młodych ludzi? Czy Twoim zdaniem działania teatralne i w szkole, i te, które łączą społeczną lokalność, bo Ty także masz sporo takich projektów, gdzie łączysz się z ludźmi, którzy są wokół szkoły, wokół uczniów, może dzisiaj nauczyć młodego człowieka?
2: To może zacznę od tego, czym jest teatr dla mnie. No jest bardzo krótka definicja, bo teatr dla mnie to jest spotkanie. Spotkanie człowieka z człowiekiem i z tego spotkania rodzą się różne rzeczy. Co może teatr w szkole? No to samo, co może spotkanie w szkole. Co może rozmowa? Co może dialog? Bardzo dużo. Ja mam takie przekonanie, że ta działalność teatralna w szkole przede wszystkim młodych ludzi bardzo otwiera, zmienia, bo obserwuję to, jak oni przychodzą tacy zahukani, zestresowani, nie wiedząc w ogóle, po co przychodzą czasami, a wychodzą, kończąc liceum, zupełnie jako inni ludzie, odważni, wiedzący, czego chcą, potrafiący wypowiedzieć swoje potrzeby. To jest taka pierwsza rzecz. Może ona nie jest czymś, co jest ważne z punktu widzenia metodyki nauczania, ale to są wszelkiego rodzaju umiejętności miękkie, tak teraz się one nazywają ładnie. Teatr u nas w liceum, teatr to jest taka grupa, która przede wszystkim daje bardzo duże wsparcie. I nie planowałam tego, że tak będzie. Dziwnym sposobem do mojej grupy trafiają osoby niekoniecznie przejawiające jakieś pragnienie zostania aktorem czy reżyserem. To są często osoby, które przychodzą z ciekawości. Bardzo często to są osoby, które szukają właśnie jakiejś w swojej grupy, które nie potrafią się odnaleźć w klasie albo nie potrafią się odnaleźć w ogóle, nie potrafią znaleźć swojego miejsca. Oni przychodzą do teatru na krawędzi i zostają i tworzą wspaniałą taką wspólnotę, która się bardzo wspiera. W tej chwili jest tak, że mają takie swoje miejsce na korytarzu, tam są poduszki, oni tam po prostu spędzają przerwy i cały czas ze sobą rozmawiają, cały czas są w takim intensywnym kontakcie i mają takie, daje im to takie poczucie właśnie jakiejś przynależności. Może teatr to też jest taka właśnie forma przynależności, że jestem gdzieś, jestem z kimś i jestem dla kogoś ważny, ważna. I to daje teatr. No już nie będę mówiła o takich umiejętnościach, bo to jest chyba takie oczywiste, umiejętność wypowiadania się, autoprezentacji, odwagę w ogóle w tym, żeby wystąpić przed kimś, no to też daje teatr, prawda? Ale to są takie oczywiste rzeczy, jakieś umiejętności związane z emisją głosu, z artykulacją, z ciałem, nad którym się też uczymy jakoś panować, ale to są takie oczywistości. Natomiast dla mnie to właśnie działanie teatru, które zmienia człowieka, które ulepsza człowieka i które mu daje poczucie sprawstwa i poczucie tego, że jest kimś wartościowym, to jest chyba dla mnie to najważniejsze.
1: No i oczywiście emocje, bo też można się i swoim emocjom poprzyglądać, przeżyć, ale też widzieć drugiego człowieka, uczyć się empatii, cały czas doświadczać. A może też i zrozumieć, jaki ja jestem, jaka jest moja natura, co ja w życiu chcę robić. To są ważne

0: tych cały czas jest. I on jest w Kędzierzynie Koźlu.
1: On jest w Kędzierzynie Koźlu. Ja prowadzę dwie grupy w tej chwili. Na krawędzi, czyli teatr młodzieżowy w naszym liceum i teatr ludzi pracujących. Czyli to są osoby, generalnie osoby pracujące, ale to nie jest jakieś ograniczenie, bo to różnie jest. Tak, ale to są dorośli. I te dwie grupy też ze sobą współpracują. Zdarzyło się, że robiliśmy razem spektakl, ale obecnie to jest bardziej na zasadzie takiego wspierania się wzajemnego. Czyli jak występuję na krawędzi, to teatr ludzi pracujących wspiera ich w foyer, w tych działaniach towarzyszących. Jak występuje teatr ludzi pracujących, albo jak odbywa się kofeina, ten nasz projekt kędzierzyński, to wtedy przyjeżdża teatr na krawędzi i też uczestniczy w tych przygotowaniach i w działaniach, które się odbywają przy prezentacji takich spektakli. Znaczy oni się jakby znają i wspierają i są taką społecznością teatralną, można powiedzieć, w mieście.
0: Teatr na krawędzi jest możliwe dla uczniów od pierwszej klasy liceum do ostatniej, no i potem już koniec tej przygody, więc można przejść, jeśli ktoś oczywiście zostaje w mieście, ale wyobrażam sobie, że też młodzież się rozjeżdża po całej Polsce i trochę też ta sytuacja zmienia. A jak wygląda funkcjonowanie tego teatru na krawędzi?
1: Ale pytasz, jak pracujemy?
0: Tak, jak pracujecie, jak wygląda rekrutacja, bo wiem też, że jest bardzo dużo uczniów chętnych, i jest już taka renoma, dużo osób wybiera także nawet to liceum, żeby być w tym teatrze, a ty musisz jednak wybrać jakąś grupę, bo nie możesz mieć 100, 200, 300 uczniów.
1: No nie mogę mieć, ale powiem, to się dzieje bardzo naturalnie, ponieważ zgłaszają się pierwsza rzecz, ja nie prowadzę żadnego castingu, żadnej rekrutacji nigdy nie ogłaszam, nigdy tego nie robiłam i pierwszy warunek, który trzeba spełnić, to trzeba się odważyć i przyjść albo do mnie podejść w szkole i okazuje się, że jest to ogromna przeszkoda. Okazuje się, że jest wielu ludzi, którzy potem dostaje takie komunikaty, a ja chciałam, ale się wstydziłam, bałam się i nie podeszłam i żałuję teraz tego, więc okazuje się, że to jest ta pierwsza bariera jest jakimś takim problemem, a potem zazwyczaj jest tak, że ja przyjmuję uczniów, a oni się jakoś samoistnie wykruszają, zostają faktycznie ci, którzy chcą i wcale to nie są najlepsi aktorsko uczniowie. No a potem sobie właśnie pracujemy i to jest też takie ciekawe, bo każdy, kto prowadzi zespół teatralny, się zgodzi ze mną, że problemem jest wybór tekstu, czy w ogóle jakiegoś materiału do pracy zawsze. I jak studiowałam pedagogikę teatru, to jakoś tak bardzo identyfikowałam się z tym, że trzeba szukać tematu w grupie, że to ten temat ma wyjść z grupy i to ma być temat, który dotyczy problemów, no w tym wypadku młodzieży. Teraz jest bardzo modne właśnie szukanie problemów u młodzieży.
0: Albo takich tematów, które je dotykają, bo często młodzież też mówi, że jest bardzo dużo różnych takich wątków, które dotyczą patologii, uzależnienia, przemocy, a oni też mają inne problemy, na przykład jak budować relacje, albo gdzie jest granica wolności, jak budować relacje z rodzicami, a często na to nie zwraca się uwagi, no bo wiadomo, że są te tematy tak zwanego ciężkiego kalibru, o których trzeba mówić, niewątpliwie, ale no pytanie, czy to dotyczy też grupy. No i kolejna rzecz, wiadomo, że dramaturgia skierowana do dzieci i młodzieży, ona ma też krótką żywotność, bo te tematy bardzo szybko się zmieniają i wiem też, że pedagogika teatru, to są studia podyplomowe na Uniwersytecie Warszawskim przy współpracy z Instytutem Teatralnym imienia Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie, też proponuje, żeby tworzyć te teksty, żeby budować sceny, tak, żeby młodzi ludzie pisali teksty, ale nie jest to takie łatwe.
1: To nie jest łatwe. Nie zawsze tak jest, że ten temat faktycznie trzeba wydobywać z młodzieży. Z każdą moją grupą mi się zdarzył taki temat, który wyłonił się z jakichś ich problemów. Ja akurat mam taką młodzież, która nie zgłasza problemów takich bardzo ciężkiego kalibru i ostatni spektakl, jaki zrobiliśmy, to był spektakl Rozstrojenie i on dotyczył właśnie takiego okresu dojrzewania, tej próby takiego odnalezienia siebie, właśnie problemów w relacjach przede wszystkim z rodzicami, bo od tego jakoś zaczęła się praca i ona była faktycznie taką pracą procesową, powstał spektakl, w którym większość tekstów to były teksty młodzieży. I to był chyba drugi mój taki spektakl, ale on znowu się spotkał z podobną reakcją ludzi.

0: dorosłych, taką, powiedziałabym, odtrącającą te problemy. A to nie są problemy, a wyrośniecie z tego, a będzie, a to teraz tylko wam się tak wydaje.
1: No ale to chyba tym bardziej pokazuje, że ten temat jest ważny, skoro stosunek może być nieco lekceważący, albo nawet wypierający, bo tak jest w przypadku tych tematów, na które nie jesteśmy z różnych powodów otwarci.
0: Tak, ale też myśmy dużo z tym spektaklem jeździli, dużo go graliśmy i było bardzo wiele sytuacji, kiedy młodzież mogła się wypowiedzieć, wejść w dyskusję z widzami, szczególnie dorosłymi. I mam takie poczucie, że oni się zmęczyli tym, bo to było ponad rok pracy już z tym spektaklem gotowym, że oni się zmęczyli tym i w tej chwili próbowaliśmy znowu wyszukać jakiś temat, który ich interesuje. I ja w pewnym momencie stwierdziłam, że nie, oni już nie chcą czegoś takiego, co będziemy wydobywać z siebie. Oni cały czas mówili, że chcą komedię. Chcą po prostu odpocząć. I ja mam taką refleksję, że nie zawsze jest tak, że my musimy odpowiadać tylko na to, co nam proponuje młodzież, o czym oni chcą mówić. Czasami oni chcą od nas tego, żebyśmy im dali jakiś temat albo tekst. Ja wczoraj miałam taką sytuację, bo myśmy pracowali nad tekstem. Nie chcę mówić jakim, żeby się nikt nie dowiedział, ale czytaliśmy fragment na zajęciach i nie spodziewałam się takiej dyskusji. Naprawdę to nie był jakiś poważny tekst, ani poważny fragment. Natomiast jedno zdanie z tego tekstu spowodowało, że oni nagle zaczęli tak burzliwie ze sobą dyskutować. Ja tak siedziałam, patrzyłam na nich i tak sobie pomyślałam, ale to jest właśnie to. I tak bym chciała, żeby było na polskim, że czytamy jakiś tekst i on wzbudza jakieś emocje, nie? Bo to chodzi właśnie o te emocje, o których powiedziałaś wcześniej, żeby to, na czym się pracuje, wzbudzało emocje, ale nie zawsze to musi być coś, co właśnie wychodzi od młodzieży, bo to może być też coś, co my zaproponujemy. I jakby ja, czy każdy nauczyciel naprawdę ma dużą rolę do spełnienia.
1: Też tak myślę, że często jest tak, że młody człowiek, ale w ogóle człowiek, nie ma takiego aparatu pojęciowego, żeby spotkać się z pewnymi problemami, niuansami i emocjami. No o tym też jest sztuka. Kiedy chodzimy do teatru jako osoby dorosłe, jako widzowie, czy chodzimy do kina na film, to mamy takie poczucie, oglądając spektakl, że to jest jakaś sytuacja, historia z mojego życia, której ja nie byłam w stanie zwerbalizować, albo nie wiedziałam, jak to przeżyć. I dostaję teraz to laboratorium, gdzie ja mogę to dożyć, gdzie ja mogę to zaobserwować, gdzie mogę sobie pewne rzeczy uświadomić. To w ogóle jest też funkcja sztuki. Arystoteles mówił, że to jest funkcja katarktyczna, czyli taka bardzo mocno oczyszczająca. I w tym znaczeniu, o którym teraz powiedziałaś, te gotowe teksty, czy klasyczne, czy inne, jakiegoś artysty, który miał namysł, pracował nad tym, może też być takim punktem wyjścia, który okaże się pewnego rodzaju jakąś drogą, punktem zaczepnym, albo też taką przestrzenią, gdzie będzie można wejść z tymi swoimi bardzo różnymi emocjami czy zagadnieniami. Bardzo ci dziękuję, że o tym mówisz, bo też mi się wydaje to bardzo ważne.
0: Ja myślę, że teatr jest też taką, nazwałabym to szczeliną w tej instytucji, jaką jest szkoła, przez którą faktycznie można dotrzeć, może nie do wszystkich, tylko do jakiejś grupy, no bo ja pracuję tylko z grupą uczniów, gdzie ja mogę przemycić, przecisnąć jakieś teksty, na które oni by nigdy nie zwrócili uwagi, które ich, kiedy pojawiają się na lekcji, one ich zupełnie, tam jest po prostu blokada od razu, że nie, że to jest za trudne, że my nie rozumiemy, nie chcemy. A tutaj mam możliwość stworzenia takich warunków, żeby nad jakimś jednym tekstem posiedzieć, popracować, podyskutować i go trochę odczarować. Pokazać im, że to, co trudne, to wcale nie musi być złe i to wcale nie musi być nieprzyswajalne, że możemy tam po prostu poszukać. I jak poszukamy, to nagle się ostatnio się okazało, że Miron Białoszewski tak, jak najbardziej. Bo mieliśmy ten czas, bo to jest też czas, który ja tam mam, żeby posiedzieć i troszeczkę jakby z tym tekstem się bardziej oswoić, pogrzebać, zanurzyć się w nim po prostu, nie?
1: Ale też to, że tyle osób przed nami miało też te same dylematy, przechodziły te same procesy, stany na różnych etapach życia, jest także pokrzepiające. Czyli pracujecie z tekstem, próby odbywają się 2-3 razy w tygodniu?
0: Niestety próby się odbywają raz w tygodniu. Próby trwają teoretycznie 2 godziny lekcyjne, ale rzadko się to zdarza. Zazwyczaj siedzimy dłużej. Po prostu siedzimy tyle, ile jakby nam pozwoli pociąg, bo czasami po prostu niektórzy dojeżdżają do szkoły i muszą wrócić do domu. Kiedy mamy jakieś takie ważne występy, no to wtedy się spotykamy częściej. No i raz w roku zabieram ich na warsztat. Albo ja prowadzę ten warsztat, albo jak wygramy jakąś nagrodę.
1: A często się zdarza, że wygrywacie.
0: Tak, to sobie pozwalamy albo kogoś zaprosić, albo właśnie gdzieś jechać. No ale ostatnio jedziemy sobie na przykład do Wisły i tam właściwie zajmujemy się tylko teatrem. To są często zajęcia takie warsztatowe, bo jak przychodzą nowi, no to trzeba ich trochę wdrożyć. Trochę pracujemy nad spektaklem. No i przede wszystkim wyjeżdżamy na festiwale, bo to jest największa wartość też taka, żeby się spotkać z innymi ludźmi, którzy robią to, co my. Też już udało mi się kolejną grupę nauczyć tego, że tu nie chodzi o wygrywanie, tylko o spotkanie. Oni nawiązują kontakty, poznają ludzi z różnych miejsc w Polsce i te znajomości zostają. Oni gdzieś tam sobie kibicują, gdzieś tam mają teraz takie możliwości, że mogą cały czas być w kontakcie, nie? Więc to jest super. I teraz jak były miniatury, myśmy niestety nie przygotowali spektaklu na miniatury, ja tam byłam w jury w tym roku, ale przyjechały osoby na krawędzi, bo występowała dziewczyna z Bolesławca, która się nami opiekowała, jak byliśmy tam na festiwalu. Więc to są tego typu relacje, nie? One są naprawdę takie pogłębione, można powiedzieć. Może nie głębokie, ale pogłębione.
1: I ten teatr także współpracuje ze społecznością lokalną, bo tak jak mówiłaś, że łączysz czasami projekty i grupy. Czy uważasz, że to jest potrzebne i ważne? W jednym z wywiadów z tobą przeczytałam takie stwierdzenie, że dla ciebie ważne jest tworzenie w Kędzierzynie-Koźlu, ponieważ ludziom z peryferiów zależy na tym, żeby mieć dostęp do teatru i że trzeba trochę też odczarować takie myślenie, że to tylko wielkie miasta mogą robić teatr. Teatr można robić wszędzie, z każdym. Potrzebni są tylko ludzie, którzy są zaangażowani. I ty też wybierasz Kędzierzyn-Koźle, a nie na przykład Warszawę, Katowice, Kraków czy inne miasto.
0: Trochę wybrali za mnie rodzice, że jestem w Kędzierzynie. Ja jakoś tak w pewnym momencie mojego życia poczułam, że... bo ja długo już ten teatr robię, że tak powiem brzydko.
1: I w szkołach podstawowych także wcześniej.
0: Tak, wcześniej w szkole. To od tego się zaczęło właściwie. Ale ja też dużo jeździłam na festiwale i oglądałam teatry też z małych miejscowości, które naprawdę tworzą na wysokim bardzo poziomie i tworzą teksty, które coś mówią. I kiedyś w Choryńcu Zdroju pomyślałam sobie, kurczę, takie wspaniałe spektakle, dlaczego w Kędzierzynie ludzie nie mogą tego zobaczyć? Ja chcę też, żeby mieli taką szansę. I tak powstała Kofeina. I w ramach Kofeiny przyjeżdżają teatry do nas, ale jakby to, że przyjeżdżają i że się odbywa ten spektakl, to jest tylko jakiś element tego, co się dzieje, bo to, co powiedziałaś, i ja też powiedziałam to pewnie niejednokrotnie, że teatr można robić wszędzie i teatr dla mnie to nie jest tylko spektakl, tylko to są pewne działania, które zaczynają się już w momencie wejścia do teatru, które mają w jakiś sposób widzów już skłonić do jakiegoś myślenia o czymś, o czym za chwilę obejrzą, z czym się za chwilę zetkną na scenie, a potem o czym będziemy mogli porozmawiać, bo jakby dla mnie to spotkanie musi się wiązać z jakąś rozmową. W ramach Kofeiny zawsze są rozmowy i Teatr na Krawędzi też bierze udział w tych rozmowach pospektaklowe z zespołami i powiem, że ja jestem taka naprawdę dumna z mieszkańców Kędzierzyna. To już trwa, bo teraz jest piąta edycja Kofeiny, więc to już trwa i ja widzę, jak ta publiczność się rozwija, ale jestem dumna z tego, jak oni rozmawiają o tym, co widzą. Naprawdę to, jak ludzie są uważni na te komunikaty, które są ze sceny, jak oni szukają sobie czegoś dla siebie w tym, jak oni filtrują przez własne doświadczenia, a potem się tym dzielą, no to właśnie, to ja jestem dumna. I zawsze jeszcze słyszę od zespołów takie słowa, że kędzierzyńska publiczność to jest naprawdę godna pozazdroszczenia. I ja naprawdę tak myślę o tych ludziach. I ja myślę, że wszędzie teatr przynosi dobre rzeczy, bo teatr przede wszystkim koncentruje ludzi wrażliwych i ludzi, którzy właśnie chcą być uważni i są uważni i chcą rozmawiać. Więc jak się jakieś działania teatralne pojawiają, obojętnie czy to jest Kędzierzyn, czy to będzie, nie wiem, Bierawa, czy to będzie jakaś niewielka miejscowość, to zawsze to powoduje, że powstaje jakaś społeczność. Teatr to jest tylko jeden ze sposobów szukania jakichś ludzi, których łączy coś wspólnego, prawda? Bo mogą to być różne formy, przecież to nie tylko teatr. Ja sobie teatr ulubiłam i się nim zajmuję, ale dla mnie to tworzenie właśnie takiej społeczności okołoteatralnej, to jest ta dobra jakość. Myślę, że w takich dużych miastach jest łatwiej i trudniej. Łatwiej, bo tych teatrów jest dużo, tych tematów jest dużo, spektakli jest dużo i wiem, co robią pedagodzy i pedagogzki teatru w tych dużych miastach i naprawdę to jest godne podziwu, jak się ta pedagogika teatru w ogóle rozwija, ale w takim mieście małym, jak moje, też to jest potrzebne, więc dlatego jestem w Kędzierzynie, a nie w Warszawie. Warszawa ma swoich.
1: Kiedy będzie kolejna edycja Kofeiny i jak wygląda ten festiwal?
0: Ona trwa cały czas, bo ona trwa cały rok właściwie, poza tym sezonem letnim, który teraz się zaczyna. Następna edycja jest, następny spektakl właściwie będzie we wrześniu. Przyjedzie Teatr Stychów z takim spektaklem Charlotta o hałdzie, Charlocie. A potem przyjedzie kampania teatralna Mamro do nas ze spektaklem Niedźwiedź. I jeszcze coś planowałam, ale zapomniałam teraz.
1: To są teatry offowe.
0: To są teatry offowe, tylko i wyłącznie. Ja pozyskuję środki z gminy Kędzierzyn-Koźle na to, żeby się te spektakle, żeby te spektakle miały szansę u nas zaistnieć. No i wspomagam je Miejski Ośrodek Kultury, bo tam w Domu Kultury Lech to jest takie nasze miejsce teatralne, gdzie się rzeczy dzieją właśnie. Ale to wygląda tak, że no, trochę to jest subiektywny mój wybór, bo na razie nie mam nikogo, żadnego głosu doradczego, ale to są teatry, których ja widziałam produkcje różne. Zawsze się staram zobaczyć ten spektakl, który przyjedzie wcześniej, albo przynajmniej nagranie. No i zapraszam ich po prostu tak, żeby raz w miesiącu, czy raz na półtora miesiąca coś teatralnego się działo. No i jeszcze mam jako organ wspomagający Teatr Ludzi Pracujących, bo my też przygotowujemy spektakl, teraz mieliśmy premierę w maju Lilię, o liliach, smętna historia. Taki spektakl na podstawie ballady Mickiewicza. No i też gramy w ramach Kofeiny i pokazujemy i rozmawiamy, także no tak to wygląda.
1: Czyli Kofeina to jest taki cykl, który trwa, z wyjątkiem wakacji, bo wiadomo, że to jest tak zwany sezon ogórkowy, czyli instytucje kultury wypoczywają.
0: I ludzie też wypoczywają.
1: I ludzie wypoczywają.
0: Ludzie wolą iść jednak na piknik, spędzić czas na dworze. No tak, tak to działa, nie?
1: Ale potrzebujemy też takiej regeneracji. Natomiast ta Kofeina, ona po prostu cały czas trwa.
0: Cały czas
1: Czyli co
0: trwa?
1: Miesiąc, co tak. Półtorej miesiąca można zobaczyć u spektakle. To jest wspaniałe.
0: Dla mnie bardzo cenne jest to, że tam jest cały czas ta młodzież moja na krawędzi, bo oni właśnie współorganizują ze mną te działania okołospektaklowe. Ja też staram się ich zabierać do teatru. Jeździmy i do Opola, i do Katowic, do Krakowa. Teraz przez to, że właśnie spędziłam jakiś czas w Warszawie, to do Warszawy też jeździmy. Ale to są właśnie takie spektakle, nie są łatwe i przyjemne spektakle, takie, na których można tylko obejrzeć, wyjść i powiedzieć fajne. Tylko to są spektakle, które no, zmuszają do jakiejś refleksji, do jakiejś rozmowy i to jest cudowne, że my wychodzimy z teatru i my po prostu idziemy na dworzec czy gdzieś tam, gdzie nocujemy i cały czas gadamy o tym, co zobaczyliśmy, nie? I oni już zaczynają też inaczej patrzeć trochę na to, co się dzieje na scenie, nie? Że to nie jest tylko, a o czym to było, bo to wiadomo, że to pytanie się pojawia, ale też czasami jest, a jak to było zrobione, nie? A co tutaj było dobrego? Czyli zaczynają też dostrzegać, już patrzeć przez taki pryzmat twórców trochę na to. No, to jest też coś, co jest ważne, no bo bycie w teatrze to jest jedno, ale też bycie aktorem, czy nawet tam reżyserem, ale też bycie widzem jest bardzo ważne i dla mnie to jest istotne, żeby kształtować też widzów, że ja nie chcę, znaczy ja nie mam założenia, że ja wypuszczam aktorów. Niektórzy trafiają do szkoły aktorskiej, zostają aktorami, ale wielu z nich wychodzi, studiują potem, nie wiem, informatykę, matematykę stosowaną, tak, ale teatr nie jest czymś, czego się boją. To jest miejsce, do którego chodzą, spędzają tak czas, no i są przede wszystkim takimi widzami ukształtowanymi, którzy mają jakiś gust, którzy mają odwagę powiedzieć, że im się coś nie podobało albo że im się podobało, mają odwagę powiedzieć, że coś było dla nich trudne, ale to, że coś było trudne, to nie powoduje od razu, że to jest złe, nie?
1: To słowo widz ma też w języku polskim znaczenie wiem, bo widzę to wiem, więc to jest takie kształtowanie pewnego spojrzenia na świat, ale też uczestniczenie, bo dla mnie chyba dużo lepsze nawet jest określenie uczestnicy spektakli. Jesteśmy w innych rolach, ale kiedy się to coś magicznego, umownego, no bo teatr jest też konwencją umowną, dzieje na scenie, to wszyscy w tym uczestniczymy, decydujemy. Jaka to jest granica przeżywania, na ile się otworzymy, na ile ten teatr nas pociągnie do przemian, na ile się zaangażujemy, może ktoś podejdzie, będzie chciał dołączyć do tej grupy teatralnej. To jest takie niezwykle interesujące i ważne, bo to uczy też empatii, widzenia świata i rzeczywistości.
0: Ale no właśnie, kiedy my pokazujemy spektakle teatru na krawędzi szczególnie, bo my je często prezentujemy dla młodych widzów, dla uczniów innych szkół bardzo często, to jest dla mnie zawsze ważne, że ja przed spektaklem zawsze chcę coś powiedzieć i to coś to jest o tym, że jesteśmy teraz na tym naszym spotkaniu, możecie czegoś nie rozumieć, może wam się coś nie podobać i to jest wszystko w porządku. Jeżeli nie rozumiesz, to nie znaczy, że coś jest z tobą nie tak. Możesz nie zrozumieć. Możesz zrozumieć inaczej niż kolega, koleżanka siedzący obok. Ja zawsze tak jakoś przemawiam przed tym spektaklem. Nie lubię tego słowa przemawiam, no ale wychodzę i po prostu mówię i nie zdawałam sobie z tego sprawy, jakie to jest ważne. Zaczęły do mnie docierać komunikaty zwrotne, bo my jednak mieszkamy w mieście, w którym nie ma teatru zawodowego. Część z tych uczniów, którzy przyjdą na ten spektakl, bo przyprowadzą ich nauczyciele, bo zazwyczaj to tak wygląda, to są ludzie, którzy nie byli nigdy w teatrze, którzy trochę się tego teatru też mogą bać. No bo jeżeli ja oglądam coś na scenie i nie rozumiem, no to zaczynam się czuć niekomfortowo, tak? Bo nie wiem, czy to wynika z tego, że spektakl jest nie taki, czy to wynika z moich jakichś niekompetencji. A to jest dla mnie takie ważne, żeby się nie bać, żeby oni się nie bali i żeby znowu poszli do tego teatru, prawda? No bo tak kształtujemy widownię.
1: Tym bardziej, że twoje spektakle są takimi eksperymentalnymi formami, wykorzystujesz i muzykę, i plastykę, i też twoi uczniowie mówią, że mogą poszukiwać bardzo różne formy, ścieżki kreatywne, że jest taka przestrzeń na szukania języka i wyrażania siebie. To jest też wielka siła tego, co robisz, ale wyobrażam sobie, że dla publiczności to może być dyskomfortowe.
0: Tak, czasami jest dyskomfortowe, bo to nigdy nie jest prosto podane i dla mnie najważniejsze jest to, żeby aktor wiedział, o czym mówi. Nieważne jakim językiem, czy to jest język mówiony, czy to jest język ciała, czy to jest muzyka, ale ważne jest to, żeby oni wiedzieli, co mówią i byli o tym przekonani, że chcą to powiedzieć. To, co mówimy ze sceny, jest ważne, to ma być ważne. Jeżeli oni wiedzą, co robią i co mówią, to ja wierzę w to, że te, jeżeli nie pełny komunikat, to te emocje docierają do tej osoby, która jest na to gotowa i otwarta. No i tak to działa, tak, ale ja bardzo lubię poszukiwać, bardzo lubię tworzyć spektakle z nimi, które są tworzone różnymi językami, różnymi formami teatralnymi, żeby też dotknęli różnych możliwości, jakie teatr daje. No teraz mam takie bardzo silną potrzebę właśnie dużej takiej pracy z ciałem, ale to wyniosłam z pedagogiki teatru. My tam bez przerwy pracowaliśmy z ciałem i jakoś do mnie dotarło to mocniej jeszcze bardziej, jakie to ciało jest ważne w teatrze, jak ono może dużo powiedzieć. No więc idziemy w to ciało jeszcze bardziej, chociaż zawsze, ja zawsze bardzo lubiłam takie plastyczne formy, jakieś tworzenie jakichś obrazów, z grupą, właśnie mniej tego teatru dramatycznego, takiego typowego, a więcej takiego eksperymentu z różnymi formami. Tak, to prawda. Mnie.
1: W 2024 roku zostałaś laureatką Ogólnopolskiej Nagrody imienia Haliny Machulskiej, która jest przyznawana pedagogom teatru, edukatorom, którzy pracują z dziećmi i młodzieżą. No i ta komisja wyłoniła szereg takich bardzo ciekawych rzeczy, za co ta nagroda ci została przyznana, ale między innymi pojawia się takie oto stwierdzenie, zabudowanie siebie w swojej pasji, dzięki czemu można coraz lepiej budować innych. I o to chciałam zapytać, o to, czy masz też takich absolwentów twojego teatru, którzy wybierają drogę teatralną, bo często jak rozmawiam z aktorami, to mówią, że tym początkiem, tym co ich zapaliło, to było albo polonisko, albo teatr w szkole, a po drugie, czy też jakoś to analizujesz, bo też widzisz, jak ta młodzież się rozwija i wyobrażam sobie, że jest dużo takich przykładów, że z jakiejś takiej niepewności, nieśmiałości ktoś nagle odkrywa w sobie jakieś liderskie możliwości, staje się znacznie pewniejszy siebie albo dokonuje całkowitego zwrotu. Oczywiście wiadomo, że w okresie dorastania te zmiany są dynamiczne, ale ty możesz też to poobserwować.
0: No ja to widzę już na przełomie tych powiedzmy 4 lat, bo to 4 lata zazwyczaj się spotykam. Ja się śmieję, że ja próbuję wychowywać buntowników. Przychodzą do mnie też takie osoby, które są bardzo takie zamknięte w sobie, bardzo mocno przez otoczenie kształtowane, nie wolno im się wychylać, to znaczy oni jakoś tak się w te ramy wpisują, bo to zazwyczaj nie jest nigdy tak, że nie wolno. I oni się nagle po prostu otwierają i nagle zaczynają robić trochę szalone rzeczy. I może one są czasami takie godne upomnienia i jakiegoś takiego, dostaję skargi na przykład czasami na moich uczniów, że oni się nie tak zachowali, nie tak odezwali, ale ja się zawsze w duchu cieszę z tego, bo ja wiem, że to świadczy o tym, że ten młody człowiek się normalnie rozwija, bo każdy młody człowiek musi się zbuntować. Jak się nie buntuje, to znaczy, że coś jest z nim nie tak. Więc to jest jedna rzecz.
1: Oczywiście to musi być mądry bunt, tak. Też intelektualny, nie taki, który jest destrukcyjny, ale taki, który pozwala też stworzyć granice i budować swoją tożsamość.
0: Właśnie.
1: I szkoła czy teatr są miejscem do tego, żeby odpowiednie, kontrolowane też w jakimś stopniu warunki stworzyć takie wspierające.
0: Nawet sama decyzja o tym, że nie muszę mieć świadectwa z biało-czerwonym paskiem, bo wybieram ten i ten przedmiot i w tym będę doskonały, będę świetny, a reszta nie jest dla mnie aż tak istotna, nie muszę mieć z tego samych 5, nie? No, takie proste rzeczy.
1: Tak, ale to jest takie samostanowienie, branie odpowiedzialności, decyzyjność, sprawczość, wybór, to są bardzo ważne kompetencje.
0: Tak, no ale to też wyjazdy, które mamy na festiwale, gdzie oni muszą... No, w różnych warunkach się mieszka na festiwalu. Trzeba znaleźć drogę. No takie proste rzeczy. Trzeba, festiwale dla młodzieży to są festiwale, gdzie dochodzi do spotkania z jury, czyli aktor i jury się spotyka. Słyszymy różne rzeczy na temat spektaklu, który zagraliśmy i trzeba się odezwać i trzeba się bronić i nie można tylko wysłuchać, przyjąć krytyki, ale można coś powiedzieć. I oni się też tego uczą i to jest piękne. To jest piękne, kiedy na przykład jest skrytykowany ich spektakl, a oni się z tym nie zgadzają i głośno to mówią. No to ja jestem wtedy przeszczęśliwa. Bo w ogóle to, że oni mówią, że nie są takimi osobami, na które można nakrzyczeć, którym można nagadać, które się nie odezwą w swojej obronie. A oni mówią i wspierają siebie nawzajem.
1: I stawiają pewnie pytania, są refleksyjni, a to jest bardzo ważne.
0: A z moich uczniów, którzy zostali aktorami, no to jest Filip Łannik, który skończył Akademię Sztuk Teatralnych Filię we Wrocławiu. W tej chwili jest aktorem teatru w Radomiu, no więc ja do Radomia często jeżdżę, żeby zobaczyć, jak Filip sobie radzi. Tymon Zyzik, który teraz uczy się w Krakowie. A z takich ciekawych przypadków to właśnie mam uczennice, które poszły zupełnie w innym kierunku, bo na przykład na matematykę stosowaną, na geologię i one szukały sobie miejsca takiego właśnie teatralnego i nie mogły znaleźć tego miejsca. Ja nawet gdzieś tam próbowałam pomóc, ale znalazły sobie inne miejsce, które też jest miejscem kreatywnym. Wiem, że jedna się zajęła gliną. i tworzy różne piękne rzeczy z gliny, ale jakby ta potrzeba kreacji i jakiegoś takiego wypuszczenia tych emocji, oni wiedzą, że muszą znaleźć sobie takie miejsce, nie? I to nie musi być koniecznie teatr, ale szukają tego, nie? Że już idą w taką jakąś, w realizację jakichś artystycznych swoich potrzeb.
1: Bardzo ważne jest, żeby realizować swój potencjał na najwyższym z możliwych sposobów, żeby być szczęśliwym, żeby się wyrażać, wypowiadać. A jaka to będzie forma? Czy to będzie teatr? Czy to będzie glina? Czy to będzie pisanie wierszy? No to jest tylko forma. A tu chodzi o tą jakość. O to, żeby być po prostu w świecie zaangażowanym, tak jak jest to tylko możliwe. Wiem, że także teatr społecznie zaangażowany jest ci bliski i też podejmujesz ważne tematy, które są związane z lokalnymi wątkami, historiami.
0: Tak, będę chciała teraz właśnie, zbieram teraz wywiady z mieszkańcami Kędzierzyna-Koźla, którzy przyjechali do nas w latach 60., 70. i będę chciała, żeby one się stały taką podstawą do stworzenia spektaklu, który tak naprawdę, myślałam o tym spektaklu, kiedy Kędzierzyn-Koźle kończył 50 lat. Kędzierzyn-Koźle kończył 50 lat. W zeszłym roku były obchody i ja już wtedy myślałam, że to jest takie wydarzenie, gdzie powinniśmy opowiedzieć właśnie o tych mieszkańcach. No i tak, i zdecydowałam się, bo chciałabym, tak jak powiedziałam, scena to jest miejsce, gdzie mówimy rzeczy ważne. Niech one będą ważne. No, wydaje mi się, że jest to ważne, to zobaczymy.
1: No i na pewno także wywoła jakąś dyskusję szeroką albo budzi wspomnienia, emocje. W jaki sposób dzisiaj patrzymy na te nasze relacje, które były budowane już od lat 60. czy też wcześniej, bo wiadomo, że były bardzo duże zmiany, jeśli chodzi o mieszkańców w miastach, w naszym województwie. I to myślę jest bardzo ciekawe, żeby się temu poprzyglądać, pobyć razem. Ucieszyć też z tej wielokulturowości i z tej ciekawej historii może też nawet dotknąć trudnych tematów. Może jest na to też czas.
0: Może jest na to czas. Ja chciałabym stworzyć na to przestrzeń. To jak ludzie reagują, bo rozmawiałam już z kilkoma osobami, jak oni się otwierają i ile im to daje satysfakcji, że mogą wypowiedzieć to, co dla nich jest ważne, co budzi w nich emocje, no to jest, to powoduje, że człowiek czuje, że to ma sens.
1: O tym wszystkim Państwu pięknie opowiadała Kinga Dębska, czyli teatr jest takim miejscem przestrzeni, obojętnie czy mówimy o teatrze dla młodzieży, czy mówimy o teatrze ofowym dla dorosłych. Przestrzeń i pojemność na wszystko, co dla nas ważne i istotne. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Kinga Dębska.
0: Dziękuję serdecznie.
1: No i oczywiście życzymy Państwu dobrego wieczoru.
0: Dobranoc.

0: Radio Opole. Powtórki, które nie dają o sobie zapomnieć. Na końcu języka.
1: Kiedyś były wydawnictwa, do których miało się zaufanie przynajmniej pod względem poprawności językowej. I mam tu na myśli zarówno książki, jak i czasopisma. Nawet jeśli coś w nich przeoczono, to do ostatecznego wydania dodawano erratę, czyli spis błędów dostrzeżonych w druku. W czasach internetu zniknęła errata, chyba że pozostała w dziełach naukowych. Nie dostrzegam też fachowej korekty. Jeden z przykładów znalazłam na portalu wordpress.pl. W recenzji książki o wybitnej polskiej himalaistce Halinie Krieger-Syrokomskiej. Cytuję. Bo wbrew szorstkiego obejścia i upodobania do rzucania mięsem, bohaterka książki była ciepłą, dobrą osobą.
2: Wbrew szorstkiego?
1: Właśnie, od razu się oburzyłeś, bo nie pasuje tutaj przypadek. W naszych programach często mówimy o związkach frazeologicznych, ale częściej w aspekcie stylistycznym. Pamiętajmy jednak, że frazeologia w języku polskim dotyczy wszystkich wyrazów. Oznacza to, że musimy uważać, co z czym i jak łączymy. A to jak polega na przykład na doborze odpowiedniego przypadka. W podanym cytacie pojawia się przyimek wbrew, który oznacza działanie niezgodne z czyjąś wolą, oczekiwaniami lub ustalonymi zasadami. Słówko na tyle ciekawe, że zajęło się nim Narodowe Centrum Kultury. Zrobić coś wbrew komuś czy czemuś oznacza dziś zrobić coś na przekór komuś pomimo czegoś. Dawniej pisane rozdzielnie wbrew znaczyło wprost, obcesowo, bez ogródek, prosto w oczy. Obecny zrost pochodzi od rzeczownika brew. Stawało się bowiem z kimś nie tylko twarzą w twarz, lecz także brwią wbrew. Pierwotne znaczenie i postać wbrew naprzeciwko przekształciły się później we wbrew na przekór. A w takim znaczeniu, jakie ma dzisiaj wbrew, w staropolszczyźnie występowało połączenie w łeb. Lindę cytuję w swoim słowniku. Panowie litewscy, nie dokładając się Polaków, a to było w łeb Unii Aleksandra na księstwo podnieśli.
2: No, dzisiaj mamy łeb w łeb, gdy chcemy pokazać, że ktoś ścigając się...
1: Tak, albo ścigając dosłownie, albo rywalizując.
2: Ale nie stajemy też brew wbrew, tylko stajemy oko w oko,
1: twarzą w twarz. Jeszcze zostało. Wbrew jest przyimkiem, co oznacza, że zawsze musi wprowadzać jakiś rzeczownik lub zaimek i nie występuje samodzielnie. Poprawnie zatem zrobił to wbrew sobie, zrobił to wbrew mojemu zakazowi, a nie zrobił to wbrew, zrobił mi wbrew. No chyba, że powiemy tak żartobliwie. Tyle Narodowe Centrum Kultury. W podanym na początku cytacie autorka poprawnie połączyła przyimek wbrew z rzeczownikami, ale użyła niewłaściwego przypadka, czyli dopełniacza, rzeczowników obejścia i upodobania, gdy powinno się użyć celownika, który odpowiada na pytanie komu czemu. Poprawnie więc zdanie powinno brzmieć, bo wbrew szorstkiemu obejściu i upodobaniu do rzucania mięsem, bohaterka książki była ciepłą, dobrą osobą. Zapewne profesor Jerzy Bralczyk machnąłby na to ręką, bo nic wielkiego się nie stało. Ale skoro mamy do czynienia z literaturą i poważanym portalem, to oczekiwałabym, że takich dość podstawowych błędów nie będzie.

0: Matko.
1: Dobry wieczór, przed mikrofonem Katarzyna Doros-Stachoń, a to jest nasza cośrodowa audycja o matko. I dzisiaj w naszym studio gościmy panią stomatolog, dr Agnieszkę Kanie. Dobry wieczór.
2: Dzień dobry państwu.
1: Będziemy rozmawiać dzisiaj o zębach, ale chciałabym zacząć od tych zębów najmłodszych, o profilaktyce i o tym, jak dbać o jamę ustną dzieci, no bo myślę, że jak już wchodzimy w tą nową rolę rodziców, tutaj bierzemy odpowiedzialność nie tylko właśnie za nasze zęby, ale też za nasze pociechy. I może tak na początek w ogóle, kiedy zacząć tą pielęgnację, no bo pewnie wiemy o tym, że jałowym wacikiem przeciera dziąsła, natomiast kiedy pojawiają się pierwsze mleczaki, od razu je myjemy, myjemy te jedynki, czekamy na kolejne zęby, jak to wygląda?
2: Takie bezzębne dziąsełka w tych pięknych usteczkach, to te zęby już tam śpią. One śpią w kościach, tak jak żołędzie, dęby śpią w żołędziach, więc one już się tam rozwijają. I to, czego my nie widzimy, to nie znaczy, że tego nie ma. Więc tę higienę, taką codzienną, o którą zawsze dbamy, myjemy ręce, nogi, całe ciało dziecka, też powinniśmy przemywać buzię, czyli jamę ustną dziecka, czyli to, co jest w środku. Nie musi być to koniecznie jałowy wacik, bo przecież dziecko nie pije tylko jałowej wody i trudno, żebyśmy mieli takie waciki w domu. Po prostu przemywać palcem, na której jest gaza, te łuki zębowe, czyli te dziąsła, które widzimy. Dlatego, że tam właśnie w kościach już sobie śpią zawiązki zębów. One wyglądają tak jak jajka niespodzianki. Gdybyśmy robili zdjęcia takim malutkim dzieciom, zdjęcia radiologiczne, to zobaczylibyśmy taką kakofonię, taką mozaikę. W tej mozaice znajdują się takie właśnie pączki. I każdy z tych pączków jest wypełniony takim jakby serduszkiem. I to są zęby, które niedługo się wyrżną i które my zobaczymy jako białe, jako coś twardego, a one już tam sobie śpią.
1: Czy my możemy też jakoś wspierać proces wyrzynania zębów, podając dziecku może jakieś właśnie twarde produkty?
2: Tak, zęby wyrzynają się wtedy, kiedy są potrzebne, a potrzebne są wtedy, kiedy dziecko musi nimi gryźć. Więc mózg, nasza centrala przekazuje reszcie ciała takie informacje, że oto nasze dzieciątko będzie chciało gryźć coś twardego, więc musi posiadać do tego specjalne narządy, a tymi narządami są zęby. Więc w momencie, kiedy przede wszystkim najpierw to karmienie piersią albo w odpowiedniej pozycji smoczkiem, tak żeby żuchwa, która w naturalnej takiej swojej, w naturalnym stanie jest w takiej pozycji tyłozgryzu, czyli jest taka jest troszeczkę bardziej z tyłu niż żuchwa dorosłego człowieka. Ona ma się wypchnąć do przodu i ma ukształtować twarzoczaszkę. Z drugiej strony język, który tam jest w środku, w czasie połykania, w czasie ssania, kształtuje podniebienie. To jest w ogóle coś niesamowitego. To jest tak piękne zjawisko, które nie dzieje się nigdzie indziej w ciele, tylko w jamie ustnej. Mamy do czynienia z takim budowniczym, a tym budowniczym jest język. Otóż jak się dziecko rodzi, to nie ma takiego podniebienia jak my dzisiaj, tylko ono jest jeszcze nieukształtowane i jest dosyć miękkie. I język, który jest najmocniejszym mięśniem w organizmie, gdyby na przykład z mięśni języka były stworzone uda, to byśmy skakali dalej niż kangury. Ale język jest mały. Ale na tyle duży, na tyle istotny, na tyle ważny. Język mówi o nas, język nas kształtuje, to co mówimy, jak mówimy, język w postaci tego organu i też język, którym się posługujemy na co dzień mówiąc, ale u takiego malutkiego dziecka, które jeszcze nie mówi, ten język ma za zadanie zbudować podniebienie i on się układa przy podniebieniu i kształtuje ten kształt, tę kość. Więc prawidłowe odżywianie, trzymanie tego dziecka w czasie połykania, takie najbardziej przypominające połykanie czy karmienie piersią jest niezwykle istotne, dlatego że zmusza twarzoczaszkę do prawidłowego kształtowania się. Także nie mówimy jeszcze o zębach, których jeszcze nie ma. Chociaż niektóre dzieci mają zęby takie narodkowe, które trzecie zęby, które się pojawiają tuż po urodzeniu. Takich dzieci jest niezwykle mało. Kiedy w przeszłości pojawiało się takie dziecko, rodziło się takie dziecko, to było uznawane za wyjątkowe, za magiczne i że za Mesjasza wręcz. Dzisiaj wiemy, że no nie każde dziecko, które się urodzi z takim zębem na środku gołych dziąseł, będzie Mesjaszem, ale jest to nadal bardzo, bardzo ciekawe. Więc zanim jeszcze pojawią się zęby, dbajmy o to, żeby te wszystkie organy w jamie ustnej naszego dziecka się prawidłowo ukształtowały.
1: Czy w takim razie dobór gryzaków też ma znaczenie? Czy my możemy takim złym gryzakiem wyrządzić nieświadomie krzywdę?
2: Gryzak, jak sama nazwa mówi, służą do gryzienia. Więc nie wiem, czy mówimy o tym samym, czy mówimy o smoczkach, tak?
1: Czy z jednej strony może faktycznie też o smoczkach, ale gryzaki też, które mają na przykład pomagać właśnie w masowaniu dziąseł, w chłodzeniu być może, żeby ulżyć, kiedy te zęby doskwierają.
2: A, dopiero teraz rozumiałam właśnie, bo dawno miałam dziecko i może z moich czasów nie było gryzaczków. Tak. Otóż gryzaki w zasadzie nie mogą zrobić nic złego i faktycznie pomagają w momencie tych wyrzynających się zębów, które sprawiają kłopot i ból i zimne, no naprawdę pomagają ulżyć w bólu, więc to raczej nic złego nie zrobią, ale my właśnie nieprawidłowo, przede wszystkim najważniejsza jest ta postawa podczas karmienia codziennego i bez częstego karmienia dziecka, bo to jest sytuacja, z którą najczęściej mamy do czynienia. Dziecko je co 3 godziny i co 3 godziny możemy mu albo pomóc w kształtowaniu twarzoczaszki, albo zaszkodzić. I od nas też zależy, czy nasze dziecko w dużej mierze, oczywiście nie tylko od nas, ale w dużej mierze od nas zależy, czy dziecko będzie miało prawidłowy, naturalny zgryz, czy ten zgryz od początku już będzie zdeformowany przez to, że nieumiejętnie karmimy nasze dziecko.
1: Czyli tutaj na przykład za duży smoczek, tak? Może też tutaj nam rozregulować trochę ten zgryz.
2: Tak, na przykład za miękki smoczek, że dziecko nie musi się namęczyć, albo ze zbyt dużą dziurką, bo dziecko musi się pomęczyć trochę w czasie tego jedzenia. I jak musi wyssać krew z piersi, to się nie odbywa bardzo szybko, tylko to jest proces, który trwa. I tak samo powinno to wyglądać podczas karmienia butelką. To dziecko musi trochę pomęczyć, żeby mięśnie takie, te, które są wokół ust, koło ust i cały ten układ, żeby prawidłowo pracował.
1: No to jeżeli już mamy wszystkie zęby mleczne u takiego 2-3-latka, to przechodzimy do tej pielęgnacji. Powinniśmy już regularnie myć zęby, ale jak wiemy, pewnie z tym, żeby zachęcić dziecko do używania szczoteczki, bywa różnie. Sama też wiem z doświadczenia, że są takie dni, kiedy co chwilę myłaby zęby, albo są takie, że no tutaj jest prawie, że wojna w łazience. Też nie do końca na przykład jako rodzice pewnie widzimy, czy te zęby są dobrze umyte. Czy my powinniśmy poprawiać po dzieciach, czy na razie w tym wieku jeszcze jakby zostawiamy sobie jakąś dozę rezerwy, myśląc o higienie jamy?
2: Jeśli w ogóle myślimy o profilaktyce przeciwpróchnicowej, to musimy się zastanowić nad tym, czym jest choroba próchnicowa. Otóż choroba próchnicowa jest chorobą, która jest związana z działalnością bakterii. Bakterii nie widzimy, w tym pomieszczeniu jest mnóstwo bakterii, ani jednej nie widzimy. Ale wiemy, że one są. Tak samo wiemy, że 500 mniej więcej gatunków bakterii bytuje w jamie ustnej i wiele z tych gatunków ma za zadanie tylko i wyłącznie szkodzić naszym zębom i naszych dzieci. I powinniśmy je usuwać, powinniśmy redukować tę ilość bakterii, tak żeby one nie miały szans na zrobienie czegoś złego. A jeśli chodzi o dzieci, to ta możliwość takiej destrukcji, demolki w tych zębach jest bardzo, bardzo, bardzo łatwa, dlatego że To są młodziutkie zęby. Dopiero to się wyrżnęły spod dziąseł. Mieszkały sobie w kościach. Wychodzą na zewnątrz białe, śliczne, do pokazywania się, do uśmiechania. I nagle z czym się spotykają? Spotykają się z bakteriami, które o niczym innym nie marzą, jak tylko o tym, żeby te zęby załatwić, żeby coś złego zrobić. Mhm. A mają bardzo proste zadanie, dlatego że te zęby to nie są takie zęby jak nasze, zęby stałe, tylko one są delikatne, one to są tak jakby pozbawione takiej grubej skorupy na zewnątrz. One nie mają pancerza, tak jak skorupiaki. One są po prostu delikatne. To są takie ślimaczki, to jest w środku w ślimaku. I to szkliwo jest, ale ono jest drobne. Zębina, czyli ta tkanka taka twarda, która ma za zadanie chronić miazgę, chronić to jest te serca zębów, też jest jeszcze delikatne, jest miękkie. Więc bakterie mają ułatwione zadanie, dlatego że łatwo jest zrobić dziurkę w szkliwie, a potem przejść do zębiny, a następnie zaatakować serce zębów, czyli miazgę, czyli to, co my nazywamy nerwami. A zatem codzienna higiena, czyszczenie, mechaniczne czyszczenie tych zębów jest niezwykle istotne. Jak to robić? Jeśli dziecko samo chce czyścić zęby, to wspaniale, ale jeśli nie, no to nie prosimy dziecka, żeby zakładało buty, jeśli tych butów nie chce zakładać i to jest naturalne dla nas, że musimy mu pomóc. Tak samo tutaj. Skoro wiemy, że ta higiena jest niezwykle istotna i nie wypuszczamy dziecka bez butów mimo tego, że nie chce zawiązać, to tak samo musimy wiedzieć, że nie powinniśmy pozwalać dziecku pójść spać, jeśli nie umyje samo zębów, a jeśli nie umie tego zrobić albo nie chce, no to że trzeba mu pomóc, dlatego że w nocy dziecko śpi, my śpimy, ale bakterie nie śpią. I one tylko czekają na taki czas, kiedy zmniejszone wydzielanie śliny, kiedy pozostało mnóstwo resztek pokarmowych, kiedy zostało trochę mleka, trochę kaszki, trochę czegoś między zębami i wykorzystują to, żeby siebie budować, a im mocniejsze są bakterie, tym bardziej skore do pracy.
1: Mhm. Z jakimi problemami najczęściej możemy się spotykać, jeśli myślimy o zębach właśnie 2-3-latków?
2: Najbardziej chyba nagminną niestety u nas jest ta choroba próchnicowa, czyli ja specjalnie nie używam nazwy próchnica, dlatego że ona może nas trochę zwieść i wydaje się, że próchnica to jest coś takiego jak próchnica w drzewie, a choroba próchnicowa jest taką chorobą jak angina, jak grypa, jest chorobą zakaźną i spowodowaną bakteriami, więc zanim tutaj weszłyśmy na antenę, to rozmawiałyśmy chwilkę o tym, czy należy leczyć chorobę próchnicową u dzieci, czy też nie. Ponieważ jest to choroba, więc nie zastanawiamy się, czy leczyć grypę u dzieci, że ona wyrośnie z tej grypy, tylko automatycznie leczymy grypę, anginę, inne choroby zakaźne. Tak samo jest z chorobą próchnicową, dlatego że nie ma takiej możliwości, żeby zakażone zęby mleczne nie przekazały tej chorobie wyrżnającym się zębom stałym. Dlatego że po prostu nie ma innej drogi rozprzestrzeniania się niż zakażenie. Więc absolutnie należy dbać o to, żeby zęby mleczne były zdrowe, czyli pozbawione próchnic, żeby po prostu najlepiej uskuteczniać profilaktykę, a nie leczenie, czyli żeby nie dopuszczać do rozwoju choroby próchnicowej, a jeśli ona już się pojawi, to bezwzględnie należy ją wyleczyć.
1: To ja chciałam na początek jeszcze zapytać o dobór pasty do zębów. Tutaj w przypadku małych dzieci zwracamy uwagę na zawartość fluoru w takiej paście. No właśnie, czy ten fluor może zaszkodzić tym młodym zębom? Dlaczego to jest takie ważne, żeby ta dawka była odpowiednia i tej pasty to było ziarenko, zwykle ziarenko grochu, tak? Czy soczewicy na tej szczoteczce?
2: Zacznijmy od tego, czym jest fluor dla zębów i dlaczego zęby, szkliwo zębów tak bardzo, bardzo lubi fluor. A mianowicie dlatego, że ta taka warstwa zewnętrzna ochrony na zębów zbudowana jest z hydroksapatytów, czyli z takich kryształków, które są wspaniałe, twarde, ale są zupełnie nieodporne na działanie bakterii próchnicogennych. A fluor zmienia hydroksapatyty na fluorapatyty, czyli na takie cząsteczki, które są odporne, bardziej odporne, nie zupełnie odporne, ale bardziej odporne na działanie tych bakterii próchnicogennych. I dlatego ta zmiana jest niezwykle istotna. Ale też dzieci połykają często pastę, więc na pewno należy stosować pastę, która jest odpowiednia do wieku, a to jest bardzo łatwe, dlatego że na każdej paście jest napisane, do jakiego wieku jest przeznaczona i tam ilość tego fluoru jest oznaczona. Dlaczego nie dajemy w zasadzie dlaczego nie dajemy dużo tej pasty? No bo dzieci połykają. Mhm. Bardzo jest mała szansa na to, że dojdzie do fluorozy z powodu zjedzenia pasty z zębów, bo żadne dziecko raczej całej tubki do pastów, do zębów nie zje. Ale no faktycznie tak jak sobie nie, dla siebie nie używamy tego fluoru w nadmiarze tej pasty, no tak też dzieciom. A faktycznie ta zawartość fluoru jest istotna, dlatego że szkliwo nie potrzebuje aż takiej dawki jak szkliwo zębów stałych, które jest inaczej zbudowane.
1: Mhm. A jeśli chodzi o szczoteczki, tutaj miękkie, twarde?
2: W ogóle jeśli chodzi o osoby dorosłe i takie dzieci starsze, które już potrafią sobie funkcjonować ze szczoteczką elektryczną, potrafią przyzwyczaić się do szczoteczki elektrycznej, to bardzo nakłaniamy do tego, żeby używać tych szczoteczek elektrycznych, ale takich najzwyklejszych, w ogóle nie z tych najwyższych, najzwyklejszej szczoteczki, obojętnie jakiej firmy, takiej, która się kręci w kółko, podobnie trochę do koła w samochodzie, dlatego że czyszczenie zębów, jak sama nazwa mówi, jest czynnością mechaniczną. I sama pasta do zębów ma drugorzędne znaczenie. Pierwszorzędne znaczenie ma właśnie szczoteczka, czyli samo mechaniczne czyszczenie zębów, tak jak czyścimy buty i wiemy, że sama pasta do butów położona na bucie nic nam nie zrobi. Dopiero musimy wykonać pewną pracę, żeby te buty się lśniły. Tak samo jest z zębami. Musimy wykonać mechaniczną pracę, czyli wyczyścić wszystkie te elementy, żeby one były czyste. I szczoteczka elektryczna spełnia to zadanie w sposób fantastyczny. I osoby dorosłe powinny z niej korzystać. Oczywiście można szczoteczką manualną wyczyścić zęby, ale trzeba na to poświęcić dużo czasu. Tak jak wiemy, że dojdziemy z Opola do Warszawy na piechotę i nie jest to niemożliwe, aczkolwiek musimy poświęcić na to czas i mieć ochotę. I możemy oczywiście wyczyścić szczotką manualną dokładnie zęby, ale musimy poświęcić na to dużo czasu. Jeśli im szybciej przyzwyczajimy dziecko do tego, że coś się kręci w jego buzi, w jego ustach, tym lepiej. Dlatego, że nie ma nic lepszego niż profilaktyka. Każde leczenie, obojętnie czy zębów, czy jakiegoś innego organu, jest zawsze gorsze niż ten organ, który jest niedotykany przez lekarza. Najlepiej by było, gdyby lekarze w ogóle nie dotykali zębów, żeby dentyści w ogóle nie dotykali zębów. Ale jeśli już muszą, to żeby robić to jak najrzadziej, a żeby te zęby były z natury zdrowe. A z natury mogą być zdrowe, jeśli ta profilaktyka będzie najlepsza z możliwych. A najlepsza z możliwych to taka, że codziennie czyścimy zęby, nie tylko my, ale nasze dzieci. I robimy to umiejętnie.
1: To jak już jesteśmy przy lekarzach, stomatologach, to kiedy jest dobry czas, żeby zabrać dziecko na pierwszą wizytę do dentysty?
2: Myślę, że nawet zanim się pojawi dziecko, warto porozmawiać o tym, jak karmić dzieciątko, żeby nie pojawiły się wady zgryzu. Także już będąc w ciąży, mama przychodzi do dentysty, dlatego że wówczas się zmienia jej gospodarka hormonalna i wówczas dochodzi do częstszej możliwości zapalenia przezębia, czyli dziąseł. A zatem ten skaling, czyszczenie zębów w ciąży już się powinno robić częściej. A to jest też takim pretekstem do tego, żeby porozmawiać o tym, co się stanie, jak się dziecko urodzi i jak należy je, najlepiej je odżywiać, jak je trzymać, jak wspomóc to tworzenie, kształtowanie się twarzy czaszki. Także od początku.
1: Jeżeli już mówimy o kobietach w ciąży, to też warto przypomnieć, że w ciąży leczenie zębów też nie jest zabronione.
2: Ależ oczywiście, że nie. To jest słowo jakieś zabobony. Tak jak nie jest zabronione mycie włosów, prawda? Obcinanie paznokci. Tak też leczenie zębów. Czy leczenie grypy nie jest zabronione w ciąży. To jest takie samo leczenie jak każde inne, które oczywiście przeprowadza się czasami ze zwiększoną ostrożnością. Inne stężenie tych leków znieczulających miejscowo się podaje. Inne leki czasem znieczulające miejscowo. Ale nie jest zabronione leczenie kobiet w ciąży. Jakiekolwiek leczenie, również leczenie stomatologiczne.
1: A nawet zalecane, bo jak wiemy, te zęby są też pewnie bardziej podatne na, tak jak pani już wspomniała, i same dziąsła, ale też chyba, jeżeli komuś doskwierają, tak przynajmniej słyszałam, problemy z zębami, to że w ciąży to wszystko się gdzieś tam pogarsza.
2: zęby nie są bardziej podatne na próchnicę w ciąży, dlatego że to nie jest tak, że organizm matki bierze sobie wapń z zębów. Może się tak dziać, ale ta sytuacja już jest naprawdę skrajna. Organizm ma tyle miejsc do pobierania wapnia, jeśli go mu brakuje, że do zębów zagląda w ostatniej chwili. Ale faktycznie te choroby przyzębia, na które, czyli dziąsę i kości, takiego aparatu, który utrzymuje zęby, są bardziej wrażliwe ze względu na tę zmienioną gospodarkę humoralną, na obniżone pH w ustach, są bardziej skłonne do zapaleń, a to w konsekwencji może prowadzić do różnych chorób dotyczących zębów. Ale to nie jest tak, że dziecko odbiera matce wapń, zjada wapń. Nie.
1: To jeszcze wracając do próchnicy, co powinno zaniepokoić rodzica, po czym poznać, że tutaj coś się dzieje? Tak sobie na razie myślę o tych mleczakach.
2: Zaniepokoić nas powinno tylko jedno. To, że dziecko albo my nie myjemy jemu zębów. Dlatego, że my nigdy nie jesteśmy w stanie zobaczyć bakterii, których nie ma w nadmiarze. Mhm. To znaczy, że tak jak tutaj są bakterie, ale nie widzimy ich, tak samo w czystej jamie ustnej, w której jest tych 500 gatunków bakterii, my nie zobaczymy ich, mimo tego, że one tam są. Więc może nas zaniepokoić tylko to, że nie myjemy zębów, a w związku z tym pojawi się tam więcej bakterii i na pewno, na 100% te bakterie będą chciały zrobić coś złego naszemu dziecku. Więc to jest pierwsza myśl, najważniejsza.

0: ona jest bardziej, ma większy na to wpływ, albo właśnie tutaj warto się udać do stomatologa, żeby jednak zobaczył, co tam się dzieje ze szkliwem.
1: Tak, dlatego, że te plamki mogą mieć różną etiologię i one mogą wynikać z tego, że tam pod tą plamką już się rozpoczyna proces próchnicowy, ale mogą mieć też zupełnie inny powód. Może to być fluoroza, chociaż teraz jest rzadko spotykana, ale mogą być odwapnienia, może być hipoplazja szkliwa. Tych powodów takiego plamkowatości szkliwa jest bardzo, bardzo wiele i to no, nie jest to teraz czas, żeby wymieniać je wszystkie i należy najlepiej pójść do dentysty, żeby się dowiedzieć, co też jest powodem powstania takich plamek. Być może to nie jest nic ważnego, a być może coś, czemu warto zaradzić.
0: Ale na pewno udać się do specjalisty, a nie szukać pomocy na forach internetowych.
1: Jak ktoś lubi korzystać z takich miejsc. Tylko nie wiem, czy to jest miejsce, które faktycznie ten problem rozwiąże.
0: Mhm. To jeszcze chciałam zapytać z Pani obserwacji, w jakiej kondycji są zęby maluchów i starszaków? Czy widzimy jakiś trend, że z jednej strony może poprawiła się świadomość, lepiej dbamy o zęby, czy może jednak jest więcej tych czynników, które wpływają na to, że częściej odwiedzamy stomatologów?
1: Taką moją, może nie powiem, że ulubioną, ale bardzo często leczę dzieci, które są wykluczone, które są inne, które mają dużo chorób, z którymi się pojawiły na świecie i z którymi muszą walczyć, z którymi muszą się uporać i uporać ich rodzice. Więc bardzo często leczę dzieci chore po prostu. To ta choroba również manifestuje się w buzi i one to są różne choroby, te ogólne, które dają swój wyraz w zębach, w twarzoczaszce, w kościach, dziąsłach, więc zupełnie osobną grupą są dzieci, które już są pokrzywdzone przez to, że zostały obciążone takimi różnymi schorzeniami i to jest jedna grupa i to jest bardzo, bardzo, bardzo trudne, dlatego że muszą brać dużo lekarstw, często te lekarstwa są w takiej formie syropów podawane, tak jak zresztą lekarstwa podawane dzieciom zdrowym, nazwijmy je, które chorują na anginę czy różne choroby zakaźne i one różne już w formie syropów przyjmują różne lekarstwa i pamiętajmy o tym, żeby taki syrop się przykleja do zębów, on jest najczęściej słodki, żeby uprzyjemnić dziecku to branie lekarstw, ale ono bardzo źle wpływa na zęby. Więc to jest jedna grupa dzieci i tutaj faktycznie tych, jak zamykam oczy i wyobrażam sobie te dzieciątka, które się kładą na fotelu dentystycznym i leczymy je w narkozie i mają bardzo, bardzo wiele schorzeń, również schorzenia dentystyczne, no to jest jedna grupa. A druga grupa to dzieci zdrowe, które się rodzą, które nie są niczym obciążone i rodzice bardzo często wiedzą, jak z nim postępować i mają piękne, białe, zdrowe zęby. Są też dzieci takie, których rodzice chyba nie wiedzą, że istnieje coś takiego jak próchnica butelkowa, że po ostatnim myciu zębów, czyli powracamy do początku, że po ostatnim posiłku, czy to będzie mleko, czy to będzie kaszka, należy umyć zęby, dlatego że bakterie na pewno skorzystają z okazji i zniszczą te zęby. Więc są też zęby, które są zniszczone. Więc to spektrum dziecinnych zębów jest bardzo, bardzo szerokie. I zupełnie inaczej rozmawiamy o dzieciach, które już są obciążone wadami genetycznymi, wadami, które przyniosły ze sobą na świat, a inaczej. Jeśli mamy zdrowe dzieci, to dbajmy również o to, że jeśli nam się tak udało, co jest w ogóle czymś fantastycznym, to też dbajmy o wszystkie organy tych dzieci.
0: Tak sobie jeszcze myśląc o dzieciach przypomniałam, no pewnie też problem niejednego rodzica, czyli co robić, kiedy albo ukruszy się, albo wybije taka jedynka mleczna.
1: Właśnie myślę, że to jest przede wszystkim kwestia myślenia. Czym jest ukruszony ząb? Jak sobie zranimy palec, to nie zastanawiamy się, czy coś z tym zranionym palcem robić, czy nie, tylko wkładamy go pod zimną wodę. Jeśli to nie wystarczy, to trzeba zeszyć albo różne rzeczy zrobić. Mhm. Ząb jest takim palcem, tylko że znajdującym się w ustach. Więc jak coś się z nim stanie, jak się złamie, jak się wykruszy, to należy go naprawić.

0: Dlatego, że on ma w środku takie tkanki, które nie powinny się pokazywać na zewnątrz. Jak sobie zrobimy dziurę w brzuchu, to nie zastanawiamy się, czy ją zszyć, czy też nie, czy tak można żyć, bo co tam taki brzuch. Tak samo z zębem. Ten ząb ma w środku takie tkanki, których się nie powinno pokazywać nago. Czyli zębina, czy to serce zębów, czyli miazga, nie powinny się pokazywać na zewnątrz. I trzeba je zakryć skórą zębów, czyli szkliwem, czyli już tego szkliwa nie będzie, czyli plombą, tak żeby to, co jest w środku, mogło nadal sobie w tym środku żyć. Więc jak najbardziej.
1: To z racji tego, że pomału będziemy zmierzać do końca naszej rozmowy, to jeszcze chciałam zapytać, czy często spotyka się pani z różnymi mitami, bo właśnie czy trzeba obalać te mity dotyczące dziecięcych zębów?
0: Myślę, że ten najstraszniejszy to jest mit braku potrzeby leczenia mlecznych zębów, dlatego że wypadną. One faktycznie mogą wypaść, ale zanim wypadną, no to są z dziećmi do 13 roku życia i powinny tak długo być niektóre z tych zębów, bo wtedy się wymieniają. Zanim wypadną, mogą zrobić spustoszenia nie tylko w zębach stałych, które się zaraz wyrżną i będą się wyrzynać w takim środowisku, które jest chore, ale też chore zęby to są ogniska chorób. One się palą, one palą cały organizm. One przesyłają bakterie w różne do wszystkich innych organów. Do wszystkich innych organów. Blisko są oczy, są uszy, są zatoki szczękowe, są zatoki czołowe, nosowe. Nieco dalej są migdałki. Nieco dalej jest serce. Wyżej mózg. Czyli chore zęby są ogniskiem, które spala cały organizm i należy o tym pamiętać, że chory ząb nie tkwi tylko w ustach, ale on pali w każdym miejscu organizmu, nawet może spowodować ropień uda. Może u dorosłych osób chore zęby to Alzheimer, to zawały serca, to choroby zatok, oczu, zaćmy i wiele, wiele różnych chorób. Więc chory ząb to nie jest jednostka. To jest ognisko, które się pali. Jak widzimy czarną kropkę, czy jakąś inną, czy coś, co nas niepokoi, to warto z tym się udać do dentysty, dlatego że takie zarzewie ognia może strawić całą łąkę. Takie zarzewie ognia może strawić cały organizm, więc pamiętajmy o tym.
1: To z tym przesłaniem chyba zostawimy naszych słuchaczy, żeby właśnie nie lekceważyć przede wszystkim żadnych problemów, czy one dotyczą zębów mlecznych, czy zębów stałych, no bo chyba każdy marzy o tym, żeby mieć piękny uśmiech i mimo wszystko jak najrzadziej, żeby musiał odwiedzać stomatologów, prawda?
0: Po to, żeby uskuteczniać profilaktykę, czyli nic takiego, tylko czyścić zęby. A jeszcze tylko chciałam powiedzieć, że wydaje nam się czasem, że bez czyszczenia zębów, bez profilaktyki uda nam się, że może niektórym się uda utrzymać czyste zęby, zdrowe zęby. Otóż nie, bo dlatego, że robiono takie badania wśród plemion pierwotnych, które nie używają szczotki do zębów. I faktycznie mają przepiękne zęby do 25 roku życia, może do 30 roku życia, ale potem tych zębów już nie ma. Więc raczej nam się nie uda. Może się zdarzy jakiś jeden wyjątek, ale to jest tak mało prawdopodobne, bo znamy bakterie. Poznanie bakterii jest bardzo łatwe. One mają tylko jedną komóreczkę i wiemy, co robią, wiemy, jak się zachowują. I ich pracą, i ich marzeniem jest niszczenie. Więc one na pewno będą chciały zniszczyć nasze zęby.
1: A to mówiła pani doktor Agnieszka Kania, stomatolog, która gościła w naszym programie O Matko. Także, drodzy Państwo, pamiętajmy, profilaktyka i szczotkowanie zębów przede wszystkim.
0: O Matko, mam nadzieję, że Państwa nie nastraszyłam. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję Państwu i Pani.
1: Dziękuję pięknie. Do usłyszenia. O Matko!

0: Opol. Powtórki, które nie dają o sobie zapomnieć. Poranna rozmowa Radia Opole.
1: Gościem porannej rozmowy Radia Opole jest dziś nadinspektor pracy Dawid Rusak z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Opolu. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Panie inspektorze, kto ma w najbliższy piątek ustawowo wolny od pracy?
2: W najbliższy piątek ustawowo wolny od pracy mają tylko i wyłącznie pracownicy administracji rządowej. To jest bardzo istotne.
1: Czyli my przychodzimy, wszyscy pozostali do pracy.
2: Pozostałe osoby przychodzą do pracy, chyba że pracodawca wyznaczył piątek jako dzień wolny z uwagi na to, że święto, które przypada w sobotę, pomniejsza nam wymiar czasu pracy w danym okresie rozliczeniowym.
1: No właśnie, bo to jest tak, że jak w sobotę przypada dzień ustawowo wolny od pracy, to mamy go do odebrania, tak kolokwialnie mówiąc. Jak wypada w niedzielę, to już nie.
2: Zgadza się. Każde święto, które przypada w innym dniu niż niedziela, pomniejsza nam nominał, czyli liczbę godzin pracy, jaką musimy wykonać w danym okresie rozliczeniowym.
1: A to, kiedy mamy odebrać sobie ten dzień wolny, to wyznacza pracodawca, czy pracownik może
2: wyznacza pracodawca. Natomiast w wielu zakładach pracodawca wsłuchuje się w głos osób zatrudnionych i niejednokrotnie dochodzi do porozumienia i ustalają wspólnie, jaki to będzie termin.
1: Czyli jest duże prawdopodobieństwo, że wielu z nas będzie miało ten przedłużony weekend, czyli piątek, sobotę i niedzielę wolne.
2: Tak, jest takie prawdopodobieństwo, natomiast pamiętajmy, każdy z nas przepracuje w tym okresie rozliczeniowym, który obejmuje to konkretne święto, 8 godzin krócej.
1: No właśnie, panie inspektorze, zmieniając temat, są wyniki pierwszych kontroli dotyczących warunków pracy w upałach, które opublikowała Państwowa Inspekcja Pracy na swojej stronie. W naszym regionie były jakieś problemy, jakieś skargi z tym związane?
2: Tak, również na terenie województwa opolskiego takie zgłoszenia docierały do Okręgowego Inspektoratu Pracy. Reagowaliśmy niezwłocznie, wysyłaliśmy inspektorów w te miejsca, gdzie istniały potencjalne nieprawidłowości. Natomiast w większości przypadków okazały się tego typu sygnały bezzasadne.
1: A czyli pracownicy mają swoją optykę, inaczej to trochę widzą niż pracodawcy i przepisy?
2: Tak, zgadza się.
1: A czego dotyczyły te zastrzeżenia, które się potwierdziły?
2: No, w głównej mierze w ostatnim czasie dotyczyły wysokich temperatur w miejscu pracy i nie wywiązywania się pracodawców z obowiązków wynikających z kodeksu pracy. Chodzi tutaj o zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Natomiast inspektorzy, którzy przyjeżdżali na taką interwencję, na miejscu takich nieprawidłowości nie stwierdzali. Pracownicy mieli zapewnioną wodę w odpowiedniej ilości. Posiadali również miejsca, w których mogli się schronić przed upałem, odpocząć, zregenerować siły, więc te wysokie temperatury w ostatnich dniach nie były, czy nie wpływały na bezpieczeństwo pracowników, którzy dzwonili do inspektoratu. Chociaż zdarzały się również informacje zasadne, gdzie inspektor pracy wydawał niezwłocznie decyzję, które zobowiązywały pracodawcę do zapewnienia bezpiecznych warunków pracy. W głównej mierze sprowadzało się to do zakupu zimnych napojów w ilościach niezbędnych do zaspokojenia potrzeb pracowników. To jest bardzo istotne. Nie wystarczy zakupienie na przykład 2,5-litrowych butelek wody w danym dniu, bo każdy pracownik ma inne potrzeby. Każdy pracownik wykonuje inną pracę i ma inne zapotrzebowanie na energię, w tym napoje.
1: A zmieniły się przepisy, jeżeli chodzi o tą maksymalną temperaturę, w której można wykonywać pracę na otwartej przestrzeni?
2: Na dzień dzisiejszy nie ma określonej maksymalnej temperatury, co do zasady. Oczywiście są przepisy szczególne, które odnoszą się do określonych grup zawodowych, na przykład operatorów żurawi czy pracowników młodocianych. Natomiast na dzień dzisiejszy ustawodawca nie określił maksymalnej temperatury, w jakiej pracownik może świadczyć pracę. Natomiast nowelizacja, która wejdzie w życie w styczniu 2027 roku, już odnosi się do takich wartości.
1: A i wtedy będzie wiadomo, że jak jest 38, jak to, albo 39, jak to bywało przecież w tym roku, no to trzeba będzie zostać w domu.
2: Tak, z tego co pamiętam, gdy temperatura przekroczy na zewnątrz 35 stopni Celsjusza, wówczas pracodawca powinien wstrzymać tego typu pracę.
1: No to chyba pracodawcy nie za bardzo się cieszą.
2: Oczywiście to nie dotyczy wszystkich prac, głównie tych, które są związane z wysiłkiem fizycznym i które generują określone skutki.
1: Aha, a klimatyzacja w biurze to jest obowiązek?
2: Nie, to nie jest obowiązek. Natomiast jeżeli pracodawca zapewnił tego typu rozwiązania techniczne na terenie zakładu pracy, to jest obowiązany do odpowiedniej eksploatacji tych urządzeń. Mam tutaj na myśli przeglądy okresowe, tak aby dbać o systemy klimatyzacyjne i wentylacyjne w taki sposób, aby tego typu rozwiązania nie prowadziły do na przykład schorzeń.
1: Jesteśmy teraz w okresie żniw. Czy są jakieś przepisy dotyczące właśnie warunków pracy rolników? Że nie mogą na przykład pracować dłużej niż, nie wiem, 12 godzin?
2: Jeżeli chodzi o rolników, tutaj obowiązują ustalenia kodeksowe, więc nie ma tutaj przepisów szczególnych.
1: Jak jest rolnik indywidualny, tak na własnym gospodarstwie, no to sam sobie ustala ten zakres i warunki pracy?
2: Dokładnie tak jak każdy pracodawca, który świadczy pracę na własny rachunek.
1: Panie inspektorze, właśnie weszła, można tak powiedzieć, w życie duża reforma uprawnień Państwowej Inspekcji Pracy. Między innymi założenie było takie, że będziecie skuteczniej zmieniać fikcyjne umowy, zlecenia i tak zwane śmieciówki na etat. Są jakieś takie pierwsze ruchy na terenie naszego województwa w tym zakresie?
2: Tak, inspektorzy już prowadzą czynności kontrolne w kilku podmiotach na terenie naszego województwa. Natomiast jeszcze jest zbyt wcześnie, aby mówić o konkretnych rozwiązaniach w tym zakresie. Chociaż większość pracodawców, z którymi się spotykamy na co dzień, którzy powierzali wykonywanie pracy zarobkowej na podstawie umów cywilnoprawnych w warunkach, w których tak naprawdę powinna być zawarta umowa o pracę, na wniosek inspektora pracy, z inicjatywy inspektora pracy przekształcają takie umowy.
1: Ale nie są do tego przymuszani, robią to na razie z własnej woli.
2: Oczywiście inspektor pracy nie jest od tego, aby kogoś zmusić do konkretnych rozwiązań, natomiast uświadamiamy to po pierwsze, jeżeli taka osoba czuje się odpowiedzialna, to przekształca umowę cywilnoprawną w umowę o pracę. Natomiast jeżeli nie przynosi taka rozmowa oczekiwanego skutku, wówczas inspektor pracy może wydać określony środek prawny, na przykład polecenie, które zobowiązuje pracodawcę do określonego zachowania. Natomiast jeżeli i polecenie nie przyniesie oczekiwanego skutku, wówczas okręgowy inspektor pracy na wniosek takiego inspektora, który prowadzi czynności kontrolne, może wydać decyzję administracyjną, która już jest środkiem władczym, zobowiązującą do zawarcia stosunku pracy z daną osobą, która świadczy pracę na podstawie umowy cywilnej.
1: Ale jeszcze, jak mówi pan, w naszym województwie nie było takich administracyjnych decyzji.
2: Jeszcze takich decyzji w naszym województwie nie było. Pracodawcy raczej starają się współpracować z inspekcją pracy, współpracują z inspektorem pracy w trakcie czynności kontrolnych. Jeżeli inspektor pracy jest w stanie uświadomić takiemu pracodawcy, że tak naprawdę zatrudnia osoby w warunkach, które wskazują na istnienie stosunku pracy, no to pomaga po prostu uporządkować tego typu sprawy, tak aby dany podmiot funkcjonował zgodnie z literą prawa.
1: Ale pracownik ma tutaj coś do powiedzenia, jak on przyjdzie do inspektora i powie, że jemu to pasuje, taka forma umowy, to wpłynie na decyzję i pogląd inspektora w tym zakresie?
2: Musimy się odnieść tutaj do definicji kodeksowej. Kodeks określa jasno, w jakich warunkach powinna być zawarta umowa o pracę i tutaj wola stron może mieć niewielki wpływ w sytuacji, która budzi ewentualne wątpliwości inspektora pracy, natomiast co do zasady ta wola stron nie jest brana pod uwagę. Jeżeli dana osoba wykonuje pracę w miejscu i czasie wskazanym przez pracodawcę za wynagrodzeniem, istnieje obowiązek osobistego świadczenia pracy. To jest bardzo istotne i ta praca jest wykonywana pod nadzorem, kierownictwem lub na odpowiedzialność osoby zlecającej, wówczas powinna być zawarta umowa o pracę.
1: No dobrze, dostaliście nowe uprawnienia, nowe obowiązki, a dostaliście nowych pracowników, żeby jakby wejść głębiej w ten temat?
2: Tak, staramy się cały czas zwiększać zatrudnienie w Inspekcji Pracy. W naszym Okręgowym Inspektoracie Pracy w Opolu między innymi pojawiły się nowe etaty merytoryczne. Mamy nowych radców prawnych, którzy wspierają również inspektorów pracy w codziennej, ciężkiej pracy, tak zwanej terenowej pracy, polegającej na prowadzeniu czynności kontrolnych. Również staramy się w miarę zasobów, posiadanych zasobów, zatrudniać osoby, które po odbyciu aplikacji inspektorskich zasilą rzesze inspektorskie.
1: Dawid Rusak z Inspekcji Pracy w Opolu jest gościem porannej rozmowy Radia Opole. Ciąg dalszy tej rozmowy oczywiście zobaczą Państwo na stronie internetowej Radia Opole.
0: Cała rozmowa na radio.opole.pl.

0: niby wczoraj zgasło, no ale na szczęście znowu wstało, znowu świeci, znowu z nami jest to piękne słońce, które cały czas nad nami czuwa.
1: No i co ty, Daniel, na to?
2: Gdy zgaśnie światło i pęknie niebo, nikt się nie dowie po co i dlaczego. Tak mi się przypomniało.
0: Taki poeta z samego rana.
3: Nie wiem, to poeta albo Biblia.
2: Nie, to tekst piosenki. Nie pamiętam, kto to śpiewał, ale było coś takiego.
3: Święty Piotr może.
0: Albo Paweł.
2: Chyba nie.
3: Albo Jan Paweł.
0: Jan Paweł, może być.
3: Dokładnie, serial o 1070.
2: Stąpacie po bardzo kruchym lądzie.
3: Halo, co? O serialu mówimy.
2: No dobrze, dobrze. A ja nawet wiem, gdzie go kręcili i nawet też tam czasem bywam.
0: Bo Daniel to pierwszy z brzegu. Ale teraz czas na wiadomości w Radio Opole o 6.
2: Księżyc zasłonił wczoraj słońce. To najgłębsze takie zjawisko obserwowane w Polsce w tym stuleciu. ORP Wicher wyszedł ze stoczni.
4: Polska staje się morską potęgą.
2: A w ekonomii oplanowanej podwyżce najniższych wynagrodzeń.
5: Wiadomości Radia Opole.
0: Z kraju, ze świata i z regionu wiadomości ma dla nas o poranku Daniel Klimczak.
2: Dzień dobry. Wczoraj późnym wieczorem zakończyło się zaćmienie słońca. W Polsce księżyc zakrył je w około 85%. To sprawia, że było to najgłębsze od 27 lat zaćmienie w naszym kraju. O szczegółach Dagmara Kędzior.
6: W niektórych miejscach w Polsce przygotowano specjalne strefy do obserwacji. Jednym z nich było Centrum Nauki Kopernik, które udostępniło swój dach. Na nim około 100 osób mogło obserwować to zjawisko poprzez teleskopy czy specjalne szkła.
7: Widok jest naprawdę spektakularny.
8: No ja jestem szczęśliwa, że zobaczyłam, ponieważ mnie się zdarzyło pojechać do Australii szukać zaćmienia słońca. Niestety były chmury.
9: Jak tam rysują takie dzieciaczki malutkie księżyc, tak wygląda teraz słońce.
6: Kolejne częściowe zaćmienie słońca będzie można zobaczyć w Polsce w przyszłym roku, ale nie będzie tak samo spektakularne jak wczorajsze.
2: A następne takie zaćmienie, jak śpiewała Budka Soflera, może za 100 lat.
5: Wstajesz i wiesz. Wiadomości Radia Opole.
2: O Polsce strażacy tej nocy gasili pożar budynku w miejscowości Biadacz w powiecie opolskim. Jak przekazał dyżurny stanowiska kierowania komendy wojewódzkiej PSP, ogień pojawił się w rozdzielnicy elektrycznej na poddaszu. Na miejsce skierowano 4 zastępy straży pożarnej. Nikomu nic się nie stało. Pierwsza z 3 fregat w programie Miecznik już ochrzczona. Imię jednostki Wicher wypowiedziała matka chrzestna Agata Ziemiańska. To żona inspektora marynarki wojennej, wiceadmirała Jarosława Ziemiańskiego. Więcej w relacji Agnieszki Drążkiewicz.
10: Nadaje ci imię Wicher.
11: Prezydent Karol Nawrocki przypominał, że marynarze doczekali się wreszcie poważnego podejścia do spraw morza.
12: Miecznik był impulsem dla polskiego przemysłu stoczniowego. Jest wyznacznikiem na kolejne dekady.
11: Z kolei premier Donald Tusk nawiązał do osobistych relacji zarówno ze stocznią, bo tu jako młody chłopak pracował, jak i do swojego i prezydenta, zresztą również miejsca zamieszkania, Gdańska.
13: No nie zawsze tak się zdarza, prawda, panie prezydencie, żeby pan i ja równocześnie składali hołd Gdyni. To wielka rzecz. Kluczowy dla naszego bezpieczeństwa moment, w którym możemy powiedzieć, Polska staje się morską potęgą.
11: Chrzest fregaty to de facto początek kolejnego ważniejszego etapu dla tej jednostki. Barka, na której teraz stoi kadłub Wichra, wyjdzie na wody Zatoki Gdańskiej i rozpoczną się testy szczelności fregaty.
2: Po próbach szczelności kadłuba jednostka wróci do stoczni, gdzie rozpocznie się montaż uzbrojenia. Równolegle powstają 2 następne, Burza i Huragan.
5: Słuchaj faktów, nie plotek.
2: Kłopoty przy lądowaniu wojskowego myśliwca MiG-29 w Malborku. W samolocie zacięły się hamulce. Szczegóły zna Aneta Łuczkowska.
14: Do usterki doszło podczas lotu treningowego pary myśliwców. Przy lądowaniu zacięły się hamulce. Mimo to pilotowi udało się posadzić samolot. Uszkodzeniu uległy tylko opony myśliwca. Drugi z samolotów zgodnie z procedurami nie mógł wylądować w Malborku. Został przekierowany na lotnisko zapasowe. Jednocześnie dowództwo dementuje informacje o katastrofie polskiego myśliwca, a takie już krążą w mediach społecznościowych. Pilotowi uszkodzony maszyny. Nic się nie stało, myśliwiec czeka przegląd hamulców i wymiana zniszczonych opon.
2: I jeszcze sport. Jakub Szymański, 3. polskim medalistą Mistrzostw Europy w lekkoatletyce w Birmingham, specjalista od biegu nad 110 metrów przez płotki, uzyskał czas 13,26 sekundy. To dało mu brąz. O tym, jak wyglądał 3. dzień rywalizacji w wykonaniu biało-czerwonych, wie Rafał Bała.
15: Jakub Szymański kilka miesięcy temu był mistrzem świata w hali, ale na 60 metrów przez płotki. Gdyby taki dystans biegano na otwartym stadionie, również miałby złoto, bo prowadził mniej więcej do 70 metra. Później wyprzedzili go Szwajcar Joseph i Francuz Kwału. Szymański z brązem otarł się o rekord Polski, do którego zabrakło mu 0,01 sekundy. O medal walczyła Anita Włodarczyk, 3-krotna mistrzyni olimpijska w rzucie młotem, 4-krotna mistrzyni Europy. Przyjechała do Birmingham z niezłym wynikiem, ale na miejscu sprzęt nie latał już tak daleko. Zakończyła na 4. pozycji z wynikiem 72 metry 37 centymetrów. Do medalu zabrakło ponad pół metra. Maksymilian Szwed rywalizował z najlepszymi w finale 400 metrów. To już był jego 4. bieg w ciągu 3 dni. Trochę zmęczony, ale z dobrym czasem. 40 35,6 sekundy zajął 6 miejsce. W eliminacjach rzutu dyskiem poradziła sobie tylko Daria Zabawska, która machnęła ponad 59 metrów i awansowała do finału. Po trzech dniach rywalizacji Polska ma na koncie 3 medale.
5: Impreza potrwa do niedzieli. Więcej na www.radioopole.pl.
2: 4,5 minuty po 6, czas na Agnieszkę Wawer-Krajewską.
5: Wiadomości ekonomiczne w Radiu Opole.
0: 4950 zł brutto. Tyle od 1 stycznia ma wynosić wysokość pensji minimalnej w Polsce. Rada Ministrów zaproponowała podwyżkę minimalnego wynagrodzenia o 3%, czyli o 144 zł. Polska pensja minimalna po uwzględnieniu różnicy w kosztach życia jest jedną z najwyższych w Europie, ponieważ przekracza ponad połowę przeciętnego wynagrodzenia. Koalicja rządowa szykuje rewolucję podatkową. O jej kształcie dyskutowali na ostatnim spotkaniu liderzy sejmowej większości. Na stole leżą różne propozycje.
16: Najbardziej prawdopodobne jest podwyższenie drugiego progu podatkowego. Polska 2050 postuluje, aby wzrósł ze 120 do 140 tysięcy złotych. PSL chce, by dodatkowo powiązać go ze wzrostem inflacji. Lewica, o czym mówi jej poseł Dariusz Wieczorek, opowiada się za wprowadzeniem dodatkowych stawek podatku PIT.
0: Relacjonował Michał Fabisiak. Młodzi ludzie będą mogli zdobyć kwalifikacje zawodowe przydatne na rynku pracy. To główny cel projektu Bądź aktywny z OHP, mówi Łukasz Chubicki z Prudnickiego Chówca Pracy.
17: W ramach projektu mogą skorzystać m.in. z kursów zawodowych. Tutaj przewidujemy m.in. kurs tworzenia projektów druków 3D i obsługi drukarek 3D.
0: Projekt prowadzi Opolska Wojewódzka Komenda OHP, a jest dofinansowany z programu Fundusze Europejskie dla Opolskiego.
5: Pogoda.
0: Ale wczoraj rzeczywiście, nie wiem, czy to taka autosugestia, ale wtedy, kiedy słońce zostało zasłonięte przez księżyc, to zrobiło się momentalnie chłodniej. Czułeś to?
3: Nie, bo to są fakty. Mhm. Że jak są te pełne zaćmienia, to się robi chłodniej, dużo chłodniej.
0: No normalnie tak się zimno zrobiło. No i tak zimno zostało do teraz. 11 stopni teraz mamy o poranku w stolicy województwa opolskiego. Poranek rześki, ale w ciągu dnia temperatura zacznie rosnąć. Dzisiaj do 26 stopni.
5: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
3: Mam przemyślenie.
0: Jakie?
3: Że kosmici zawsze jak w filmach atakują, to te duże państwa. I coś w tym jest, bo jak jest pełne zaćmienie, to albo Hiszpania, albo Stany Zjednoczone.
0: Uf, jak dobrze, że nas tam nie ma, tak?
3: No nie.
0: Magda Szybińska.
3: Kacper Śnigurski i Marcin Głowienkowski.

0: Dzień dobry z Radiem Opole.
1: 12 minut po godzinie 6, a jednak dalej świeci. Jednak cały czas z nami jest, chociaż wczoraj zgasło na minutę. U nas tak w 85%, no to mimo wszystko wstało. I będzie świecić tak mocno, że jeszcze zatęsknimy za zaćmieniem słońca. Wtedy na termometrach będzie jakieś 33, to sobie pomyślimy. A nie
2: kiedyś
1: można było dłużej. Tak, kiedyś to były czasy. Kto przegapił wczoraj to zaćmienie słońca, ten będzie miał za rok kolejną okazję, a potem za jakieś 100 lat.
2: Tak?
1: Mhm.
2: To, ale tam losowe to jest faktycznie. No to dobra, no to w takim razie nie ma co płakać, jak ktoś za długo patrzył na słońce, albo w ogóle na nie nie patrzył, bo za rok będzie okazja znowu. Natomiast potem to już będzie problem. 29 stopni jutro, w sobotę 33, a potem ochłodzenie w poniedziałek, 22 stopnie maksymalnie. Tak
1: 13
2: będzie.
1: Sierpnia dzisiaj mamy, to jest czwartek. Dzień dobry o poranku, pozdrawiamy od razu wszystkich lewą ręką, dlatego że dzisiaj Międzynarodowy Dzień Osób Leworęcznych.

0: 19 minut po godzinie 6, tak dla was gramy o poranku w Radio Pole 13 sierpnia, w czwartek, w 225 dniu roku, kiedy Diana, Gertruda, Helena, Hipolit i Kasjusz mają swoje imieniny.
1: Dokładnie, dlatego zerkamy sobie, co to się właśnie wydarzyło 13 sierpnia. No i ja wiem, że w 1826 roku zmarła René Théophile Hyacinthe.
0: To nawet zmarł.
1: Francuski lekarz, wynalazca stetoskopu.
0: No tak, 200 lat temu to się wydarzyło. A 160 lat temu to się urodził Giovanni Agnelli, włoski inżynier i przemysłowiec, jeden z założycieli koncernu samochodowego Fiat i jego prezes od 1920 roku do śmierci w 1945.
1: To bardzo ciekawa sprawa. Natomiast w 1899 roku urodził się Alfred Hitchcock, angielski reżyser i producent filmowy, pionier thrillera psychologicznego, mistrz filmów grozy, Ptaki czy Nieznajomi z pociągu.
0: No tak, zaczyna się jak u Hitchcocka, a potem tylko atmosfera i napięcie rośnie. W 1910 roku zmarła Florence Nightingale, to angielska pielęgniarka, twórczyni nowoczesnego pielęgniarstwa. W 1920 roku mieliśmy właśnie tego dnia, czyli 13 sierpnia, początek bitwy o Warszawę, znanej jako Cud nad Wisłą, która trwała do 15 sierpnia, no i za chwilę będziemy świętować ten dzień.
1: A w 1961 roku w nocy z 12 na 13 sierpnia władze NRD rozpoczęły budowę muru, a tym samym zamykanie granic między wschodnim sektorem Berlina i jego zachodnią częścią.
0: Dzisiaj 55 lat kończy Katarzyna Herman, aktorka, która jest znana z wielu filmów, ale bardzo znana jest także z pewnego serialu, który bardzo lubimy. 1670 to właśnie tam gra rolę Zofii.
2: W tym domu mówimy sobie tylko miłe rzeczy. Niemiłe dusimy w sobie, a potem wyżywamy się na Bogu ducha winnych poza domem. To jest dojrzałość.
0: No właśnie, to jest dojrzałość.
1: Proszę, jak się czasy trochę zmieniły. A w 1940 roku urodziła się Irena, najwierniejsza słuchaczka Radio Opole i też prywatnie moja babcia, którą pozdrawiamy.
0: Ogromne 86 lat. Wysyłamy babci pani Irence. Jeżeli nasi słuchacze też mają ochotę, to niech dzwonią pod 774-541-541.
3: Dzień dobry z Radiem Opole. Reklama społeczna.
4: Stwardnienie rozsiane, zwane też SM, to choroba ośrodkowego układu nerwowego. Diagnozowane jest przede wszystkim u osób młodych. Objawy SM pojawiają się nagle i utrzymują przez co najmniej 24 godziny. Bywa, że choroba rozwija się stopniowo, a jej symptomy narastają z czasem. Najczęstsze pierwsze objawy to zaburzenia widzenia, a także zaburzenia czucia, jak mrowienia, kłucia i drętwienia, zaburzenia równowagi lub niedowłady. Skontaktuj się z Polskim Towarzystwem Stwardnienia Rozsianego.
5: Mój koniec świata był 863 dni temu.
6: Pierwsza myśl...
7: Dlaczego ja?
8: Co ja mam zrobić? W momentach końca świata pomagało mi wsparcie bardzo bliskich osób.
7: Wiedziałam, do kogo się zwrócić. Dzisiaj minęło już 8 lat od początku mojej choroby.
6: Jeszcze chciałabym pożyć.
9: Wejdź na alivia.org.pl i dowiedz się, jak pomóc chorym na raka. Alivia. Dodajemy odwagi.
10: Rodzina Zimmermanów, prowadząca rodzinny dom dziecka w Lewinie Brzeskim, w zasadzie nie ma gdzie mieszkać.
11: Ich dom zniszczyła powódź. Edyta i Robert podjęli decyzję o budowie nowego na terenie niezalewowym.
12: Nie stać nas na wybudowanie takiego dużego domu.
13: Bardzo prosimy o wsparcie i żebyśmy mogli już wspólnie razem z dziećmi cieszyć się i już być spokojni.
11: Więcej informacji na stronie stowarzyszeniezdrowie.pl.
3: Reklama społeczna.
14: Reklama. Uwaga, podróżnicy! Wielka przygoda zaczyna się już na peronie. Skakujcie do Dino pociągu i ruszajcie w nieznane. Województwo opolskie, Polregio i Jurapark Krasiejów zapraszają na Dino Przygodę. Start Opole Główne, potem wędrówka zielonym szlakiem do Królestwa Dinozaurów. To idealny plan na zieloną szkołę i aktywną lekcję przyrody. Tani, ekologiczny, wyjątkowy. Dino Przygoda czeka. Rezerwujcie terminy i jedźcie pociągiem do Krasiejowa. Dino Przygoda. Poczuj tę energię.
15: Po reklamie.

0: Nakręcamy was pozytywnie dobrą muzyką z samego rana w Radio Opole. Już jest 6:30.
1: Dlatego sprawdzamy, co najważniejszego wydarzyło się w kraju, w regionie i na świecie z Danielem Prym.

0: I wciąż mogą znajdować się uwięzieni ludzie. W Kali zawaliły się 3 szpitale. Uszkodzone zostało także lotnisko. W związku z sytuacją kryzysową władze miasta wprowadziły godzinę policyjną.
1: Nowy dzień, nowe wiadomości.
0: Nyskie starostwo przypomina, że do 21 sierpnia zamiejscowy oddział do spraw komunikacji w Paczkowie będzie nieczynny. W tym czasie wszystkie sprawy związane z rejestracją pojazdów należy załatwiać w siedzibie starostwa przy ulicy Piastowskiej w Nysie. Do niedzieli natomiast z powodu remontu mostu kolejowego na Nysie Kłodzkiej na trasie Nysa-Brzeg nie kursują pociągi. Za odwołane szynobusy wprowadzono zastępczą komunikację autobusową. Przewoźnik apeluje, by przed wyjazdem zapoznać się z rozkładem jazdy na przystankach lub na portalu pasażera. A kolejne wiadomości Radia Opole już o 7:00 to za niespełna pół godziny. W nich m.in. o tym, co można zrobić z niepotrzebnym jednośladem.
2: Bardzo prosimy, aby te rowery były w miarę sprawne. Że na pewno, żeby były kompletne. Dopuszczamy możliwość drobnych napraw.
1: Informacje z Opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl. Pogoda.
3: 12 stopni o poranku, to oznacza, że trzeba coś na siebie jeszcze teraz ubrać, ale później będziemy się rozbierać. 26 dzisiaj w najcieplejszym momencie dnia.
4: Natomiast jak to będzie wyglądało w kolejnych dniach? Jutro 29, w sobotę 33, w niedzielę 31, a w poniedziałek zimno.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
3: Z tym zimnem to tak trochę cię poniosło. 20 stopni, no może nie, to nie jest szał. Ale im dalej w tydzień, tym będzie się robiło przyjemniej, więcej słońca. Umiarkowanie, ale już w stronę jesieni.
5: No, a po co to powiedziałaś?
4: Tak jak nastolatkowie. Pogadajmy jak nastolatkowie.

0: Gdzie oglądaliście wczoraj zaćmienie słońca? Czy to było na dachu jakiegoś budynku, czy to było na jakimś wzgórzu? Dajcie nam znać, zadzwońcie pod 774-541-541. No i powiedzcie, czy udało wam się zobaczyć tę pełnię zaćmienia. To znaczy w Polsce było 85, nawet 88% w niektórych miejscach. Ale trzeba było na to poczekać, trzeba było się uzbroić w cierpliwość, a potem to tak szybko się skończyło, że to był moment. Mignęło.
1: Nie? W mig,
0: tak. Tak
2: to wyglądało. Posłuchajmy, jak to się ludziom podobało.
3: Było naprawdę ciekawie. Każdy z jakimś innym przyrządem, tutaj jakieś własnoręcznie robione okulary z takiej folii ratunkowej. Ja miałem zdjęcie rentgenowskie. Myślę, że było warto. Myślę, że każdy, kto tam był, się z tym zgodzi.
4: Takim fajne jest to, że uniwersytet pozwolił zrobić okulary z folii, przez które można patrzeć bezpiecznie. Masa ludzi, każde okno zajęte na każdym piętrze. Fajnie, podoba mi się to. Szczególnie jak sobie wyobrażę, jak to faktycznie wygląda, nie? Jak ta ziemia krąży wokół słońca, ten księżyc, jak to jest potężny ruch.
5: Jesteśmy po właśnie zaćmieniu i widok był okej, dużo ludzi, ale coś zobaczyłam. Fajnie, pierwszy raz w życiu, czekam teraz jeszcze chyba 20 lat na kolejne.
0: A jak to wszystko wyglądało, to można zobaczyć na Facebooku Radio Opole, bo my także z naszą ekipą multimedialną byliśmy w Akademiku Niechcic w stolicy województwa opolskiego. Oglądaliśmy razem z mieszkańcami stolicy województwa to zaćmienie słońca. Internet pełen dzisiaj jest tych przepięknych zdjęć i relacji z zaćmienia, no bo takie rzeczy nie zdarzają się codziennie. Tam nasza słuchaczka jedna mówiła, że następne to chyba za 20 lat. No to nie. Za rok będziemy mieć też zaćmienie słońca w Polsce, ale 40%. Natomiast tego kolejnego to już raczej nie dożyjemy, bo w 2135, dokładnie 7 października znowu słońce będzie zasłonięte.
2: Przecież ja do tego roku to kredyt będę spłacał.

0: znaczy, że ten utwór się skończył.
1: Dlaczego?
0: Bo go śpiewałaś. Barry White w
2: Radio Ja Opale. Tak zawsze mówię, gdy się skończy piosenka Sanach.
0: A, jedziesz bardzo.
1: A która?
2: Każda.
0: Każda.
2: Jestem jednym z nielicznych ludzi, którzy nie lubią Sanach.
0: A ja lubię.
1: Jak można nie lubić Sanach?
0: Za 14 minut będzie godzina 7. Ja chciałem powiedzieć ważną rzecz. 13 sierpnia, babcia Irenka dzisiaj ma urodziny 86 lat.
2: Natomiast właśnie, ty powiedziałeś, że najwierniejsza słuchaczka. Ja myślałem, że mówisz o Barbarze.
0: No nie, bo babcia też słucha zawsze. Ale wczoraj, 12 sierpnia...
1: Daniel miał urodziny?
0: Daniel miał urodziny.
1: A ty skąd wiesz takie rzeczy?
0: Z Facebooka. Facebooka.
1: Ach, ten Facebook.
2: Kiedyś też się dowiedziałem z Facebooka.
0: Ile lat masz?
2: Czekaj, 37.
1: Kto by to policzył? Kto
0: 37?
1: By to policzył? Tak. 37 do setki. Jeszcze zostało.
0: Na oko bym powiedział, że...
2: Że więcej.
1: Nie. Tak.
0: Że za 14 minut będzie godzina 7. Co tam w wiadomościach?
2: Zanim przejdziemy do wiadomości, to jeszcze chciałem wrócić do tego utworu, bo mi to nie dawało spokoju. Tak sobie wpisałem w sztuczną inteligencję. Nie, gdy zgaśnie słońce i pęknie niebo, nikt się nie dowie po co i dlaczego. Cytowane przez ciebie słowa to kultowy refren piosenki Gdy zgaśnie słońce w wykonaniu polskiego zespołu Zero. Tak mi ChatGPT podpowiada.
1: Kultowy zespół Zero.
0: Tak, to ja pozdrawiam.
1: Maryla Rodowicz.
2: A przez co wczoraj oglądaliście Zaćmienie?
1: Przez ciebie. Przez ciebie, bo mówiłeś, że trzeba oglądać.
0: W wiadomościach, tak, że ty byłeś głównym powodem.
2: Ja mówiłem w wiadomościach, że ludzie oglądali. Ja przez maskę spawalniczą polecam na przyszłość bardzo dobrze,
0: tak,
2: się to sprawdza.
0: Ale to jest jeden z bezpieczniejszych form.
2: Choć znam takich ludzi, którzy bali się spoglądać, bo myśleli, że to jest nadal niebezpieczne.
1: Słuchajcie, wczoraj kupić maskę spawalniczą to graniczyło z cudem. To tak jak to Zaćmienie słońce raz na 100 lat.
2: Ja pożyczyłem.
1: To wtedy też w takim okresie można kupić te maski. Maryla Rodowicz. To jest osoba, która dzisiaj się będzie pojawiała w wiadomościach Radio Opole. Podobno mamy ją oglądać już niemal co dzień.
0: Podobno na kawrach. Jedyna, która będzie oglądała to Zaćmienie za 120 lat.
2: Ona już wiele obejrzała Zaćmień. Podobnie jak Edyta Górniak. Ciekawe, która więcej. Ale tak, pan Jerzy na przykład będzie mógł spoglądać bardzo często na Marylę Rodowicz, bo na Chabrach, tam gdzie mieszka Jerzy z Chabrów, rzecz jasna, powstanie ten mural i o 9:00 dowiemy się więcej szczegółów na temat tego dzieła sztuki. O 17:00 natomiast w galerii WPP w Opolu otwarcie wystawy Moje czeskie inspiracje, Praga miasto wyobrażone.
0: No i elegancko, zapowiedzi mamy, to tylko teraz poczekać do wiadomości, a najbliższe o godzinie 7:00. Dzięki, Danielu.
2: Proszę bardzo.
3: Fioletowe niebo wpada łagodnie w róż. Nad falami ciepły piasek, bose stopy, co chcesz to mów.

0: mieliśmy poprzednie zaćmienie słońca, to ja słuchałem właśnie tego utworu na Vivie i oglądałem teledyski z tego utworu.
1: O, i to musiało być bardzo dawno.
0: To było
1: bardzo dawno temu. Mamy bardzo ważne ogłoszenie, uwaga.
2: W naszej wsi pojawiła się poważna choroba.
3: Leworęczność?
2: Nie, Mańkuta wygnaliśmy odpowiednio wcześniej i się nie zagnieździło.
1: A tak się składa, że dzisiaj akurat mamy Światowy Dzień Osób Leworęcznych, więc lewą ręką pozdrawiamy ich wszystkich. Leonardo da Vinci, Bill Gates czy Angelina Jolie to właśnie to też są osoby leworęczne.
0: Piękna sprawa.

0: autopromocja.
1: Z okazji Święta Wojska Polskiego zapraszamy na wyjątkowy quiz Polska Safe, Polska Bezpieczna. Sprawdźcie swoją wiedzę o wojskowości i bezpieczeństwie, a przy okazji zdobądźcie zestawy upominków ufundowane przez Ministerstwo Obrony Narodowej. Sobota, 15 sierpnia między 11 a 14. Program Mamy Święto. Tylko w Radiu Opole.
0: Autopromocja. Reklama.
1: Już 14 i 15 sierpnia zapraszamy na rodzinną biesiadę integracyjną do Kujakowic. Na scenie wystąpią m.in. Freaky Boys, Klaudia i Kasia Chwołka oraz Damian Cholecki. W programie także dyskoteki z DJ-em, loty helikopterem, dmuchańce, gry i zabawy, gratis karuzele, wyborna kuchnia i mnóstwo innych atrakcji dla całych rodzin. Spotkajmy się na biesiadzie w Kujakowicach. Boisko LZS 14 i 15 sierpnia.
2: Reklamy. Już prawie godzina siódma, jak zwykle o tej porze mamy dla Was to, co warto wiedzieć z samego rana. Wiadomości z kraju, ze świata i z regionu.
3: Dane 19 milionów Polaków mogły paść ofiarą hakerów. W Opolu powstanie targ produktów lokalnych, a na A1 w Śląskiem dziś wielkie ćwiczenia służb.
1: Wiadomości Radia Opole.
4: Szczegóły tych wiadomości przedstawi nam Daniel Klimczak.
3: Zaczynamy od jednego z największych wycieków danych w historii Polski. Ktoś wykradł informacje medyczne około 19 milionów Polaków. Minister cyfryzacji zapewnił, że państwo zabezpiecza wszystko, co jest związane z tym incydentem, a służby będą bezwzględne dla przestępców. Więcej na ten temat wie Arkadiusz Augusteniak.
5: W ręce złodziei dostały się m.in. informacje o wizytach u lekarzy, chorobach i lekach, jakie biorą pacjenci. Wicepremier Krzysztof Gawkowski zapowiedział, że służby będą bezwzględne wobec cyberprzestępców. Adam Hertle z portalu Zaufana Trzecia Strona mówił, że najczęściej poprzez kradzież danych przestępcy chcą wymusić okup.
6: Czasem mamy do czynienia z przestępcami, którzy kradną dane i wprost dosyć przyznając się do tego, że są przestępcami, mówią, zapłaćcie, a nie ujawnimy tych danych w internecie.
5: Krzysztof Gawkowski powiedział, że nic nie wskazuje na to, żeby za atakiem stały służby innych państw, a osobom, które boją się konsekwencji wycieku, doradził, żeby zastrzegły numer PESEL.
1: Dobry wybór na dzień dobry. Wiadomości Radia Opole.
3: Izba Rolnicza w Opolu zapowiada uruchomienie targu z lokalnymi produktami. Bazarek przy ulicy Północnej ma zostać otwarty na przełomie września i października i będzie czynny w każdą drugą sobotę miesiąca. Ruszył już nabór chętnych do prowadzenia stoisk, mówi prezes organizacji Jerzy Sewielski.
7: Będą się mogły wystawiać gospodarstwa, które produkują zdrową, dobrą żywność, żeby mieszkańcy Opola mieli możliwość kupienia coś dobrego, nie to, co po tych wielkich hipermarketach.
3: Zgłoszenia są przyjmowane w biurze Izby Rolniczej lub drogą mailową.
1: Twoje radio, twoje wiadomości.
3: Niepotrzebny rower może zyskać drugie życie. W zamian za oddanie jednośladu darczyńca otrzyma voucher na nowy kask. To inicjatywa opolskiego ratusza i zakładu komunalnego. Rowery można dostarczać do 10 września w godzinach pracy PSZOK-u przy ulicy Przeskok. Celem akcji jest promowanie idei ponownego użycia przedmiotów, mówi zastępca naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Opolskim Urzędzie Miasta Małgorzata Widuto.
8: Bardzo prosimy, aby te rowery były w miarę sprawne, że na pewno, żeby były kompletne. Dopuszczamy możliwość drobnych napraw, nasmarowania, dokręcenia.
9: Podczas będziemy rozdawać kaski w zamian za to, że taki funkcjonujący, jeszcze sprawny rower ktoś zda po prostu na PSZOK i będzie mógł być wykorzystany przez innego użytkownika.
3: Dodawał wiceprezydent miasta Łukasz Sawada.
1: Wstajesz i wiesz. Wiadomości Radia Opole.
3: Przy autostradzie A1 w województwie śląskim odbędą się dziś ćwiczenia ratownicze pod kryptonimem Taran 2026. W miejscu obsługi podróżnych w Mszanie Południowej pojawią się służby. MOP będzie zamknięty dla podróżnych do momentu zakończenia ćwiczeń, donosi Artur Zubek z Radia Katowice.
10: Scenariusz ćwiczeń zakłada wystąpienie katastrofy w komunikacji drogowej. Symulacja imitować będzie zdarzenie o charakterze masowym. Na miejscu pojawią się liczne służby ratownicze, porządkowe oraz instytucje odpowiedzialne za zarządzanie kryzysowe i bezpieczeństwo publiczne. Ćwiczenia rozpoczną się około godziny 10 i mogą potrwać około 3 godzin.
3: Od 7 godzin, 3 minut i 10 sekund mamy czwartek, 13 sierpnia, to 225 dzień roku. Słońce w znaku lwa wstało nad Opolem 27 minut przed 6 i zajdzie o 20.13. Imieniny obchodzą Diana, Hipolit i Kasjana. Dziś się przypada także Międzynarodowy Dzień Osób Leworęcznych.
1: To przyniesie dzień.
3: Za niespełna 2 godziny na Opolu polskich Chabrach konferencja prasowa, w czasie której poznamy szczegóły dotyczące nowego muralu. Tym razem miasto upamiętni w ten sposób Marylę Rodowicz. O 17 w galerii WBP w Opolu otwarcie wystawy Moje czeskie impresje. Praga, miasto wyobrażone. A 2 godziny później w Filharmonii Opolskiej koncert Love Unfiltered. Młody opolski jazz.
1: Informacje z Opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl. Pogoda.
2: Chłodny poranek, raczej rzeźki poranek mamy na Opolszczyźnie. 12 stopni teraz tylko opolskie termometry pokazują, ale ten czwartek raczej będzie należał do takich przyjemnie ciepłych.
4: Może tak być. 26 stopni dzisiaj, jutro 29, w sobotę 33 stopnie, w niedzielę 31.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
2: I wszystko wskazuje na to, że to ostatni taki ciepły tydzień tych wakacji, więc cieszmy się, póki się jeszcze da. Magda Szybińska,
4: Kacper Śnigorski i Marcin Głowienkowski. Cześć.

0: coś można by powiedzieć o poranku, kiedy śpiewa Cleo piękny utwór Za krokiem krok. 10 minut mamy już po godzinie 7.
1: Za nami zaćmienie słońca. To spektakularne zjawisko obserwowaliśmy w całym kraju. Zresztą cała Europa się temu przyglądała. A nawet powiem więcej, cały świat chciał zobaczyć, jak to słońce zachodzi. Kulminacja zjawiska nastąpiła chwilę po godzinie 20.
0: To nieprawda.
1: Nieprawda, bo z drugiej strony nie widzieli, wiem.
0: No, więc nie cały świat.
1: Ale mogli. Mogli? Mogli, pewnie, że mogli.
0: Przylecieć do nas.
1: I zobaczyć u nas. U nas było 80%, w Hiszpanii było 100% zaćmienie. Na wielu górkach w całym kraju ludzie się zgromadzili. No i były takie miejsca, gdzie trudno było znaleźć miejsce, żeby to wszystko zobaczyć.
2: Nie, już zachodziło słońce. Widziałam w telefonach odbicie ludzi.
3: No, coś nieziemskiego. Dla mnie to majestatyczne przeżycie.
4: Jaki to jest widok?
5: Niesamowity, jeden na wiele lat. Ostatnio mam właśnie z 15 roku zaćmienie zdjęcia, także trochę lat minęło.
6: Tam dużo było ludzi, prawie nic nie zdążyłem zrobić.
7: Pomimo tego, że miał pan teleskop.
6: Chciałem coś zobaczyć, ale nie oczekiwałem, że tyle ludzi będzie.
0: No właśnie, jeśli ktoś przegapił dzisiejsze zaćmienie, następna okazja będzie 2 sierpnia przyszłego roku, choć zjawisko będzie mniej spektakularne, bo tam 40%, ale wtedy gdzie jedziemy?
1: Wtedy można polecieć do Egiptu, tam będzie pełne zaćmienie słońca, a jeżeli to przegapimy, no to kolejne zaćmienie słońca, takie spektakularne, czyli takie pełne, będziemy mieć w Polsce w 2135 roku. Co wtedy będziesz robił?
0: No, będę spłacał kredyt.
1: A ja wtedy mam kolonoskopię.

0: 17 minut po godzinie 7, pora taka śniadaniowa, to my teraz też trochę o jedzeniu. W Polsce mamy już ponad 100 tysięcy lokali gastronomicznych, a mimo to coraz częściej liczymy, ile kosztuje obiad, pisze o tym dzisiejsza Rzeczpospolita.
1: A tylko w pierwszym półroczu tego roku przybyło około 3 tysiące placówek, najwięcej powstaje food trucków. Pojawiło się ich prawie 700.
0: No problem w tym, że ceny też rosną. W czerwcu gastronomia podrożała o około 4,5%. Gdzie w takim razie będzie najtaniej? Ja tak stawiam, że na przykład będzie u sąsiada na grillu.
1: Nie, u szwagra na grillu będzie taniej. Z tym, że o ile kiełbasą cię poczęstuje, to napojami już niekoniecznie.
2: Przywitaj dzień z przebojami Radia Opole. Reklama społeczna.
3: Dla mnie demokracja to prawo do tego, by nie bać się wyjść na ulicę z megafonem. Nie bać się mówić, co się myśli, nie bać się stanąć po jakiejś stronie. Fundacja Batorego zabiega o to, by strachu w przestrzeni publicznej było jak najmniej. Wspieraj z nami demokrację i równe prawa w Polsce. Masza Wągrodzka.
4: Więcej informacji znajdziesz na stronie www.batory.org.pl.
5: Polacy chętnie robią zakupy online. Wiesz, że kupując w sieci możesz również pomagać, nie wydając przy tym ani grosza więcej? Z fanimani.pl to proste. Robiąc zakupy online w jednym z 1800 sklepów internetowych, średnio 2,5% wartości Twoich zakupów trafi do wybranej przez Ciebie organizacji. Przedszkola, szkoły, fundacji, stowarzyszenia, OSP, KGW czy schroniska. To nic nie kosztuje, a znaczy tak wiele. Odwiedź fanimani.pl i zmień zwykłe zakupy w niezwykłe wsparcie. Fanimani.pl. Wiele okazji do pomagania.
6: Mam na imię Marcin. Jestem osobą z niepełnosprawnością intelektualną. Mieszkam w Opolu. Tu chodzę do pracy. Mam przyjaciół.
7: Celem Fundacji LARSZ jest powstanie w Opolu kameralnego domu, w którym osoby z niepełnosprawnością i osoby sprawne dzielą razem życie codzienne. Stają się samodzielne i rozwijają swoją autonomię. Więcej o działaniach Fundacji LARSZ można przeczytać na stronie larche.org.pl. / Opole. Bądź z nami. Spełniajmy razem marzenie o domu pełnym przyjaźni.
2: Reklama społeczna.
8: Reklama.
2: Tej reklamy nie powinni Państwo teraz słyszeć, bo system sterowania domem za złotówkę schodzi szybciej niż się spodziewaliśmy. Rolety i światło. Wszystko pod kontrolą, jednym urządzeniem. Dom dba o bezpieczeństwo nawet wtedy, gdy nikogo nie ma. Centrale Somfy odbierzesz za złotówkę. Szczegóły promocji Tahoma za złotówkę w salonach Kapica oraz na kapica.pl. Budujesz dom raz, odbierz sterowanie za złotówkę. Kapica. Zaufanie na lata.
9: Panie Mirku, potrzebuję alternatywy do groszku Classic z Sambudrolu.
10: Dlaczego? Przecież Classic nie spieka się, ma świetne parametry i daje dużo ciepła.
9: Inflacja mnie przerasta. Szukam oszczędności.
10: Rozumiem. Najtańszy w palecie groszków Sambudrolu Comfort. Też szczerze polecam.
9: Na nich zawsze można liczyć. Już zamawiam.
11: Sambudrol, pelety, groszki i węgiel dla wymagających. Zadzwoń 604 540 000 www.sambudrol.pl.
12: Niech ta jesień będzie naprawdę wyjątkowa. Już teraz ruszaj na zakupy do salonu odzieży używanej Szwajcar. Od 17

0: Mamy w pół do ósmej. O tej porze jak zwykle przenosimy się do redakcji informacji Radia Opole.
1: Czas na najnowsze wiadomości, które ma dla nas Daniel Klimczak.
2: Wiadomości Radia Opole.
3: Liczba placówek gastronomicznych w Polsce przekroczyła 100 tysięcy, tak informuje Rzeczpospolita. W pierwszym półroczu tego roku przybyło ich około 3 tysięcy. Najwięcej, bo niemal 700 przybyło food trucków. To prawie tyle, ile w całym poprzednim roku. Przybywa też dostawców jedzenia zamawianego przez internet. Konsumenci w całej Europie jednak ograniczają wydatki na restauracje i kawiarnie. Tak robi 41% z nich. Polacy wybierają tańsze opcje i rezygnują z dodatków. Powodem takiego zachowania są rosnące ceny usług, które w samym czerwcu tego roku wzrosły o około 4,5%. Eksperci cytowani przez Rzeczpospolitą oceniają, że o pozostaniu placówki na

0: A kolejne wiadomości Radia Opole o 8:00. W nich m.in. sprawdzamy sytuację kadrową w opolskich szkołach przed nowym rokiem szkolnym.
1: Staram się prosić dyrektorów o to, żeby sobie nauczycieli nie podkradali, bo to nie rozwiązuje problemów. Natomiast tak czy inaczej gdzieś tam to przesuwanie następuje.
2: Najlepszy informacyjny adres z opolskiego. www.radioopole.pl. Pogoda.
3: Niestety co chwilę musimy przypominać, że już powoli kończą się wakacje. Jeszcze tylko moment i już rozpocznie się rok szkolny. Ale jeszcze ten tydzień bardzo wakacyjny pogodowo. 13 stopni o poranku, dzisiaj w najcieplejszym momencie dnia 26 stopni.
4: Jutro 29, w sobotę 33 stopnie, w niedzielę 31, a w poniedziałek zimniej.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
4: Zimniej, bo 22 stopnie na termometrach, a do tego jeszcze będzie mogło popadać. Zobaczymy jednak.

0: wiele. W sumie znam osób, które wczoraj nie patrzyły wieczorem w niebo. Ireneusz Prochera, do której grupy należy? Do tych, co obserwowali, czy do tych,
1: którzy nie widzą dzisiaj?
0: To jak obserwowali, to
2: miałem
0: ci nie
2: zaćmienia. Tak, pamiętaj, miałem Perseidy, wcześniej Słońce. Ale też i planety się poustawiały podobno w rządku.
0: Można było Wenus
2: w kolejce
0: zobaczyć.
2: Można być,
1: ale... Tylko problem jest też w tym, że nie mówię o was. Nie mówię o was, że osoby w pewnym wieku mogą pomylić zaćmienie z zaćmą.
2: No ale to był żart, tak to się tam myślą, tak?
0: A, że mieliśmy się pośmiać troszeczkę.
1: Nie mówiłem o was.
0: Dlatego się pośmialiśmy, bo z samych siebie byśmy się nie śmiali przecież, nie?
1: Dokładnie.
2: Tak. Taki żart z brodą.
1: Tak. Dokładnie.
0: Ale Perseidy to widziałeś też przy okazji?
2: No jakoś mi się nie udało.
0: Bo ona dopiero po północy. No, a kto wcześniej wstaje, no to wcześniej też się musi kłaść.
2: Poszkodowani trochę jesteśmy ci, którzy wstajemy.
0: Ale to nie tylko my, bo to sporo osób przecież rano do pracy chodzi. Chociaż
2: ale
0: niektórzy...
2: od czego jest internet?
0: No właśnie. Ale niektórzy, którzy są na wakacjach, to mogą sobie poleżeć na trawie czy na balkonie, popatrzeć w gwiazdy.
2: Jak za długo poleżą, to zobaczą na słońcu, to zobaczą gwiazdy. Zresztą nie tylko gwiazdy, bo różne rzeczy się widzi, jak tak słońce mocniej przypiecze.
0: To też prawda. A kto będzie dzisiaj gwiazdą porannej rozmowy?
2: Wiceprzewodniczący Rady Miasta Opola, Sławomir Batko z Prawa i Sprawiedliwości, odwiedzi nas w porannej rozmowie, by porozmawiać o przyjętym właśnie stanowisku Prawa i Sprawiedliwości wobec planów konsolidacji opolskich szpitali. To jest taki temat, który co jakiś czas wraca, no bo też i trudno się dziwić. Jego waga jest bardzo duża. Rzecz dotyczy przyszłości trochę nas wszystkich, też pacjentów korzystających z usług tych placówek, które znajdują się na terenie stolicy regionu. Wprawdzie miastu, samemu miastu żaden z tych szpitali największych nie podlega, niemniej jednak oczywiście na jego terenie się znajdują, więc ten głos miasta, Rady Miasta byłby z pewnością słyszalny, ale pytanie oczywiście, czy pozostałe kluby radnych się na przyjęcie takiego stanowiska zgodzą.
1: Dlatego warto posłuchać porannej rozmowy w Radio Opole Kwadrans. Po godzinie 8 poprowadzi ją Irek Prochera i jego gościem będzie jego gość.
2: Zapraszam.

0: reklamacja.
1: Reklamacja na prognozę pogody.
2: To ty masz.
1: Ty też masz, bo ty też mówiłeś.
2: Nie mówię.
1: Ja mówiłam, a ty mówiłeś za mną.
2: Nie.
1: Mówiliśmy, że mamy o poranku na polskich termometrach około 15 stopni, a okazuje się, że w wielu miejscowościach w naszym regionie jest zupełnie inaczej.
3: Wczoraj, dzisiaj, że jest 15 stopni, a jest wczoraj, dzisiaj 5,5 stopnia.
1: Ale gdzie? No,
3: w Nowych Budkowicach na Wiejskiej.
1: No to wszystko jasne, w Budkowicach. Sprawdź tam prognozę pogody dla Budkowic, dla ulicy Wiejskiej.
2: Weszło mi nowe budownictwo, jak zacząłem pisać.
1: Nowym budownictwie może jest tak zimno.
2: Nowe
1: piwnicy.
2: Budkowice, czekaj, Nowe Budkowice, pogoda. 13 stopni mi mówią. Ale, panie słuchaczu, to ja od razu mówię. To nie tak, że my sobie to wymyślamy, tylko to wina synoptyków, jakby co.
1: Zawsze jest na kogo zrzucić winę.
2: Albo Magdy, albo synoptyków.
1: Albo Kacpra, albo synoptyków.

0: i w Radiopole poszukuje męża, a szkoły poszukują nauczycieli. Brakuje ich i to sporu w województwie opolskim i o tym będzie w wiadomościach o 8.
1: Żeby sporu nie było, to faktycznie nie powinni sobie podbierać szkoły różnych nauczycieli, ale to też wątek, który zostanie poruszony w wiadomościach już za 2,5 minuty.
2: Dzień dobry z Radiem Opole. Z Radiem Opole.
3: Autopromocja.
2: Z okazji Święta Wojska Polskiego zapraszamy na wyjątkowy quiz Polska Safe, Polska Bezpieczna. Sprawdźcie swoją wiedzę o wojskowości i bezpieczeństwie, a przy okazji zdobądźcie zestawy upominków ufundowane przez Ministerstwo Obrony Narodowej. Sobota, 15 sierpnia między 11 a 14. Program Mamy Święto. Tylko w Radiu Opole.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Szukasz studiów, które odpowiadają na wyzwania współczesnego świata? W Akademii Nauk Stosowanych WSZ i AW Opolu czekają nowe specjalności. Psychoprofilaktyka zdrowia psychicznego, cyfrowy menedżer, sztuczna inteligencja w zarządzaniu, media społecznościowe i komunikacja wizerunkowa oraz resocjalizacja z kryminologią. Zdobywaj wiedzę od doświadczonych praktyków. Akademia Nauk Stosowanych WSZ i AW Opolu. Studiuj po swojemu. Szczegóły na wszza.opole.pl.
5: Wygodne i tanie ładowanie elektryków. Jedni powiedzą, że ma swój urok, inni, że czar. A my, że charge. Orlen Charge zapewnia komfort na nowoczesnych hubach na trasie i szybkich stacjach ładowania w miastach. Za aplikacją Orlen Witaj ładuj taniej o 50 groszy za jedyne 2 zł i 19 groszy za kilowatogodzinę na ładowanie DC. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką na DC 2,69 za kilowatogodzinę. Szczegóły na orlencharge.pl. Orlen z energią.
6: Nie czekaj! Odwiedź największe muzeum węgla w Polsce już teraz. Odkryj podziemia sztolni Królowa Luisa i kopalni Guido w Zabrzu. Przeżyj niezapomnianą podziemną przygodę. Wybierz się na przejażdżkę górniczą kolejką. Popłyń łodzią pod ziemią. Usłysz huk maszyn i zjedź 100 pięter w dół do świata legend i czarnego złota. Bilety dostępne na podziemnaprzygoda.pl.
7: Zastanawiasz się nad wprowadzeniem zaawansowanych technologii lub innowacji w swoim przedsiębiorstwie? Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki prowadzi nabór do projektu 1-2 Opolskie Innowacyjne 2, dzięki któremu możesz zyskać nawet do 120 tysięcy złotych dofinansowania na rozwój swojej działalności. Dowiedz się więcej o możliwościach, jakie dają fundusze europejskie na www.ocrg.opolskie.pl. Materiał finansowany z Unii Europejskiej.
3: Po reklamie.
0: 13 sierpnia, dzisiaj to jest czwartek, Międzynarodowy Dzień Osób Leworęcznych. Zbliżamy się do 8 i przenosimy się o tej porze jak zwykle do redakcji informacji Radia Opole.
8: Ukraina apeluje o kolejne dostawy rakiet do systemu Patriot. W opolskich szkołach brakuje ponad 600 nauczycieli.
9: Nauczyciele idą na urlop dla ratowania zdrowia, albo ktoś nagle za nie mógł.
8: A Marcin Romanowski przerwał milczenie i o tym także w serwisie.
2: Wiadomości Radia Opole.
10: Szczegóły tych wiadomości przedstawi nam Daniel Klimczak.
8: Zaczynamy od zagranicy. Ukraina apeluje o kolejne dostawy rakiet do systemu Patriot. Te jako jedyne mogą strącać rosyjskie rakiety. O szczegółach Paweł Buszko.
11: Ukraiński prezydent w wywiadzie dla CNN zaznaczył, że codziennie stara się pozyskać pociski do wyrzutni Patriot, jednak kraj odczuwa coraz większy ich brak. Jak zaznaczył, jeśli USA sprzedadzą Ukrainie 5% ze swoich pocisków, uda się przetrwać zimę. Jeśli sprzedadzą 10%, Ukraina zniszczy wszystkie rosyjskie rakiety balistyczne. Tymczasem Rosjanie intensyfikują ostrzały rakietami balistycznymi i przyspieszają ich produkcję. Jeśli porównamy wszystkie wystrzelenia w zestawieniu z tym, co jest produkowane, widzimy, że rosyjskie zapasy się nie wyczerpują. Ocenił ukraiński ekspert wojskowy Wałeryj Borowyk. Podczas lipcowego szczytu NATO Donald Trump dopuścił możliwość produkcji

0: akcji pocisków do patriotów na Ukrainie. Wciąż nie wiadomo, w jaki sposób te zapowiedzi mogą być zrealizowane.
1: Najważniejsze sprawy Opolszczyzny.
2: W regionie brakuje 644 nauczycieli i pracowników oświatowych. Największa liczba ofert dotyczy specjalistów. Ma to związek z wdrażaniem standardów wsparcia psychologiczno-pedagogicznego. Zbliża się moment, gdy będziemy mówili, że nie ma kogo wysłać na lekcje. Tak przewiduje naczelnik Wydziału Oświaty w Opolskim Ratuszu Aleksander Iszczuk.
3: To jest problem, który każdemu dyrektorowi przysparza dodatkowej pracy. Staram się prosić dyrektorów o to, żeby sobie nauczycieli nie podkradali, bo to nie rozwiązuje problemów. Natomiast tak czy inaczej to przesuwanie następuje. Zawsze jest tak, że dyrektor dopnie.
2: Zdaniem naszego rozmówcy taka sytuacja może jednak powodować nadmierne obciążenie pracą.
3: To się zaczyna dziać, że nauczyciele idą na urlop laboratowania zdrowia, albo ktoś nagle za nie mógł w ciągu roku szkolnego. Mało który nauczyciel pracuje 18 godzin. Większość pracuje 20 parę. Wielki problem mają dyrektorzy szkół zawodowych, gdzie muszą mieć specjalistów, których rynek pochłania zarobkami.
2: Jak informuje Opolskie Kuratorium Oświaty, najbardziej pożądani są psycholodzy, pedagodzy specjalni, nauczyciele wspomagający, a także logopedzi.
1: Informacyjne otwarcie dnia. Wiadomości Radia Opole.
2: Marcin Romanowski skontaktował się z Sądem Okręgowym w Warszawie. Wystosował pismo o wydanie listu żelaznego. Podpisany własnoręcznie wniosek wysłał ze stolicy prorosyjskiego Naddniestrza. Komentarze w tej sprawie zebrała Sylwia Białek.
4: Wiceminister obrony Cezary Tomczyk z Koalicji Obywatelskiej jest zaskoczony, że Marcin Romanowski wybrał kontrolowane przez Rosjan Naddniestrze.
5: Do tej pory mieliśmy pewien standard ucieczki na Węgry, ale też na Białoruś. Okazuje się, że mamy nowy standard.
4: Oburzenia nie kryje wicepremier Krzysztof Gawkowski.
6: Wstyd i żena, by polski były wiceminister szukał wsparcia w miejscach, które dzisiaj są wspierane przez Rosję.
4: Andrzej Śliwka z Prawa i Sprawiedliwości uważa jednak, że Marcin Romanowski nie może liczyć w Polsce na sprawiedliwy proces.
7: Historia pana ministra potwierdza to, że wymiar sprawiedliwości, a raczej wymiar niesprawiedliwości wymaga gruntownej naprawy.
4: Rzecznik Prokuratury Krajowej Przemysław Nowak powiedział, że fakt wysłania listu z Tiraspola nie musi świadczyć o tym, że Marcin Romanowski tam przebywa. Zaznaczył, że Polska nie uznaje władz Naddniestrza i nie utrzymuje z nimi stosunków dyplomatycznych.
2: A mundurowi z Kietrza zatrzymali jednego dnia trzech mężczyzn, którzy unikali odsiadki. Najbardziej nietypowo zakończyło się poszukiwanie 27-latka, który przed wymiarem sprawiedliwości postanowił ukryć się w Wersalce u sąsiada. Szczegóły tej sprawy zna Kuba Biel.
8: Poszukiwany najwyraźniej uznał, że najlepszym sposobem na uniknięcie spotkania z mundurowymi będzie zniknięcie z pola widzenia. Wybrał wnętrze Wersalki. Plan był prosty. Przeczekać, aż policjanci opuszczą mieszkanie. Wersalka okazała się zdecydowanie mniej skuteczną kryjówką niż poszukiwany mężczyzna zakładał.
2: I jeszcze zaproszenie na poranną rozmowę Radia Opole. Kwadranse po 8:00 Ireneusza Prochere odwiedzi wiceprzewodniczący Opolskiej Rady Miasta, radny PiS Sławomir Batko.
9: By porozmawiać o przyjętym właśnie stanowisku Prawa i Sprawiedliwości wobec planów konsolidacji opolskich szpitali. Wprawdzie samemu miastu żaden z tych szpitali największych nie podlega, niemniej jednak oczywiście na jego terenie się znajdują, więc ten głos Rady Miasta byłby z pewnością słyszalny, ale pytanie oczywiście, czy pozostałe kluby radnych się na przyjęcie takiego stanowiska zgodzą.
1: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
10: Ja nic nie mówię, bo będzie na mnie.
11: No to ja powiem.
10: Będzie na ciebie.
11: Magdalena twierdzi, że mamy 15 stopni na termometrach, maksymalnie 26 stopni możemy się spodziewać.
10: Ale chciałam tylko dodać, że w Budkowicach przy ulicy Wiejskiej mamy 5,5 stopnia. Prawdopodobnie.
11: Tak.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
11: Ogólnie w całym regionie, poza Nowymi Budkowicami, 26 stopni możemy dzisiaj się spodziewać, a jutro 29.
10: A w nocy do 11 stopni ma spaść temperatura, ale w Budkowicach jeszcze bardziej spadnie, tak do 5,5, po to, żeby potem się troszeczkę tylko podnieść. 5 po 8, Magda Szybińska,
11: Kacper Śnigurski i Marcin Głowienkowski.

0: Reklama. Złap okazję na wakacje z Coral Travel. Biuro podróży w Centrum Handlowym Karolinka w Opolu już otwarte. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all-inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka. Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam. Zapraszamy do biura podróży Coral Travel, Centrum Handlowe Karolinka w Opolu.
1: Cześć sąsiad, jak firma?
2: Wszystko dobrze, tylko aut coraz więcej. I sporo czasu na stacji paliw tracę. A wiesz, czas to pieniądz.
1: A ja kupiłam zbiornik w Petrolu. Dzwonię do nich 77 40 22 500 i przywożą olej napędowy z super rabatem na miejsce.
2: To faktycznie oszczędza czas i pieniądze.
1: Możesz też tankować u nich na stacji paliw Petrol w Opolu przy ulicy Portowej 8. Mają naprawdę rewelacyjne ceny.
2: Wybór należy do ciebie. Słyszysz paliwa? Myślisz Petrol. 77 40 22 500.
3: Jedno zdarzenie. Jedna chwila. Jeden kadr. To nie zawsze wystarczy, żeby zrozumieć, co naprawdę się wydarzyło. Bo każda historia ma swój kontekst. Kontekst zmienia wszystko. W 19.30 pokazujemy informacje z szerszej perspektywy. Tak, by zobaczyć więcej i lepiej je zrozumieć. Program informacyjny 19.30. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla ciebie.
0: Po reklamie.

0: wielki przebój testosteron w Radio Pole. Kwadrans po godzinie 8.
1: Dlatego przenosimy się teraz do studia obok. Czas na poranną rozmowę Radio Pole, a tam Ireneusz Prochera i jego gość.
2: Poranna rozmowa Radio Opole.
3: Gościem porannej rozmowy Radio Opole jest dziś wiceprzewodniczący Rady Miasta Opola Sławomir Batko, członek Rady Politycznej Prawa i Sprawiedliwości również.
4: Witam serdecznie.
3: Jakie jest stanowisko Prawa i Sprawiedliwości wobec planów konsolidacji polskich szpitali?
4: No, panie redaktorze, szanowni państwo, my przede wszystkim uważamy, że jeżeli chodzi o tę konsolidację zapowiadaną, czy ewentualną konsolidację, jak mówi pan marszałek, to po prostu wiemy stanowczo za mało. Dlatego też zwróciliśmy się wczoraj i z apelem do wszystkich osób odpowiedzialnych za ten proces, ale też chcieliśmy się my jako radni miasta Opola, stolicy województwa, włączyć w ten proces. Też poprosiliśmy, czy zwróciliśmy się z apelem do pana prezydenta, do pani przewodniczącej, nie tylko, żeby przyjąć stanowisko, w którym jednoznacznie wskazujemy na tę potrzebę dialogu, dyskusji, takich pogłębionych analiz, których dzisiaj ewidentnie brakuje w całym tym procesie, ale też o organizację właśnie takiego spotkania. Widać ewidentnie, że ono jest niezwykle potrzebne, nie tylko na forum sejmiku. Wiemy, że to są tutaj, gdyby zarząd województwa jest szczególnie odpowiedzialny za te kwestie, ale też uważamy, że my jako radni jednak miasta, stolicy województwa, do nas jako radnych zgłaszają się i pracownicy tych placówek, i pacjenci, którzy po prostu nie wiedzą, co się za chwilę wydarzy. A ten czas jest niezwykle krótki, bo do 30 października można składać wnioski, a tak naprawdę z harmonogramu, który został przedstawiony, do 31 marca 2027 roku tak naprawdę ten podmiot przejmujący powinien wejść już w prawa i obowiązki. A zatem ten czas jest niezwykle krótki. Mówimy tutaj o 4 potężnych placówkach, samodzielnych podmiotach, które do tej pory pracowały i naprawdę tych pytań wokół tego pomysłu i dotyczących kwestii finansowych, ekonomicznych, kwestii pracowniczych, ale też kwestii po prostu czysto merytorycznych, lekarskich jest tyle, że no nie można w zaciszu gabinetów pewnych rzeczy robić.
3: Ale to nie jest stanowisko nie, bo nie, tylko jesteście
4: gotowi dyskutować, tak? Chcemy poznać argumenty. Widzimy tu pewne zagrożenia. Ja za chwilkę powiem, jakie to są zagrożenia w naszym przekonaniu, ale przede wszystkim też dzisiaj po prostu mamy za mało informacji. I ewidentnie pracownicy, którzy tych placówek, którzy do nas się zgłaszają, którzy obawiają się nie tylko swoje miejsca pracy, ale też przede wszystkim obawiają się, że wpłynie to na jakość leczenia, że wpłynie to na ciągłość leczenia. Szczególnie mamy tutaj do czynienia chociażby z Opolskim Centrum Onkologicznym. Tam nie ma miejsca na później jakieś pomyłki, więc naprawdę musimy do tego podejść niezwykle merytorycznie i rzetelnie. Natomiast te zagrożenia, których my dzisiaj wiemy te, które my definiujemy, ale które mogłyby ewentualnie tutaj z strony zainteresowane konsolidacją rozwiać, no to jest przede wszystkim kwestia jak gdyby właśnie całego tego konkursu, bo proszę szanowni państwo zauważyć, że oczywiście konsolidacja tych 4 podmiotów daje pewne punkty w tym konkursie, tak? I możliwe jest wtedy do uzyskania nawet do 70 milionów złotych jednorazowo. To nie jest tak, że to jest na pewno 70 milionów złotych, to jest do 70 milionów złotych.
3: No ale później
4: złotych.
3: Można się ubiegać jako większy podmiot o dotacje zewnętrzne i więcej tych dotacji
4: dostawać.
3: I tak
4: nie, dzisiaj nie ma konkretów położonych na stole, jakie te dotacje mogłyby być. Natomiast warto wspomnieć o tym, że obok punktacji za konsolidację tych 4 podmiotów, powiedzmy w tym przypadku, jest również punktacja dotycząca chociażby obniżenia kosztów osobowych, i tu pracownicy mają bardzo duże obawy, dotyczących chociażby łączenia, czy likwidacji wręcz oddziałów, które się dublują, albo na przykład oddziałów położniczych, gdzie na przykład liczba urodzin spada poniżej jakiegoś wskaźnika. Więc to są realne kwestie, które powinny być dzisiaj rozwiane. Tu nie ma miejsca, panie redaktorze, szanowni państwo, na to, że jakość to będzie. No to jest służba zdrowia, tu ma być jakość, a nie jakość. I niestety, jak obserwujemy, jak ten proces rozpoczęto, czyli ogłoszenie z pompą, podpisanie listu intencyjnego, kiedy i my jako mieszkańcy Opola i Opolszczyzny i przede wszystkim pracownicy byli całym tym procesem zaskoczeni. Oni tak naprawdę, czy większość z pracowników w tym momencie się o całym procesie dowiedziała. Już nie mówiąc o konsultantach wojewódzkich, którzy też nie wiedzieli, że taki pomysł jest na stole.
3: Ale marszałek mówi, że jest gotów na dyskusję, że jest otwarty i że te dyskusje się będą odbywały, że będzie przekonywał wszystkich. Odbyły się już między innymi spotkania marszałka województwa z przedstawicielami związków zawodowych.
4: Panie redaktorze, tak, natomiast ja proszę, tylko zwracam uwagę na dwie kwestie. Po pierwsze, sami pracownicy mówią, że tych dyskusji jest za mało i tych analiz, które mają być przedłożone i dołączone chociażby do wniosku konkursowego, nie ma. Dzisiaj one nie są położone na stole. A to powinno się odbyć tak. Jeżeli w jakiejś głowie zrodził się pomysł konsolidacji, ktoś stwierdził, że to jest dobry pomysł dla jednej jednostki czy dla wszystkich jednostek, chociaż powinno to być korzystne dla wszystkich podmiotów, nie tylko dla jednego, prawda, przejmującego, tylko dla wszystkich, wszystkie podmioty powinny tutaj widzieć korzyść, no to przede wszystkim powinno to być, zanim zostanie to ogłoszone, może publicznie, albo przynajmniej publicznie ogłoszone, że szanowni państwo, jest taki pomysł na stole, ale my musimy przeprowadzić analizy dotyczące kwestii ekonomicznych, kwestii właścicielskich, kwestii merytorycznych, kwestii jak gdyby jak to wpłynie na leczenie i ciągłość, na jakość leczenia, bo tu chodzi o to nie tylko, żeby jednorazowo pozyskać 70 milionów złotych, tylko żeby to wnosiło pewną wartość dodaną, czyli tą jakość leczenia podnosiło.
3: Ja rozumiem, tylko czy macie poparcie innych klubów w Radzie Miasta Opola, żeby je przemówić w tej sprawie jednym
4: głosem?
3: Panie
4: redaktorze, to stanowisko i ten apel, który przedłożyliśmy, jest tak neutralny. On dotyczy tylko chęci dyskusji, możliwości zadania pytań, także zadania pytań w imieniu mieszkańców, a przede wszystkim w imieniu pracowników. Z tego, co my wiemy, dzisiaj do dyrekcji tych poszczególnych jednostek trafiają nie dziesiątki pytań, tylko setki pytań z poszczególnych oddziałów, poszczególnych pracowników, którzy się pytają, jak będzie wyglądał proces, chociażby wiemy, że przecież Opolskie Centrum Onkologiczne ma najwyższy stopień referencyjny, czy to zostanie utrzymane, czy będą potrzebne dodatkowe jakieś zezwolenia, jak to wygląda administracyjnie, jak będzie wyglądało przejęcie majątku, kto będzie nim zarządzał. Jest tyle kwestii wokół, które się pojawiają, że naprawdę taka dyskusja to nie może być jednorazowe, czy nawet kilkurazowe spotkanie gdzieś w zaciszu gabinetów. To powinna być dyskusja publiczna, a przede wszystkim osoby, które chcą przeprowadzić tę konsolidację, muszą na stole położyć argumenty, bo jak sam wskazuje dzisiaj pan marszałek, nie ma powodów, czy placówki nie znajdują się pod ścianą, żeby nagle ta konsolidacja była konieczna. Te podmioty samodzielnie funkcjonują.
3: Ale też ten sam marszałek, że sprawa nie jest przesądzona, że to nie jest tak, że założono z góry, że ten proces musi się zakończyć rzeczywiście konsolidacją.
4: Nie, oczywiście, że tak. To jest kwestia tego, czy podmioty przystąpią do konkursu, to po pierwsze. No ale po drugie, panie redaktorze, no nawet jeżeli na końcu miałoby się okazać, że tej konsolidacji nie przystąpią, to tak czy tak taka analiza i rzetelne przedstawienie argumentów powinno być, powinno się pojawić. Dlatego my jako radni po prostu stwierdziliśmy, że wyjdziemy jak gdyby naprzeciw i chcemy też, żeby skoro zgłaszają się do nas mieszkańcy i pracownicy, żeby ta dyskusja też odbyła się na forum Rady Miasta.
3: A padł jakiś czas temu, nie tak dawno, pomysł, żeby zorganizować okrągły stół tutaj nasz, regionalny, właśnie dotyczący tego tematu. I jakoś nie przyjął się.
4: Nie przyjął się, ale nie widać chęci, żeby taki okrągły biały stół, jak to się mówi, w służbie zdrowia zorganizować, ale w naszym zdaniem jest on niezwykle potrzebny. Wiemy też, że pracownicy tych placówek zgłaszają się do poszczególnych posłów, więc myślę, że posłowie też dostrzegają potrzebę tej dyskusji. No nie można umywać rąk, szanowni państwo, to jest tak potężne, to są cztery potężne podmioty, to jest tak skomplikowany proces. Służba zdrowia nie może sobie pozwolić na to, żeby tutaj jakieś dodatkowe błędy i perturbacje się pojawiały, więc naprawdę nie mówimy konsolidacji nie, bo nie, tylko chcemy po prostu poznać te argumenty.
3: Rozumiem. To teraz pytanie do pana, no takie bardziej polityczne. Czy w PiS-ie czujecie gorący oddech Stowarzyszenia Mateusza Morawieckiego, które się tutaj zaczyna rozpychać trochę? W poniedziałek na zamku w Otmuchowie spotkali się sympatycy, potencjalni członkowie tego stowarzyszenia, by rozmawiać o przyszłej działalności. To taki ruch oddolny. Czujecie, że w PiS-ie też tam ludzie się zastanawiają nad przejściem?
4: Panie redaktorze, mówiąc szczerze, nie czuję oddechu, nie czuję też, żeby to był ruch oddolny, bo patrząc na te twarze, które tam były, ja tam widziałem zaledwie cztery osoby chyba, które zostały pokazane, że tak się wyrażę. Być może tych osób na tym spotkaniu miał było więcej, natomiast nie sądzę, żeby to był ruch oddolny. Często to są twarze, które były już kojarzone z prawicą i także z Prawem i Sprawiedliwością w jakimś momencie funkcjonowania partii, więc też nie widzę tam świeżej krwi, słysząc, kto stoi jak gdyby za tym zaformułowaniem tych struktur tutaj na Opolszczyźnie, że one powstaną. Mówiąc szczerze i obserwując zachowanie naszych członków, ja nie widzę powodu do zmartwień, jeżeli chodzi o Opolszczyznę. Jesteśmy tutaj raczej zdeterminowani, żeby funkcjonować cały czas w ramach Prawa i Sprawiedliwości. Być może to jest tak, że dobrze, że konkurencja pojawia się na prawicy, chociaż oczywiście polski system wyborczy jest taki, że on raczej preferuje dużych graczy.
3: No, bo ja bym to nazwał nawet rozdrobnieniem, a nie konkurencją.
4: Tak, i każdy podział i prawica pamięta historię rozdrobnienia lat 90.
3: Konwent Świętej Katarzyny,
4: tak,
3: słynny.
4: I jak to wpływa później na poparcie i to, czy prawica w ogóle ma szansę rządzić. Wiemy doskonale, że przed 2015 roku doszło do konsolidacji i wówczas prawica doszła do władzy i miała możliwość wziąć odpowiedzialność na 8 lat. Więc zobaczymy, jak to się ukształtuje. Mamy jeszcze do wyborów rok. Te kilka na pewno najbliższych miesięcy będzie ważnych. Podejrzewam, że w związku z tym, że wchodzimy w taki okres wyborczy, będzie on niezwykle gorący i być może jeszcze, jeżeli się dzisiaj rozchodzimy, to może się będziemy schodzić.
3: Tak, także jak w słynnej anegdocie, jak zwalniają, to znaczy,
4: to będą zatrudniać, prawda?
3: Tak?
4: Więc zobaczymy. My robimy swoje, chcemy przedstawić przede wszystkim w najbliższym czasie pozytywny program dla Polaków i wtedy tak naprawdę ruszyć też w Polskę i przekonywać do i przypominać też o tym, jak te 8 lat rządów wyglądało. Oczywiście nie uniknęliśmy też błędów, natomiast wiele przez te 8 lat udało się zrobić, natomiast patrząc na te ostatnie lata rządów obecnej koalicji, gdzie praktycznie codziennie wybucha jakaś afera, no to myślę, że to jest duża różnica jakościowa.
3: Sławomir Ładko jest gościem porannej rozmowy Radio Opole. Ciąg dalszej tej rozmowy oczywiście zobaczą Państwo na stronie internetowej Radia Opole.
2: Cała rozmowa na radio.opole.pl.

0: Nie, to taka pora na kichanie, czy co?
1: Nie, to posłuchajmy wiadomości w Radio Opole Daniela Klimczaka i wtedy kichniemy.
0: Okej.
2: Wiadomości Radia Opole.
3: Za mało wiadomo o planowanej konsolidacji opolskich szpitali, dlatego potrzebne są dialog i szczegółowe analizy, tak przekonywał w porannej rozmowie Radia Opole wiceprzewodniczący Opolskiej Rady Miasta z ramienia Prawa i Sprawiedliwości Sławomir Batko. Jak zaznaczył, zapowiadane zmiany budzą obawy, ale opozycja nie sprzeciwia się im z góry. Jego zdaniem muszą one zostać przeprowadzone racjonalnie, a także z poszanowaniem interesów pacjentów i pracowników. Sławomir Batko odniósł się też do rozłamu w PiS-ie. Ocenił, że opolskie struktury ugrupowania nie obawiają się Stowarzyszenia Rozwój Plus. Jednocześnie nie wykluczył on ponownego zbliżenia się ugrupowania i ludzi Mateusza Morawieckiego.
2: Poranne wiadomości Radia Opole.
3: Przy przedszkolu numer 23 i szkole podstawowej numer 1 w Kędzierzynie Koźlu powstaną dwie pracownie pod chmurką. Zielone klasy zostaną wyposażone m.in. w ławki, grządki, domy dla motyli i elementy edukacyjne. Obie inwestycje mają być zrealizowane jeszcze w tym roku. Ich łączne koszt to 100 000 zł. Całość

0: Ale wiemy z dobrze poinformowanych źródeł z Budkowic Nowych, że było trochę mniej.
1: Chciałam powiedzieć, że pan z Budkowic miał rację, bo okolice Niemodlina o godzinie 5 rano było 7 stopni, a w tej chwili jest 14.
0: Pozdrawiamy bardzo serdecznie, dziękujemy za telefon, a teraz w Opolu mamy 16 stopni.
2: No i ta temperatura nam wzrośnie, jednak dzisiaj będzie zdecydowanie cieplej, bo maksymalnie 26 stopni.
3: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: To gdzie jeszcze było tak chłodno z samego rana? Dajcie nam znać pod 774-541-541.
2: Antarktyda.

0: za mnie wieczór do innych niepodobny. Słońce zostało przesłonięte przez księżyc. Można to było obserwować w Polsce w 85%, ale w takiej Hiszpanii słonecznej to mieliśmy całkowite zaćmienie słońca. Sporo mieszkańców naszego regionu także tam się wybrało. Między innymi opolski fotograf Paweł Uchorczak, który jest przy naszym telefonie. Cześć Paweł, dzień dobry, witamy.
1: Dzień dobry, witam.
0: No, to było takie zjawisko jedno na milion, które jeżeli się dobrze sfotografowało, no to można liczyć na to, że będzie długo jeszcze to zdjęcie fruwało gdzieś po sieci.
2: Ale wiesz co, powiem ci tak, że my wczoraj rozmawialiśmy, natomiast na Facebooku twoje zdjęcie mi się automatycznie od razu podsunęło i tam zgarnęło tony lajków, serduszek i udostępnień.
1: Bardzo się cieszę, ale ogólnie z tym... Z tym zaćmieniem słońca to była niesamowita historia, bo w Asturii, w której planowaliśmy zdjęcia zrobić, oczywiście były chmury. No i szybka zmiana planu, trzeba było 130 km na południe wjechać do Kastylii, w okolicy miasta León. No i udało się, z grupą właśnie tutaj fotografów działaliśmy i udało się, powiem Państwu, że niesamowite doświadczenie, jak na tą chwilę, dokładnie minuta 49, zrobiło się ciemno i taka gorejąca kula na niebie, która się pojawiła, kiedy słońce, że księżyc zasłonił słońce, to pojawiły się właśnie wszystkie te, cała ta korona właśnie z słońca i robiło to niesamowite wrażenie, także ta minuta 49 tak szybko minęła, ale udało się zrobić te zdjęcia i naprawdę jestem mega zadowolony. No, doświadczenie jedne z niesamowitych, które przeżyłem w życiu.
2: A powiedz, ile zdjęć zrobiłeś w minutę i 49 sekund?
1: No, nie pamiętam, ale też nie robiłem ich za dużo, bo tam trzeba też były dłuższe czasy trochę naświetlania i tak dalej, ale myślę około, nie wiem, 20-30 zdjęć wyszło wtedy. To nie jest jakiś tam duży wynik, bo to nie o to chodziło, żeby dużo tych zdjęć zrobić, ale żeby one były konkretne, właśnie, żeby były ładne i tak dalej.
0: Spotkałam się z taką opinią, że w czasie tego słońca zaćmionego przez księżyc to ludzie po prostu milkli. Stali i w milczeniu patrzyli na to, co widzą, a właściwie to, czego nie widzą. Niektórym to nawet łzy popłynęły ze wzruszenia. To była taka magiczna na chwilę, twoim zdaniem?
1: Tak, jak najbardziej. No to akurat gdzie byliśmy, bo tam była poza tym moimi znajomymi fotografami, była też inni po prostu Hiszpanie albo ludzie z innych krajów, to akurat były emocje w drugą stronę, czyli ludzie krzyczeli, emocje były takie po prostu, no, niesamowite doświadczenie, także naprawdę polecam takie coś i 2 sierpnia następnego roku, także też w południowej Hiszpanii przynajmniej, między innymi też będzie widoczne właśnie też takie zaćmienie.
0: W Egipcie będzie też pięknie widoczne, w Polsce będzie widoczne około 40%, a kolejne, no to już za ponad 100 lat, no to nas już nie będzie to dotyczyło, aczkolwiek te piękne zdjęcia, które wykonaliśmy teraz, to na pewno na długo nam zapadną w pamięci. Spokojnej podróży po Hiszpanii, wracajcie spokojnie i bezpiecznie, no a jak już będziecie w Opolu, no to zapraszamy oczywiście do Radia Opole.
1: Dzięki bardzo.
2: Dzięki za rozmowę i dzięki za bycie naszymi oczami tam w Hiszpanii.
1: Nie ma problemu. Super, bardzo dziękuję za pamięć też także i do zobaczenia. Jak tylko będę miał czas i to będzie możliwość, to przyjdę też do Was, to mogę z chęcią powiedzieć, bo to też jest cała historia związana z tym zaćmieniem.
0: Z przyjemnością posłuchamy. Paweł Uchorczak był przy naszym telefonie. Do tej rozmowy na pewno jeszcze za jakiś czas wrócimy.

0: była wyjątkowa. Z jednej strony mieliśmy zaćmienie słońca w Europie, z drugiej strony mieliśmy noc spadających gwiazd, czyli kumulację Perseidów, ale i w Stanach Zjednoczonych to była wyjątkowa noc.
1: Tak, miliardowa noc, bo miliard dolarów w najbliższej nocy można wygrać w amerykańskiej grze liczbowej Powerball. To najwyższa kwota do zdobycia w tym roku i najwyższa od czasu rekordowej kumulacji z grudnia ubiegłego roku, kiedy do wygrania było ponad miliard 800 milionów dolarów.
2: Jest to obecnie ósma co do wielkości wygrana w historii loterii Powerball. Wygrane pieniądze można rozłożyć na wypłatę przez 30 lat. Wtedy podatki są bardzo niskie. Jeśli ewentualny zwycięzca lub zwycięzcy zdecydują się na jednorazową wypłatę, to po odliczeniu podatków otrzymają ponad 430 milionów dolarów. Końcowa suma zależy od lokalnych przepisów fiskalnych. Steve Cotton, prezes firmy zarządzającej finansami, doradza, jakie pierwsze kroki podjąć po zainkasowaniu tak wysokiej kwoty. Współpracujcie ze specjalistami od podatków, inwestycji oraz ekspertami od lokalnych przepisów. Jeśli tak rozpoczniecie swoje działania, to będziecie podejmować racjonalne decyzje i uchroni to Was przed wydaniem wszystkiego, komentuje specjalista. Prawdopodobieństwo wygranej w Powerball wynosi 1 do ponad 292 milionów. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
0: Ja tam się cały czas upieram, że ja dokładnie wiem, jak zrobić z niemal każdego mężczyznę milionera.
3: Proszę.
0: No, jest jeden warunek. Musi być miliarderem, a potem już jakoś pójdzie.

0: Radio Opole. Za 2 minuty będzie godzina 9:00. Wtedy startujemy z najnowszymi wiadomościami.
1: A tam ważne informacje dla kierowców, którzy mają zbyt ciężką nogę. Policja będzie miała super szybkie radiowozy i doścignie nawet tego, który pędzi w terenie zabudowanym 51.
0: No właśnie, dokładnie. To jest ważny temat, który poruszymy w wiadomościach o 9:00.
2: Radio Opole na 103,2 FM w Prudniku.
3: Autopromocja.
2: Z okazji Święta Wojska Polskiego zapraszamy na wyjątkowy quiz Polska Safe, Polska Bezpieczna. Sprawdźcie swoją wiedzę o wojskowości i bezpieczeństwie, a przy okazji zdobądźcie zestawy upominków ufundowane przez Ministerstwo Obrony Narodowej. Sobota, 15 sierpnia między 11 a 14. Program Mamy Święto. Tylko w Radiu Opole.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Potrzebujesz zwiększyć konkurencyjność swojej firmy? Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki zaprasza mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa do udziału w naborze w ramach projektu 1.7 Opolskie Konkurencyjne 2, dzięki któremu możesz zyskać nawet do 195 tysięcy złotych na profesjonalizację usług i zwiększenie innowacyjności swojej firmy. Dowiedz się więcej na www.ocrg.opolskie.pl. Materiał finansowany z Unii Europejskiej.
5: Twój Milusiński oczekuje wyjątkowego traktowania? Po wyjątkowe produkty wstąp do sklepów zoologicznych Ale Animale. Super Benek. Nowe kukurydziane żwirki dla kotów Dust Free i Odor Control. Bezpyłowe i jeszcze lepiej pochłaniające zapachy. Karnilow. Bezzbożowe przysmaki dla psów z wysoką zawartością mięsa. Ozi Superior. Suche karmy dla kotów z wysoką zawartością świeżego mięsa. Znajdź sklep na aleanimale.pl. Ale Animale. Słyniemy z jakości.
3: Po reklamie.
0: Zbliżamy się do godziny 9:00, a mamy 13 dzień sierpnia dzisiaj. Do końca wakacji już naprawdę niewiele czasu zostało. Czas na wiadomości o 9:00.
6: Polska policja zyskała 50 szybkich radiowozów.
7: Mają napęd na 4 koła, 400 koni, 6-cylindrowy silnik.
6: Kolej zapewnia o gotowości na wydłużony weekend. W tych wiadomościach także serwis sportowy Kuby Biela.
2: Wiadomości Radia Opole.
1: Daniel Klimczak.
6: Zaczynamy od informacji z dróg. Trwa usuwanie skutków wypadku, do którego doszło na ulicy Dworcowej w Błotnicy Strzeleckiej. Jak informuje dyżurna Komendy Wojewódzkiej PSP w Opolu, doszło tam do potrącenia kobiety. Poszkodowana trafiła do szpitala. Pod opieką pogotowia znajduje się też kierowca pojazdu, który próbując ominąć kobietę, uderzył w przydrożny przepust.
2: Pierwsi w Opolu, pierwsi w regionie. Wiadomości Radia Opole.
6: Na razie za mało wiadomo na temat planowanej konsolidacji opolskich szpitali, dlatego apelujemy o dialog i analizy w tej kwestii. Tak mówił w porannej rozmowie Radia Opole wiceprzewodniczący Opolskiej Rady Miasta z ramienia PiS Sławomir Batko. Jak przekonywał, zapowiadane zmiany wzbudzają niepokój pacjentów.
8: Do nas jako radnych zgłaszają się i pracownicy, i pacjenci, którzy po prostu nie wiedzą, co się za chwilę wydarzy. Zwróciliśmy się z apelem do pana prezydenta, do pani przewodniczącej. Nie tylko, żeby przyjąć stanowisko, w którym jednoznacznie wskazujemy na tę potrzebę dialogu, pogłębionych analiz, których dzisiaj ewidentnie brakuje, ale też o organizację właśnie takiego spotkania.
6: Nasz rozmówca podkreślał, że nie oznacza to, że opozycja całkowicie sprzeciwia się zmianom, jednak muszą one być przeprowadzone w sposób racjonalny i z poszanowaniem interesów pacjentów i pracowników szpitali.
8: Nie mówimy konsolidacji nie, bo nie, tylko chcemy po prostu poznać te argumenty. To jest służba zdrowia, tu ma być jakość, a nie jakość. I niestety, jak obserwujemy, jak ten proces rozpoczęto, czyli ogłoszenie z pompą, podpisanie listu intencyjnego, większość z pracowników w tym momencie się o całym procesie dowiedziała. Już nie mówiąc o konsultantach wojewódzkich, którzy też nie wiedzieli, że taki pomysł jest na stole.
6: Naszego gościa pytaliśmy też o rozłam w Prawie i Sprawiedliwości. Zapewniał on, że ugrupowanie w regionie nie odczuwa zagrożenia ze strony Stowarzyszenia Rozwój Plus. Jednocześnie nie wykluczył, że drogi PiS-u i Mateusza Morawieckiego ponownie się zajdą.
2: Wiadomości ważne dla Ciebie.
6: Kolejarze mobilizują się na sierpniowy weekend. Już dziś w pociągach pojawią się dodatkowe miejsca. Jak mówi Mateusz Gutowski z biura prasowego PKP Intercity, będą one dostępne na popularnych trasach.
9: Od 13 do 18 sierpnia wydłużymy 44 pociągi, dołączając do nich łącznie 182 wagony. Więcej miejsca pojawi się przede wszystkim na popularnych trasach nad morze, a także w kierunku Zakopanego, Krynicy, Zdroju czy Krakowa.
6: W wakacje spółka uruchamia codziennie 560 połączeń, co jest rekordem w historii przewoźnika. Tylko w lipcu z jego usług skorzystało 9,5 miliona osób.
2: Wiarygodnie i tak jak lubisz.
6: Do wydziałów ruchu drogowego w komendach wojewódzkich policji trafiło 50 radiowozów o większej mocy silnika. Będą będą one służyły do zatrzymywania piratów drogowych, mówi rzecznik policji podinspektor Andrzej Fiołek.
7: Mają napęd na 4 koła, 400 koni, 6-cylindrowy silnik, 3-litrowy. Mogą brać udział w różnego rodzaju pościgach. Są dodatkowo wyposażone w ręczne mierniki prędkości z rejestracją obrazu, 700 takich urządzeń.
6: W ramach projektu policja przeszkoli też mundurowych z techniki jazdy, zarówno radiowozami, jak i na motocyklach. I jeszcze za granicę, Władimir Putin poleciał na Wyspy Kurylskie. To pierwsza wizyta dyktatora na obszarze, o który Rosja toczy spór z Japonią. Oba państwa do dziś nie podpisały traktatu pokojowego po zakończeniu II wojny światowej. Przebywając na Kurylach, Putin mówił o konieczności wzmocnienia ochrony wschodnich granic Rosji. Wziął też udział w ostatniej fazie ćwiczeń rosyjskiej floty Oceanu Spokojnego. W tym czasie ambasador Rosji w Japonii oświadczył, że Tokio wsparło zakup broni dla Ukrainy na kwotę około 15 milionów dolarów, a japońskie firmy inwestują w ukraińskie zakłady produkujące drony. Nazwał takie działania zagrożeniem dla bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej.
2: Opolska gospodarka, kultura, sport także na www.radioopole.pl.
6: 4 po 9.
2: Sport w Radiu Opole.
10: Kuba Biel, dzień dobry. Iga Świątek awansowała do finału tenisowego turnieju WTA w Toronto. W półfinale Polka pokonała Ukrainkę Elinę Świtolinę 6-3, 1-6, 6-3. O szczegółach Jan Pachlowski.
11: To był najlepszy mecz naszej tenisistki na przełomie ostatnich miesięcy. Zresztą wypowiedzi na korcie podkreślała ona, że ten sezon jest dla niej wyjątkowo trudny. Nasza tenisistka potrafiła znakomicie przeciwstawić się momentami naprawdę świetnie grającej Świtolinie i to było kluczem do awansu do samego finału. Iga Świątek potrafiła wrócić do gry po przegraniu drugiej partii aż 1-6. Jestem szczęśliwa, że potrafiłam odwrócić losy meczu w trzeciej partii. Przegrałam wysoko drugiego seta. Następnie potrafiłam domykać ważne piłki. Jestem dumna z siebie za ten występ.
10: O tytuł Iga Świątek zmierzy się z Jeleną Rybakiną. Reprezentantka Kazachstanu wygrała z Amerykanką Coco Gauff 5-7, 6-2, 6-2. Piłkarze Paris Saint-Germain zdobyli Super Puchar UEFA. W meczu rozgrywanym w Salzburgu PSG wygrało z Aston Villą 2-1. Gole dla Paryżan strzelali Kwicza Kwaratskhelia i Désiré Doué. Bramkę dla Aston Villa zdobył Brian Maggio. Całe spotkanie w barwach Aston Villa rozegrał reprezentant Polski Mati Cash. Dla PSG to drugi z rzędu Super Puchar UEFA. Jakub Szymański, trzecim polskim medalistą Mistrzostw Europy w lekkiej atletyce w Birmingham. Specjalista od biegu na 110 metrów przez płotki uzyskał wynik 13:26, a to dało mu brąz. GKS Katowice wygrał z Hapoelem Tel Aviv 2-1 w rewanżowym meczu trzeciej rundy kwalifikacji piłkarskiej Conference League. Zespół z Katowic odpadł z rywalizacji po porażce w pierwszym spotkaniu 0-2. W środę gole dla GKS-u strzelali Iliasz Kuryn i Arkadiusz Jędrych. A skoro czwartek, to kontynuacja rozgrywek w europejskich pucharach. W Lidze Europy zagrają Lech, Jagiellonia i Górnik Zabrze. W Lidze Konferencji Raków Częstochowa. O 19:00 Górnik zagra z węgierskim Ferencvaroszem, a Raków Częstochowa na wyjeździe z Hammarby. O 19:30 Lech z Klaksvik, a o 20:30 Jagiellonia z Rangersami. I jeszcze jedno zaproszenie. O godzinie 18:30 w Stegu Arenie Gwardia Opole zmierzy się z MKS-em Olimpią Piekary Śląskie. Będzie to okazja do spotkania z zawodnikami, a my będziemy na miejscu, więc relacje z tego wydarzenia w serwisach informacyjnych Radia Opole.
2: Pogoda.
1: 18 stopni już teraz mamy. Bardzo przyjemna temperatura o poranku na Opolszczyźnie. Do 26 w ten czwartek, a jutro jeszcze cieplej, 29 stopni.
0: Tak, 29 stopni jutro, w sobotę 33 stopnie, w niedzielę 31 stopni, a w poniedziałek 22 możemy się spodziewać.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
1: No to w takim razie można się chyba spodziewać, że to ostatni tak upalny tydzień tych wakacji, bo mamy już połowę sierpnia. 33 w niedzielę, 33 w sobotę. Planujcie już plażowanie.
0: Ale nie w poniedziałek, bo wtedy będzie dużo zimniej.

0: wyjaśni nam panująca królowa łez, Agnieszka Chylińska w Radio Pole, 14 minut po godzinie 9. Będziemy płakać, jak nam w sobotę sklepy pozamykają. Ale jutro, jeżeli będziecie chcieli załatwić jakąś sprawę w urzędzie, to też może się niestety skończyć tak, że będziemy wychodzić z płaczem.
1: Dokładnie. Osoby, które mają pilną sprawę do załatwienia w urzędzie, nie powinny tego odkładać do jutra, bo tego dnia wiele urzędów będzie nieczynnych. Ich pracownicy będą mieli wolne w zamian za przypadające w sobotę święto wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny.
2: Jutro zamknięte będą między innymi urzędy skarbowe, mówi rzecznik prasowy Lubelskiej Izby Skarbowej Michał Daruś.
3: Powinni o tym pamiętać wszyscy, którzy planowali osobistą wizytę w urzędzie w tym dniu, w szczególności przedsiębiorcy lub księgowi, którzy na bieżąco załatwiają sprawy swoich firm bądź swoich klientów.
2: Rzecznik uspokaja, że wiele spraw będzie można załatwić przez internet. Do korzystania z internetu zachęca też rzecznik Mazowieckiego Oddziału ZUS Wojciech Siwiarski, bo oddziały i infolinia Zakładu Ubezpieczeń Społecznych też będą nieczynne.
4: Funkcjonują usługi online na EZUS-ie. Można m.in. wysłać wniosek o 300+ na wyprawkę szkolną, czy złożyć wniosek o stażowe lub inne wnioski i pisma.
2: Nieczynne będą też ministerstwa i urzędy wojewódzkie, a także część urzędów miejskich. Zmiany w godzinach pracy mogą też dotyczyć placówek Poczty Polskiej, a w sobotę będą one zamknięte. Arkadiusz Augustyniak, Polskie Radio.
1: No to co nas teraz bardziej zaboli? Czy to, że jutro urzędy będą zamknięte, czy to, że w sobotę i w niedzielę nie pójdziemy do sklepu?
0: Słuchajcie, 2 dni bez zakupów. Coś czuję, że w poniedziałek się wielu ludziom meble pokończą.

0: niektóre urzędy zamknięte, ale sklepy otwarte do późnych godzin nocnych, no bo w sobotę przecież mamy mieć wolne. A co nam w sklepach przeszkadza?
1: No, w sklepach to nam przeszkadza bardzo dużo.
0: Palety i kartony w alejkach to tak zwana sklepowa patologia, która najbardziej irytuje Polaków. Wskazuje je 31% konsumentów. To wynika z badania przeprowadzonego na zlecenie firmy Kursor. Ten problem częściej przeszkadza kobietom niż mężczyznom.
1: Ale wiesz co, są takie dyskonty, w których faktycznie się czuję jak w Tetrisie, jak muszę przechodzić pomiędzy alejkami. Nie lubimy również stać w długich kolejkach do kas, na które narzeka 30% badanych. Częściej dotyczy to mężczyzn.
0: Tyle nam w tych sklepach przeszkadza, ale wciąż nie przeszkadza nam to w chodzeniu do sklepów.
2: Słuchaj nas na www.radioopole.pl.
3: Reklama.
2: Nie czekaj. Odwiedź największe muzeum węgla w Polsce już teraz. Odkryj podziemia sztolni Królowa Luisa i kopalni Guido w Zabrzu. Przeżyj niezapomnianą podziemną przygodę. Wybierz się na przejażdżkę górniczą kolejką. Popłyń łodzią pod ziemią. Usłysz huk maszyn i zjedź 100 pięter w dół do świata legend i czarnego złota. Bilety dostępne na podziemnaprzygoda.pl.
4: Tutaj, synku! Mamy go!
5: Odnaleźliśmy zaginionego turystę. Jest cały i zdrowy.
6: Bez pełnego obrazu łatwo błędne wnioski. Żeby zrozumieć, trzeba zobaczyć i usłyszeć więcej. W TVP Info pokazujemy wydarzenia z różnych perspektyw. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla Ciebie.
7: W drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Szeroki asortyment i dobre ceny każdego dnia. Dodatkowo w sierpniu mamy dla Ciebie jeszcze więcej korzyści. Złap kupony minus 15% w aplikacji DM na środki do prania, mydła i pielęgnację dłoni oraz pielęgnację włosów. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i oszczędzaj od 1 do 31 sierpnia. Stacjonarnie lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
8: Niech ta jesień będzie naprawdę wyjątkowa. Już teraz ruszaj na zakupy do salonu odzieży używanej Szwajcar. Od 17 sierpnia.

0: razy większe od Ziemi. Teraz wyobraźcie sobie, że trzeba by ustawić 109 kul wielkości Ziemi wzdłuż średnicy tarczy słonecznej, żeby zrównać się z tą średnicą. Tak samo odległość do Słońca. No, używamy w skali astronomicznej milionów kilometrów, potem przechodzimy już w lata świetlne, ale Słońce jest średnio odległe od Ziemi o mniej więcej 150 milionów kilometrów. Mówię średnio, bo Ziemia krąży po orbicie eliptycznej, czyli czasem jesteśmy bliżej Słońca, czasem jesteśmy troszkę dalej. Ale teraz, jak sobie wyobrazić 150 milionów kilometrów? No to teraz wyobraźcie sobie, gdyby była autostrada na Słońce, gdybyśmy mogli pojechać samochodem na Słońce, to zgodnie z polskimi przepisami, jadąc 140 km na godzinę, do Słońca jechalibyśmy 122 lata.
1: To długo.
2: Ale to też takie rzeczywiście
0: daje
2: tak obrazujące.
0: Daje to wyobrażenie
2: tak.
0: o tych odległościach. A to
2: ja
0: jest
2: mam taką
0: propozycję,
2: żeby jechać jednak tą autostradą do Słońca w nocy.
0: Kiedyś liczyłem sobie dla Proximy Centauri, to jest druga po Słońcu najbliższa Ziemi gwiazda, samochodem jechalibyśmy 33 miliony lat.
1: O. To dłużej.
2: Trochę.
0: A teraz pomyślcie sobie przy tych cenach paliwa.
1: I drogówka jeszcze. I na bank jakiś gościu w BMW-ce jechałby za nami i mrugał.
2: Tak, jeszcze by chciał wyprzedzić. A widział pan wczoraj to zaśmienie?
0: Ja się skupiłem na
2: obserwatorach.
0: Natomiast miałem możliwość zerknięcia przez chwilę na fasadę budynku, gdzie bardzo ładnie przez liście to światło słoneczne się bardzo ładnie ułożyło w takie rogaliki na fasadzie budynku Uniwersytetu Opolskiego.
1: Ale za chwilę wrócimy do tej rozmowy, bo zapytamy, dlaczego tak długo będziemy musieli czekać na kolejne...
2: Za
1: rok wiem, ale potem za 120 lat tylko Edyta Górniak to zobaczy. To nie ma co. To za chwilę wracamy do tej rozmowy. The Rolling Stones, Mr. Charm w Radio Opole. Za 25 minut będzie godzina 10.

0: Radio Pole za kwadrans, będzie godzina 10. Naszym gościem jest Janusz Nicewicz z Młodzieżowego Obserwatorium Astronomicznego w Niepołomicach. To jeszcze raz dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Poruszamy ten temat, który oczywiście wczoraj dotyczył na pewno całej Polski, bo wszyscy patrzyli w niebo. Ale ja się tak zastanawiam, bo tak, w przyszłym roku mamy mieć kolejne, ale takie 40-procentowe, słabsze. A kolejne to już ma być za 120 ileś lat. Tak mało logiczne matematycznie.
1: No bo pamiętajmy, że przyroda nie jest idealna. Mm-hmm. I tutaj jest problem taki. Samo zaćmienie występuje dlatego, że to jest czysty przypadek, że pomimo tego, że Księżyc jest 400 razy mniejszy od Słońca, jest 400 razy bliżej. Więc wydaje się, że na niebie mają podobne rozmiary, mm-hmm, i dlatego czasami Księżyc może zasłonić nam Słońce. I to zjawisko nazywamy zaćmieniem Słońca. Natomiast patrząc z kosmosu, to zobaczylibyśmy, że Księżyc rzuca cień, który pada na Ziemię. I teraz my musimy być w tym cieniu, żeby zobaczyć całkowite zaćmienie Słońca. Pas tego cienia to około 200 km. Natomiast jest jeszcze większy pas, szerszy, tak zwanego półcienia, który obejmuje kilka tysięcy kilometrów, i osoby, które znajdują się w tym półcieniu, widzą wtedy częściowe zaćmienie Słońca. I wczoraj mieliśmy taką sytuację, że pas całkowitego zaćmienia przechodził przez Hiszpanię, kończył się tam na Majorce, natomiast o Polskę zahaczył półcień, dlatego myśmy mogli widzieć częściowe zaćmienie Słońca. Druga rzecz jest taka. Orbita Księżyca jest nachylona pod kątem ekliptyki, czyli tej płaszczyzny orbity Ziemi, pod kątem 5 stopni, więc nie zawsze Księżyc będzie mógł przesłaniać to Słońce. Gdyby był Księżyc idealnie w płaszczyźnie ekliptyki, to co miesiąc mielibyśmy jedno zaćmienie Słońca, jedno zaćmienie Księżyca. Kolejna rzecz jest taka, że okresy obiegów Księżyca dookoła Ziemi, Ziemi dookoła Słońca, nie są liczbami całkowitymi. To nigdy nie jest 365 dni, bo mamy tam jeszcze 5 godzin 48 minut, co sprawia, że za każdym razem Ziemia jest lekko inaczej ustawiona w stosunku do Księżyca i Słońca, dlatego też ten cień będzie wypadał w inne zakątki Ziemi.
2: To w następnym roku ten cień będzie na tyle przykrywał Słońce, że będziemy mieć 40-procentowe zaćmienie.
1: Tak, bo pas będzie schodził troszkę niżej, będzie tam chodził przez północną Afrykę, będzie przechodził przez Egipt.
2: No właśnie w Egipcie podobno będzie najpiękniej widoczne.
1: Tak, bo to będzie już przed południem, więc Słońce będzie bardzo wysoko, raczej będzie tam pogoda, więc te warunki będą dobre do obserwacji. Poza tym to zaćmienie będzie trwało prawie 6 minut. Teraz mieliśmy niecałe dwie.
2: W Egipcie w południe zaćmienie Słońca, to przecież to od razu przypomina jakieś plagi egipskie.
1: No, będzie można jajecznicę usmażyć.
0: Ale w tej przerwie 120-letniej to będzie tak, że w innych miejscach naszej planety będzie szansa na to, że gdzieś te zaćmienia będziemy mogli oglądać?
1: Tak, maksymalnie do 5 zaćmień Słońca występuje w danym roku. Może wystąpić w danym roku. Tylko właśnie najczęściej one wypadają w terenach trudno dostępnych, albo w okolicy podbiegunowych, albo gdzieś na środku oceanu. Dlatego też my mamy takie przekonanie, że te zaćmienia są rzadkie i są wyjątkowe. Otóż nie, bo zaćmień Słońca jest więcej niż zaćmień Księżyca, co wydaje się nielogiczne. Mhm. Natomiast zaćmienia Księżyca trwają dłużej, bo trwają ponad 1,5 godziny i są widoczne z całej półkuli ziemskiej, gdziekolwiek Księżyc jest widoczny na niebie, czyli automatycznie więcej ludzi może to zaćmienie widzieć. Mhm. Natomiast zaćmienie Słońca to tylko wąski pas o szerokości około 200 km.
2: A zaćmienie Księżyca to już też całkiem niedługo będziemy mogli obserwować.
1: Tak, za 2 tygodnie będziemy mieli całkowite zaćmienie Księżyca, czyli Księżyc schowa się w cieniu rzucanym przez Ziemię, bo to teraz, gdybyśmy przenieśli się na Księżyc, to na Księżycu byśmy widzieli zaćmienie Słońca, bo to Ziemia zasłoniłaby tarczę słoneczną.
2: Księżyc to już próbowano wysłać chłopa w 1670 roku. Mirka!
1: Wcześniej jeszcze
2: ale wrócił.
0: Tak, ale coś pięknego, bo tak, wszyscy jesteśmy
2: to
0: fanami serialu.
2: Mały krok dla chłopa, ale duży krok dla szlachty. Do tej rozmowy będziemy wracać także w programie Science bez fikcji, ale to już w następną sobotę, prawda?
0: Nie w tą, tylko tak, w następną, faktycznie. Ten temat, ale też więcej tego spoglądania w niebo zaserwujemy słuchaczom Radio Opole po godzinie 11 w następną sobotę. Dzięki bardzo za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.
0: Naszym gościem był Janusz Nicewicz z Młodzieżowego Obserwatorium Astronomicznego w Niepołomicach.

0: za każdym razem, kiedy słyszę to nagranie, to od razu przenoszę się na jakąś przyjemną plażę i czuję się jak na wakacjach. Nawet wtedy, kiedy jestem w trasie albo w pracy, po prostu są takie przeboje, które są jak lato same w sobie. Wakacyjne Radio Opole. Można słuchać.
1: Polecam, zachęcam.
0: Tak, Krzychu razem z nami. Cześć,
1: Krzysiek. Witam, jestem. Jako jeden z nielicznych chyba, który nie wrzucił na Facebooka ani na żadne inne sociale zdjęć z zaćmienia słońca. Nie, czuję się wykluczony.
0: Obsługiwać
1: umiem spośród. Zrobić zdjęcie telefonem i nawet czasem
2: a masz aparat?
0: Czy do dzwonienia tylko?
1: Wykręcam.
0: Ale stacjonarnym
1: jest
0: się nie
1: jest
0: da, wiesz o tym,
1: aparacie.
0: Nie? Że stacjonarnym to nie działa.
1: A to dlaczego? Krzysztof
2: Dobrowolski dalej
1: skończył.
2: Kuje w kamieniu to zdjęcie.
0: Na piaskini rysuję.
2: Tak, rysuję.
0: Węglem.
1: Nie śmiejcie się, od tego wszystko się zaczęło.
2: Tak, dokładnie. No. Piękna sprawa. Krzysiek zostaje, a my za dzisiaj dziękujemy. Kasper Śniegórski.
0: Magda Szybińska i Marcin Głowiękowski. Do jutra.
3: Dzień dobry z Radiem Opole. Z Radiem Opole.
4: Autopromocja.
3: Z okazji Święta Wojska Polskiego zapraszamy na wyjątkowy quiz Polska Safe, Polska Bezpieczna. Sprawdźcie swoją wiedzę o wojskowości i bezpieczeństwie, a przy okazji zdobądźcie zestawy upominków ufundowane przez Ministerstwo Obrony Narodowej. Sobota, 15 sierpnia między 11 a 14. Program Mamy Święto. Tylko w Radiu Opole.
4: Autopromocja. Reklama. Złap okazję na wakacje z Coral Travel. Biuro podróży w Centrum Handlowym Karolinka w Opolu już otwarte. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all-inclusive aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka. Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam. Zapraszamy do biura podróży Coral Travel, Centrum Handlowe Karolinka w Opolu.
3: Już 14 i 15 sierpnia zapraszamy na rodzinną biesiadę integracyjną do Kujakowic. Na scenie wystąpią m.in. Freaky Boys, Klaudia i Kasia Chwołka oraz Damian Cholecki. W programie także dyskoteki z DJ-em, loty helikopterem, dmuchańce, gry i zabawy, gratis karuzele, wyborna kuchnia i mnóstwo innych atrakcji dla całych rodzin. Spotkajmy się na biesiadzie w Kujakowicach. Wojsko LZS 14 i 15 sierpnia.
4: Po reklamie.
1: Na zegarach już za chwilę wybije godzina 10. Mamy czwartek i to jest 13 dzień sierpnia. Pora sprawdzić, co ważnego wydarzyło się na świecie, w kraju i w naszym regionie.
5: Śledcze za Polszczyzny wykryli handel kontrabandą na dużą skalę. W lipcu wzrosła inflacja. W tych wiadomościach także serwis kulturalny Witolda Sołka.
3: Wiadomości Radia Opole.
1: A przed mikrofonem w tej chwili Daniel Klimczak.
5: I zaczynamy od Błotnicy Strzeleckiej. Trzy osoby trafiły do szpitala po wypadku w tej miejscowości. Jak wiecie z wiadomości, przed 9 na ulicy Dworcowej doszło do potrącenia kobiety. Poszkodowane zostały także dwie osoby podróżujące samochodem. Jego kierowca podczas próby ominięcia kobiety uderzył w betonowy przepust.
3: Wiadomości Radia Opole. I nie masz pytań.
5: Plama ropy naftowej z uszkodzonego tankowca rosyjskiej floty cieni dotarła do wybrzeży Omanu. Zdaniem ekspertów, jeśli sytuacja nie zostanie opanowana, akwenom grozi katastrofa naturalna, porównywalna do tej sprzed ćwierćwiecza z udziałem jednostki Exxon Valdez. Więcej w relacji Tomasza Sajewicza.
6: Według omańskich władz ropa naftowa z uszkodzonego statku pokryła 40 km plaż. W najbliższym czasie dotrze do Masiry, największej wyspy Omanu. Plama ropy, która wydostaje się z ładowni uszkodzonej jednostki, ma obecnie ponad 2000 km2. Tankowiec Karolin Bezengi, będący częścią tzw. rosyjskiej floty cieni, osiadł na mieliźnie 6 tygodni temu. Przewoził około 800 tysięcy baryłek rosyjskiej ropy. Jednostka objęta jest międzynarodowymi sankcjami. Nie jest ubezpieczona. Władze Omanu zapowiedziały, że w stronę tankowca zmierzają jednostki, które rozpoczną akcję jej zabezpieczania.
5: A w rosyjskiej republice Baszkirii płonie rafineria i magazyny White Berries. Ukraińskie drony uderzyły w rejonie miasta Saławat. To jeden z głównych ośrodków rosyjskiego przemysłu naftowego i chemicznego, leżący na pograniczu Europy i Azji. Szef lokalnej administracji potwierdził uderzenie. Na razie nie ma oficjalnej informacji o skali strat.
3: Najważniejsze sprawy opolszczyzny.
5: Ogólnopolska akcja przeciwko nielegalnemu handlowi papierosami i tytoniem. Śledztwo prowadziła m.in. opolska prokuratura, która skierowała do sądu w Bielsku-Białej akt oskarżenia obejmujący 6 osób. Postępowanie rozpoczęło się od ustaleń w innej sprawie dotyczącej nielegalnej wytwórni tytoniu działającej w Gogolinie. Jak ustalono, jeden z podejrzanych miał nie tylko zajmować się dystrybucją nielegalnie wytwarzanego tytoniu, ale również na dużą skalę sprzedawać papierosy pochodzące z przemytu, i nielegalnych wytwórni. Śledztwem objęto 15 osób z terenu województwa śląskiego, opolskiego i świętokrzyskiego, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Opolu Stanisław Bar.
7: Oskarżeni dystrybuowali papierosy przemycane z Białorusi lub Ukrainy oraz papierosy nielegalnie wytworzone, które imitowały marki będące w powszechnym obiegu. Oskarżeni sprzedali na przestrzeni około 2 lat od kilku do kilkudziesięciu tysięcy zbiorczych opakowań papierosów. W czarnorynkowym obrocie wagon kosztował od 53 do ponad 70 zł. Cena tego samego przedmiotu w detalicznym obrocie wynosiła już 90 do 100 zł.
5: Podczas tylko 2 przeszukań w powiecie bialskim i Jastrzębiu-Zdroju zabezpieczono ponad 2 700 000 sztuk papierosów o czarnorynkowej wartości ponad 800 000 zł. Oskarżonym grozi 8 lat więzienia.
3: Ważne dane z polskiej gospodarki.
5: Inflacja w lipcu przyspieszyła. Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wzrosła do 3%. Odczyt jest zgodny z wcześniejszym szybkim szacunkiem. W czerwcu wskaźnik ten kształtował się na poziomie 2,5%. W sierpniu w porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku wyższe ceny dotyczyły m.in. użytkowania mieszkania, zaopatrzenia w wodę, prąd, gaz i inne paliwa, a także transportu. Nieco mniej trzeba było płacić za odzież i obuwie, a także żywność i napoje bezalkoholowe. Natomiast PKB w drugim kwartale wzrósł o 3,8% w porównaniu z tym samym okresem poprzedniego roku. W pierwszym kwartale ten wzrost wyniósł 3,5%. Czas oczekiwania na orzeczenia potrzebne do ustalania świadczeń ZUS może się skrócić. Obecnie orzekać mogą jedynie lekarze, jednak po zmianach prawa w tym zakresie zakład planuje zatrudnić także pielęgniarki i fizjoterapeutów, mówi rzecznik opolskiego ZUS-u Sebastian Szczurek.
8: Chcemy zatrudniać zarówno fizjoterapeutów, którzy będą wydawać orzeczenia w sprawach rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej, jak też pielęgniarki lub pielęgniarzy, którzy pomogą w orzekaniu w sprawach niezdolności do samodzielnej egzystencji.
5: Obecnie na etatach w ZUS w całym kraju pracuje 650 lekarzy.
3: Opolska gospodarka, kultura, sport, także na www.radioopole.pl.
5: Prawie 4,5 minuty po 10.
3: Wiadomości kulturalne w Radiu Opole.
9: Witold Sułek. Już dziś w Filharmonii Opolskiej odbędzie się kolejny z letnich koncertów w klubie muzycznym, a tym razem scena należeć będzie do utalentowanych muzyków młodego pokolenia w ramach projektu zatytułowanego Młody Opolski Jazz. Na program koncertu złożą się utwory George'a Gershwina, standardy jazzowe, a wykonają je wokalistka Julita Ziółko, pianista Paweł Ramilowski i kontrabasista Filip Hornik. Początek koncertu o godzinie 19. Zmieniamy temat. Również dziś o 16 na placu Jana Pawła II w Opolu odbędzie się performance Marii Bitki zatytułowany Produkcja tęczy. Jest to propozycja działania performatywnego polegającego na próbie stworzenia tęczy za pomocą narzędzia pompującego wodę, a jego realizacja, jak piszą organizatorzy, wymagać będzie współpracy między osobami zaproszonymi przez artystkę do działania. Wydarzenie odbywa się w ramach festiwalu Wspólne Centrum organizowanego przez Galerię Sztuki Współczesnej w Opolu. Ponownie zmieniamy temat. Również dziś o 17 w galerii WBP w Opolu odbędzie się uroczyste otwarcie wystawy zatytułowanej Moje czeskie impresje Praga, miasto wyobrażone. Na wystawie zaprezentowane zostaną fotografie Marzeny Ewy Krajewskiej, która uchwyciła ważne i ukochane przez siebie miasto nie tylko w popularnych kadrach. Podczas wernisażu zostanie także zaprezentowana twórczość poetycka artystki, której wiersze czytane będą do dźwięków muzyki granej na żywo w wykonaniu Leny Ledow, pianistki jazzowej i kompozytorki muzyki teatralnej. Wstęp na to wydarzenie jest darmowy.
3: Pogoda.
1: No bardzo ładny poranek, pięknie świeci słońce, dużo błękitu, chmur prawie wcale, no i dziś tak ma być przez cały dzień. Temperatury od 24 do 26 stopni, wiatr słaby, północno-wschodni i wschodni. W nocy także niebo niemal bezchmurne, no i tak od 12 do 14. Jeśli chodzi o to, co teraz pokazują termometry w naszych największych opolskich miastach, to tak, w Opolu mamy 24 stopnie i 24 jeszcze także w Kluczborku, Kędzierzynie Koźlu, Brzegu i Namysłowie. O, właściwie tylko Nysa jest wyjątkiem. Tam 1 stopień mniej, 23.
3: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
1: Prawie 7 minut po 10. Witajcie, kochani, to Radio Opole na wakacjach teraz właśnie startuje. Krzysztof Rap wita się zza mikrofonu. Marcin Głowienkowski ten program realizuje. Najbliższe 5 godzin spędzimy razem i ja już się nie mogę doczekać. No a propos zaćmienia słońca, no to fajnie, że jednak udało się je odsłonić. Wszystko dzisiaj ładnie znowu działa, świeci, jest ciepło i oby tak jak najdłużej. No dobrze, no to startujemy. Za chwilę powiem o konkursie, zostańcie z Radiem Opole.

0: Radio Opole. Fale, które nie zawodzą.
1: Reklama.
2: Dzień dobry, Straż Miejska.
3: Znowu pan? Tłumaczyłam już, dlaczego z mojego komina nie wydobywa się dym. Spalam ekogroszek, ekodesign, sam budrolu, w kotle spełniającym najwyższe normy.
2: Chciałem tylko poinformować, że zmieniły się przepisy i ekogroszek to teraz...
3: Groszek? Wiem, bo sam budrol od dawna o tym informuje. Zmieniła się tylko nazwa. Jakość wciąż mają na najwyższym poziomie. Sam budrol, pelety, groszki i węgiel dla wymagających. Zadzwoń 604 540 000 www.sambudrol.pl.
4: Wygodne i tanie ładowanie elektryków. Jedni powiedzą, że ma swój urok, inni, że czar, a my, że charge. Orlen Charge zapewnia komfort na nowoczesnych hubach na trasie i szybkich stacjach ładowania w miastach. Za aplikacją Orlen Witaj ładuj taniej o 50 groszy za jedyne 2 zł i 19 groszy za kilowatogodzinę na ładowanie DC. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką na DC 2,69 za kilowatogodzinę. Szczegóły na orlencharge.pl. Orlen z energią.
1: Po reklamie.

0: Partnerem konkursu jest Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe.
1: Mamy już 20 minut po godzinie 10 i zgodnie z obietnicą teraz przechodzę do konkursu, a przypomnę, że w tym tygodniu rozdajemy Wam gadżety od opolskiego WOPR-u. No i w tym zestawie gadżetów znajduje się plecak, bojka asekuracyjna, parasol, ręcznik plażowy oraz piłka plażowa. No i pewnie jesteście ciekawi, jakie będzie pytanie. No to najpierw taki wstęp. Wiecie, co łączy takie osoby jak Leonardo da Vinci, Paul McCartney, Barack Obama, Angelina Jolie, na przykład kto tam jeszcze? Pablo Picasso, Sting, Nikola Tesla, Bill Gates, Juliusz Cezar, proszę bardzo, czemu nie? Marilyn Monroe, Andrzej Duda, nasz były prezydent. Otóż wszystkie te osoby są leworęczne i dziś obchodzimy Międzynarodowy Dzień Osób Leworęcznych i w związku z tym, po pierwsze, wszystkiego najlepszego, wszyscy leworęczni, a po drugie pytanie do wszystkich, i prawo, i leworęcznych. Co wygodniej robi się lewą ręką? Wygodniej niż oczywiście prawą. Kombinujcie, odpowiadajcie. Wiadomo, że nie chodzi mi o proste odpowiedzi, ale o odpowiedzi złożone i najlepiej z uzasadnieniem. A, no i ze szczyptą humoru oczywiście też byłoby wspaniale. 774-541-541. Co wygodniej robi się lewą ręką.
0: Partnerem konkursu jest Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe.

0: Roxy, Niech będzie nam. Taki utwór na antenie Radio Opole. Za minutę będzie w 10:30, ale w Radio Opole, w studiu Radio Opole też mamy wokalistkę Martyna Elita. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, dzień dobry.
0: I Radosław Pilarz, czyli organizator koncertu Romuald Lipko na Zielonym Tle.
2: Dzień dobry, dzień dobry.
0: Wszystko się zgadza.
2: Zgadza się. Zgadza.
0: Świetnie, to zanim zaczniecie śpiewać, to najpierw powiedzmy kilka słów o tym koncercie, bo to jest koncert także pod patronatem Radio Opole. Już jutro w parku w pokoju, w pięknych okolicznościach przyrody. Pogodę zamówioną macie, to fantastycznie. O 19:00 startujecie i to z Jackiem Kawalcem, który będzie też śpiewał i to pięknie śpiewał.
2: Tak jest, zapraszamy bardzo, bardzo serdecznie na godzinę 19:00. Będą same hity z satelity pana Romualda, nie tylko Budka Suflera, ale też utwory, które pisał dla kobiet. Naprawdę zapraszamy serdecznie.
0: No właśnie, słuchajcie, bo tak, Romuald Lipko, no niestety, odszedł od nas w roku 2020. Festiwal Opolski też zwrócił na to uwagę i myśmy mieli w 57. edycji, właśnie od razu w 2020 roku, taki koncert jemu zatytułowany Cisza jak ta, muzyka Romuald Lipko. Nawet to właśnie pamiętam. W ogóle skąd pomysł, żeby jeszcze raz wrócić do tych utworów tego właśnie kompozytora? Kto na to wpadł?
1: Tak naprawdę to jest druga edycja naszego koncertu na Zielonym Tle. W pierwszej edycji mieliśmy Agnieszkę Osiecką i chcemy iść tropem, mamy nadzieję, że to nie ostatnia ta druga edycja, która jest w tym roku. Tylko chcemy właśnie uczcić pamięć wielkich twórców polskich, więc tekściarzy, kompozytorów i wokalistów, których już z nami nie ma, a ich dorobek po prostu gra w sercach całej Polski.
0: No to może od razu przypomnijmy, ja oczywiście mam ściąga, ale to wy przypomnijcie, dla kogo komponował, jakie piosenki pisał, z czego my znamy pana Romualda Lipko?
1: Oczywiście cała Budka Suflera, no to dorobek pana Lipko, ale też kompozycje dla Urszuli, dla Izabeli Trojanowskiej, dla Zdzisławy Sośnickiej, dla Anny Jantar nawet. Tak więc takie utwory też się pojawią w naszym koncercie jutro.
2: Te utwory właśnie zabrzmią jutro w takich właśnie rockowych aranżacjach, mocnych, w stylu pana Romualda.
0: No i zdaje się, że właśnie teraz tak, ten podział, bo jeśli ja słyszę, że tak, jest dwóch wokalistów, tak, Jacek Kawalec, jest Martyna Elita, jak wy się będziecie dzielić tymi piosenkami?
1: Jak mówią słowa piosenki, do tanga trzeba dwojga, więc będzie duet damsko-męski. Jacek oczywiście wykona wszystkie utwory Budki Suflera, a ja się wcielę trochę w rolę Urszuli, trochę w rolę Izabeli Trojanowskiej, a trochę w roli Anny Jantar i wykonam wszystkie damskie utwory.
2: Może warto dodać, że właśnie, że Jacek jest obecnie jednym z wokalistów Budki Suflera. Od 2022 roku współpracuje właśnie z Budką i też wykonuje te utwory z nimi. No i będziemy mieli przyjemność mu zaakompaniować na tym koncercie jutrzejszym.
0: No i pięknie, no właśnie podkreślmy to, że dawno, dawno temu już Tarantka w ciemno była i pewnie tam jeszcze wielu słuchaczy kojarzy taką postać, ale dawno już właśnie odpłynął w stronę muzyki mocno, tak, dubbingu, różnych takich jeszcze piosenki aktorskiej pewnie, no bo to aktor przecież.
2: Tak, i przede wszystkim my jako fani Rancho, prawda, czyli Rancho wraca na antenę już niebawem i Jacek tam właśnie udziela się, także myślę, że cały czas Jacek jest bardzo aktywny.

0: Radio Opole. Twój wybór na wakacje.
1: Drodzy słuchacze, chyba słowo się rzekło, także zapraszam do wspólnej rozgrzewki przed jutrzejszym koncertem. Wszystko, czego dziś chcę, pamiętaj o tym, polecieć chcę. Tam i z powrotem, z ramion twych wprost, do nieba, do nieba. Wszystko, czego dziś chcę, pamiętaj o tym, dolecieć raz. Tam i z powrotem, więcej mi nic nie trzeba, nie trzeba.
2: Wow! Brawo, brawo!
3: Mówiłem, że same hity
2: satelity. Piękny wykon, Martyna i Lita w Radio Opole, tuż przed koncertem Romuald Lipko na zielonym tle. Zapraszamy Was na ten koncert jutro do Parku w Pokoju, a dzisiaj taka mała próbka wokalna. No pięknie, pięknie. I tego będzie dużo więcej jutro. Przypomnę, że właśnie Martyna w studiu, Romuald będzie jutro z nami duchem, tak. A Radosław Pilarz, organizator, jest także z nami. Słuchajcie, no dobrze, będą jutro wielkie przeboje. Romualda Lipko, będzie Martyna, będzie Jacek Kawalec, przypomnę. No dobrze. Dobrze, a zdaje się, że oprócz śpiewania też będzie można się sporo dowiedzieć o życiu i twórczości właśnie tego kompozytora.
1: Tak jest. Takie mamy założenie właśnie koncertu na zielonym tle, żeby oprócz tej uczty dla uszu, mamy nadzieję, było też parę wspomnień, parę historii na temat tego, jak te utwory powstawały, w jakich okolicznościach, jakie anegdoty się z nimi wiążą, bo naprawdę polska muzyka rozrywkowa bogata jest w ciekawe anegdoty, więc będzie trochę wspomnień, będzie też taka broszura przygotowana, w niej też jest parę informacji, których mam nadzieję, które zaskoczą naszych odbiorców.
2: No dobrze, właśnie, a propos, ja jeszcze muszę dopytać, a Martyna, co ty robisz tak, powiedz, na co dzień, jak nie śpiewasz dla publiczności w parku, to jak twoja kariera wygląda w tej chwili? Z kim śpiewasz, gdzie występujesz, gdzie cię można jeszcze zobaczyć, usłyszeć?
1: Poza śpiewaniem w parku, razem z Radkiem też jesteśmy muzykami Kamila Bednarka, więc można
2: nas... Nasz człowiek.
1: Tak jest, spotkać na różnych scenach w całej Polsce. Towarzyszymy właśnie Kamilowi w jego drodze. Poza tym właśnie w stowarzyszeniu udzielamy się w różnych projektach kulturalnych i społecznych, więc zawsze blisko ludzi i blisko kultury, którą staramy się tutaj robić.
2: Kultura 2.0 dokładnie, tak. O tym stowarzyszeniu mówimy. To jest nasze dziecko trochę, tak?
3: Nasze dziecko, które jakby wspiera szeroko rozumianą kulturę, czyli koncerty, czyli wydarzenia, ostatnio murale, filmy dokumentalne, rzeczy związane właśnie z takim też i dziedzictwem. No taka nasza przestrzeń muzyczno-edukacyjna.
2: No dobrze, słuchajcie, no to skoro na zielonym tle, ja tutaj zdradzę trochę słuchaczom, że lobbowałem poza anteną, żeby też kolejny koncert był gdzieś na Wyspie Bolko, żeby Opolanie też mogli posłuchać i zobaczyć.
3: Tak, to tam zielone to będzie pasować.
2: No właśnie, właśnie, dużo zieleni mamy w mieście.
3: Dobry pomysł, bardzo tak? Dobry pomysł.
2: Bardzo się cieszę. I jeszcze jedna ważna rzecz organizacyjna, moi drodzy, słuchajcie, bo ten koncert, tam jest wstęp wolny, po prostu. Tam nie ma żadnych biletów, może przyjść każdy chętny. Liczba miejsc chyba nieograniczona, skoro mówimy o parku.
1: Tak, tak jest, liczba miejsc nieograniczona. Myślę, że siedzących miejsc, mam nadzieję, że nam braknie, ale myślę, że jest koło 300, także śmiało zapraszamy. Dzięki wsparciu marszałka województwa koncert ma formułę otwartą, bezpłatną, także nic, tylko przyjść i słuchać.
3: Ale piękna przestrzeń Parku w Pokoju, bo to nie tylko amfiteatr, tam są jeszcze oczywiście ławeczki dookoła, ale
2: ten park także... zrewitalizowano, trudne słowo,
3: tak,
2: prawda?
3: Piękne miejsce na spacery, na wypoczynek, taką małą rekreację, super.
2: Pogodę macie zamówioną, słońce na szczęście się zaśmiło, ale już z powrotem jest, więc pięknie będzie jutro zachodziło, jak będziecie ten koncert rozpoczynać. No to pozostaje raz jeszcze zaprosić do Parku w Pokoju, słuchajcie, już jutro, 19:00, Romuald Lipko na zielonym tle, Jacek Kawalec, Martyna Jelita, no i Radosław Pilarz, który to wszystko jakoś połączył w całość. Dzięki piękne za wizytę w studiu.
3: Dziękujemy.
1: Do zobaczenia jutro.
2: Hej, tak hej. Jest.

0: autopromocja.
1: Z okazji święta Wojska Polskiego zapraszamy na wyjątkowy quiz Polska Safe, Polska Bezpieczna. Sprawdźcie swoją wiedzę o wojskowości i bezpieczeństwie, a przy okazji zdobądźcie zestawy upominków ufundowane przez Ministerstwo Obrony Narodowej. Sobota, 15 sierpnia między 11 a 14. Program Mamy Święto. Tylko w Radiu Opole.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Twój Milusiński oczekuje wyjątkowego traktowania? Po wyjątkowe produkty wstąp do sklepów zoologicznych Ale Animale. Czuru Tidbits. Niskokaloryczne przysmaki dla kotów z kremowym nadzieniem. Nature's Protection. Suche karmy dla psów o białym umaszczeniu. Niwelują rdzawe plamy łzowe. Super Benek. Wysokowydajne żwirki dla kotów. Nowy zapach. Mydło marsylskie. Znajdź sklep na aleanimale.pl. Ale Animale. Słyniemy z jakości.
0: Po reklamie.
3: Mamy czwartek, to jest 13 dzień sierpnia. Słuchacie oczywiście Radio Opole, a na zegarach już za kilka sekund wybije godzina 11. To oznacza, że czas na najświeższe wiadomości.
4: Za kilka miesięcy może rozpocząć się budowa nowego akwaparku w Opolu.
5: Raczej myślimy o początku przyszłego roku.
4: Kolejna zmiana polskich strażaków pomaga w gaszeniu pożarów w Hiszpanii i o tym także w serwisie.
1: Wiadomości Radio Opole.
3: O szczegółach Daniel Klimczak.
4: Zaczynamy jednak od informacji dla kierowców. Mamy utrudnienia na wojewódzkiej 405C w Ligocie Tułowickiej. Doszło tam do zdarzenia dwóch samochodów osobowych. Na razie nie ma informacji o ewentualnych poszkodowanych.
1: Pierwsi w Opolu, pierwsi w regionie. Wiadomości Radia Opole.
4: Końcówka tego lub początek przyszłego roku to możliwy termin rozpoczęcia budowy akwaparku przy ulicy Oleskiej w Opolu. Obecnie w toku są dwa przetargi. Jeden dotyczy nadzoru budowy, a drugi wykonawcy. Zainteresowanie jest duże, stąd pojawia się wiele pytań, co wydłuża postępowanie, mówi wiceprezydent miasta Maciej Wujec.
5: Oczywiście też dopinamy kwestie finansowania przez zakład komunalny tej inwestycji, ale przede wszystkim to postępowanie przetargowe. No mam nadzieję, że faktycznie będziemy mogli wbić łopatę już w tym roku, ale raczej myślimy o początku przyszłego roku.
4: Wykonawca będzie miał 30 miesięcy na zakończenie budowy. Jak słyszymy, miasto stawia na funkcjonalność, a nie na imponującą architekturę.
5: Naprawdę bardzo ciekawy kompleks zjeżdżalni, duży basen wewnętrzny z falą, która cieszy się popularnością. Atrakcje typowe dla akwaparków, ale też tam będzie ponad 9 saun różnego rodzaju i wewnętrzne i zewnętrzne.
4: A przypomnijmy, że według wstępnych szacunków akwapark ma kosztować od 200 do 250 milionów złotych.
1: Radio Opole. Wiemy, co ważne dla Ciebie.
4: Resort cyfryzacji wdrożył procedurę zabezpieczającą ujawnione dane medyczne około 19 milionów Polaków. Minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski poinformował, że ten wyciek mieści się w 1% ataków, których nie udało się odeprzeć. Na konferencji w dowództwie komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni w Legionowie Polityk podkreślał, że rząd inwestuje w cyberbezpieczeństwo kraju.
6: Polska wydaje najwięcej w historii na cyberbezpieczeństwo. Nigdy nie było tak systemowych, regularnych wydatków. 2024 rok 4 miliardy złotych, 2025 kolejne 4, 2026 obecny ponad 5 miliardów plus programy inwestycyjne. Wydajemy rekordowe pieniądze, żeby komponent wojskowy i komponent cywilny dawały nam gwarancję bezpieczeństwa.
4: W wyniku ataku z elektronicznego systemu obsługi pacjentów MyDoktor wyciekły informacje o wizytach u lekarzy, chorobach oraz przyjmowanych przez nich lekach. Resort cyfryzacji zalecił zastrzec swój numer PESEL.
1: Słuchasz? Rozumiesz? Wiesz.
4: Kolejni strażacy z modułu GFFF Poland służą w Hiszpanii i prowadzą działania związane z ochroną lasów przed nowymi źródłami pożarów. O działaniach na miejscu mówi oficer prasowy grupy ratowniczej aspirant Martin Halasz.
7: Naszym zadaniem jest wsparcie w tych miejscach, gdzie szacuje się duże ryzyko wystąpienia kolejnych zarzewi ognia. W związku z tym, że mamy dość charakterystyczny tydzień, nasi koledzy z Hiszpanii oszacowali, że mogą pojawić się takie miejsca, gdzie będzie przybywać więcej osób, więcej turystów i do tych miejsc będziemy się przemieszczali, by być w pogotowiu.
4: W regionach, do których skierowano polskich strażaków, obowiązuje bardzo wysoki lub nawet ekstremalny poziom zagrożenia pożarowego, któremu sprzyja silny wiatr. I wracamy do regionu. Dwa dożywotnie zakazy prowadzenia pojazdów nie zniechęciły mieszkańca gminy Zawadzkie do kolejnej jazdy. Razem z 30-latkiem podróżowała jego żona i troje dzieci. Tym razem mężczyzna był trzeźwy, ale z powodu dotychczasowych przewinień sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu. Mężczyzna wpadł podczas rutynowej kontroli kontroli prędkości, mówi młodszy aspirant Dorota Janać ze strzeleckiej policji.
8: Zachowanie mężczyzny świadczy o lekceważeniu prawomocnych orzeczeń sądowych. Mimo dożywotnich zakazów prowadzenia pojazdów mechanicznych oraz cofnięcia uprawnień, 30-latek nadal wsiadał za kierownicę. Co więcej, podczas wcześniejszych interwencji był zatrzymywany także w stanie nietrzeźwości.
4: Mężczyzna tłumaczył, że wybierał się na rodzinną wycieczkę do Wrocławia. Grozi mu 5 lat więzienia. Ode mnie to już wszystko. Dziękuję za uwagę. W południe przywita się z Wami Katarzyna Plewnia.
1: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
3: Nadal piękny dzień, trwa w najlepsze. Piękne słońce świeci, po wczorajszym zaćmieniu wróciło do nas i ogrzewa. Dziś nie powinno padać, absolutnie nie będzie żadnych burz, będzie bardzo ładny dzień. Do 26 stopni, wiatr słaby, północno-wschodni, wschodni. W nocy też niebo bezchmurne i tak od 12 do 14 stopni. No i odświeżmy sobie informacje na temat aktualnych temperatur w miastach naszego regionu. Opole już 26, w słońcu oczywiście. I to jest chyba najcieplejsze miasto, nie jeszcze na Mysłów i Brzeg, tam także po 26 stopni, a po 25 w Kluczborku, Kędzierzynie i Nysie.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
3: Tu Radio Opole na wakacjach, witajcie po raz kolejny. Krzysztof Rapp kłania się zza mikrofonu. Marcin Głowinkowski ten program realizuje, a gra dla nas Dua Lipa.

0: Reklama społeczna.
1: Stwardnienie rozsiane, zwane też SM, to choroba ośrodkowego układu nerwowego. Diagnozowane jest przede wszystkim u osób młodych. Objawy SM pojawiają się nagle i utrzymują przez co najmniej 24 godziny. Bywa, że choroba rozwija się stopniowo, a jej symptomy narastają z czasem. Najczęstsze pierwsze objawy to zaburzenia widzenia, a także zaburzenia czucia, jak mrowienia, kłucia i drętwienia, zaburzenia równowagi lub niedowłady. Skontaktuj się z Polskim Towarzystwem Stwardnienia Rozsianego.
2: Rodzina Zimmermanów, prowadząca rodzinny dom dziecka w Lewinie Brzeskim, w zasadzie nie ma gdzie mieszkać.
3: Ich dom zniszczyła powódź. Edyta i Robert podjęli decyzję o budowie nowego na terenie niezalewowym.
4: Nie stać nas na wybudowanie takiego dużego domu.
5: Bardzo prosimy o wsparcie i żebyśmy mogli już wspólnie razem z dziećmi cieszyć się i już być spokojni.
3: Więcej informacji na stronie stowarzyszeniezdrowie.pl.
6: Mój koniec świata był 863 dni temu.
7: Pierwsza myśl...
8: Dlaczego ja?
9: Co ja mam zrobić? W momentach końca świata pomagało mi wsparcie bardzo bliskich osób.
8: Wiedziałam, do kogo się zwrócić. Dzisiaj minęło już 8 lat od początku mojej choroby.
7: Jeszcze chciałabym pożyć.
10: Wejdź na alivia.org.pl i dowiedz się, jak pomóc chorym na raka. Alivia. Dodajemy odwagi.
0: Reklama społeczna.
11: Reklama.
12: Tej reklamy nie powinni Państwo teraz słyszeć, bo system sterowania domem za złotówkę schodzi szybciej niż się spodziewaliśmy. Rolety i światło. Wszystko pod kontrolą, jednym urządzeniem. Dom dba o bezpieczeństwo nawet wtedy, gdy nikogo nie ma. Centrale Somfy odbierzesz za złotówkę. Szczegóły promocji Tahoma za złotówkę w salonach Kapica oraz na kapica.pl. Budujesz dom raz, odbierz sterowanie za złotówkę. Kapica. Zaufanie na lata.
13: Złap okazję na wakacje z Coral Travel. Biuro podróży w centrum handlowym Karolinka w Opolu już otwarte. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all-inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka. Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam. Zapraszamy do biura podróży Coral Travel, centrum handlowe Karolinka w Opolu.
14: Już 14 i 15 sierpnia zapraszamy na rodzinną biesiadę integracyjną do Kujakowic. Na scenie wystąpią m.in. Freaky Boys, Klaudia i Kasia Chwołka oraz Damian Cholecki. W programie także dyskoteki z DJ-em, loty helikopterem, dmuchańce, gry i zabawy, gratis karuzele, wyborna kuchnia i mnóstwo innych atrakcji dla całych rodzin. Spotkajmy się na biesiadzie w Kujakowicach. Boisko LZS 14 i 15 sierpnia.
15: W drogerii DM

0: Pobierz aplikację, aktywuj kupony i oszczędzaj od 1 do 31 sierpnia. DM, to liczy się człowiek, to kupuje.
1: Po reklamie.
2: Say low.

0: partnerem konkursu jest Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe.
1: Jennifer i Pitbull on the floor, przed chwileczką na antenie Radio Opole. No iście wakacyjne klimaty, nie ma się co dziwić, pogoda piękna, weekend też przed nami całkiem, słuchajcie, bo mogą wrócić temperatury 30-stopniowe, ale nie takie 38, spokojnie, 29-30, no to może nad wodę by się można wybrać. Słuchajcie, mam dla was zestaw gadżetów od Wopru, z którym nie dość, że dobrze się będziecie bawić, to jeszcze będziecie się czuć bezpiecznie, bo w tym zestawie mamy tak, plecak, bojkę asekuracyjną, parasol, ręcznik plażowy i piłkę plażową. No a ponieważ dziś mamy Międzynarodowy Dzień Osób Leworęcznych, no to ja oczywiście pytam o to, co waszym zdaniem wygodniej robiłoby się lewą ręką, wygodniej niż oczywiście prawą. Nóg w to nie mieszajmy póki co. 774-541-541. No to co na przykład?
2: Dzień dobry, Radio Opole. Tu osoba leworęczna.
1: O.
2: Rewelacyjnie kroi się chleb lewą ręką. Pozdrawiam serdecznie.
1: Wow, mocna propozycja. No, pani się dobrze kroi chleb lewą ręką, ale ja chyba bym nie ryzykował, bo ja jestem praworęczny. Ale ciekawa propozycja, przyjmujemy. A jeszcze jedna jest, posłuchajmy.
3: Wszystko robię lewą ręką, jak mi kolega każe, bo jestem leworęczny. To, co z lewej strony, to jest moje.
1: Aha, a jak kolega nie każe, to co? To prawą ręką, czy jak? No dobra, co wygodniej robi się lewą ręką? To jest dziś pytanie konkursowe. Walczycie o zestaw gadżetów od Wopro, a ja tylko dla formalności przypomnę numer telefonu. 774-541-541.
0: Partnerem konkursu jest Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe.

0: Smith and Tell na antenie Radio Pole w utworze Goliat. No, mamy już prawie w pół do 12:00. No i kolejni goście, tym razem przy mikrofonie, przy telefonie Radio Pole. Ja jestem przy mikrofonie Radio Pole, a moim gościem jest Marcin Antonowski, to współorganizator festiwalu Polny Jam Fest. Witam serdecznie, cześć.
1: Witam was, witam wszystkich radiosłuchaczy, witam, dzień dobry.
0: No tak, dzwonimy, chociaż przez chwilę miałem nadzieję, że uda się ściągnąć ciebie do studia razem z organizatorami, bo właściwie startujecie z taką inicjatywą, sami żeście wpadli na pomysł i własnym sumptem organizujecie nowy festiwal muzyczny na mapie Opolszczyzny. Ten festiwal ruszy w sobotę w Unieszowie koło Kluczborka, a nazwa Polny Jam Fest, no ktoś musi wytłumaczyć, skąd ta nazwa się wzięła.
1: Tak, nazwa Polny Jam Fest wzięła się stąd, że już jakieś dwa lata temu mieliśmy jakby taki koncept na stworzenie nowego wydarzenia kulturalnego. I jedno z takich spotkań miało miejsce po prostu na ogródkach działkowych przy ulicy Polnej. Stąd też nazwa Polny Jam Fest. Natomiast krótko o tym, czym jest Polny Jam Fest. Jest to w zasadzie zupełnie nowe wydarzenie kulturalne, festiwal muzyczny, który odbędzie się już w najbliższą sobotę, tak jak tutaj wspomnieliśmy, w Unieszowie koło Kluczborka. Festiwal sam w sobie ma być jakby propozycją dla wszystkich, którzy cenią sobie muzyczne spotkania pod gołym niebem. Ma to być jakby przestrzeń dla różnych wykonawców niezależnych, różnych gatunków muzycznych i poszerzania horyzontów na to, co artystycznie dzieje się u nas w okolicy.
0: Co my tam znajdziemy? Jakie gatunki? Bo tak czytam tutaj, nawet na stronie Radio Pole mamy ładny opis już też. Zapraszamy na tę imprezę jako patron medialny. Rock, reggae, soul, pop, progresja?
1: Już tłumaczę. Mamy tutaj generalnie line-up wyznaczony na 7 wykonawców, w tym 2 solistów. Znajdziemy tam wiele gatunków muzyki, bo będzie jazz, reggae, blues i rock. Jeżeli chodzi o samych wykonawców, to mamy tutaj Mary Drama Solo Act, czyli Maria Wspólna, Pokus, który wykona dla nas kilka kawałków w klimacie reggae. Będą zespoły rockowe jak No Pesos, Six Killer oraz Jupiter, który zagra covery zespołu AC/DC. Będzie również muzyka bluesowa w wykonaniu zespołu MSB.
0: No, czyli właściwie dla każdego coś miłego. A propos zespołu Six Killer, no to koniecznie wspomnijmy, że to jest twój zespół.
1: Znaczy tak, jest to zespół, w którym ja gram, natomiast za całym festiwalem i jego organizacją stoją głównie 3 osoby. Ja, Łukasz Głownia oraz Marta Klejnot. Okay. Te 3 osoby połączyła chęć stworzenia po prostu własnego festiwalu. A to, co wydarzyło się później, czyli zakasanie rękawów, ciężka praca, logistyka, finansowanie dało dziś efekt, no, który będziemy mogli ujrzeć już najbliższą sobotę. Zatem serdecznie zapraszamy na Polny Jam Fest, bo wstęp jest bezpłatny.
0: No właśnie, to jest też ogromny plus. Rozumiem, powiedziałeś, to jest tak, na powietrzu, pogoda gwarantowana, ma być ładny weekend. Gdzie dokładnie my was tam znajdziemy? W tym Uniszowie, powiedz?
1: Dokładny adres to Unieszów 11, to jest koło Kluczborka. A jeżeli chodzi o to, co znajdziemy na terenie samego festiwalu, to będzie na pewno czynny jeden punkt gastronomiczny, w którym będzie można zakupić jedzenie oraz jeden punkt z napojami, który będzie sprzedawał schłodzone picie. A poza tym przewidzieliśmy również możliwość noclegu na wyznaczonym polu namiotowym.
0: No, czyli można cały weekend właściwie spędzić sobie tam przyjemnie, zabiwakować i posłuchać dobrej muzyki.

0: jam session, bądź do grania na gitarze po prostu na trawniku.
1: No okej, okay, no i właśnie, tak się rodzą wielkie koncerty. A zaprasza na Polny Jam Fest, przypomnę, do Unieszowa koło Kluczborka Marcin Antonowski, jeden ze współorganizatorów tego przedsięwzięcia. Nowy festiwal, słuchajcie, się pojawia w regionie, który no przecież z muzyki słynie, a zatem wszyscy fani dobrej muzyki, wielu różnych gatunków, o których tu wspominaliśmy, powinni się zameldować właśnie w sobotę w Unieszowie. Piękne dzięki za tę rozmowę, no i życzę, żeby po tej pierwszej już zaczęto planować kolejne edycje. Życzę wam powodzenia.
0: Taki mam plan, bardzo dziękujemy.
1: No to miłego. Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia.

0: za 16. Za 15,5 minuty dokładnie będzie południe. Zalia Diament na antenie Radio Pole. No a teraz to już czas na taki kolejny ciekawy przystanek w naszej podróży po Polsce, którą to podróż w te wakacje odbywamy wraz z pozostałymi rozgłośniami Polskiego Radia. No i dziś udajemy się na Śląsk. Są tam miejsca, które przypominają, jak wielką rolę w historii tego regionu i kraju odegrał właśnie przemysł. No ale też robią to w nowoczesny i bardzo atrakcyjny sposób. Zabytkowa kopalnia Ignacy w Rybniku to nie tylko dawne wyrobiska i imponujące maszyny, to także jedna z najstarszych kopalni w tamtym regionie. Odrestaurowana wieża ciśnień z punktem widokowym oraz interaktywne ekspozycje. To wszystko pokazuje, jak zmienia się praca górników, no i też rozwój techniki. A z mikrofonem była tam Magdalena Pańczyk z Radia Katowice, a realizację dźwiękową przygotował Rafał Drabek. No to posłuchajmy.
1: Podróżowanie.
2: Podróżowanie.
1: Podróżowanie.
2: Podróżowanie.
1: Podróżowanie.
3: Podróżowanie.
1: Podróżowanie z radiem.
4: Zabytkowa kopalnia Ignacy w Rybniku to miejsce, gdzie przemysłowa historia wciąż pracuje pełną parą. O wyjątkowym charakterze tego miejsca opowie teraz dyrektor obiektu, Marek Gołosz.
5: Chodziło o to, żeby uratować to wyjątkowe dziedzictwo, jakim jest dawna kopalnia węgla kamiennego Ignacy, wcześniej Chojm. Dzisiaj zabytkowa kopalnia Ignacy, Instytucja Kultury Miasta Rybnika i Województwa Śląskiego. Po wielu, wielu latach udało się zrewitalizować tą przestrzeń, zaadaptować do nowych funkcji związanych z kulturą, edukacją, rekreacją, a także integracją społeczną. Kopalnia Ignacy to była typowa kopalnia węgla kamiennego, jakiej było wiele na naszej ziemi, więc czerwona cegła, stalowe wieże szybowe z przełomu XIX i XX wieku. Ten zabytkowy kompleks, który został wpisany do rejestru zabytków przez społeczników ze Stowarzyszenia Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku, składa się z kompleksu energetyczno-wydobywczego, czyli dwie stalowe wieże szybowe, dwie maszyny parowe w środku maszynowni, dwa budynki nadszybia oraz budynek hali kompresorów. Te budynki składają się na kompleks energetyczno-wydobywczy, który został zrewitalizowany i dziś pełni zupełnie nowe funkcje.
4: Wśród licznych eksponatów jest tu jeden, który od lat pozostaje prawdziwym sercem tego miejsca. Czym jest i dlaczego budzi tyle emocji?
5: Serce to maszyna wyciągowa szybu Kościuszko, maszyna wyciągowa, czyli ten wyciąg górniczy, który jest niezbędnym urządzeniem do tego, żeby każda kopalnia funkcjonowała, który służy, wiadomo, do wyciągania urobku i opuszczania załogi i sprzętu w głębia kopalni. Natomiast to serce udało się ponownie uruchomić dzięki byłym pracownikom kopalni Ignacy, którzy dzisiaj pracują w roli przewodników. Serce kopalni, czyli maszyna parowa w zabytkowej kopalni Ignacy, ciągle działa pełną parą i bije. To najważniejsze.
4: Urok zabytkowej kopalni Ignacy w Rybniku dostrzegają nie tylko mieszkańcy regionu. To miejsce zdobywa uznanie w całej Polsce i coraz częściej zwraca uwagę gości z różnych stron świata.
5: Wartość tego miejsca jest na tyle wielka, że warto pokazać było to miejsce Europie i udało się. Zabytkowa kopalnia Ignacy otrzymała Nagrodę Europejskiego Dziedzictwa, Nagrodę Europa Nostra za wzorcowy przykład rewitalizacji dziedzictwa kultury przemysłowej. Rewitalizacji, która spięła w jednym miejscu tak wiele funkcji związanych z kulturą, edukacją, rekreacją i społeczną integracją. To miejsce, które jest w centrum Niewiadomia dzielnicy pogórniczej miasta Rybnika, ponownie służy ludziom, służy wielorako i to jest, myślę, że clue tego projektu związanego z rewitalizacją zabytkowej kopalni Ignacy.
1: Do województwa śląskiego zaprasza Radio

0: Radio Opole. Najlepsza muzyka.
1: Autopromocja.
0: Z okazji Święta Wojska Polskiego zapraszamy na wyjątkowy quiz Polska Safe, Polska Bezpieczna. Sprawdźcie swoją wiedzę o wojskowości i bezpieczeństwie, a przy okazji zdobądźcie zestawy upominków ufundowane przez Ministerstwo Obrony Narodowej. Sobota, 15 sierpnia między 11 a 14. Program Mamy Święto. Tylko w Radiu Opole.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Nie czekaj! Odwiedź największe muzeum węgla w Polsce już teraz. Odkryj podziemia sztolni Królowa Luisa i kopalni Guido w Zabrzu. Przeżyj niezapomnianą podziemną przygodę. Wybierz się na przejażdżkę górniczą kolejką. Popłyń łodzią pod ziemią. Usłysz huk maszyn i zjedź 100 pięter w dół do świata legend i czarnego złota. Bilety dostępne na podziemnaprzygoda.pl.
0: Już 14 i 15 sierpnia zapraszamy na rodzinną biesiadę integracyjną do Kujakowic. Na scenie wystąpią m.in. Freaky Boys, Klaudia i Kasia Chwołka oraz Damian Cholecki. W programie także dyskoteki z DJ-em, loty helikopterem, dmuchańce, gry i zabawy, gratis karuzele, wyborna kuchnia i mnóstwo innych atrakcji dla całych rodzin. Spotkajmy się na biesiadzie w Kujakowicach. Boisko LZS 14 i 15 sierpnia.
3: Zastanawiasz się nad wprowadzeniem zaawansowanych technologii lub innowacji w swoim przedsiębiorstwie? Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki prowadzi nabór do projektu 1-2, Opolskie Innowacyjne 2, dzięki któremu możesz zyskać nawet do 120 tysięcy złotych dofinansowania na rozwój swojej działalności. Dowiedz się więcej o możliwościach, jakie dają fundusze europejskie na www.ocrg.opolskie.pl. Materiał finansowany z Unii Europejskiej.
1: Po reklamie.
4: Zbliża się 12 w południe. Mamy czwartek, to jest 13 dzień sierpnia, Międzynarodowy Dzień Osób Leworęcznych. Sprawdźmy, co ważnego na świecie, w kraju i w naszym regionie.
5: Minister cyfryzacji o wycieku danych. Postępuje modernizacja linii kolejowej na trasie Kluczbork-Oleśnica-Wrocław. Maryla Rodowicz będzie mieć swój mural w Opolu, odsłonięcie malowidła we wrześniu.
0: Wiadomości Radia Opole.
4: A dyżur w redakcji informacji rozpoczęła Katarzyna Plewnia. Dzień dobry.
5: Dzień dobry. Najpierw jednak 6 zastępów Straży Pożarnej skierowano do Płużnicy Wielkiej w powiecie strzeleckim do gaszenia pożaru budynku gospodarczego sąsiadującego z budynkiem mieszkalnym. Nie ma informacji o poszkodowanych w tym pożarze. Działania służb trwają. Zakończyły się natomiast działania strażaków w Ligocie Tułowickiej, to już powiat opolski, gdzie, jak wcześniej informowaliśmy, na drodze wojewódzkiej 405 doszło do kolizji dwóch aut osobowych. Osoby uczestniczące w tym zdarzeniu były pod opieką zespołu ratownictwa medycznego, ale nie wymagały hospitalizacji.
0: Popołudniowe wiadomości Radia Opole.
5: Trwają prace, których celem będzie możliwość sprawdzenia, czy dane obywateli są bezpieczne, poinformował minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Nie sprecyzował jednak, od kiedy będzie to możliwe. Minister zaapelował też, by obywatele zastrzegli swój numer PESEL. Ma to związek z wyciekiem danych około 19 milionów Polaków z firmy MyDoctor. Chodzi o informacje o przebiegu chorób, przyjmowanych lekach i wizytach u lekarzy. Jak dodał Gawkowski, na razie wykradzionych danych nie wystawiono na sprzedaż.
6: Nie są one wystawione nigdzie na sprzedaż, ani nie są elementem z żadnej gry i to monitorują służby. Więc uspokajam wszystkich, którzy troszczą się o swoją wiedzę o danych, czy o informacji o tym, czy to nie ich recepty wyciekły. Możecie, obywatele, być spokojni.
5: Wyciek nastąpił z bazy firmy MyDoctor. Na razie nie można sprawdzić, których konkretnych osób ten wyciek dotyczył. Modernizacja linii kolejowej numer 143 na odcinku Kluczbork-Oleśnica-Wrocław postępuje. Na 10-kilometrowym odcinku torów między Wołczynem a Kluczborkiem pracowały teraz specjalne szlifierki. Część prac wykonywano nocą, by ograniczyć ich wpływ na ruch pociągów, wyjaśnia Marta Pabiańska z zespołu prasowego PKP PLK.
7: Ogromna maszyna, która za pomocą kamieni ściernych wyrównuje powierzchnię szyn i usuwa drobne nierówności. Dzięki temu przejazd pociągów jest później płynniejszy i cichszy. Nocą na tym samym odcinku ekipy regulowały również sieć trakcyjną.
5: Inwestycja rozpoczęła się w ubiegłym roku, a ma zakończyć jeszcze w tym. W efekcie pociągi pasażerskie przyspieszą na trasie do 120 km na godzinę, co przejazd na odcinku Kluczbork-Wołczyn skróci o 10 minut. Inwestycja warta jest niemal 400 milionów złotych.
0: Miasta, gminy, powiaty. wiadomościach Radia Opole.
5: Maryla Rodowicz dołączy do grona muzycznych ikon mających w Opolu swój mural. Wizerunek artystki pojawi się na osiedlu Chabry. To będzie szóste ścienne malowidło na trasie miejskich muzycznych murali. Odsłonięcie zaplanowano na wrzesień. Maryla Rodowicz od lat jest jedną z najważniejszych postaci Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu.
8: Myślę, że można to zamknąć w jednym zdaniu, że to najważniejsza artystka opolskiego festiwalu, ponad 60-letnia tradycja festiwalu i gdyby szukać tych ikon kojarzonych z festiwalem, myślę, że nie brakłoby wybitnych polskich artystów, ale jednak zawsze, jeżeli mówimy o Festiwalu Opolskim, Maryla Rodowicz przychodzi nam pierwsza do głowy.
5: Podkreśla Arkadiusz Wiśniewski, prezydent Opola. Mural na osiedlu Chabry również ma nawiązywać do artystki, która przez lata słynęła z kolorowych, kwiatowych strojów i widowiskowej oprawy koncertów. Projekt muralu przygotowała ilustratorka Ola Osadzińska.
9: Bardzo uznana ilustratorka, której pracę możemy oglądać w magazynach takich jak Przekrój, Elle, Glamour, Twój styl. Co więcej, panie już się poznały, ponieważ kiedyś współpracowały ze sobą. Pani Ola robiła dla pani Maryli okładkę w 2017 roku Ach Świecie, w bardzo podobnej kolorystyce.
5: Wyjaśnia Alicja Kosakowska z Wydziału Promocji Urzędu Miasta Opola. Projekt na ścianę przeniesie opolska grupa artystyczna Murki. Maryla Rodowicz ma przyjechać do Opola na uroczyste odsłonięcie malowidła. To zaplanowano na 14 września, dzień po koncercie artystki w opolskim amfiteatrze. A na koniec, polskie siatkarki do lat 17 nie zagrają w ćwierćfinale Mistrzostw Świata, które odbywają się w Chile. Drużyna trenera Marcina Orlika w 1/8 finału przegrała z Tajlandią 1-3. Biało-czerwonym pozostaje rywalizacja o miejsca od 9 do 16. Mistrzostwa Świata do lat 17 potrwają do 16 sierpnia.
0: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
4: Cały czas piękny dzień, za oknami dużo błękitu, dużo słońca, no i dziś ciepło, tak do 26 stopni, ale raczej nie więcej, więc nie upalnie. Padać dziś nie będzie, o burzy żadnej wzmianki nie ma w prognozach pogody, wiatr w ciągu dnia słaby, północno-wschodni i wschodni, w nocy niebo prawie bezchmurne, no i tak od 12 do 14 stopni. Jeśli chodzi o największe miasta w naszym regionie, no to bez zmian w Opolu, w tym słońcu, jak się dobrze ustawimy, to mamy 26 stopni, 26 jeszcze także w Brzegu i na Mysłowicach. Słowia po 25 w Kluczborku, Kędzierzynie Koźlu i Nysie.
0: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
4: Dzień dobry, tu Radio Opole na wakacjach. Krzysztof Rapsie raz jeszcze witam. Marcin Kobza w roli realizatora.

0: Reklama społeczna.
1: Polacy chętnie robią zakupy online. Wiesz, że kupując w sieci możesz również pomagać, nie wydając przy tym ani grosza więcej? Z FaniMani.pl to proste. Robiąc zakupy online w jednym z 1800 sklepów internetowych, średnio 2,5% wartości Twoich zakupów trafi do wybranej przez Ciebie organizacji. Przedszkola, szkoły, fundacji, stowarzyszenia, OSP, KGW czy schroniska. To nic nie kosztuje, a znaczy tak wiele. Odwiedź FaniMani.pl i zmień zwykłe zakupy w niezwykłe wsparcie. FaniMani.pl. Wiele okazji do pomagania.
2: W radiu często się mówi o podróżach, a ja opowiem Państwu o powrotach.
3: Proszę Państwa, wylądowaliśmy w Warszawie.
2: Bo gdy wracam z jakiegoś kraju, to naprawdę zaczynam doceniać Polskę. To, jak dbamy o siebie i innych, ten nasz wolontariat. Oczywiście to nie dzieje się samo. Dlatego wspieraj z nami demokrację i równe prawa w Polsce. Olga Bołądź.
4: Więcej informacji znajdziesz na stronie www.batory.org.pl.
5: Mam na imię Marcin, jestem osobą z niepełnosprawnością intelektualną, mieszkam w Opolu, tu chodzę do pracy, mam przyjaciół.
6: Celem Fundacji L'Arche jest powstanie w Opolu kameralnego domu, w którym osoby z niepełnosprawnością i osoby sprawne dzielą razem życie codzienne, stają się samodzielne i rozwijają swoją autonomię. Więcej o działaniach Fundacji L'Arche można przeczytać na stronie larche.org.pl. / Opole. Bądź z nami, spełniajmy razem marzenie o domu pełnym przyjaźni.
0: Reklama społeczna.
7: Reklama.
8: Uwaga podróżnicy! Wielka przygoda zaczyna się już na peronie. Wskakujcie do Dino pociągu i ruszajcie w nieznane. Województwo opolskie, Polregio i Jurapark Krasiejów zapraszają na Dino przygodę. Start Opole Główne, potem wędrówka zielonym szlakiem do Królestwa Dinozaurów. To idealny plan na zieloną szkołę i aktywną lekcję przyrody. Tani, ekologiczny, wyjątkowy. Dino Przygoda czeka. Rezerwujcie terminy i jedźcie pociągiem do Krasiejowa. Dino Przygoda. Poczuj tę energię.
9: Potrzebujesz zwiększyć konkurencyjność swojej firmy? Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki zaprasza mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa do udziału w naborze w ramach projektu 1.7 Opolskie Konkurencyjne 2, dzięki któremu możesz zyskać nawet do 195 tysięcy złotych na profesjonalizację usług i zwiększenie innowacyjności swojej firmy. Dowiedz się więcej na www.ocrg.opolskie.pl. Materiał finansowany z Unii Europejskiej.
10: Niech ta jesień będzie naprawdę wyjątkowa. Już teraz ruszaj na zakupy do salonu odzieży używanej Szwajcar. Od 17 sierpnia

0: Partnerem konkursu jest Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe.
1: Ja tylko tak może przypomnę, że na przykład Marilyn Monroe, Robert De Niro, Tom Cruise, Jim Carrey, Barack Obama, Bill Clinton, George W. Bush, Ronald Reagan, nasz prezydent były Andrzej Duda, ale na przykład też reżyser Andrzej Wajda, czy kompozytor Krzysztof Penderecki. Co tych ludzi łączy? No, wszyscy byli, słuchajcie, leworęczni. Dziś obchodzimy Międzynarodowy Dzień Osób Leworęcznych i z tym świętem związane jest pytanie konkursowe. Zanim nie powiem, to jeszcze szybko przypomnę atrakcyjną nagrodę. To jest zestaw gadżetów Oto Polskiego Wopru. W tym zestawie plecak, bojka asekuracyjna, parasol, ręcznik plażowy i piłka plażowa. No a dziś pytam was o to, co wygodniej robi się właśnie lewą ręką w Dniu Osób Leworęcznych. No i dzwonicie, oto propozycje.
2: Wygodniej i lepiej to lewą ręką robi się wszystko leworęcznemu. Praworęczny zaś lewą ręką robi wszystko, aby to prawą było mu wygodniej i wyszło jak najlepiej. Zaś obu lewą ręką wygodniej jest obsługiwać lewą stronę ciała, na przykład drapać się, lewe ucho myć, to lewe ucho sygnalizować skręt lewo i tak dalej. Pozdrawiam pana, panie Krzysiu, i ściskam obiema rękami równie mocno, choć jestem mańkutem.
1: No, jak ja bardzo dziękuję za te ściski. A propos tego bycia mańkutem, to jak się okazuje dzisiaj, bardzo wielu z was, którzy do mnie dzwonią, to właśnie są osoby leworęczne. Tak na początku mówicie, a później właśnie mówicie, co też wygodniej tą lewą ręką zrobić. No dobrze, posłuchajmy innych propozycji.
3: Mam krótkie ręce i mi osobiście zdecydowanie łatwiej jest się podrapać lewą ręką po lewym półdziutku. Dziękuję bardzo, pozdrawiam.
1: Ja pozostawię bez komentarza ten telefon, ale nie powiem, że mi się podobał. Podobał mi się. Dobrze. Dalej. Co jeszcze można lewą ręką robić?
4: Lewą ręką najlepiej łapać pchły. Trochę się ją pogimnastykuje, a pchły przeżyją dla zachowania gatunku biologicznego.
1: No, ciekawe jeszcze. Pchły w tym wszystkim. No, niezła kombinacja. Co wygodniej robić lewą ręką dziś? O to was pytam. 774-541-541.
5: Panie redaktorze, sprawa jest prosta. Lewą ręką zdecydowanie najwygodniej trzyma się kierownicę, kiedy w prawej trzyma się kebaba, ewentualnie pączka. Lewa ręka to taki cichy bohater naszego układu pokarmowego, który dba o to, żebyśmy bezpiecznie dojechali do celu, nie tracąc przy tym ani grama sosu czosnkowego. Pozdrawiam.
1: No pozdrawiam, ale mam nadzieję, że policja nas nie słucha w tym momencie. No gdzie już lewa ręka na kierownicy, czyli co? Zimny łokieć, tak? I jeszcze kebab? Nie, to już zdecydowanie za dużo. No ale dobrze, takie są wasze pomysły. Takie też było pytanie prowokacyjne ode mnie. Co wygodniej robić lewą ręką w Międzynarodowym Dniu Osób Leworącznych? O to pytam. No czekam na dalsze propozycje. Aż trochę się boję, co wy jeszcze wymyślicie. 774-541-541.
0: Partnerem konkursu jest Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe.

0: Katy Perry na antenie Radio Pole Watch It Burn. No, wczoraj to wszyscy oglądali, jak to niebo płonęło, to słońce tak później coraz mniej, no aż w końcu właśnie w tak niektórych krajach jak Hiszpania to w końcu całkiem było zasłonięte. Pytanie, przez co? No wiadomo, że przez co, ale czy ja wiem, czy wszyscy wiedzą? Słuchajcie, Danuta Cholecka zaliczyła wczoraj kilka wpadek podczas takiego relacjonowania zaćmienia słońca w TV Republika. W pewnym momencie na ekranie został właśnie wyświetlony kadr przedstawiający zaćmienie słońca. To najlepsze, widoczne z Hiszpanii, czyli takie pełne. Dziennikarka, relacjonując na żywo to, co widać, no tak trochę powiem, lekko się w tej swojej opowieści zaplątała. No bo najpierw tak coś tam mówi tak. Księżyc nasuwa się, a to jest Majorka, ale Hiszpania, stolica Hiszpanii. Czyli tak zaczęła trochę tam, jak to my czasem mówimy, dziennikarze, mówić z głowy, czyli z niczego i trochę popłynęła, sugerując, że Majorka jest stolicą Hiszpanii. Ale to jeszcze nie był gwóźdź programu, bo później było tak. Danuta Cholecka stwierdziła też, że w trakcie zaćmienia słońca Ziemia będzie to słońce zasłaniać. Posłuchajcie.
1: Proszę bardzo, jak przesunęło się już ta ciemna plama, czyli Ziemia, która będzie zasłaniała słońce, bardzo, w całkowitym zaćmieniu to będzie absolutnie przykryty obraz słońca.
0: Tak, tak. Tam jeszcze była jakaś mowa o apogeum. Cóż, oczywiście internet takich błędów nie wybacza. Internauci wzięli się ostro do komentowania wpadek dziennikarki. Chyba najtrawniej to, co się wydarzyło w studiu, opisał niejaki Romano, który stwierdził krótko. Troszkę ją zaćmiło.

0: Za 20 minut będziemy mieli godzinę 13. Słuchacie Radio Pola, a teraz taka historia. No jeszcze kilka lat temu pamiętam, jak znajomy wysyłał mi zdjęcia z ataku zimy w Londynie. Słuchajcie, naprawdę, paraliż miasta, opóźnienia w kursowaniu autobusów, korki, nawet zamknięta część szkół. No i takie obrazki widziałem zagubionych mocno mieszkańców tegoż miasta, brnących tam w tenisówkach i dżinsach po śniegu. No z tym, że tego śniegu, to tak z tego, co pamiętam po tych zdjęciach, to tak było może z 10 centymetrów. No ale tyle wystarczyło, żeby zapanować chaos. Ja rozumiem, gdyby taki widok, no nie wiem, zastał mieszkańców Kairu czy jakiejś Kasablanki, ale Londyn? No a tymczasem, słuchajcie, czytam, że czeka ich kolejny szok, tylko taki trochę w drugą stronę. Wielka Brytania szykuje się na potężne uderzenie gorąca. Okulary przeciwsłoneczne i kremy z filtrem, no to między innymi dziś będą tam niezbędne. Także jeszcze jutro parasole zamiast przed deszczem mają chronić, uwaga, właśnie przed słońcem. W części Anglii termometry mogą pokazać nawet 38 stopni. A faktycznie tam takie temperatury to nie jest codzienność. Jeśli prognozy się sprawdzą, no to będzie to najgorętszy dzień w roku. Met Office wydało bursztynowe ostrzeżenie przed ekstremalnym upałem.
1: Alert obowiązuje dziś do północy, obejmuje między innymi południowo-wschodnią i wschodnią część kraju, środkową Anglię, południową część hrabstwa Yorkshire oraz Londyn. Mieszkańcy brytyjskiej stolicy próbują dostosować swoje plany do pogody. Jest naprawdę gorąco. Po zakupy chodzę rano, a później siedzę w domu. Mam wentylator, więc nie jest źle. Dużo piję i nie wychodzę z domu. Teraz musiałam tylko pójść do apteki. Dzisiaj pracuję z domu, bo jest za gorąco. Mówili mi Londyńczycy. Służby ostrzegają przed utrudnieniami na kolei, lokalnymi przerwami w dostawach energii oraz pożarami traw i lasów. Niemal cała Anglia zmaga się z suszą, a wysuszona roślinność sprawia, że ogień może rozprzestrzeniać się wyjątkowo szybko. Brytyjski rząd zaapelował do sklepów o wycofanie ze sprzedaży jednorazowych grilli, które mogą stać się źródłem pożaru. Synoptycy zapewniają, że od jutra upał zacznie stopniowo odpuszczać, a po weekendzie możliwy jest nawet deszcz. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
0: No proszę, proszę, jak tak dalej pójdzie, to te wszystkie plaże pod palmami zamienimy na plaże pod klifami. No i też wszędzie dookoła będzie słychać język polski. Może być ciekawie.
2: Radio Opole. A teraz muzyka.

0: Włącz i poczuj wakacje z Radiem Opole.
1: Fioletowe niebo wpada łagodnie w róż. Nad falami ciepły piasek, bose stopy, co chcesz to mów.

8 minut będzie godzina 13, oczywiście punktualnie o pełnej godzinie wiadomości w Radiopole, a nad tymi już pracuje Katarzyna Plewnia. Co w wiadomościach? No na pewno zapowiedź gorącego weekendu, temperatury mogą przekroczyć nawet 30 stopni. Będzie także przypomnienie o tym, że jutro urzędy będą nieczynne. No i uwaga, gorąco nie tylko na dworze, w polityce. Mateusz Morawiecki tworzy lokalne struktury Stowarzyszenia Rozwój Plus w naszym regionie na Opolszczyźnie. Wszystko to znajdziecie w wiadomościach i wiele więcej. Koniecznie dajcie głośniej o 13.

0: autopromocja.
1: Z okazji święta Wojska Polskiego zapraszamy na wyjątkowy quiz Polska Safe, Polska Bezpieczna. Sprawdźcie swoją wiedzę o wojskowości i bezpieczeństwie, a przy okazji zdobądźcie zestawy upominków ufundowane przez Ministerstwo Obrony Narodowej. Sobota, 15 sierpnia między 11 a 14. Program Mamy Święto. Tylko w Radiu Opole.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Cześć sąsiad, jak firma?
3: Wszystko dobrze, tylko aut coraz więcej i sporo czasu na stacji paliw tracę. A wiesz, czas to pieniądz.
2: A ja kupiłam zbiornik w Petrolu. Dzwonię do nich 77 40 22 500 i przywożą olej napędowy z super rabatem na miejsce.
3: To faktycznie oszczędza czas i pieniądze.
2: Możesz też tankować u nich na stacji paliw Petrol w Opolu przy ulicy Portowej 8. Mają naprawdę rewelacyjne ceny.
3: Wybór należy do ciebie. Słyszysz paliwa? Myślisz Petrol. 77 40 22 500.
4: Złap okazję na wakacje z Coral Travel. Biuro podróży w centrum handlowym Karolinka w Opolu już otwarte. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all-inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka. Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam. Zapraszamy do biura podróży Coral Travel, centrum handlowe Karolinka w Opolu.
5: Tej reklamy nie powinni Państwo teraz słyszeć, bo system sterowania domem za złotówkę schodzi szybciej niż się spodziewaliśmy. Rolety i światło. Wszystko pod kontrolą, jednym urządzeniem. Dom dba o bezpieczeństwo nawet wtedy, gdy nikogo nie ma. Centrale Somfy odbierzesz za złotówkę. Szczegóły promocji Tahoma za złotówkę w salonach Kapica oraz na kapica.pl. Budujesz dom raz, odbierz sterowanie za złotówkę. Kapica. Zaufanie na lata.
6: Twój Milusiński oczekuje wyjątkowego traktowania? Po wyjątkowe produkty wstąp do sklepów zoologicznych Ale Animale. Super Benek. Nowe kukurydziane żwirki dla kotów Dust Free i Odor Control. Bezpyłowe i jeszcze lepiej pochłaniające zapachy. Carnilof. Bezzbożowe przysmaki dla psów z wysoką zawartością mięsa. Ozzy Superior. Suche karmy dla kotów z wysoką zawartością świeżego mięsa. Znajdź sklep na aleanimale.pl. Ale Animale. Słyniemy z jakości.
0: Po reklamie.
7: A Radio Opole to słynie z bardzo pewnych wiadomości, takich rzetelnych. I właśnie za chwilę o 13:00 punktualnie kolejna taka dawka informacji. Zaczynamy.
8: Długi sierpniowy weekend będzie upalny, między innymi na zachodzie kraju, a więc u nas. Spotkanie z Mateuszem Morawieckim w Otmuchowie z zalążkiem opolskich struktur Stowarzyszenia Rozwój Plus. Bezpieczniej dla rowerzystów na Ozimskiej w Opolu.
1: Wiadomości Radia Opole.
7: Przed mikrofonem Katarzyna Plewnia.
8: Ale najpierw o niebezpiecznych zdarzeniach na drodze. Zablokowana jest obecnie krajowa 45 na trasie Opole-Krapkowice. Na wysokości Gwoździcy doszło do pożaru auta osobowego. Dwie jadące tym pojazdem osoby bezpiecznie go opuściły. Nie odniosło obrażeń. Na miejscu działają dwa zastępy straży pożarnej. Jest też policja. Zakończyły się natomiast działania strażaków w Płużnicy Wielkiej w powiecie strzeleckim. Przypomnijmy, gasili tam pożar budynku gospodarczego sąsiadującego z budynkiem mieszkalnym. Nikt nie został w tym pożarze poszkodowany. Ogień zniszczył tylko zabudowania gospodarcze.
1: Słuchasz, rozumiesz, wiesz.
8: Nieczynne będą jutro niektóre urzędy. Ich pracownicy będą mieć wolne w zamian za przypadające w sobotę, 15 sierpnia, święto. Zamknięte będą m.in. Zakłady Ubezpieczeń Społecznych, urzędy skarbowe oraz niektóre urzędy miasta. Ten długi weekend będzie też upalny. Na zachodzie Polski termometry pokażą nawet 35 stopni Celsjusza. Przez większość czasu będzie słonecznie. Jak mówi synoptyk Michał Kowalczuk z IMGW, ocieplenie zacznie się od jutra.
9: Temperatura maksymalna od 24 stopni na północnym wschodzie, około 25 w centrum, do 30 na krańcach zachodnich. Niemal bezchmurne niebo, słaby wiatr wiejący przeważnie z kierunków południowych.
8: Najgoręcej będzie w sobotę od 26 stopni na Suwalszczyźnie do 35 na zachodzie kraju. W niedzielę nastąpi nieznaczne ochłodzenie. Synoptycy spodziewają się także przelotnych opadów deszczu i burz w zachodniej i północnej części Polski.
1: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
8: Prokuratura wycofała akt oskarżenia w sprawie znieważenia prezydenta Polski i jego małżonki przed Sądem Okręgowym w Piotrkowie Trybunalskim. Odbyło się posiedzenie dotyczące Wojciecha Ślusarczyka, działacza PSL-u i członka zarządu powiatu radomszczańskiego. Miał on w mediach społecznościowych nazwać prezydenta Karola Nawrockiego szerekiem. O szczegółach Paweł Kwiatkowski z Radio Łódź.
10: Piotrkowski sąd rozpatrywał wniosek prokuratury o zwrot sprawy w celu uzupełnienia materiału dowodowego. Dorota Bzowska z prokuratury rejonowej w Radomsku tłumaczyła tę decyzję błędami w ocenie materiału dowodowego i błędami w interpretacji opinii lingwistycznej. Sąd nie przychylił się do tego wniosku. Prokuratura wycofała więc akt oskarżenia, tłumacząc, że dalsze popieranie aktu oskarżenia jest niecelowe. Oskarżony Wojciech Ślusarczyk przyznał, że spodziewał się takiego ruchu prokuratury. Jak ocenił, sprawa od początku nie powinna angażować wymiaru sprawiedliwości. Podkreślał, że jego wypowiedź była satyrycznym komentarzem, a proces dotyczył w istocie granic wolności słowa. Zaznaczył jednocześnie, że wolałby, aby sprawa zakończyła się wyrokiem sądu.
8: Para prezydencka ma teraz 14 dni na decyzję, czy będzie występować w roli oskarżyciela posiłkowego. Mateusz Morawiecki tworzy lokalne struktury Stowarzyszenia Rozwój Plus na Opolszczyźnie. Pierwsze w regionie spotkanie organizacyjne odbyło się w Otmuchowie. Stowarzyszenie Rozwój Plus to organizacja, która stawia na szybki rozwój Polski. Na jej modernizację mówi europoseł Michał Dworczyk, były szef kancelarii premiera Mateusza Morawieckiego.
11: Przy rewolucji technologicznej, w której uczestniczymy, tego rodzaju właśnie projekty są szalenie ważne. Natomiast do stowarzyszenia zgłosiło się w tej chwili ponad 3000 osób. Oczywiście zgłosiły się osoby z Opolszczyzny. Na Opolszczyźnie mieliśmy spotkanie z prezesem stowarzyszenia, czyli Mateuszem Morawieckim. Kilkunastu osób, które będą zapewne koordynować działania naszych struktur na Opolszczyźnie.
8: W zebraniu na zamku w Otmuchowie uczestniczył m.in. bezpartyjny burmistrz Głogówka Piotr Bujak.
12: Moja współpraca z rządem Mateusza Morawieckiego układała się bardzo dobrze, dlatego zdecydowałem się przyjąć zaproszenie do udziału w spotkaniu założycielskim Stowarzyszenia Rozwój Plus. Na ten moment za wcześnie, żeby przesądzać, jaką rolę będę odgrywał w tej organizacji, natomiast na pewno widzę tam bardzo ciekawą płaszczyznę i duże pole do dyskusji na temat Rzeczpospolitej. No a ja jestem gotowy do takiej pracy propaństwowej.

0: cieszę się, że taka możliwość się pojawia.
1: Miasta, gminy, powiaty. W wiadomościach Radia Opole.
2: Poprawiło się bezpieczeństwo rowerzystów na ulicy Ozimskiej w Opolu. Miejski Zarząd Dróg wprowadził zmiany w rejonie wyjazdu z Sądu Okręgowego po sygnałach ze strony Opolskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Problem dotyczył przejazdu, który nie był wyznaczony, a korzystali z niego i kierowcy, i rowerzyści, mówi Dominik Grabowski, sekretarz Opolskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.
3: Bardzo dużo zależy od okoliczności zdarzenia, więc jeden i drugi powinien zachować szczególną ostrożność. Tam nikt nie ma pierwszeństwa przejazdu. Został postawiony słupek na drodze dla pieszych, co powoduje odsunięcie ruchu rowerzystów od murka, a na wyjeździe z sądu powstała powierzchnia wyłączona, czyli powoduje to, że kierowca, stosując się do znaków poziomych, będzie dalej od prawej krawędzi, więc widoczność powinna się poprawić.
1: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
4: Nudy w tej pogodzie, cały czas pięknie świeci słońce, błękitne niebo, no nic się nie dzieje. Wczoraj się działo wieczorem, no to dzisiaj już wystarczy. 26 stopni to jest taki dzisiejszy maks dla naszego regionu. W nocy też pogodnie, no i tak od 12 do 14 stopni, czyli już nie za ciepło, takie te ostatnie te noce. Jeszcze szybki rzut oka na termometry w naszych tutaj większych miastach. Opole 26, bez zmian. 26 jeszcze także w Namysłowie i Brzegu, Kluczbork, Nysa i Kędzierzyn-Koźle po 25 stopni.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
4: Prawie 6 minut po 13. Kolejna godzina Radio Opole na wakacjach się rozpoczęła. Krzysztof Rap mówi cześć, Marcin Kobza też.

0: Reklama.
1: Maturzysto, zacznij studia taniej. Tylko do końca sierpnia tegoroczni maturzyści zapłacą zaledwie 1200 zł za pierwszy semestr studiów na Akademii Nauk Stosowanych WSZiA w Opolu. Wybierz praktyczne kierunki odpowiadające potrzebom rynku i ucz się od doświadczonych praktyków. Zdobywaj kwalifikacje cenione przez pracodawców, rozwijaj się w przyjaznej atmosferze i płać mniej. Studiuj po swojemu i osiągaj więcej. Rekrutacja trwa. Szczegóły na wszzia.opole.pl.
0: Po reklamie.

0: Partnerem konkursu jest Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe.
1: Mamy kwadrans po godzinie 13, wcześniej Sonic i Sky na antenie Radio Pole. No, 26 lat, słuchajcie, minęło od premiery tego utworu, a pamiętam, że no, dęsiło się, jak to mówi młodzież, nie, onegdaj. Kiedy ten czas minął? No dobrze, jeśli chodzi o konkurs, cały czas aktualna sprawa, cały czas czekam na wasze telefony. Przypominam, co jest nagrodą, zestaw gadżetów od Wopru. Mamy tam plecak, bojkę asekuracyjną, parasol, ręcznik plażowy i piłkę plażową, czyli piękny zestaw na plażę, z tego nam wychodzi. A dziś to w ogóle mamy Międzynarodowy Dzień Osób Leworęcznych. No i ja was pytam, co wygodniej robi się lewą ręką? Proszę bardzo o to propozycję.
2: Halo, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
2: To najlepiej robić lewą ręką, to na pewno wskazać kierunek lewy. Ale tak na poważnie, to myślę, że liczyć pieniądze.
1: Aha.
2: Z tego względu, że zawsze ona spędzi, jak one będą. Więc lewą rękę polecam. Dziękuję.
1: No chyba, że komar ewentualnie nas tam ugryzie w tą lewą rękę. No dobrze, taka propozycja, a jakie są inne?
3: Lewą ręką się łatwiej włącza kierunkowskaz.
1: Nieprawda, bo się włącza łatwiej, a nie włącza, taka misja edukacyjna publicznego radia. Ale oczywiście, tak, bardzo ciekawa propozycja. O, jeszcze jedna, posłuchajmy.
4: Lewy sierpowy i przeciwnik znokautowany.
1: O, mocny argument. Co lepiej lewą ręką robić? Lewy sierp? No pewnie, no pewnie. 7745-41541. Co wygodniej robić lewą ręką? Pytam w Międzynarodowy Dzień Osób, a jakże, leworęcznych?
5: Myślę, że chociaż nie jestem osobą leworęczną, to wygodniej mi się trzyma w prawej ręce kubeczek z dobrą kawusią, a prawa służy mi do wciągania ulubionego ptysia. Pozdrawiam.
1: Ja, mamy z tą panią wiele wspólnego. Chyba też tak robię. Nie wiem, czy ptysia, czy pączka, czy coś słodkiego, na pewno do kawusi najlepiej wchodzi. Tak, kawa w lewej, a słodkości w prawej ręce. 7745-415-41. Czekam cały czas na wasze propozycje. Co wygodnie robi się lewą ręką?
0: Partnerem konkursu jest Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe.

0: 27 minut po godzinie 13. Słuchajcie, oczywiście Radio Opole. Maryla Rodowicz, słuchajcie, dołączy do grona muzycznych ikon, które będzie można oglądać na opolskich muralach. Jej wizerunek pojawi się na osiedlu Habry dokładnie. No i to już będzie szóste malowidło w ramach naszej miejskiej trasy muzycznych murali. Oficjalne odsłonięcie tegoż muralu zaplanowano na wrzesień. No a dziś wszystkie szczegóły tego przedsięwzięcia zdradzano na konferencji prasowej. Był na niej z mikrofonem Kuba Biel.
1: Chcemy przedstawić kolejny muzyczny mural, który trafi do Opola. Trasa muzycznych murali liczy już w tej chwili 6 murali. Mamy okazję, macie Państwo okazję poznać kolejnego bohatera opolskich murali, Marylę Rodowicz. Czy trzeba przedstawiać Marylę Rodowicz? Myślę, że nie trzeba. Czy trzeba mówić o związkach z Festiwalem Polskiej Piosenki? Myślę, że można to zamknąć w jednym zdaniu, że to najważniejsza artystka opolskiego festiwalu, ponad 60-letnia tradycja festiwalu i gdyby szukać tych ikon kojarzonych z festiwalem, myślę, że nie brakłoby wybitnych polskich artystów, ale jednak zawsze, jeżeli mówimy o festiwalu opolskim, Maryla Rodowicz przychodzi nam pierwsza do głowy. Nie przypadkiem, bo to wybitna polska artystka, która doczekała się wielu różnych form uznania. Również w Opolu ma swoją gwiazdę w Alei Gwiazd Polskiej Piosenki. Niemniej ta szczególna forma, myślę, jest dodatkowym podkreśleniem jej wielkości, wkładów, rozwój naszego festiwalu, Festiwalu Polskiej Piosenki. Czy wywoła tak wielkie reakcje mural jak ten zeszłoroczny Czesława Niemena, który poniósł się po całym świecie? Zobaczymy, na pewno jest to mural wyjątkowej urody, co Państwo macie okazję zobaczyć. Ja przy okazji bardzo serdecznie chciałbym podziękować spółdzielni mieszkaniowej, która udostępniła nam ścianę. Wybór tego miejsca jest nieprzypadkowy, bo Maryla Rodowicz często występowała w takiej anturażu kwiatów, kojarzona była właśnie z tego typu inscenizacją jej występów, a to dzielnica kwiatów, Habrów i nie tylko, bo tu inne oczywiście ulice, których nazwy pochodzą od kwiatów. I oczywiście chciałem też podziękować samej Maryli Rodowicz za to, że niedługo będzie na koncercie w Opolu, że wtedy będziemy odsłaniać ten mural, takie są plany. Miejsce, myślę, jest ważne, dzielnica też zacnych mieszkańców Opola, więc myślę, że i oni będą bardzo dumni z tego, że ten mural jest w tej dzielnicy.
2: To ja może powiem o autorce projektu. Autorką muralu jest pani Ola Osadzińska, bardzo uznana ilustratorka, której pracę możemy oglądać w magazynach takich jak Przekrój, Elle, Glamour, Twój styl. Co więcej, panie już się poznały, ponieważ kiedyś współpracowały ze sobą. Pani Ola robiła dla pani Maryli okładkę w 2017 roku Ach Świecie, w bardzo podobnej kolorystyce. Więc i pani Maryla, i pani Ola bardzo się ucieszyły na tą współpracę, chętnie do niej przysiadły, czego efektem jest to piękne dzieło. Ja jeszcze dodam, że pani Maryla bardzo chciała być dzisiaj z nami, ale no, kalendarz ma bardzo napięty, więc niestety nie mogła, ale obiecała, że tak jak pan prezydent powiedział, będzie na odsłonięciu przy okazji właśnie koncertu w Opolu, który gra 13 września, więc wstępnie już mogę powiedzieć, że 14 planujemy odsłonięcie właśnie z udziałem pani Maryli. Autorką projektu jest ilustratorka, więc ktoś musi przenieść projekt na ścianę i będą to murki, nasza opolska grupa artystyczna, z czego też bardzo się cieszymy, bo murki od początku wspierają naszą trasę i praktycznie przy każdym muralu dokładają swoją cegiełkę, więc tym bardziej cieszę się, że teraz będą mieli okazję stworzyć to dzieło w całości samodzielnie.
0: No to myślę, że fani Maryli Rodowicz muszą sobie dobrze te daty koniecznie zapisać. 13-14 dzień września. Najpierw Maryla zaśpiewa w opolskim amfiteatrze, no a potem odsłoni mural na osiedlu Habry. No, tego to jeszcze nie było.

0: Zakopower i chwila na antenie Radio Pole. 19 minut pozostało do godziny 14. No a słuchajcie, no generalnie jest tak, że mamy morze ludzi nad polskim morzem. Powód? No nie, bynajmniej nie majówka, ale właściwie to sierpniówka nadchodząca. Prognozy pogody bardzo optymistyczne, zatem nie ma się co dziwić, że miejsca noclegowe nad Bałtykiem, no już niemal wszystkie wyprzedane. Turystów przybywa z każdą godziną, bo przed nami, no po pierwsze wydłużony weekend, no a po drugie, no nadal trwają wakacje. Z turystami w Międzyzdrojach rozmawiała Aneta Łuczkowska.
1: Dużo ludzi, jest bardzo dużo. Byliśmy wczoraj w Świnoujściu, jest trochę więcej, więc tutaj jest tak, bym powiedział, odpowiednio.
2: My tutaj na wczasy przyjechaliśmy.
3: Dużo ludzi na pierwszy rzut oka?
2: No, bardzo dużo. Liczę na dobrą pogodę przede wszystkim, żeby było ciepło, ładnie.
3: Żeby się trochę opalić?
2: No, oczywiście.
3: Pójść nad morze i nie zmarznąć.
2: I nie zmarznąć, żeby wiatru nie było.
3: To jest kumulacja sezonu wakacyjnego.
2: Tak, tak. 2026.
0: No, według największych portali rezerwacyjnych w nadbałtyckich kurortach zostały już ostatnie wolne miejsca. No i teraz uwaga, za trzydniowy pobyt dla dwóch osób trzeba w ten weekend zapłacić średnio 3000 zł, no, czyli dwa razy więcej niż w innym letnim terminie. Nieźle, prawda? Aha, przepraszam, a parawan to już jest w tej cenie? Dla kolegi pytam.

Ja też wam coś opowiem, co będzie za chwilę działo się. Konkretnie to za kilkanaście minut, 13, będzie 14. O 14 oczywiście wiadomości w Radiopole. Te dzielnie przygotowuje Katarzyna Plewnia. Zdradzę tylko taki wątek sportowy, bo będzie zapowiedź tego, że piłkarze ręczni Korotop Gwardii Opole sprawdzą swoją formę przed startem sezonu. No i w Teguarenie dziś zmierzą się w meczu takim sparingowym z MKS Olimpia Medex Piekary Śląskie. Początek tego spotkania o 18:30. A więcej wiadomości

0: autopromocja.
1: Z okazji Święta Wojska Polskiego zapraszamy na wyjątkowy quiz Polska Safe, Polska Bezpieczna. Sprawdźcie swoją wiedzę o wojskowości i bezpieczeństwie, a przy okazji zdobądźcie zestawy upominków ufundowane przez Ministerstwo Obrony Narodowej. Sobota, 15 sierpnia między 11 a 14. Program Mamy Święto. Tylko w Radiu Opole.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Nie czekaj. Odwiedź największe muzeum węgla w Polsce już teraz. Odkryj podziemia sztolni Królowa Luisa i kopalni Guido w Zabrzu. Przeżyj niezapomnianą podziemną przygodę. Wybierz się na przejażdżkę górniczą kolejką. Popłyń łodzią pod ziemią. Usłysz huk maszyn i zjedź 100 pięter w dół do świata legend i czarnego złota. Bilety dostępne na podziemnaprzygoda.pl.
0: Po reklamie.
3: Tu Radio Opole, na FM w internecie i DAB+. Mamy czwartek, to jest 13 dzień sierpnia. Czas na najświeższe wiadomości ze świata, z kraju i oczywiście z naszego regionu.
4: Rodzina czterolatki, która w Łomży spadła z balkonu, od początku roku jest pod lupą sądu rodzinnego. Wyciągnęli na ulicy urządzenie do palenia marihuany, więc do akcji wkroczyli policjanci. Powiemy też o dzisiejszym sparingu szczypiorniczym Gwardii Opole w Stegu Arenie.
1: Wiadomości Radio Opole.
3: O szczegółach Katarzyna Plewnia.
4: Zaczynamy jednak informacjami z dróg. W Sieroniowicach w powiecie strzeleckim zderzenie auta ciężarowego z osobowym. Osobówką jechały 3 osoby, kierowca i 2 dzieci. Wszyscy opuścili pojazd jeszcze przed przybyciem na miejsce służb. Dzieci są obecnie badane przez zespół ratownictwa medycznego. Zakończyło się z kolei utrudnienie na krajowej 45 na trasie Opole-Krapkowice. Przypomnijmy, na wysokości Gwoździc doszło do pożaru auta osobowego. Dwie jadące samochodem osoby bezpiecznie go opuściły, nie odniosły obrażeń. Ogień gasiły na miejscu 2 zastępy strażaków. Z kolei w Raszowej, to już powiat opolski, 6 zastępów straży pożarnej gasi pożar na polu. Początkowo istniało zagrożenie dla znajdującego się nieopodal budynku mieszkalnego, ale sytuacja została opanowana.
1: Rzetelnie, obiektywnie, na czas. Wiadomości Radia Opole.
4: Rodzina czterolatki, która w niedzielę spadła z balkonu na 5 piętrze w Łomży, od początku tego roku jest pod lupą sądu rodzinnego. Wniosek złożyła matka dziewczynki, która w czasie upadku córki spała pijana w domu. Mówi rzecznik Sądu Okręgowego w Łomży, sędzia Jan Leszczewski.
5: Zawiadomienie, że ojciec dziecka niewłaściwie sprawuje władzę rodzicielską, było od matki dziecka. W czerwcu na kolejnej rozprawie strony postępowania oświadczyły, że to była złośliwość jednej ze stron i że władza rodzicielska jest prawidłowo wykonywana.
4: Wcześniej z uwagi na dobro dziecka sąd ustanowił kuratora, który miał kontrolować wykonywanie władzy rodzicielskiej, nie zmienił decyzji nawet po tym, jak rodzice pogodzili się na sali sądowej. Dziś odbyło się kolejne posiedzenie w sprawie tej rodziny.
5: Dziecko obecnie znajduje się pod opieką ojca i w dniu dzisiejszym została wyznaczona rozprawa w przedmiocie skontrolowania władzy rodzicielskiej i podjęcia decyzji w przedmiocie dalszego wykonywania władzy rodzicielskiej przez rodziców.
4: Przypomnijmy, w niedzielę dziewczynka wyszła na balkon i spadła z niego przed tragedią. Uratowała dziecko interwencja sąsiadów, którzy rozciągnęli pod balkonem koc. To miało być towarzyskie spotkanie 3 mężczyzn, ale dla jednego z nich zakończyło się w policyjnym areszcie w Raszowej. Funkcjonariusze policji zauważyli, że mężczyźni wyciągają szklane urządzenie służące do palenia marihuany.
6: Policjanci z posterunku policji w Leśnicy zwrócili uwagę na 3 mężczyzn, którzy w nocy spotkali się w Raszowej. Funkcjonariusze zauważyli, że mężczyźni wyciągnęli bongo i przygotowywali je do użycia. Chwilę później wyczuli charakterystyczną woń marihuany. Przy jednym z mężczyzn, 31-letnim mieszkańcu powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego, znaleźli 15 porcji tego narkotyku. Mężczyzna został zatrzymany i odpowie za jego posiadanie.
4: Mówiła młodszy aspirant Dorota Janać ze strzeleckiej policji. 31-latek został zatrzymany i przewieziony do policyjnego aresztu. Mężczyzna odpowie za posiadanie środków odurzających. Grozi mu do 3 lat pozbawienia wolności.
1: To przyniesie dzień.
4: Piłkarze ręczni Korotopu Gwardii Opole sprawdzą formę przed startem sezonu. W Stegu Arenie zmierzą się dziś w meczu sparingowym z MKS-em Olimpia Medeks Piekary Śląskie. Początek spotkania o 18.30, a wstęp dla kibiców jest bezpłatny. O szczegółach mówi Jakub Biel.
7: Dzisiejszy mecz będzie okazją do sprawdzenia formy zespołu i przećwiczenia założeń przed ligową rywalizacją. Ta, przypominam, rusza 5 września, czyli do ligowego startu pozostały nieco ponad 3 tygodnie. Spotkanie Korotop Gwardii Opole z MKS-em Olimpią Piekary Śląskie rozpocznie się o 18:30 w Stegu Arenie. Organizatorzy zapraszają wszystkich kibiców. Wstęp na sparing jest darmowy.
4: A relacje z tego spotkania w serwisach informacyjnych Radia Opole o godzinie 19:20. Maria Żołdzik wystąpi w finale skoków z wyż podczas lekkoatletycznej Mistrzostw Europy w Birmingham w Anglii. Pochodząca z Białorusi reprezentantka Polski w eliminacjach była bezbłędna, a awans zapewniła sobie, pokonując poprzeczkę zawieszoną na wysokości 191 cm. Do finału nie zakwalifikowały się dwie inne Polki, Wiktoria Miąso i Maja Słodzińska. Rywalizację o medale zaplanowano na sobotę.
1: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
3: To jest bardzo ładny dzień. Jest słonecznie, błękitne niebo, no i prawie zero chmur. Nie będzie dziś padać, nie ma mowy o burzy. No a w nocy także niebo bezchmurne, od 12 do 14 stopni, a zatem trochę chłodniej. 25 stopni pokazują nadal termometry w Opolu. Trochę cieplej, bo 26 mamy teraz w Kędzierzynie-Koźlu. 25 jeszcze też w Nysie i w Kluczborku. O, przepraszam, na Mysłów Brzeg tam też po 26. No to dzieje się.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
3: Dużo się dzieje, a będzie się jeszcze więcej działo. 30 w ten weekend zobaczymy na termometrach i to jest dobra wiadomość. Krzysztof Rab, witam ponownie. Marcin Kobza program realizuje.

0: Złap okazję na wakacje z Coral Travel. Biuro podróży w centrum handlowym Karolinka w Opolu już otwarte. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all-inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka. Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam. Zapraszamy do biura podróży Coral Travel, centrum handlowe Karolinka w Opolu.
1: Już 14 i 15 sierpnia zapraszamy na rodzinną wisiadę integracyjną do Kujakowic. Na scenie wystąpią m.in. Freaky Boys, Klaudia i Kasia Chwołka oraz Damian Cholecki. W programie także dyskoteki z DJ-em, loty helikopterem, dmuchańce, gry i zabawy, gratis karuzele, wyborna kuchnia i mnóstwo innych atrakcji dla całych rodzin. Spotkajmy się na biesiadzie w Kujakowicach. Boisko LZS 14 i 15 sierpnia.
2: W drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Szeroki asortyment i dobre ceny każdego dnia. Dodatkowo w sierpniu mamy dla Ciebie jeszcze więcej korzyści. Złap kupony minus 15% w aplikacji DM na środki do prania, mydła i pielęgnację dłoni oraz pielęgnację włosów. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i oszczędzaj od 1 do 31 sierpnia stacjonarnie lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
3: Niech ta jesień będzie naprawdę wyjątkowa. Już teraz ruszaj na zakupy do salonu odzieży używanej Szwajcar. Od 17 sierpnia nowe

0: Partnerem konkursu jest Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe.
1: Powiem tak. Zadzwoniła do mnie nasza automatyczna sekretarka i powiedziała, że nie wyrabia już z nagrywaniem tych waszych telefonów. Nie no, żartuję oczywiście. Ja nie wyrabiam z montowaniem. Naprawdę, bardzo się cieszę, że tak licznie bierzecie udział. Ja to wszystko rozumiem. Są wakacje. Chciałby się człowiek przejechać nad wodę, na plażę. Tam sobie na przykład z fajnego plecaka wyjąć parasol, ręcznik plażowy, piłkę, bojkę asekuracyjną od WOPR-u. No, pewnie też bym chciał, ale to nagrody dla was. Wy dzisiaj walczycie i to są właśnie te nagrody, które teraz wymieniłem. Numer telefonu? Powiem, choć doskonale go znacie. 774-541-541. No a dziś w Międzynarodowy Dzień Osób Leworęcznych pytam, co też wygodniej robi się tą lewą ręką? No i zacznijmy, rozsypmy, rozwiążmy ten worek z odpowiedziami, proszę.
2: Dzień dobry, jeśli dzisiaj jest święto leworęczne, to można powiedzieć, że ja obchodzę to święto podwójnie. Żona oczywiście w żartach mówi, że mam dwie lewe ręce do roboty, więc mogę robić wszystko i nic. Jestem specjalistą od wszystkiego i od niczego.
1: No brawo, brawo, pewnie. Też tak nie jeden pewnie pan usłyszał o tym właśnie, co tam ma dwie lewe ręce. Dobrze, a dalej, lećmy dalej.
3: Jestem leworęczna, ale czasami zapominam się i wszystko robię prawą ręką. Dzieci wiedzą, że jeżeli je upominam palcem prawej ręki, to mam w zanadrzu lewą rękę. A ta jest bardzo wymagająca. Sprawdzone, udowodnione w życiu.
1: No proszę, no proszę. Mam nadzieję, że żadne dziecko nie ucierpiało w trakcie nagrywania tego telefonu. Kolejne propozycje?
4: Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
4: Jestem praworęczny, ale jeżeli chodzi o sprawność lewej ręki, to akurat przed chwilą to wypróbowałem. Najlepiej stanąć za przyjaciółką z tyłu i lewą ręką sięgnąć jej na serce. To jest dużo lepsze niż prawą. Dziękuję, pozdrawiam.
1: No, ciekawe, czy ta przyjaciółka też lewą ręką odpowie. Dobrze, dobrze, nie brnijmy dalej. Kolejna propozycja.
5: Najlepiej, a mi się lewą ręką prowadzi samochód z Wielkiej Brytanii, a już gorzej z rondem. No, ale lewa ręka to jest tam do skrzyni biegów i do manuala, do automatu i zawsze się przyda, ale tylko w Wielkiej Brytanii. Dziękuję.
1: A proszę bardzo, a mnie właśnie zawsze zastanawiał, jak oni to robią, jak oni tą lewą ręką wbijają biegi z tej Wielkiej Brytanii. Przecież to jest jakiś obłęd w ogóle. Podziwiam ich za to, podziwiam, naprawdę. Ale podziwiam też autorkę tego telefonu. Posłuchajcie.
6: Jestem leworęczną od urodzenia. No radzę sobie, no można powiedzieć, bardzo dobrze. Nie mam problemu z wykonywaniem żadnej pracy lewą ręką. Prawa po prostu dla mnie jest, no jest, bo jest, ale nie wykonuję nic. No i na tym koniec.
1: To prawie można by zrozumieć, że ręka w dobrym stanie na zbyciu. Jaka niepotrzebna. To prawa jest, bo jest. No, urzekające. Rozumiem, że nie do końca o to chodziło, ale trochę tak wyszło. Piękne dzięki za te wszystkie telefony. Naprawdę jury będzie się musiało udać na długie, długie narady, komu dziś wręczyć nagrodę. Ale ponieważ jeszcze tak z 20 minut mamy, to jeszcze możecie śmiało dzwonić i odpowiadać, co wygodniej robi się lewą ręką właśnie w taki Międzynarodowy Dzień Osób Leworęcznych. 774-541-541.
0: Partnerem konkursu jest Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe.

0: Letka mówi tańcz, a my mówimy graj, graj. O, do kogo mówimy? Do Igi Świątek oczywiście. Dawno już w tym programie nie relacjonowaliśmy, co tam też słychać u naszej Igi. No to słuchajcie, słychać bardzo dużo i bardzo dobrze. Iga awansowała do finału tenisowego turnieju WTA w Toronto. No i w półfinale Polka pokonała Ukrainkę Elinę Świtolinę. Tam było 6-3, 1-6 i 6-3. No, o szczegółach Jan Pachlowski.
1: To był najlepszy mecz naszej tenisistki na przełomie ostatnich miesięcy. Zresztą wypowiedzi na korcie podkreślała ona, że ten sezon jest dla niej wyjątkowo trudny. Nasza tenisistka potrafiła znakomicie przeciwstawić się momentami naprawdę świetnie grającej Świtolinie i to było kluczem do awansu do samego finału. Iga Świątek potrafiła wrócić do gry po przegraniu drugiej partii aż 1-6. Jestem szczęśliwa, że potrafiłam odwrócić losy meczu w trzeciej partii. Przegrałam wysoko drugiego seta, następnie potrafiłam domykać ważne piłki. Jestem dumna z siebie za ten występ. Mówiła zaraz po meczu jeszcze na korcie nasza zawodniczka. Iga Świątek pokonuje Elinę Świtolinę i zyskuje szansę na pierwszy w tym roku tytuł WTA, pisał w swoim tytule na gorąco New York Times. Świątek błyskawicznie weszła w mecz. Już przy własnym serwisie w pierwszym gemie obroniła breakpointa, popisując się kończącym uderzeniem z backhandu. To nadało ton całemu spotkaniu. Świtolina grała płaskie i szybkie piłki, często znajdowała się w defensywie, nie radziła sobie z głębią i rotacją zagrań Świątek, przez co wiele jej uderzeń z głębi kortu lądowało za nią końcową lub pozaboczną, podkreślał nowojorski dziennik. Z Miami dla Sportu Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
0: No to jeszcze szybko dodam, że o tytuł Iga Świątek zmierzy się z Jeleną Rybakiną. Reprezentantka Kazachstanu wygrała bowiem z Amerykanką Coco Gauff, a to było dokładnie 5-7, 6-2 i 6-2 ponownie.

0: Teraz uwaga, fani kina niech dadzą trochę głośniej. Czerwony dywan, światowe premiery, no i też wielkie oczywiście nazwiska kina. W stolicy Szkocji rozpoczyna się 79. już filmowy festiwal, dokładnie Edinburgh International Film Festival. No i jak mówiłem, gwiazd na czerwonym dywanie nie brakuje, ale uwaga, największe emocje to budzi powrót pewnego filmu. Filmu, który 3 dekady temu pokazał światu zupełnie inne oblicze Edynburga.
1: Jednym z najważniejszych wydarzeń festiwalu będzie dzisiejszy specjalny pokaz kultowego Trainspotting z okazji 30. rocznicy powstania filmu Danny'ego Boyla. Film odniósł międzynarodowy sukces, a grający główną rolę Szkot, Ewan McGregor, niemal z dnia na dzień stał się gwiazdą. Rocznicowy seans odbędzie się w Leith Theatre. Członkowie obsady i ekipy będą komentować film na żywo oraz opowiadać o kulisach jego powstawania. Będzie też klubowa impreza nawiązująca do słynnej ścieżki dźwiękowej filmu. Za konsoletą stanie Darren Emerson, były członek zespołu Underworld. To właśnie utwór Born Sleepy tej grupy stał się muzycznym symbolem filmu. Zainteresowanie wydarzeniem jest ogromne. Wszystkie bilety zostały już wyprzedane. Festiwal filmowy w Edynburgu potrwa do 19 sierpnia. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
0: No to ja jeszcze szybko tylko tak podsumuję, że premiera filmu Trainspotting miała miejsce w 1996 roku. No, reżyser Danny Boyle postanowił wrócić do tych swoich bohaterów i pokazać ich dalsze losy. W drugiej części w 2017 nakręcił T2 Trainspotting, no ale tu już takiego hitu nie było, mimo że ta sama obsada i Ewan McGregor na czele, ale to już nie było.

0: i tak sobie chillujemy w tym Radio Opole na wakacjach z Aerosmith Angel. Fantastyczny utwór. Stary, ale jary, jak to mówią. Za 11 minut będzie godzina 15, a to oznacza, że to pasmo dobiega końca, a to z kolei oznacza, że trzeba rozstrzygnąć konkurs.
1: Partnerem konkursu jest Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe.
0: W Międzynarodowym Dniu Osób Leworęcznych pytałem, co wygodniej robi się lewą ręką. Bardzo dużo osób właśnie leworęcznych dziś dzwoniło. No przypomnę, że walczycie o plecak, bojkę asekuracyjną, parasol, ręcznik plażowy oraz piłkę plażową. To są wszystko gadżety od opolskiego WOPR-u. No to posłuchajmy telefonu, który zwycięża.
2: Jestem leworęczną od urodzenia. No radzę sobie, no można powiedzieć, bardzo dobrze. Nie mam problemu z wykonywaniem żadnej pracy lewą ręką. Prawa po prostu dla mnie jest, no jest bo jest, ale nie wykonuję nic. No i na tym koniec.
0: Prawa ręka jest, bo jest. No tak mnie to po prostu urzekło. Nie można chyba lepiej uczcić osób leworęcznych, jak właśnie takim telefonem. Gratuluję wygranej. No i co? No i teraz to już będzie pożegnanie właściwe.
1: Partnerem konkursu jest Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe.
0: Słuchajcie, no to już tylko 10 minut do 15. Pora się żegnać. Krzysztof Rapp, pięknie dziękuję za ostatnie 5 godzin. Marcin Kobza, który ten program zrealizował, zrealizuje jeszcze zapewne twoje Radio Opole. Nie, nie Dawid Rajewa w blokach startowych. Krzysztof Dobrowolski poprowadzi dla was to pasmo.

0: autopromocja.
1: Z okazji Święta Wojska Polskiego zapraszamy na wyjątkowy quiz Polska Safe, Polska Bezpieczna. Sprawdźcie swoją wiedzę o wojskowości i bezpieczeństwie, a przy okazji zdobądźcie zestawy upominków ufundowane przez Ministerstwo Obrony Narodowej. Sobota, 15 sierpnia między 11 a 14. Program Mamy Święto. Tylko w Radiu Opole.
0: Autopromocja. Reklama.
1: Już 14 i 15 sierpnia zapraszamy na rodzinną biesiadę integracyjną do Kujakowic. Na scenie wystąpią m.in. Freaky Boys, Klaudia i Kasia Chwołka oraz Damian Cholecki. W programie także dyskoteki z DJ-em, loty helikopterem, dmuchańce, gry i zabawy, gratis karuzele, wyborna kuchnia i mnóstwo innych atrakcji dla całych rodzin. Spotkajmy się na biesiadzie w Kujakowicach. Boisko LZS 14 i 15 sierpnia.
2: A my się spotkajmy w popołudniówce Radia Opole po 15. Marcin Kobza realizuje naszą audycję. Ja się nazywam nadal Krzysztof Dobrowolski. I tak będzie do 19.
3: Kobieta skazana za śmiertelny wypadek nie trafi nadal do więzienia. Nocna i świąteczna opieka w szpitalu przy Witosa w Opolu znów działa bez zakłóceń. W tym serwisie także ekonomia, w niej m.in. o kondycji polskiej gospodarki.
1: Wiadomości Radia Opole.
2: Przedstawia Katarzyna Plewnia.
3: Najpierw jednak informacje z dróg. Jedna osoba, dziewczynka, trafiła do szpitala po zderzeniu auta ciężarowego z osobowym w Sieroniowicach w powiecie strzeleckim. Osobówką jechały trzy osoby, kierowca i dwójka dzieci, w tym właśnie poszkodowana dziewczynka. Sprawczyni wypadku w Aleksandrowie Łódzkim, w którym zginęły trzy osoby, kobieta i dwóch mężczyzn, nadal nie trafi do więzienia. Sąd okręgowy w Łodzi oddalił zażalenie prokuratury na decyzję o odroczeniu wykonania kary 28-letniej dziś Agnieszki Z. Skazano ją prawomocnie na 5 lat więzienia za spowodowanie śmiertelnego wypadku 5 lat temu. Najpierw jednak sąd odroczył wykonanie kary, by Agnieszka Z. mogła odbyć staż stomatologiczny. Później obrona powołała się na zaburzenia psychiczne, konieczność leczenia farmakologicznego i psychoterapii. W czerwcu sąd odroczył wykonanie kary o kolejny rok. Prokuratura zaskarżyła tę decyzję i domagała się powołania nowych biegłych. Sąd nie uwzględnił jednak wniosku prokuratury. To oznacza, że 28-letnia Agnieszka Z. przez najbliższy rok nie rozpocznie odbywania kary.
1: Twoje sprawy w Twoim Radiu Opole.
3: Nocna i świąteczna opieka w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym ponownie działa bez zakłóceń. Przypomnijmy, w poniedziałek informowaliśmy, że w weekend punkt przy Alei Witosa miał być zamknięty z powodu braku lekarza, a część pacjentów, w tym rodzice z chorymi dziećmi, kierowani na szpitalny oddział ratunkowy.
4: Chciałbym potwierdzić, że nocna i świąteczna pomoc lekarska w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Opolu funkcjonuje normalnie, jest gotowa do przyjęcia każdego pacjenta zgodnie z harmonogramem, a więc po godzinie 18 jesteśmy gotowi udzielać pomocy zarówno tej pielęgniarskiej, jak i lekarskiej wszystkim potrzebującym.
3: A mówił dyrektor do spraw lecznictwa USK, doktor nauk medycznych Piotr Fezet. Przypomnijmy, że z nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej można korzystać od poniedziałku do piątku między godziną 18 a 8, a w weekendy całodobowo.
1: Region, kraj, świat. W wiadomościach Radia Opole.
3: Wielu z nas rozpoczyna właśnie przedłużony weekend. Zwiększony ruch panuje na dworcach kolejowych w całym kraju. Na głównej stacji w Poznaniu od rana widać spore tłumy. Wśród podróżnych jedni jadą nad morze, inni w góry. Są też przyjeżdżający do stolicy Wielkopolski na muzyczny festiwal. Rozmawiał z nimi reporter Maciej Szefer.
5: Przedłużony długi weekend?
6: Tak, trzeba korzystać z każdej okazji.
5: A dlaczego pociąg?
6: No, ekonomiczne powody są chyba tutaj nie bez znaczenia. Mnie podróż samochodem kosztuje ponad 400 zł, a pociągiem 160 w Bystrogu.
7: Jedziemy na żagle do Szczecina. Jest tutaj nas teraz czworo pies.
3: Dodajmy, że długi sierpniowy weekend będzie upalny. Na zachodzie Polski termometry pokażą nawet 35 stopni Celsjusza. Natalia Bukowiecka awansowała do finału biegu na 400 metrów podczas lekkoatletycznej Mistrzostw Europy w Birmingham w Anglii. Obrończyni tytułu z Rzymu sprzed 2 lat wygrała drugą serię, uzyskując swój najlepszy czas w sezonie 49,57 sekundy. Rekordzistka Polski była najszybsza w tej fazie rywalizacji. Po półfinale rozmawiał z nią Krzysztof Kuzak.
8: Cieszę się, bo w końcu też czułam, że biegnę bardzo dobrze. Oczywiście chciałabym powiedzieć wolniej, jeżeli była taka możliwość, no ale też wiedziałam, że mam bardzo mocną tą serię, udało się wygrać i to na pewno też jest budujące przed finałem.
3: A ten decydujący finałowy bieg w sobotę. Za to jeszcze dziś w ramach czwartkowych koncertów jazzowych w klubie muzycznym Filharmonii Opolskiej usłyszymy opolskich artystów, mówi Beata Śliwińska z Filharmonii.
0: Wystąpią u nas muzycy, którzy są przedstawicielami pokolenia młodego opolskiego jazzu. Julita Ziółko wokal, Paweł Ramilowski pianino i Filip Hornik kontrabas. Oddajemy scenę naszym rodzimym młodym artystom, aby te pasje i te talent pokazali. Jest to wieczór, w którym będziemy mogli usłyszeć jazzu w wersji śpiewanej.
3: Koncert zatytułowany Love Unfiltered Młody Opolski Jazz w klubie muzycznym Filharmonii dziś o godzinie 19.
1: Informacje z Opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl.
3: A teraz na zegarze 4 minuty po godzinie 15.
1: Wiadomości ekonomiczne w Radiu Opole.
9: Justyna Maćkowiak, zapraszam. Polska gospodarka przyspiesza. Z szybkiego szacunku Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że w drugim kwartale PKB wzrósł o 3,8% w porównaniu z tym samym okresem 2025 roku. W pierwszym kwartale ten wzrost wyniósł 3,5%. Tymczasem inflacja w lipcu przyspiesza. Z danych Głównego Urzędu Statystycznego do 3%. Odczyt jest zgodny z wcześniejszym szybkim szacunkiem GUS. W czerwcu ten wskaźnik ukształtował się na poziomie 2,5%. Z danych GUS wynika, że w lipcu w porównaniu z tym samym okresem 2025 roku wyższe ceny dotyczyły m.in. użytkowania mieszkania, zaopatrzenia w wodę, energię elektryczną, gaz i inne paliwa czy transportu. Nieco mniej trzeba było zapłacić za odzież i obuwie, a także żywność i napoje bezalkoholowe. Wciąż nie ma decyzji o przywróceniu rządowego programu osłonowego ceny paliwa niżej. Główny ekonomista PKO Banku Polskiego Piotr Bujak powiedział, że sytuacja na Bliskim Wschodzie jest bardzo zmienna, a ceny ropy wahają się. To wyjaśnia, dlaczego trudno szybko podjąć decyzję o ewentualnych działaniach osłonowych, podkreślił.
10: W postaci wznowienia w jakiejś formie programu CPN wydaje się, że jeśli ceny ropy pozostaną na podwyższonym poziomie, to przejściowo, szczególnie pod koniec wakacji, kiedy Polacy będą wracać z urlopów, ten program może zostać przejściowo ponownie wprowadzony, aby ochronić gospodarstwa domowe przed skutkami tego, co dzieje się na Bliskim Wschodzie.
9: Dodajmy, że program ceny paliwa niżej wygasł wraz z końcem czerwca.
1: Pogoda.
2: Co tam dużo gadać? Pogoda letnia i taka będzie mniej więcej do niedzieli. Więcej Państwu powiem szczegółowo, patrząc na mapę naszego regionu za godzinę. Na razie przed nami piękne popołudnie, słoneczne, z temperaturą, no zależy właśnie od krańca regionu, ale tak 25-22 stopnie. Wieczorem będzie chłodniej, a na południowym obrzeżu naszego regionu nawet całkiem chłodno i przyjemnie.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
2: Bezpieczeństwo i odporność to my. O tym będziemy mówić w pierwszej godzinie programu. Później dowiem się, czy jest szansa na założenie Muzeum Farmacji w Opolu. Dlaczego taki pomysł? O tym wszystkim powiemy Wam do godziny 19. Zapraszamy Marcin Kobza, który realizuje program, i Krzysztof Dobrowolski.

0: Reklama społeczna.
1: Stwardnienie rozsiane, zwane też SM, to choroba ośrodkowego układu nerwowego. Diagnozowane jest przede wszystkim u osób młodych. Objawy SM pojawiają się nagle i utrzymują przez co najmniej 24 godziny. Bywa, że choroba rozwija się stopniowo, a jej symptomy narastają z czasem. Najczęstsze pierwsze objawy to zaburzenia widzenia, a także zaburzenia czucia, jak mrowienia, kłucia i drętwienia, zaburzenia równowagi lub niedowłady. Skontaktuj się z Polskim Towarzystwem Stwardnienia Rozsianego.
2: Mój koniec świata był 863 dni temu.
3: Pierwsza myśl...
4: Dlaczego ja?
5: Co ja mam zrobić? W momentach końca świata pomagało mi wsparcie bardzo bliskich osób.
4: Wiedziałem, do kogo się zwrócić. Dzisiaj minęło już 8 lat od początku mojej choroby.
3: Jeszcze chciałabym pożyć.
6: Wejdź na alivia.org.pl i dowiedz się, jak pomóc chorym na raka. Alivia. Dodajemy odwagi.
7: Rodzina Zimmermanów, prowadząca rodzinny dom dziecka w Lewinie Brzeskim, w zasadzie nie ma gdzie mieszkać.
8: Ich dom zniszczyła powódź. Edyta i Robert podjęli decyzję o budowie nowego na terenie niezalewowym.
9: Nie stać nas na wybudowanie takiego dużego domu.
10: Bardzo prosimy o wsparcie i żebyśmy mogli już wspólnie razem z dziećmi cieszyć się i już być spokojni.
8: Więcej informacji na stronie stowarzyszeniezdrowie.pl.
0: Reklama społeczna.
6: Reklama.
11: Tej reklamy nie powinni Państwo teraz słyszeć, bo system sterowania domem za złotówkę schodzi szybciej niż się spodziewaliśmy. Rolety i światło. Wszystko pod kontrolą, jednym urządzeniem. Dom dba o bezpieczeństwo nawet wtedy, gdy nikogo nie ma. Centrale Somfy odbierzesz za złotówkę. Szczegóły promocji Tahoma za złotówkę w salonach Kapica oraz na kapica.pl. Budujesz dom raz, odbierz sterowanie za złotówkę. Kapica. Zaufanie na lata.
12: Dochodzą mnie plotki, że znajomość z przystojnym sąsiadem od czerwonego wina i groszku Power Max z Sambudrolu wchodzi na wyższy poziom.
13: Owszem, jeszcze chwila i będzie...
12: Ślub?
13: Będziemy zasypywać wspólny kocioł, oświadczył mi się.
12: Widzę, że ciężko jest ostudzić przystojnego sąsiada i groszek Power Max z Sambudrolu.
13: Co prawda, to prawda.
12: Sambudrol, pelety, groszki i węgiel dla wymagających. Zadzwoń 604-540-000. www.sambudrol.pl.
11: Zastanawiasz się nad wprowadzeniem zaawansowanych technologii lub innowacji w swoim przedsiębiorstwie? Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki prowadzi nabór do projektu 1-2 Opolskie Innowacyjne 2, dzięki któremu możesz zyskać nawet do 120 tysięcy złotych dofinansowania na rozwój swojej działalności. Dowiedz się więcej o możliwościach, jakie dają fundusze europejskie na www.ocrg.opolskie.pl. Materiał finansowany z Unii Europejskiej.
6: Po reklamie.

0: Twoje Radio Opole.
1: 18 minut po godzinie 3 po południu. Przypomnę moje hasło, którym się przywitałem. Otóż odporność i bezpieczeństwo to my. Wiem, że niektórzy mogą się tutaj zżymać, a znowu gadają o bezpieczeństwie. Będą straszyć, ewentualnie stroszyć piórka i tak dalej. Nie, nie będziemy ani straszyć, ani stroszyć. Będziemy mówić o tym, jak jesteśmy ważni. Jeżeli ktoś jest niedowartościowany, to teraz może podnieść współczynnik swojej samooceny. W naszym studiu Jacek Gaj, prezes Stowarzyszenia Proobronnego, 4 Regiment z Opola. Dzień dobry, Jacku.
2: Witam radiosłuchaczy i witam dyrektorze, redaktorze Krzysztofie.
1: Pozwól, że zachowam się poważnie po tych tytułach, ale zupełnie poważnie cię zapytam. Przeczytałem niedawno taki artykuł, który już ma kilka lat. Podkreślam. I tam jest napisane właśnie, że wytrzymałość państwa, odporność obywateli i bezpieczeństwo to przede wszystkim my. Z całym szacunkiem, nie nasza wspaniała armia, która tyle kosztuje, ale podobno mniej więcej 20% to działania takie armii są w trudnej sytuacji, a 80% spoczywa na nas. I z tego co wiem, nie miałeś wakacji, tylko dzieliłeś się swoją wiedzą, umiejętnościami, także z młodzieżą.
2: 5 tygodni byłem nad morzem, tam wrzucałem dzieci do wody i uczyłem je, jak z tej wody wyjść. Oczywiście żart. Uczyliśmy się pierwszej pomocy, podstawowych zachowań w czasie kryzysu i tak dalej, i tak dalej. Wiadomo, nasze województwo, co tu się może stać. Przede wszystkim może być powódź, więc uczyłem młodych ludzi z całego województwa, jak się zachować, kiedy tej wody będzie za dużo.
1: A to bardzo ciekawe, bo na przykład w Holandii, z tego co wiem, nauka pływania jest przedmiotem obowiązkowym. Dziecko, idąc chyba do szkoły, czy tam do przedszkola, no nie chce się pomylić, musi się wykazać umiejętnością pływania. Gdy popatrzymy na topografię naszego terenu, ilość rzek, jezior, no to uważam, że nieumiejętność pływania jest takim igraniem z losem.
2: No ale umiejętność pływania okej, tylko po co nam umiejętność pływania, kiedy przez takie głuchołazy przejdzie 4 metry wody?
1: To co, umiejętność ewakuowania się?
2: Umiejętność czytania i słuchania tego, co mówi na przykład najlepsze radio na świecie.
1: To nasze.
2: Słuchania komunikatów, reagowania na komunikaty służb, poza tym być przygotowanym w stopniu minimalnym. A plecak ewakuacyjny trzeba mieć przede wszystkim w głowie.
1: No to o tej głowie porozmawiamy, a także może wspomnimy o samym plecaku już w drugiej połowie naszej audycji. No i przypomnę, że Jacek Gaj, prezes Stowarzyszenia Proobronnego 4 Regiment, jest naszym gościem do 16:00.

0: W Opolu mamy w 3:30 po południu czas na wiadomości. Katarzyna Plewnia.
1: Wiadomości Radia Opole.
2: Trzech mężczyzn w wieku od 18 do 20 lat trafiło do aresztu pod zarzutem usiłowania zabójstwa 17-latka. Mieli oblać chłopaka benzyną, a następnie podpalić. Do tego zdarzenia doszło przed kilkoma dniami w Jaworznie. 17-latek został poważnie poparzony.
3: 17-latek został przewieziony do szpitala. Doznał poważnych poparzeń obejmujących około 47% powierzchni ciała i obecnie pozostaje w piączce farmakologicznej.
2: Podejrzanym grozi dożywocie. Przesłuchanie 17

0: Nastolatka kluczowe dla śledztwa będzie możliwe dopiero, gdy pozwoli na to stan zdrowia chłopaka. Bardziej ekonomiczna i energooszczędna będzie sala gimnastyczna zespołu szkół ogólnokształcących w Kluczborku. Inwestycja samorządu powiatowego przy dotacji z funduszy europejskich dla Opolskiego jest już bardzo zaawansowana.
1: W ramach tej inwestycji oczywiście montujemy OZE, ale też wymieniamy stolarkę okienną, drzwiową na taką bardziej energooszczędną, docieplamy ściany z zewnątrz.
0: Kiedy uczniowie będą mogli ze zmodernizowanej sali korzystać, powiemy w wiadomościach o 16. Piłkarski turniej o Superpuchar Hiszpanii, który w ostatnich latach rozgrywany był w Arabii Saudyjskiej, tym razem odbędzie się w Turcji w dniach od 2 do 7 lutego przyszłego roku w Stambule. O trofeum rywalizować będą Barcelona, Real Madryt, Real Sociedad i Atletico Madryt. W styczniu po Superpuchar sięgnęła Duma Katalonii, która w finale w Dżudzie pokonała królewskich 3-2. Piłkarzem Blaugrany pozostaje Wojciech Szczęsny.
2: Informacje z Opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl. Pogoda.
3: Żeby powiedzieć, jak jest w Głuchołazach, najpierw przypomnę, co mamy w Opolu. Na termometrach w cieniu 26 stopni, a w Głuchołazach, no pewnie zgadniecie, troszkę chłodniej, 24 stopnie i słonecznie. Wiatr nieznaczny z kierunków północno-wschodnich, 11 km na godzinę, tak przynajmniej napisano w prognozie. Za to wilgotność na poziomie 30%. Ta wilgotność względna powietrza to może powodować, że temperaturę będziemy odczuwać wyższą niż wskazuje termometr.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
3: A już w tej godzinie wracamy do rozmowy z prezesem Stowarzyszenia Probronnego i zapytamy, jak możemy na spokojnie, bez stresu przygotować się nawet na trudniejsze chwile.

0: Twoje Radio Opole.
1: I pytamy o to, czy jesteśmy w ogóle gotowi do tego, żeby wziąć się za siebie i wziąć odpowiedzialność w swoje ręce. Wiem, że to może nie jest temat wakacyjny, kiedy mówimy o tym, że coś zależy od nas, lepiej leżeć na plaży, patrzeć w niebo i może to jakoś będzie. Jacek Gaj, prezes Stowarzyszenia Proobronnego z Opolu.

0: czwarty regiment. No to jak to jest, panie prezesie? Jest jakiś postęp z tego, co tu mówimy na antenie Radia Opole? Gdzieś tam w różnych mediach mówi się, weźcie za siebie, bo bezpieczeństwo, ta odporność w sensie społeczności zależy tylko od nas.
1: No w zasadzie, jeżeli miałbym coś pochwalić, to nic nie powiem.
0: To niestety, nas proszę pochwalić, nas obu dwaj.
1: Niestety, no my dwaj wiadomo najwspanialsi, bo my cały czas działamy w kierunku propagowania odporności. I tak jak wiele razy powtarzałem, tu nie chodzi o to, żeby być Rambo, żeby mieć umiejętności medyczne na poziomie doktora House'a, że z 300 metrów wiemy, że gość ma jakiegoś tam kamienia w nerce, prawda? Nie to, żeby zrobić tą resuscytację. Takie bzdety, takie podstawówkowe rzeczy. Przykładowo, w Polsce realnie niecałe 10% umie udzielić pierwszej pomocy, w Szwecji zaczyna się od 70% w górę, w pozostałych krajach skandynawskich.
0: No dobrze, ale można powiedzieć, mnie to nie spotka, a w razie czego szybko zadzwonię po pogotowie. Warunek, że to będzie, nie wiem, 100 metrów od szpitala wojewódzkiego, a jeżeli to będzie miejscowość oddalona o 30 km od jakiegoś miasta i do tego jeszcze jakiś będzie objazd, to się robi pół godziny.
1: I kiedy przychodzi tak zwany pan przypadek, to zwykle mamy rozładowaną komórkę, jesteśmy w strefie, gdzie nie ma zasięgu, sąsiad też nie ma telefonu albo wyjechał i tak dalej, i tak dalej. Tu chodzi o takie zadbanie o siebie samego. Nie chodzi o to, żebyśmy ratowali wszystkich. Ja wiadomo, z racji mojej profesji, bo byłem i w mundurze wiele lat, zajmuję się też ratownictwem, więc dla mnie to jest normalne, że wolałbym, żeby więcej ludzi wiedziało, bo wtedy jak coś walnie, to ja mam mniej roboty.
0: A poza tym jeszcze jedno, mówiliśmy o tym niejednokrotnie w naszych audycjach, że pierwsi na miejscu jakiegoś zdarzenia kryzysowego, to nie ani takie służby, ani inne, ani owakie, tylko my, czyli uczestnicy tego zdarzenia lub ewentualnie sąsiedzi. To no bardzo właśnie ważne, żeby wiedzieć, że sąsiad to jest nasz najbliższy przyjaciel w trudnej sytuacji.
1: I my jesteśmy jego najbliższym przyjacielem i być może aniołem stróżem, który go uratuje.
0: No to w takim razie więcej o tych aniołach stróżach w naszym wydaniu z Jackiem Gajem jeszcze w tej godzinie naszej audycji.

0: Jeżeli jesteśmy na urlopie albo mamy chwilę odpoczynku, chociażby w czasie nadchodzącego weekendu, możemy pomyśleć, jak zadbać o własne bezpieczeństwo. I nie będziemy teraz tutaj truizmów przytaczać, dlatego że Jacek Gaj ze Stowarzyszenia Proobronnego 4 Regiment jest praktykiem, mało tego, że doświadczonym w działaniach jako człowiek mundurowy, ale teraz jak prowadzi stowarzyszenie, to właśnie uczy młodych, starszych, jeszcze starszych. To powiedz, Jacku, czego powinniśmy się nauczyć sami? Bo ja wiem, że ogłoszenie wójta albo sołtysa na wsi, na tablicy ogłoszeń, że w sobotę o 17 ma przyjść połowa mieszkańców albo z numerów nieparzystych, a w drugą sobotę z parzystych, to przyjdzie osób 10 możliwe. Natomiast ci, którzy się nie interesują, dajmy im spokój. Natomiast ci, którzy uważają, że jednak od nich coś zależy, że warto ruszyć i głową, i resztą ciała, co byś im zalecił?
1: Że ci, którym się w ogóle chce, pokazują, że myślą. Że tu pomiędzy uszami tam nie ma próżni, tylko coś mają w głowie. Tego się nauczyć, przede wszystkim przemyśleć, co jest dla mnie ważne, co jest priorytetem. Zabezpieczyć siebie i swoich najbliższych.
0: A co to znaczy praktycznie, żebyś tak skonkretyzował?
1: Podstawowa pierwsza pomoc. Jeżeli moja babcia ma problemy, nie wiem, kardiologiczne, żeby ona miała zawsze te leki. Nie mówię, że na pół roku, ale żeby to zawsze było. Nie wiem, żeby było te 5 butelek wody dodatkowych. Mówimy o takich bzdetach, takich rzeczach, które się nam zmieszczą w 3 szufladach.
0: Czyli gdyby się coś zdarzyło z wodociągami, co się może zdarzyć bez jakichś szczególnych kataklizmów,
1: oczywiście,
0: to w tym momencie, żeby nasze zdrowie nie ucierpiało, to powinniśmy mieć tę wodę przygotowaną. Bo zanim na przykład przyjedzie ta cysterna strażacka z wodą, to może pół dnia być, a poza tym ile wsi może być odcięty chociażby od wody?
1: Potrzebujemy 1,5 do 2 litrów wody na dobę, to jest minimum. Dobra, w takie upały? Około 3. Dobra, nie będzie wody przez 24 godziny.
0: A może nie być.
1: A może nie być. Czemu? Bo klimatyzatory wszystko wywalą, zużyją energię. Przede wszystkim nauczmy się współdziałania z naszymi sąsiadami, tak jak powiedziałeś, mój sąsiad moim przyjacielem, moja rodzina moją ekipą. Powiem więcej, moja rodzina moim gangiem, ja będę taki capo di tutti capi, a moja rodzina ma mnie wspierać, a ja moją rodzinę. Zabezpieczmy siebie, tak jak w krajach skandynawskich, tam w obronie cywilnej są wszyscy. Tak, drodzy radiosłuchacze, wszyscy.
0: Nie jest zależnie od tego, czy sąsiada bardziej lubimy, czy jeszcze bardziej go lubimy, to po prostu należy pewne rzeczy chyba przegadać.
1: Bo tam jest poczucie wspólnoty. Tak, wiadomo, to truizm. No, jak była komuna, wszystko było wspólne. A teraz wszystko jest niczyje. No, ale ten mój kawałek ziemi, no, jeżeli woda go zaleje, a ja będę sam, to ja sam nic nie zrobię. Jak to się mówi, jednym palcem pchuj nie złapiesz. Zawsze potrzeba 2, 2, 5, 6 osób. Wiadomo, mógłbym tutaj podać 15 tematów, modułów, które musimy przerobić. No, ale inteligentny człowiek to szybko znajdzie.
0: To ja mam jeszcze bardzo fajny pomysł, żeby wykorzystać właśnie czas wakacyjny, nie do snucia jakichś scenariuszy a Rambo, tak jak mówiłeś, bo to nie tędy droga. Od tego są specjalsi. Natomiast od tego, żeby ewentualnie, nie wiem, nawiązać, poprawić, rozwinąć relacje z sąsiadami. Może nie mamy czasu na co dzień, żeby zaprosić ich do swojego ogródka. Może czasami zagaić, a chodźcie się tak raz spotkamy i pogadamy. Tak jest i tej reszcie.
1: I nauczymy się rozpalać ogień, na przykład przy tym grillu. Niekoniecznie rozpałka mokra i zapałki. Tylko krzesiwki. Może się przyda.
0: No to w takim razie już mamy pomysł taki na sytuację kryzysową.
1: I bawoła oczywiście trzeba upolować wcześniej na tego grilla.
0: Dobrze, to już panowie pójdą wcześniej, a niewiasty będą zajmowały się ogniskiem domowym. Jak w książce Karola Maja. Jacek Gaj, prezes Stowarzyszenia Proobronnego 4 Regiment z Opola był naszym gościem. No co, życzymy w takim razie wszystkim udanego weekendu.
1: Chłodnego.
0: I dobrych relacji z sąsiadami, albo nawet jeszcze lepszych.
1: Jak dobrze mieć sąsiada.
0: Amen.

0: Autopromocja.
1: Z okazji święta Wojska Polskiego zapraszamy na wyjątkowy quiz Polska Safe, Polska Bezpieczna. Sprawdźcie swoją wiedzę o wojskowości i bezpieczeństwie, a przy okazji zdobądźcie zestawy upominków ufundowane przez Ministerstwo Obrony Narodowej. Sobota, 15 sierpnia między 11 a 14. Program Mamy Święto. Tylko w Radiu Opole.
0: Autopromocja. Reklama. Uwaga podróżnicy! Wielka przygoda zaczyna się już na peronie. Skakujcie do Dino pociągu i ruszajcie w nieznane. Województwo opolskie, Polregio i Jurapark Krasiejów zapraszają na Dino Przygodę. Start Opole Główne, potem wędrówka zielonym szlakiem do Królestwa Dinozaurów. To idealny plan na zieloną szkołę i aktywną lekcję przyrody. Tani, ekologiczny, wyjątkowy. Dino Przygoda czeka. Rezerwujcie terminy i jedźcie pociągiem do Krasiejowa. Dino Przygoda. Poczuj tę energię.
2: Twój Milusiński oczekuje wyjątkowego traktowania? Po wyjątkowe produkty wstąp do sklepów zoologicznych Ale Animale. Czuru Tidbits. Niskokaloryczne przysmaki dla kotów z kremowym nadzieniem. Nature's Protection. Suche karmy dla psów o białym umaszczeniu. Niwelują rdzawe plamy łzowe. Super Benek. Wysokowydajne żwirki dla kotów. Nowy zapach. Mydło marsylskie. Znajdź sklep na aleanimale.pl. Ale Animale. Słyniemy z jakości.
3: Wygodne i tanie ładowanie elektryków. Jedni powiedzą, że ma swój urok, inni, że czar. A my, że charge. Orlen Charge zapewnia komfort na nowoczesnych hubach na trasie i szybkich stacjach ładowania w miastach. Z aplikacją Orlen Witaj ładuj taniej o 50 groszy za jedyne 2 zł i 19 groszy za kilowatogodzinę na ładowanie DC. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką na DC 2,69 za kilowatogodzinę. Szczegóły na orlencharge.pl. Orlen z energią.
0: Drogerii DM.

0: drogeriach stacjonarnych. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i oszczędzaj od 1 do 31 sierpnia. DM. To liczy się człowiek. To kupuje.
1: Po reklamie.
2: Mamy Muzeum Polskiej Piosenki, mamy Muzeum Śląska Opolskiego. Możliwe, że będziemy mieć Muzeum Farmacji w Opolu. O tym w kolejnej godzinie naszej audycji.
3: Rząd przewraca program CPN, czyli ceny paliw niżej. Prezydent podpisał ustawę wprowadzającą osobiste konta inwestycyjne. Tańsza w utrzymaniu będzie sala gimnastyczna w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kluczborku.
4: Wiadomości Radia Opole.
2: I wszystko wskazuje na to, że dosyć pozytywne. Katarzyna Plewnia.
3: Od poniedziałku wraca rządowy program CPN, czyli ceny paliw niżej. Poinformował o tym premier Donald Tusk, dodając, że dzięki obniżce podatku VAT paliwo będzie tańsze o mniej więcej złotówkę na litrze.
5: Na te krytyczne z punktu widzenia setek tysięcy, a może milionów polskich kierowców, krytyczne dni, a więc powroty z wakacji, z urlopów, powroty do szkół. 1 września zejdziemy z podatkiem VAT od paliw z 24 do 8%. Powinno się to przełożyć na obniżenie cen paliw mniej więcej w zależności od paliwa od 90 groszy do ponad złotówki za litr.
3: Premier podczas konferencji prasowej poinformował też, że Maciej Berek jest kandydatem do Trybunału Konstytucyjnego.
4: Słuchasz, rozumiesz, wiesz.
3: Prezydent Karol Nawrocki podpisał ustawę, która wprowadza od przyszłego roku osobiste konta inwestycyjne. OKI mają zachęcić Polaków do inwestowania na giełdzie oraz oferują ulgi od podatku Belki. Osobiste konta inwestycyjne to pomysł wzorowany na rozwiązaniu, które sprawdziło się w Szwecji. W ramach OKI będzie można inwestować bez podatku do 100 tysięcy złotych, m.in. w akcje i jednostki uczestnictwa funduszy. Dla aktywów oszczędnościowych, jak lokaty i skarbowe obligacje oszczędnościowe, zwolnienie z podatku będzie do 25 tysięcy złotych. OKI wejdzie w życie 1 stycznia.
4: Wiadomo. Wiadomości Radia Opole.
3: Zwykła kolizja przysporzyła wielu problemów 29-letniemu Kolumbijczykowi. Jak ustalili policjanci wezwani do zdarzenia, cudzoziemiec kierujący Mazdą uderzył w tył Toyoty, którą z kolei kierowała 46-letnia kobieta. W trakcie rutynowych czynności funkcjonariusze ujawnili, że sprawca tej kolizji ma przy sobie tylko kolumbijskie prawo jazdy, mówi starszy aspirant Przemysław Kędzior z Komendy Miejskiej Policji w Opolu.
6: Dokument ten jednak nie uprawniał go do kierowania pojazdami na terenie Polski. Mężczyzna nie posiadał również karty pobytu ani stałego adresu zamieszkania w naszym kraju. W związku z kierowaniem pojazdem bez wymaganych uprawnień mężczyzna został zatrzymany. Policjanci zastosowali wobec niego tryb przyspieszony. Sprawa trafiła do sądu, który wymierzył 29-letniemu obywatelowi Kolumbii karę w wysokości 1500 zł grzywny.
3: Straż graniczna sprawdzi też m.in. legalność pobytu Kolumbijczyka w Polsce oraz legalność jego zatrudnienia. Bardziej ekonomiczna i energooszczędna będzie sala gimnastyczna Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kluczborku. To inwestycja samorządu powiatowego realizowana przy dotacji z funduszy europejskich dla województwa opolskiego. Jest już bardzo zaawansowana ta inwestycja, ale uczniowie nie skorzystają z nowego obiektu od razu po powrocie do szkoły. Prace, zgodnie zresztą z zawartą umową, mogą potrwać do końca października, mówi Artur Nowak z zarządu powiatu kluczborskiego.
7: W ramach tej inwestycji oczywiście montujemy OZE, ale też wymieniamy stolarkę okienną, drzwiową na taką bardziej energooszczędną, docieplamy ściany z zewnątrz.
3: Koszt zadania to niemal 1 600 000 zł, z czego 1 250 000 stanowi unijna dotacja. Miał być otwarty w lipcu, ale termin trzeba było przesunąć. Trzeciego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Opolu przy ulicy Wspólnej działalność ma się rozpocząć pod koniec sierpnia. Przypomnijmy, sama inwestycja została ukończona kilka miesięcy temu. Do uruchomienia PSZOK-u konieczne było jednak uzyskanie wszystkich wymaganych odbiorów i pozwoleń. Obiekt wyposażony jest m.in. w rampę najazdową, plac na kontenery, instalację fotowoltaiczną, kontener socjalny, pawilon wymiany rzeczy oraz ścieżkę edukacyjną. Inwestycja kosztowała około 4 700 000 zł.
4: Informacje z Opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl. Pogoda.
2: 4 minuty po 4 po południu wędrujemy do Olesna, a tutaj cieplutko, 26 stopni, słonecznie. Wiatr również ze wschodu, podobnie jak w Opolu, natomiast będzie coraz chłodniej. I myślę, że na tę wiadomość wiele osób czeka. Otóż około północy temperatura w okolicach Olesna spadnie do 16, a nawet 15 stopni. A jak będzie jutro, no powiem tyle, troszeczkę chłodniej, z naciskiem na troszeczkę.
4: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
2: Marcin Kobza realizuje nasz program. Ja się nazywam Krzysztof Dobrowolski, a w naszym studiu założyciel przyszłego w Opolu Muzeum Farmacji.

0: Reklama.
1: Cześć sąsiad, jak firma?
2: Wszystko dobrze, tylko aut coraz więcej. Sporo czasu na stacji paliw tracę. A wiesz, czas to pieniądz.
1: A ja kupiłam zbiornik w Petrolu. Dzwonię do nich 77 40 22 500 i przywożą olej napędowy z super rabatem na miejsce.
2: To faktycznie oszczędza czas i pieniądze.
1: Możesz też tankować u nich na stacji paliw Petrol w Opolu przy ulicy Portowej 8. Mają naprawdę rewelacyjne ceny.
2: Wybór należy do ciebie. Słyszysz paliwa? Myślisz Petrol. 77 40 22 500.
3: Surdopedagogika w Akademii Nauk Stosowanych WSZ i A w Opolu teraz jeszcze taniej. Zapisując się do końca sierpnia zapłacisz tylko 3000 zł za 3 semestry, czyli 1000 zł za semestr. To nie wszystko. Skorzystaj z promocji Zabierz Znajomego i zyskaj dodatkowe 10% zniżki za każdą osobę, która zapisze się z twojego polecenia. Rabaty się sumują. Studiuj po swojemu i osiągaj więcej. Rekrutacja trwa. Szczegóły na wszzia.opole.pl.
4: Już 14 i 15 sierpnia zapraszamy na rodzinną biesiadę integracyjną do Kujakowic. Na scenie wystąpią m.in. Freaky Boys, Klaudia i Kasia Chwołka oraz Damian Cholecki. W programie także dyskoteki z DJ-em, loty helikopterem, dmuchańce, gry i zabawy, gratis karuzele, wyborna kuchnia i mnóstwo innych atrakcji dla całych rodzin. Spotkajmy się na Siedzie w Kujakowicach. Boisko LZS 14 i 15 sierpnia.
5: Niech ta jesień będzie naprawdę wyjątkowa. Już teraz ruszaj na zakupy do salonu odzieży używanej Szwajcar. Od 17 sierpnia na

0: Twoje Radio Opole.
1: Kto dawniej z chłopaków nie marzył o tym, żeby być strażakiem, policjantem albo Rambo? A jest taki człowiek, który marzył i jest farmaceutą. Mateusz Danielczyk z Opola. Dzień dobry, panie Mateuszu.
2: Dzień dobry państwu.
1: Nie chciałby był pan być ani Rambo, ani policjantem, ani strażakiem, tylko od dziecka farmaceutą pracować w aptece. To takie, przepraszam, takie średnio rozbójniczo-męskie. A dlaczego właśnie panu się marzyło, żeby zostać farmaceutą?
2: Wszystko się zaczęło w 2007 roku, kiedy mając 13 lat byłem na wycieczce w Bieczu. Piękne miasteczko na granicy Małopolski Podkarpacia. Działa tam Muzeum Aptekarstwa, w którym mieściła się niegdyś najstarsza apteka na Podkarpaciu. Będąc właśnie w tym muzeum, zakochałem się w farmacji i już postanowiłem, że tą ścieżką będę podążać. Podążam, tak zostało, jest i będzie.
1: Panie Mateuszu, ile pan miał wtedy lat?
2: 13 lat.
1: 13-latek postanowił być farmaceutą. Rozpoczyna pan studia farmaceutyczne w Opolu. Wcześniej zdobył pan wykształcenie, pracował m.in. w Krakowie i w Bełchatowie. No i z tego co wiem, założył pan w Bełchatowie, w swoim rodzinnym mieście, Muzeum Farmacji i teraz moment taki nadszedł, że chce pan to przenieść do Opola.
2: Tak, moim marzeniem jest założyć w Opolu Muzeum Farmacji, które będzie bardzo ciekawym wydarzeniem i możliwością tutaj dla mieszkańców, dla Opolan.
1: Sam jestem ciekaw, co można zobaczyć atrakcyjnego w Muzeum Farmacji. No to już za kilka minut rozwiniemy także i ten wątek.

0: Mamy w Opolu Muzeum Polskiej Piosenki, to oczywiste. Mamy w Muzeum w Opolu aparatów rentgenowskich, to mniej znane. Jeszcze mniej znane Muzeum Motoryzacji, ale może będziemy mieć Muzeum Farmacji. Wszystko za sprawą młodego człowieka, który postanowił przeprowadzić się na stałe do Opola, pana Mateusza Danielczyka. Panie Mateuszu, jak by się nazywało takie muzeum? Bo ja mam pomysł, wie pan? Mogę ujawnić?
1: Ależ oczywiście.
0: Pod Mandragorą. A to za sprawą tego korzenia magicznego, który przyniósł pan kiedyś do Radia Opole, do wieczornej audycji. Dlaczego Mandragora jest właśnie takim symbolem magii, farmacji, uzdrowienia?
1: Ponieważ łączy ona ze sobą aspekty medyczne, lecznicze, jak również życia codziennego ludzi poprzednich epok, jak również współczesnych.
0: I pan by do tego nawiązał? Jak by wyglądało to muzeum? Czy byłyby to współczesne wystroje, ściany białe, gładkie? Czy widzi pan właśnie jakieś takie nawiązujące, nie wiem, do XIX wieku, starsze meble, może jakieś antyczne wystroje?
1: Jak najbardziej chciałbym nawiązać do poprzednich epok, jeśli chodzi o wystrój, i urządziłbym to zdecydowanie w wystroju przypominającym poprzednie stulecie.
0: A jakie ma pan najbardziej takie okazałe, czy też najstarsze, unikatowe artefakty do tego przyszłego muzeum? Od razu sobie przypominam, takie niektóre apteki czasami na swoich wystawach mają na tych szybach witrynowych stare wagi, przepiękne butelki, takie koloru ciemno-miodowego. A pan jaki ma swój taki skarb, oprócz tego korzenia mandragory?
1: Jednym z najstarszych eksponatów, które posiadam w swojej kolekcji, są bez wątpienia pinsety chirurgiczne z brązu. One pochodzą z X wieku z Bizancjum. To jest taki smaczek.
0: Czyli wtedy, rozumiem, przeprowadzono zabiegi operacyjne i używano narzędzi z brązu.
1: Dokładnie.
0: A dlaczego akurat z tego stopu metalu?
1: Dlatego, że jest on w miarę plastyczny, kowalny i jest możliwość swobodnej manipulacji tym metalem.
0: No to w kolejnym spotkaniu też pana proszę o takie smaczki, o takie osobliwości. Nawet nie zdawałem sobie sprawy, że może być to tak osobliwe. Pan Mateusz Danielczyk jest naszym gościem. W drugiej połowie naszej audycji będziemy też rozmawiać o przyszłym Muzeum Farmacji w Opolu. Oby tak się stało.

0: pół do piątej. Pora na przypomnienie najważniejszych wiadomości. Dyżur w newsroomie ma Katarzyna Plewnia.
1: Wiadomości Radia Opole.
2: Trzy zastępy Straży Pożarnej skierowano do Skarbimierza Osiedle, jak wynika ze zgłoszenia, które wpłynęło właśnie do służby. Na terenie jednego z tamtejszych zakładów doszło do pożaru wózka widłowego. Premier Donald Tusk w sobotę 15 sierpnia zabierze głos podczas defilady w Gdyni. Prezydent Karol Nawrocki weźmie z kolei udział w stołecznych obchodach organizowanych przez MONE. Pytany o swoją decyzję, szef rządu przekonywał, że w ostatnich latach polska marynarka wojenna znacząco się rozwinęła i dodał, że jego nieobecność we Warszawie nie wiąże się z chęcią unikania prezydenta. Podczas centralnej defilady z okazji Święta Wojska Polskiego zaprezentują się wszystkie rodzaje sił zbrojnych z najnowocześniejszym sprzętem, a w Trójmieście odbędzie się Parada Morska. Ponad 4,5 miliona złotych będzie kosztować przebudowa drogi krajowej 45 w Ciążkowicach w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim. Prace obejmą nie tylko jezdnie, również kanalizację i budowę chodnika. Inwestycja rusza w poniedziałek.
3: Pierwsze roboty będą prowadzone poza ciągiem trasy głównej, gdzie należy się spodziewać miejscowych zawężeń.
2: Więcej o zakresie pracy w wiadomościach Radio Opole o 17. 48-letni ślusarz zginął w kopalni Pniówek należącej do Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Do wypadku doszło podczas prac związanych z demontażem obudowy ścianowej. Na mężczyznę zsunął się jeden z jej elementów. Współpracownicy natychmiast rozpoczęli reanimację. Przybyły na miejsce lekarz stwierdził jednak zgon. Okoliczności i przyczyny wypadku wyjaśniają Okręgowy Urząd Górniczy w Rybniku oraz służby kopalni.
1: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
0: Cieplutko, cieplusieńko w naszym regionie. W Opolu nadal 26-28, to zależy w którym miejscu, czy w cieniu, czy w parku. Natomiast w Brzegu ciepło, 27 stopni, słonecznie i będzie coraz chłodniej, około północy 16-17 stopni, a jutro jeszcze cieplej niż dzisiaj i bardzo, bardzo słonecznie.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: Marcin Kobza realizuje nasz program. Ja się ponownie nazywam Krzysztof Dobrowolski, a naszym gościem jest niezmiennie Mateusz Danielczyk, założyciel przyszłego Muzeum Farmacji w Opolu. Oby mu się udało. Jakie zbiory szykuje do swojej placówki, o tym powiemy już niebawem.

0: Twoje Radio Opole.
1: A my mówimy o rozwijającym się pomyśle na Muzeum Farmacji w Opolu. Przypomnę, że chyba najbardziej wiekowym eksponatem, jaki się tam może pojawić, to narzędzia chirurgiczne z brązu z X wieku. Taki piękny artefakt ma w swoim posiadaniu pan Mateusz Danielczyk. No ale teraz tak zapytam, czy ma pan swoją własną wizję tego muzeum, czy też jest jakiś obiekt w Polsce, w Europie, na świecie, który byłby dla pana takim natchnieniem, idealnym wzorcem?
2: Myślę, że na świecie istnieje taka apteka w formie muzeum, do którego chciałbym nawiązać. Jest to obecnie najstarsza do dzisiaj działająca apteka na świecie. Znajduje się ona w Dubrowniku, w Chorwacji i została otwarta w 1317 roku, a więc w XIV wieku.
1: To te narzędzia już miały 300-400 lat, te pańskie. A skąd one pochodzą tak swoją drogą? Czy dało się ustalić?
2: Bizancjum, cesarstwo bizantyjskie.
1: I to przetrwało, niesamowite. A jak pan by chciał właśnie te swoje skarby powiększać, ich zbiory? Czy jest jakaś giełda w internecie, gdzie właśnie tego typu pasjonaci wymieniają się między sobą? Czy można to kupić, a może uzyskać w prezencie?
2: Z doświadczenia wiem, że najlepiej w tym względzie działa tak zwana poczta pantoflowa.

0: Słowa. Posyłam wiadomość świat pomiędzy swoich znajomych, często farmaceutów. Dostaję za jakiś czas wiadomość, że ktoś chce się czegoś pozbyć, komuś coś przeszkadza, zawadza, nie używa i po prostu wtedy takie eksponaty przejmuje. Jeśli ktoś ma oczywiście życzenie przekazać je.
1: No i to działa tą pocztą pantoflową najskuteczniej, bo myślę, że tu media społecznościowe jak najbardziej sprzyjają temu.
0: Media społecznościowe owszem sprzyjają, poczta pantoflowa jak najbardziej działa i to jest taki sposób, dzięki któremu ocalam od zapomnienia.
1: Panie Mateuszu, to ja mam pomysł. Już podczas kolejnego spotkania, jeszcze w tej godzinie audycji, pozostawię naszym słuchaczom swój adres mailowy, bo ja się im tak posługuję. Nie mam żadnych tajemnic, można do mnie napisać. I gdyby ktoś z Państwa miał, nie wiem, jakieś stare butelki apteczne, etykiety, wagę, jakieś urządzenia, to bardzo proszę do mnie napisać i wtedy ja to przekażę, ten kontakt panu Mateuszowi. Może z tego coś dobrego wyjdzie. Dobry pomysł?
0: Oczywiście.
1: To za chwilę wracamy do naszej rozmowy. Pan Mateusz Danielczyk jest naszym gościem i będzie opowiadał o swoim wymarzonym, upragnionym Muzeum Farmacji.

0: Twoje Radio Opole.
1: Najstarsza apteka na świecie znajduje się w Dubrowniku, a podobno też i w tradycji polskiej farmacji mamy prawdziwe perełki, to znaczy mieliśmy.
2: Otóż najstarsza apteka w Polsce została otwarta w 1389 roku w Toruniu. Działała, uwaga, bez przerwy do 2011 roku i do czasu jej zamknięcia była drugą najstarszą bez przerwy działającą apteką na świecie, tuż po tej dubrownickiej.
1: A co się stało, że ktoś ją zamknął?
2: Niestety w dzisiejszych czasach, gdzie potężny przemysł korporacyjny działa, prywatne apteki po prostu zanikają. Znak czasu po prostu.
1: To smutny znak czasu. Mam nadzieję, że te wszystkie urządzenia, które tam były, jeszcze pamiętające pewnie poprzednie wieki, udało się gdzieś zachować. Nie wie pan, jaki los podzieliły te urządzenia, wagi, moździerze, to, z czego wyrabiało się kiedyś leki, bo apteka to nie była sprzedawalnia, tylko przede wszystkim wytwórnia leków czy preparatów leczniczych.
2: To prawda, aptekarz w dawnych wiekach był przede wszystkim rzemieślnikiem. Część tych eksponatów, która znajdowała się w Aptece Królewskiej, bo tak ta apteka się nazywała, znajduje się w różnych muzeach, czy to na terenie Torunia, czy naszego kraju. Natomiast mogę się poszczycić tym, że posiadam w swoich zbiorach oryginalną butelkę z tej apteki z początku XX wieku. Z tej właśnie najstarszej polskiej i jeszcze niegdyś drugiej najstarszej na świecie aptece.
1: I ta butelka byłaby wyeksponowana w założonym przez pana w Opolu Muzeum Farmacji.
2: Oczywiście.
1: To ja mam dla pana niespodziankę, bo tak zapowiedziałem. Otóż w Prudniku istnieje zakon szpitalny Bonifratów. Słynęli oni właśnie z produkcji ziół, różnego rodzaju nalewek i tak się składa, że otrzymałem kiedyś w prezencie takie etykiety gotowych preparatów, które jeszcze przed wojną robili właśnie ojcowie Bonifratrzy. Wtedy miasto Prudnik nazywało się Neustadt, ale myślę, że to też dodaje smaczku, że to ma, myślę, że ponad 100 lat. I jak pan uruchomi takie Muzeum Farmacji w Opolu, to ja panu podaruję taką etykietę do butelki. Tam jest podany skład dokładnie, jak jest to zrobione. Co pan na to?
2: Jestem za.
1: No to się bardzo cieszę. Pan Mateusz Danielczyk założy kiedyś, mam nadzieję, Muzeum Farmacji w Opolu, a ja obiecałem, że podam swój adres mailowy. Gdyby ktoś z państwa miał może jakieś wyposażenia starych aptek, może jakieś urządzenia, które tam były, wagi, odważniki, moździerze, butelki, etykiety i tak dalej. Bardzo proszę, można do mnie napisać, a ja panu Mateuszowi przekażę taką wiadomość. Piszemy tak jak poczta radiowa, krzysztof.dobrowolski@radio.opole.pl.

0: autopromocja.
1: Z okazji święta Wojska Polskiego zapraszamy na wyjątkowy quiz Polska Safe, Polska Bezpieczna. Sprawdźcie swoją wiedzę o wojskowości i bezpieczeństwie, a przy okazji zdobądźcie zestawy upominków ufundowane przez Ministerstwo Obrony Narodowej. Sobota, 15 sierpnia między 11 a 14. Program Mamy Święto. Tylko w Radiu Opole.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Złap okazję na wakacje z Coral Travel. Biuro podróży w Centrum Handlowym Karolinka w Opolu już otwarte. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all-inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka. Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam. Zapraszamy do biura podróży Coral Travel, Centrum Handlowe Karolinka w Opolu.
3: Potrzebujesz zwiększyć konkurencyjność swojej firmy? Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki zaprasza mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa do udziału w naborze w ramach projektu 1.7 Opolskie Konkurencyjne 2, dzięki któremu możesz zyskać nawet do 195 tysięcy złotych na profesjonalizację usług i zwiększenie innowacyjności swojej firmy. Dowiedz się więcej na www.ocrg.opolskie.pl. Materiał finansowany z Unii Europejskiej.
4: Twój Milusiński oczekuje wyjątkowego traktowania? Po wyjątkowe produkty wstąp do sklepów zoologicznych Ale Animale. Super Benek, nowe kukurydziane żwirki dla kotów Dust Free i Odor Control. Bezpyłowe i jeszcze lepiej pochłaniające zapachy. Carnilof, bezzbożowe przysmaki dla psów z wysoką zawartością mięsa. Ozi Superior, suche karmy dla kotów z wysoką zawartością świeżego mięsa. Znajdź sklep na aleanimale.pl. Ale Animale, słyniemy z jakości.
5: Nie czekaj! Odwiedź największe muzeum węgla w Polsce już teraz. Odkryj podziemia sztolni Królowa Luisa i kopalni Guido w Zabrzu. Przeżyj niezapomnianą podziemną przygodę. Wybierz się na przejażdżkę górniczą kolejką. Popłyń łodzią pod ziemią. Usłysz huk maszyn i zjedź 100 pięter w dół do świata legend i czarnego złota. Bilety dostępne na podziemnaprzygoda.pl.
0: Po reklamie.
6: Już po 17:00 usłyszą Państwo najnowszą prognozę pogody dla Śląska Opolskiego na jutro, a nawet pojutrze, a tymczasem te najnowsze Katarzyna Plewnia.
7: Premier Donald Tusk o Macieju Berku. Ponad 4,5 miliona złotych na przebudowę krajowej 45 w Ciężkowicach koło Kędzierzyna-Koźla. Prace ruszą w poniedziałek. Dziewczynka, która w Łomży spadła z balkonu, trafi do pieczy zastępczej.
1: Wiadomości Radia Opole.
7: Nie znam osoby lepiej przygotowanej, by pomóc naprawić sytuację, jaką mamy w związku z wadliwym Trybunałem Konstytucyjnym. Tak o Macieju Berku mówił premier Donald Tusk, informując, że wyraził warunkową zgodę na odejście ministra z rządu i kandydowanie do Sądu Konstytucyjnego. Prezes Rady Ministrów powiedział, że Maciej Berek nie jest ani jego, ani partyjnym kandydatem na sędziego Trybunału.
8: To jest najbardziej hardy urzędnik, z jakim miałem okazję współpracować. Hardy w najlepszym tego słowa znaczeniu. Więc jeśli on podtrzyma tą swoją determinację, będzie miał z mojej strony pełne poparcie, będzie na pewno starał się, ja też, jeśli będę mógł przekonywać tych, którzy mają zrozumiałe przeze mnie wątpliwości.
7: Premier przypomniał, że kandydatura Macieja Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego dopiero zostanie zgłoszona.
1: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
7: Ponad 4,5 miliona złotych kosztować będzie przebudowa drogi krajowej 45 w Ciężkowicach w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim. Prace obejmą jezdnie, kanalizację oraz budowę chodnika. Inwestycja rusza w poniedziałek. Przebudowany będzie kilometrowy odcinek drogi, mówi Agata Andruszewska z opolskiej GDDKiA.
9: Poniedziałek 17 sierpnia rozpoczynamy przebudowę drogi krajowej nr 45 w Ciężkowicach. Po otrzymaniu pozwolenia na budowę wykonawca przystępuje do prac w terenie na tym odcinku, a pierwsze roboty będą prowadzone poza ciągiem trasy głównej, gdzie należy się spodziewać miejscowych zawężeń.
7: Dla pieszych powstanie nowy chodnik o długości ponad 200 metrów. Prace mają zakończyć się na przełomie tego i przyszłego roku. Mieszkańcy gminy Dobrzeń Wielki będą mogli dzielić się jedzeniem za sprawą lodówki społecznej, która niebawem zostanie uruchomiona. Samorząd pozyskał na ten cel 20 tysięcy złotych dofinansowania z Fundacji Lotto imienia Haliny Konopackiej. Lodówka ma nie tylko służyć wspieraniu osób w trudnej sytuacji, również ograniczać marnowanie jedzenia. Z inicjatywą powstania lodówki wyszedł Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, mówi Piotr Szlapa, wójt Dobrzenia Wielkiego.
10: Pani kierownik GOPS-u, pani Elwira, twierdzi, że jak najbardziej będzie to miało u nas wzięcie. momencie, bo są osoby, które będą z tego korzystały i są też firmy, instytucje, które w jakiś sposób będą nas wspomagać w tym napełnianiu tej lodówki, tak bym to określił. Będzie ona postawiona w takim miejscu, aby można było z niej swobodnie skorzystać.
7: Lodówka społeczna zlokalizowana będzie najprawdopodobniej przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej. Czterolatka, która w niedzielę spadła z balkonu na 5. piętrze w Łomży, trafi do pieczy zastępczej, postanowił sąd okręgowy. Od czasu wypadku dziewczynka była pod opieką ojca, który wrócił z zagranicy. Po informacjach o tym zdarzeniu, w niedzielę po południu czterolatka weszła na balustradę balkonu i spadła z niej. Sąsiedzi zareagowali błyskawicznie i rozciągnęli pod balkonem koc, na który dziecko spadło. 27-letnia pijana matka dziewczynki spała w tym czasie w mieszkaniu. Kobieta nie usłyszała jeszcze zarzutów. Śledczy chcą jej postawić zarzut narażenia dziecka na utratę zdrowia lub życia. Matce będzie za to grozić do 5 lat więzienia. Kończą się już działania strażaków prowadzone w Skarbimierzu osiedle. Na terenie jednego z tamtejszych zakładów doszło do pożaru wózka widłowego. Jeszcze przed przybyciem służb na miejsce ewakuowało się około 30 pracowników. Nikt w tym zdarzeniu nie został poszkodowany. A na koniec sport. Były znakomity golkiper piłkarskiej reprezentacji Francji Fabien Barthez dołączył do sztabu kadry i będzie odpowiedzialny za szkolenie bramkarzy Le Bleu. Niedawno funkcję selekcjonera drużyny narodowej objął jego kolega z boiska Zinedine Zidane, który zastąpił po Mistrzostwach Świata Didiera Deschampsa. Barthez wraz z Zizou świętował tytuł Mistrza Świata w 1998 roku, a także Mistrzostwo Europy 2 lata później. W kadrze narodowej rozegrał 87 meczów, występował m.in. w Olympique Marsylia, AS Monaco, w Manchesterze United. Karierę zawodniczą zakończył w 2007 roku. I to była ostatnia informacja w tym serwisie, a na kolejne w Radiopole zapraszam o 18 już w imieniu Romana Juranka.
1: Opolska gospodarka, kultura, sport także na www.radioopole.pl. Pogoda.
6: Jedziemy do Paczkowa, 5 minut po 17. Tam chłodniej niż w Opolu, bo w tej chwili około 22 stopni i słonecznie, czyli piękna pogoda. Jutro w Paczkowie maksymalnie 26-20 stopni, cały dzień piękny, również słoneczny, bez chmurki, ale za to w sobotę będzie jeszcze bardziej gorąco. 31-32 stopnie to już zdecydowanie po południu, jeszcze do południa troszkę chmur, ale później zdecydowanie słoneczne. Niedziela z pochmurną pogodą, ale również temperatura może osiągnąć 31 stopni. Tak ma być w Paczkowie.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
6: W Dubrowniku podobno jest najstarsza na świecie, działająca do dziś apteka. My tymczasem za parę minut przeniesiemy się do Bośni, również w celach fitoterapeutycznych. Zapraszamy. Marcin Kobza, który program realizuje, i Krzysztof Dobrowolski.

0: Reklama społeczna.
1: Dla mnie demokracja to prawo do tego, by nie bać się wyjść na ulicę z megafonem, nie bać się mówić, co się myśli, nie bać się stanąć po jakiejś stronie. Fundacja Batorego zabiega o to, by strachu w przestrzeni publicznej było jak najmniej. Wspieraj z nami demokrację i równe prawa w Polsce. Masza Wągrodzka.
2: Więcej informacji znajdziesz na stronie www.batory.org.pl.
3: Mam na imię Marcin, jestem osobą z niepełnosprawnością intelektualną, mieszkam w Opolu, tu chodzę do pracy, mam przyjaciół.
4: Celem Fundacji L'Arche jest powstanie w Opolu kameralnego domu, w którym osoby z niepełnosprawnością i osoby sprawne dzielą razem życie codzienne, stają się samodzielne i rozwijają swoją autonomię. Więcej o działaniach Fundacji L'Arche można przeczytać na stronie larche.org.pl. Ukośnik Opole. Bądź z nami, spełniajmy razem marzenie o domu pełnym przyjaźni.
5: Polacy chętnie robią zakupy online. Wiesz, że kupując w sieci możesz również pomagać, nie wydając przy tym ani grosza więcej? Z fanimani.pl to proste. Robiąc zakupy online w jednym z 1800 sklepów internetowych, średnio 2,5% wartości Twoich zakupów trafi do wybranej przez Ciebie organizacji. Przedszkola, szkoły, fundacji, stowarzyszenia, OSP, KGW czy schroniska. To nic nie kosztuje, a znaczy tak wiele. Odwiedź fanimani.pl i zmień zwykłe zakupy w niezwykłe wsparcie. Fanimani.pl. Wiele okazji do pomagania.
0: Reklama społeczna.

0: Twoje Radio Opole.
1: Bałkany to bardzo modny kierunek, jeżeli chodzi o wyjazdy Polaków za granicę, szczególnie w lecie. Natomiast najczęściej jest to jednak położona nad Adriatykiem Chorwacja. Piękna, droga, atrakcyjna, ale tuż obok mamy Bośnię Hercegowinę. I właśnie stamtąd wróciła pani Monika Kolanowska, która jest zamiłowana zielarką, fitoterapeutką i lubi właśnie takie odludne miejsca.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Jak myślę, Bośnia, to kojarzą mi się Bieszczady, ale tak jest sprzed 50 lat.
2: Tak, mi też kojarzyły się Bieszczady, chociaż troszeczkę wyższe i z takimi bardziej niedostępnymi drogami. Bardziej dzikie, bo w Bieszczadach byliśmy parę lat temu i muszę przyznać, że też są piękne, ale nie aż tak dzikie jak tereny Bośni, gdzie byliśmy teraz, jak Bielasznica. Jednak widać, że jesteśmy krajem unijnym. Pierwszym krajem, który był poza Unią, była Serbia. No i muszę przyznać, że od pierwszych kilometrów czuło się, że jesteśmy poza terenem Unii Europejskiej. Dużo większa bieda, trudniejsze życie i na pewno dużo mniej inwestycji, dużo zniszczeń, podobnie jak w Bośni. Bośnia, mam wrażenie, że jest jeszcze bardziej zniszczona po wojnie. Wciąż widać ślady wojny w niektórych terenach Bośni, ale jest piękna, dzika, cicha. I myślę, że dużo bardziej zdrowsza, jeśli chodzi o jedzenie.
1: To w następnej rozmowie zapytam panią, co skusiło was do wyjazdu właśnie w tak odludne i nazwijmy sobie to dzikie miejsce.

0: Twoje Radio Opole.
1: Nasz gość, pani Monika Kolanowska z Brzegu, na co dzień zajmuje się i pasjonuje fitoterapią, zielarstwem, no więc myślę, że jak pani pojechała do tej Bośni, no to był jakiś plan.
2: Oczywiście plan był. Na samym początku troszeczkę się rozczarowałam i zmartwiłam, ponieważ mamy sierpień, więc jak łatwo sobie wyobrazić, wszystkie zbocza gór były wypalone, ciężko o rośliny, właściwie wszędzie sucho, mnóstwo dzikich koni, krowy, owce i zastanawialiśmy się, na czym one się tak naprawdę pasą. Trawy zielonej zero, teren bardzo kamienisty, więc na początku myślałam, że już nic z tego nie będzie, z tych moich ziół, że po prostu 2 miesiące za późno. Ale kiedy dotarliśmy do Lukomiru, okazało się, że przy chatach od górali można kupić zioła. I zależało mi na tym, żeby przywieźć jakieś takie zioła, do których na co dzień nie mamy dostępu, więc pytałam tam ludzi. No więc większość zielarek, góralek proponowała nam zioła osobne dla mnie, osobno dla męża. No ja natomiast drążyłam i w końcu dotarliśmy do pani, która powiedziała o jednym ziółku, które dla nich jest bardzo ważne w tradycji bośniackiej. Natomiast jest to iwa trawa, czyli u nas znana pod nazwą orzanka górska. Zioło już zupełnie zapomniane, podobno rośnie w Tatrach i Pieninach. Mówiąc szczerze, nigdy nie spotkałam go u nas w Tatrach i Pieninach, ale też nie miałam takiej wiedzy, jak mam teraz, więc podróże kształcą. I jak zwykle od zwykłych ludzi, którzy mają największe doświadczenie. No więc orzanka górska okazuje się, że jest roślinką, która jest w Bośni pod ścisłą ochroną. Bośniacy zbierają ją 11 września, ponieważ w kalendarzu prawosławnym jest to dzień ścięcia świętego Jana Chrzciciela. I w tym dniu na górze Ozern, na przykład w Bośni, górale ubierają się w typowe stroje ludowe. W godzinach do południa zbierają wszyscy, wychodzą na stoki górskie i zbierają orzankę. Następnie orzankę po południu się święci i odbywają się różne śpiewy i tańce ludowe. Orzanka i tradycja zbierania orzanki górskiej została wpisana na listę niematerialnego dziedzictwa UNESCO. W związku z tym w dniu 11 września w Bośni, mimo tego, że jest to roślina pod ochroną, Bośniacy mogą ją zbierać. Okazało się, że te tradycje przekazywane są nie tylko przez dziadków, rodziców, ale również nauczycieli w szkołach podstawowych. Dzięki temu obrzędowi ludzie wciąż pamiętają te tradycyjne pieśni, tradycyjne stroje i wciąż mogą razem się zbierać w tą społeczność na ten jeden dzień, żeby kultywować te swoje tradycje.
1: No to mi tylko brakuje takiej informacji, jakież to tajemnicze, lecznicze właściwości ma owa orzanka górska, czyli iwa trawa. Ale nie ma sprawy, zaraz się dowiemy.

Morzanka górska albo, jak ktoś woli, iwa trawa, to tajemnicza roślina zbierana przez bośniackich górali raz w roku. Tylko raz, 11 września można legalnie zebrać to zioło. Pani Monika Kolanowska z brzegu właśnie przywiozła taki susz, no i warto zapytać.

0: nosi organizm w stanach wycieńczenia organizmu i takiego zupełnego przemęczenia. No z tego, co ja zrozumiałam od pani w Lukomirze, od której kupiłam tą orzankę, no jest ona dosłownie na wszystko.
1: Pani Moniko, jeżeli ja teraz będę poddany degustacji, to będę w stanie poprowadzić tę audycję do samego końca?
0: Panie Krzysztofie, będzie pan bardzo zrelaksowany i będzie pan mógł poprowadzić jeszcze kilka audycji dzisiaj.
1: Tym optymistycznym akcentem kończę spotkanie z panią Moniką Kolanowską, która jest fitoterapeutką, zielarką z brzegu. A ja poddam się próbie już do kubeczka prosto z termosa. Leje się orzanka górska.
0: Też najlepiej, jeśli ją zaparzymy sobie tak 15 minut jako napar, zalewamy ją wrzątkiem, przykrywamy i dobrze jest, jak dowiedziałam się w Bośni, dobrze jest ją sobie posłodzić troszeczkę miodem, ponieważ miód podobno zarówno wzmacnia działanie, jak i zabija nieco gorycz tej orzanki, więc łatwiejsza jest do wypicia.
1: Uspokoiła mnie pani w takim razie. Na zdrowie.
0: Na zdrowie.

0: Za 15 minut 18 chcę złożyć oświadczenie. No tuż po szklaneczce herbatki z Ożanki Górskiej nieustannie czuję się znakomicie. Do tego stopnia, że zapraszam Państwa teraz na spotkanie z Ireneuszem Procherą i Beatą Granatowską, z Kozą, a nawet mitycznym Zeusem w tle.
1: Na końcu języka.
2: Koza, jak już wiemy z naszego poprzedniego spotkania, pełni bardzo ważną rolę w budowaniu naszej tradycji językowej, ale też i część tych tropów, które nas prowadzą w przeszłość, już się zatarła. Współcześnie na przykład kozi róg należy do tych frazeologizmów, których dosłownego znaczenia niemal już nie dostrzegamy.
3: Ale używamy ciemny jak tabaka w rogu. Co ciekawe, mimo że mało kto zażywa
2: tabaki. Chociaż to nie jest ten róg w sensie...
3: Bawoli. Bo kiedyś tabakę trzymano w takim pojemniku, który miał
2: ten
3: w tym róg, rogu.
2: Tak, od zwierzęcy, ale nie róg jako miejsce zbiegu ścian.
3: A dlaczego ciemny jak tabaka w rogu? No bo ta końcówka była wąziutka, tam ta tabaka zalegała i było ciemno.
2: Niewiele było widać, ale nie wyobrażamy sobie dzisiaj zagrody ani uciekającej kozy, no bo musielibyśmy na co dzień mieć do czynienia z tym i z hodowlą tych zwierząt, żeby sobie to jakoś zwizualizować. Mimo to obraz zachował swoją siłę, ale ten obraz bardziej metaforyczny. Wystarczy powiedzieć, że ktoś został zapędzony w kozi róg, aby od razu było wiadomo, że znalazł się w położeniu niemal beznadziejnym, czyli pozbawionym dobrych argumentów i możliwości wycofania się z twarzą. I to jest właśnie największa siła tego zwrotu. Łączy pewną prostą obserwację życia codziennego dawnych mieszkańców wsi z uniwersalnym doświadczeniem człowieka. Każdy może przecież znaleźć się w sytuacji, z której trudno znaleźć wyjście. A język, jak często bywa, zachował tę dawną scenę znacznie dłużej niż pamięć o jej praktycznych okolicznościach. Inaczej natomiast jest z rogiem obfitości. Tu róg należy bowiem rozumieć niemal literalnie. Zwrot róg obfitości oznacza bowiem niewyczerpane źródło bogactwa, dostatku, urodzaju lub wszelkich dóbr. Chociaż zastanowić by się można było, potem gdy mówiliśmy o ciemnym jak tabaka w rogu, czy rzeczywiście w takim rogu no, wiele tego bogactwa się zmieści. No bo fizycznie tak sobie wyobrażając, róg będący kiedyś częścią ciała zwierzęcego, no nie jest jakiś wielki.
3: No zależy z jakiego zwierzęcia, bo zwykle na ilustracjach to jest dość szeroki.
2: Poza ale on tutaj nie chodzi o jego zewnętrzną stronę, tylko wewnętrzną, to co zmieści do wnętrza.
3: No tak, ale czy on nie był troszeczkę takim odpowiednikiem stoliczka, który miał się nakrywać, czyli że z niego...
2: Miał się wypełniać, tak.
3: Tak, że on się sam wypełnił.
2: Bo zwrot ten, pamiętajmy, wywodzi się z mitologii greckiej. Jego pierwowzorem jest kornukopia, czyli z łacińskiego kornukopie, róg obfitości. Najbardziej znana legenda opowiada o małym Zeusie, którego przed swoim ojcem, Kronosem, ukryła matka Rea. Dziecko wychowywała koza Amalteja. No, kolejny trop pokazujący, jak to pożyteczne zwierzę. Według jednej z wersji mitu Zeus podczas zabawy przypadkowo odłamał jeden z jej rogów, aby wynagrodzić zwierzęciu stratę, obdarzył róg niezwykłą mocą. Od tej pory miał on nieustannie napełniać się owocami, ziarnem, winem i wszystkim, czego zapragnie właściciel tegoż rogu. Istnieje także inna wersja mitu związana z Heraklesem. W czasie walki z rzecznym bogiem Acheloosem, który przybrał postać byka, Herakles odłamał mu róg, nimfy napełniły go owocami i kwiatami, czyniąc odtąd symbolem dobrobytu. Jednym słowem, dzisiaj funkcjonuje to pojęcie jako pewien symbol obfitości, symbol urodzaju, płodności, bogactwa, szczęścia i pomyślności. Na przedstawieniach antycznych często trzymają go boginie i bóstwa związane z właśnie historią, z mitami. Dziś, kiedy mówimy o rogu obfitości, mamy raczej na myśli te dobra materialne, pieniężne, kosztowności. No, trudno byłoby nam dzisiaj uznać za dowód obfitości taki nieograniczony dostęp do, przypomnijmy, owoców, ziaren czy wina.
3: Tak, no, ale jeżeli znamy historię starożytną, to wiemy, że to była podstawa kuchni, zwłaszcza tej ubogiej.
2: Koza Nostra. No ale to nie ta koza.
1: Na końcu języka.

0: Autopromocja.
1: Z okazji święta Wojska Polskiego zapraszamy na wyjątkowy quiz Polska Safe, Polska Bezpieczna. Sprawdźcie swoją wiedzę o wojskowości i bezpieczeństwie, a przy okazji zdobądźcie zestawy upominków ufundowane przez Ministerstwo Obrony Narodowej. Sobota, 15 sierpnia między 11 a 14. Program Mamy Święto. Tylko w Radiu Opole.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Złap okazję na wakacje z Coral Travel. Biuro podróży w centrum handlowym Karolinka w Opolu już otwarte. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all-inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka. Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam. Zapraszamy do biura podróży Coral Travel, centrum handlowe Karolinka w Opolu.
3: Szukasz peletu? Dobrze trafiłeś. Mamy pelet Robin. Prosto z lasu Sherwood. Lub jakiegoś innego. W każdym razie z lasu. Czysta sprasowana trocina. Certyfikat EN plus A1. Żaden szeryf się nie przyczepi. Jakość, którą doceni twój kocioł w cenie, której nie odczuje twoja sakiewka. W ofercie także pelety wszystkich renomowanych producentów polskich i zagranicznych. Sambudrol. Pelety, groszki i węgiel dla wymagających. Zadzwoń 604 540 000. www.sambudrol.pl.
1: Już 14 i 15 sierpnia zapraszamy na rodzinną biesiadę integracyjną do Kujakowic. Na scenie wystąpią m.in. Freaky Boys, Klaudia i Kasia Chwołka oraz Damian Cholecki. W programie także dyskoteki z DJ-em, loty helikopterem, dmuchańce, gry i zabawy, gratis karuzele, wyborna kuchnia i mnóstwo innych atrakcji dla całych rodzin. Spotkajmy się na biesiadzie w Kujakowicach. Boisko LZS 14 i 15 sierpnia.
0: Po reklamie.
4: Przed nami kolejne wiadomości, a w nich muszę Państwu powiedzieć, informacja godna filmu sensacyjnego amerykańskiego. No i o tym wszystkim 18:00.
5: Poniedziałek, rusza remont ronda w Prudniku. Kierowcy, szykujcie się na utrudnienia. Udaremniony zamach w Warszawie. Szczegóły za chwilę. W wiadomościach także główna nagroda w loterii Powerball. Zwycięzca ponad miliard dolarów.
1: Wiadomości Radia Opole.
4: A dyżur w redakcji informacji rozpoczyna Roman Juranek.
5: Remont prudnickiego ronda rusza w poniedziałek i będzie dużym utrudnieniem dla zmotoryzowanych. Jest tam skrzyżowanie dróg krajowych nr 40 i 41 oraz trasy wojewódzkiej nr 414. Generuje to jedno z największych natężeń ruchu samochodowego w regionie. Remont obejmuje rozbiórkę i wymianę jezdni ronda, mówi Agata Andruszewska z Opolskiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
6: Na czas prowadzonych robót będzie obowiązywał na tym odcinku ruch wahadłowy, natomiast po zakończonych robotach przywracany będzie płynny ruch na każdym z kierunków. W związku ze sporym natężeniem ruchu na tym odcinku prace będą prowadzone także w godzinach wieczornych i nocnych.
5: A remont prudnickiego ronda ma potrwać do końca przyszłego tygodnia. Przez to skrzyżowanie przejeżdża, przypomnijmy, wiele samochodów ciężarowych do i z pobliskich Czech. W sumie drogą krajową przejeżdża tam ponad 16 tysięcy aut dziennie.
1: Region, kraj, świat. W wiadomościach Radia Opole.
5: W Warszawie udaremniono próbę zabójstwa na zlecenie rosyjskich służb specjalnych. Premier Donald Tusk zapowiedział w związku z tym znaczące wzmocnienie środków ochronnych na terytorium całego kraju.
7: Jak przekazał premier Donald Tusk, zwerbowany przez Moskwę mężczyzna miał przeprowadzić zamach w stolicy.
8: 7 sierpnia zatrzymaliśmy obywatela Rosji, zwerbowanego przez rosyjskie służby, którego zadaniem było wykonanie egzekucji właśnie tu w Warszawie, na obywatelu amerykańskim i ukraińskim równocześnie.
7: Wytypowany na cel mężczyzna posiadał dwa paszporty i był uznawany za osobę niewygodną dla władz na Kremlu.
8: To pierwsza taka sytuacja, że ktoś na zlecenie rosyjskie decyduje się na zamach wobec obywatela amerykańskiego na terenie innego kraju NATO, właśnie na terenie Polski, na terenie Warszawy.
7: Szef rządu podziękował za sprawny przebieg akcji funkcjonariuszom ABW i policji, a także współpracującym ze stroną polską służbom amerykańskim.
5: A był to materiał Piotra Durysa. Amerykanie mają kolejnego multimilionera. Padła główna wygrana w loterii Powerball. Olbrzymia kumulacja sprawiła, że do zgarnięcia był ponad miliard dolarów. Lwią część tej kwoty pochłoną jednak podatki.
9: Mamy dla Was wiadomość z ostatniej chwili. Jest jeden zwycięzca ostatniego losowania loterii Powerball. Kupon warty ponad miliard dolarów z poprawnie wytypowanymi numerami został wysłany w Illinois. Informują wszystkie najważniejsze media w Stanach Zjednoczonych. Według lokalnych przepisów zwycięzca zwycięzca będzie mógł pozostać anonimowy.
10: This is Powerball.
9: Po odliczeniu podatków do wypłaty dla wygranego zostanie kwota 450 milionów dolarów. Tak wysokich opłat dla fiskusa można uniknąć, decydując się na wypłacanie całej losowanej sumy przez blisko 30 lat. Nikt jednak praktycznie nie decyduje się na takie rozwiązanie.
5: A z Miami mówił Jan Pachlowski.
1: Wydarzenia sportowe w Radiu Opole.
5: Piłkarze ręczni Korotop Gwardii Opole w Stegu Arenie zmierzą się w meczu sparingowym z MKS Olimpia Medex Piekary Śląskie. Dzisiejszy mecz będzie okazją do sprawdzenia formy zespołu i przećwiczenia założeń przed ligową rywalizacją. Ta, przypominamy, rusza 5 września, a początek dzisiejszego spotkania o 18.30. Wstęp dla kibiców jest bezpłatny, a relacje ze spotkania w serwisach informacyjnych o 19.20.
1: Więcej na www.radioopole.pl.
5: A teraz 4 minuty po 18.00.
1: Wiadomości kulturalne w Radiu Opole.
11: Witold Sułek. Już jutro w Państwowej Szkole Muzycznej w Opolu odbędzie się finałowy koncert Międzynarodowego Kursu Muzycznego. Został on podzielony na dwie części. Pierwsza rozpocznie się o godzinie 15, a druga o godzinie 19. Natomiast na godzinę 21 zaplanowano uroczyste wręczenie dyplomów. Wstęp na koncerty jest darmowy, a Radio Opole objęło je patronatem medialnym. Zmieniamy temat. Również jutro w galerii ZPAP pierwsze piętro na ulicy Krakowskiej odbędzie się otwarcie wystawy Barbary Szymskiej zatytułowanej Matryce Wspomnień. Prace zostały wykonane w rzadko ostatnio prezentowanej metodzie kalkografii, a więcej można będzie się dowiedzieć podczas wernisażu, który rozpocznie się o godzinie 17. Wstęp na wystawę jest darmowy. Zmieniamy temat. Również jutro w zabytkowym parku w pokoju odbędzie się koncert zatytułowany Romuald Lipko na zielonym tle, a w repertuarze koncertu znajdą się przeboje lidera Budki Suflera skomponowane nie tylko dla tego zespołu, ale także dla innych artystów. Usłyszymy takie utwory jak Malinowy Król, Aleją Gwiazd czy Noc Komety. Gościem specjalnym koncertu będzie Jacek Kawalec. Początek o godzinie 19, a wstęp jest darmowy.
1: Pogoda.
4: No to zmieniamy temat. Teraz będzie pogoda w Namysłowie. 26 stopni w tej chwili, ale już będzie coraz chłodniej, więc upał chyba w całym regionie poza nami. W nocy 16-15 aż do 11 stopni o 6 rano. Za to bardzo, bardzo słonecznie. Cały dzień upalny, słoneczny. Tak samo będzie w sobotę. Patrzę jak tam w Namysłowie. A, troszkę chmurek, ale to tak do godziny, no właśnie, 18. Mimo tych chmur temperatura może osiągnąć nawet 33 stopnie.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
4: Czy wakacje, okres urlopowy to dobry moment na wykonywanie modeli? Co to znaczy wykonać model? Jakie są wyzwania przed modelarzami? O tym powiemy Państwu do 19. Zapraszamy Marcin Kobza, który program realizuje, i Krzysztof Dobrowolski.

0: Reklama.
1: Nie czekaj! Odwiedź największe muzeum węgla w Polsce już teraz. Odkryj podziemia sztolni Królowa Luisa i kopalni Guido w Zabrzu. Przeżyj niezapomnianą podziemną przygodę. Wybierz się na przejażdżkę górniczą kolejką. Popłyń łodzią pod ziemią. Usłysz huk maszyn i zjedź 100 pięter w dół do świata legend i czarnego złota. Bilety dostępne na podziemnaprzygoda.pl.
0: Po reklamie.

0: Twoje Radio Opole.
1: 16 minut po godzinie 18 w Radiu Opole teraz będzie o typowo wakacyjnej letniej pasji. Mówię to oczywiście z przymrużeniem oka, ponieważ gość, którego zaprosiłem do tej audycji, tak naprawdę robi coś, co mu sprawia przyjemność, daje mu to poczucie zadowolenia i jeszcze sprawia relaks. Wszystko w swojej... No właśnie, zaraz się Państwo dowiedzą, gdzie. Chodzi o modelarstwo. Swoją własną modelarnię ma Jarosław Dryszcz, trzyma to w swoim domu i twierdzi, że to najlepsze zajęcie na upalne lato.
2: Lato sprzyja oczywiście wypoczynkowym na dworze, ale ten upał to powoduje, że moja modelarnia, która jest w piwnicy i trzyma temperaturę komfortową, no zachęca do tego, żeby tam przy największych upałach zejść i coś podłubać. W tej chwili na tapecie jest model samolotu Vindicator. To jest taki bombowiec skonstruowany w Stanach Zjednoczonych, bombowiec nurkujący tuż przed II wojną światową. W bardzo fajnych, uczestnych malowaniach, bardzo kolorowych, bo to żółte płaty, srebrne elementy pozostałe, duże kolorowe znaki identyfikacyjne. W tym przypadku modelu, którego będę robił, to są ładne, jasne zielenie połączone właśnie z żółcią i czerwienią, a więc taka papuszka latająca, aczkolwiek bardzo groźna.
1: Ale tę papuszkę sam musisz pomalować? Czy ona jest gotowa w elementach, które można kupić?
2: No nie, no model redukcyjny polega na tym, że budujemy go z zestawu, owszem, ale zestaw waloryzujemy tak, żeby jak najbardziej przypominał detalami oryginał. No i malowanie to już jest cała zabawa, która należy tylko do modelarza.
1: Ile zajmuje czasu samo składanie tego modelu z detalami takimi, które nieraz widać pod lupą, a ile malowanie?
2: To zależy od stopnia komplikacji, który chcemy sobie w model wprowadzić, bo jeżeli budujemy model taki typowo konkursowy z wszystkimi możliwymi do pokazania detalami, no to same detale i ich malowanie zajmują wiele, wiele godzin. Natomiast jeżeli budujemy model zwany czasami przez modelarzy pułkownikiem, czyli taki, który sobie trafia na półeczkę do kolekcji, oczywiście jego budowa jest szybsza. Natomiast sam proces malowania jest bardzo podobny do innych malowań. Czyli na przykład mój Vindicator w tej chwili dostał pierwszy kolor i czekam kilka godzin, żeby ten kolor wysechł, żeby można było nałożyć maski, pomalować kolejny kolor, znowu go przemaskować, znowu pomalować, jak już będzie miał swoje kolory, na to idzie lakier bezbarwny, potem idą cienie różnego rodzaju, łoszowanie tak zwane, czyli zapuszczanie linii, potem znowu lakier bezbarwny, ślady eksploatacyjne, czyli toś, co nanosi pogoda na samolot, czy inny pojazd, wcześniej jeszcze znaki identyfikacyjne, godło osobiste, które nanosili na samolot piloci, no i w ten sposób powolutku docieramy do uzupełnia go o detale, czyli antenki, koła, śmigła, inne takie drobiazgi, które przy manipulowaniu, przy malowaniu mogłyby się oderwać.
1: No to dłużej malujesz ten samolot niż przeciętna niewiasta idąc do ślubu.
2: Zdecydowanie tak. Zdecydowanie tak. Myślę, że jest to bardziej skomplikowane malowanie.
3: Fioletowe niebo wpada łagodnie w róż. Nad falami ciepły piasek, bose stopy, co chcesz to mów.

0: Twoje Radio Opole.
1: Gość dzisiejszej audycji, Jarosław Dryszcz z Brzegu, przyznał, że wziął się za wykonanie modelu w środku lata z wygodnictwa, bo u niego w garażu, gdzie ma swoją pracownię, jest po prostu zimno. Ale ja nigdy jeszcze nie zapytałem cię, czy zrobiłeś model nie samolotu, nie okrętu, nie czołgu, nie samochodu, ale swojego motocykla, czyli ukochanego pojazdu.
2: Model motocykli, tak, jak najbardziej. Modelarstwo to, owszem, niektórzy się specjalizują w jakiejś tam włoskiej dziedzinie, natomiast mi sprawia przyjemność lepienie tego, co jest akuratnie w danym momencie, przychodzi na oczy, do duszy, do pomysłu. Motocykle też są zrobione. Pierwszym takim modelem motocykla był model bardzo starego zestawu amerykańskiego policyjnego Harley'a jeszcze z lat 70. Leżał długo i czekał, ponieważ nie miałem technologii umożliwiającej odtworzenie chromów, ponieważ wypraski były rozjeżdżane, żeby to doprowadzić do stanu ładnego, trzeba było je oszlifować i niestety oszlifować też chrom, który zaproponował producent. No ale pojawiły się materiały dzisiaj takie, które pozwalają nam położyć chrom na plastik. Wygląda rzeczywiście jak chrom, więc ten motocykl wrócił do łaski. W tej chwili zdobi półkę jako model właśnie Harley'a policyjnego w skali 1 do 9. Później pojawił się cywilny motocykl, czyli kiedyś marzenie lat młodzieńczych, Yamaha Virago 1100, jeden z piękniejszych, uważam, do dziś chopperów produkowanych seryjnie, więc stanął sobie obok tego Harley'a. No i jeszcze jeden Harley w podobnej skali, Road King, który wyznacza pewien taki trend klasycznych motocykli, które produkowane są do dzisiaj.
1: Wspomniałeś, że miałeś kłopoty z zabraniem się za te chromy, ale tak sobie pomyślałem, że prawdopodobnie współczesne technologie, jakie się pojawiły, ułatwiają życie modelarzom i o to Jarosława Dryszcza zapytam jeszcze w tej godzinie naszej audycji.

0: Twoje Radio Opole.
1: Starsze pokolenie naszych słuchaczy pewnie pamięta różnego rodzaju modele wykonywane z papieru. Były to bardzo, bardzo pracochłonne konstrukcje. Później nadeszła era różnego rodzaju tworzyw sztucznych. No ale z sklejaniem, malowaniem, pokrywaniem wieloma warstwami różnego rodzaju zdobień było ciężko. I prawdopodobnie postęp technologiczny ułatwił życie modelarzom.
2: No zdecydowanie tak. Postęp technologiczny dobrze wykorzystywany zawsze jest ułatwieniem, ale też i skomplikowaniem. Jeżeli patrzymy z perspektywy, z mojej perspektywy modelarza, który zaczynał w latach 70. na modelerze kartonowe z małych modelarza, wtedy popularnego, które wtedy wydawały się skomplikowane, dziś z perspektywy czasu patrzę na nie jak właśnie takie proste, szybkie wycinanki, które są no bardzo, bardzo uproszczone, jeśli chodzi o odwzorowanie oryginału. Natomiast dzisiejsze technologie, przede wszystkim projektowania komputerowego, wykonywania form modeli wtryskowych, druku 3D, który rewolucjonizuje modelarstwo, dostępności do farb różnego rodzaju, sposobów nanoszenia farb, bo to już nie tylko pędzelki, ale aerografy. Można dostać do tego dobre kompresory, mnóstwo chemii modelarskiej, która dopasowuje się do modelarza, jego potrzeb, możliwość wykonywania własnych form, własnych odlewów, formowania próżniowego, które było też przez jakiś czas modne, a więc jest tu mnóstwo dostępnych technik i technologii, które pozwalają modelarzowi skomplikować model do tego stopnia, że patrzymy na detale, zanurzamy się w te detale, oglądając model, okazuje się, że tam jeszcze jest coś ciekawego, jeszcze, jeszcze i jeszcze. Myślę, że najlepiej to widać na konkursach modelarskich, kiedy przyjeżdżają modelarze okrętowi, którzy chyba do perfekcji opanowali sztukę komplikacji swoich modeli, ale przez to też oddania no, jak największej ilości detali, które znajdują się na oryginalnym okręcie.
1: No to wzrasta też komfort pracy modelarza, bo jeżeli gdzieś spadnie ci jakiś maleńki detalik, zaprzepaści się albo niechcący uszkodzi, to zawsze możesz poprosić kogoś, żeby ci to dodrukował w 3D.
2: No niby tak, ale pamiętajmy, że prawo Murphy'ego w modelacji jest doskonale znane, więc gubi się zawsze ten najdrobniejszy detal, który jest ostatnim, a ten, kto drukuje albo ma drukarkę, właśnie jest nieobecny, więc tu, no cóż, Murphy'ego prawo obowiązuje nas wszystkich.
1: Nawet twój piesek głosem to potwierdzi.
2: Tak, zdecydowanie Lobson uczestniczy we wszystkich pracach modelarskich, więc potwierdza, że to jest prawda.
3: No to tylko ubolewam, że to nie Wigilia, bo byśmy się od pieska, tego pitbulla groźnego, dowiedzieli czegoś więcej. Swoją drogą to przesympatyczny sznaucerek, miniaturka. Jarosław, proszę bardzo, podrap go za łóżkami od Radia Pole.

Już powolutku zbliża się piątek, przed upalnym, słonecznym weekendem. Jutro postaramy się zadbać o nasze stópki. Twarz, dekolty i ramiona to smarujemy kremami, a te biedne stópki, nasze jedyny kontakt z Matką Ziemią, jakoś tak w poniewierce. W ramach wakacyjnej wędrówki zaprosimy też Państwa na Zamek Piastów Śląskich w Brzegu. Może nie tyle, że zaprosimy, ale książęca para już tam czeka nad portalem. A za dziś dziękujemy. Marcin Kobza, który zrealizował naszą audycję, i Krzysztof Dobrowolski. Do jutra po 15:00.

0: Już godzina 19. To Radio Polen FM w internecie i DAB plus czas na wiadomości. Od poniedziałku wraca CPN. W wiadomościach także o rewitalizacji Zamku Książęcego w Niemodlinie. Będziemy również na spotkaniu piłkarzy ręcznych Korotop Gwardii Opole. Zapraszam.
1: Wiadomości Radia Opole.
0: Roman Juranek. Kierowcy mogą odetchnąć z ulgą. Od poniedziałku wraca pakiet ceny paliw niżej. Poinformował o tym premier Donald Tusk. Poprzedni działał od końca marca do czerwca. Obniżono akcyzę na niektóre paliwa i stawkę VAT.
2: Premier zapowiedział, że pakiet CPN obejmie tym razem obniżenie stawki podatku VAT z 23 do 8%. No i w praktyce obniży to cenę niektórych paliw średnio o złotówkę na litrze.
3: Mniej więcej w zależności od paliwa od 90 groszy do ponad złotówki za litr. W porównaniu do tego, co jakby wyglądały ceny, gdyby nie ta obniżka.
2: Donald Tusk zaznaczył, że obniżki byłyby większe, gdyby nie to, że prezydent skierował do Trybunału Konstytucyjnego ustawę o nadmiarowych zyskach od koncernów paliwowych.
3: Myśmy chcieli pomóc ludziom w ten sposób, żeby obłożyć koncerny paliwowe, nie tylko Orlen, takim podatkiem nadzwyczajnym od tych nadzwyczajnych zysków, po to, żeby móc więcej pieniędzy oddać polskim kierowcom. Nadal nie rozumiem, dlaczego taką decyzję podjął prezydent Nawrocki.
2: Otoczenie prezydenta tłumaczyło, że Karol Nawrocki miał prawo podjąć taką decyzję, jeśli miał zastrzeżenia co do tej ustawy.
0: Mówiła Dagmara Kędzior. Dodajmy, że pakiet będzie działał do końca sierpnia.
1: Twoje radio, twoje wiadomości.
0: Milowy krok w kierunku odnowienia Zamku Książęcego w Niemodlinie. Niebawem rozpocznie się rewitalizacja. To projekt o wartości ponad 7 600 000 zł, w tym unijna dotacja na poziomie niemal 5 milionów. Chodzi o zagospodarowanie historycznej przestrzeni zamku na cele społeczne, kulturalne i edukacyjne, a w praktyce o większe udostępnienie zabytku dla turystów. Co roku oddajemy nowe części, mówi Anna Kardesińska, administratorka obiektu i prezes Fundacji na rzecz Zamku Książęcego.
4: Prace obejmą dawną kaplicę zamkową, dzisiaj zdekonsekrowaną, dziedziniec wewnętrzny, refektarz i salę skrzydła południowo-zachodniego, które będą przeznaczone właśnie na miejsca spotkań, miejsca trasy turystycznej, miejsca edukacyjne. To, co do tej pory robi Fundacja na terenie obiektu, robimy to w przestrzeni tej remontowanej, ale chcielibyśmy ten standard powiększyć, a także dostępność dla samego obiektu.
0: W zamku ma także zostać zainstalowany nowoczesny i ekologiczny system ogrzewania pompami ciepła. Przy pracach na zabytku nie wszystko da się przewidzieć, ale z pewnością zmieni się jego wygląd, zapewnia Joanna Kardasińska.
4: Po pierwsze dlatego, że prace obejmą tą kondygnację zero, gdzie ogólnodostępnie turysta ma możliwość odwiedzić zamek i to będzie też takie koło zamachowe. Nasze wizualizacje, które są dostępne na stronie internetowej, też pokazują, jak to będzie wyglądać, także tak znacząco zamek się zmieni, czy nie do poznania, to tak byśmy nie chcieli. Chcielibyśmy, żeby ta jakość była widoczna z zachowaniem substancji zabytkowej.
0: Zgodnie z obowiązującym harmonogramem prace mają zakończyć się w przyszłym roku.
1: Wydarzenia sportowe w Radiu Opole.
0: Piłkarze ręczni Korotop Gwardii Opole sprawdzają swoją formę przed startem sezonu. Mierzą się dziś w meczu sparingowym z MKS Olimpia Medex Piekary Śląskie. W Stegu Arenie spotkanie obserwuje Kuba Biel. Jakubie, tak jak minęło pierwsze 30 minut?
5: No właściwie 25 minut i 41 sekund. Pierwszy, właściwie drugi taki sparing przedsezonowy Gwardii Opole. Przyglądamy się nowym zawodnikom. Jest nieźle, choć gramy, pamiętamy, z drużyną, która gra dwie klasy rozgrywkowe niżej. Na razie 16 do 10 dla zawodników polskiej Gwardii. No i my też uczymy się tych nowych twarzy, które pojawiły się w Gwardii Opole. Przypomnę, że do kadry dołączyli m.in. Dmytro Artymienko, to lewoskrzydłowy reprezentant Ukrainy sprowadzony z Azotów Puławy. Jest też Dan Emil Rakocza, to doświadczony rumuński rozgrywający. Mamy młodych też Daniela Wisińskiego czy Igora Szafrynę. No i jest ten chorwacki 27-letni obrotowy Kajo Cikatic, któremu też również się mocno przyglądamy. W tej chwili Gwardia zdobyła kolejną bramkę 17 do 10. Najważniejsze, że kibice dopisali, czyli widać, że w Opolu już czekamy wszyscy bardzo mocno na rozpoczęcie sezonu Orlen Superligi.
0: Dziękuję Jakubie za relację, a kolejna już za godzinę. Pozostajemy jeszcze przez chwilę w temacie sportu. Iga Świątek rozgrywa swój najlepszy turniej w tym roku po wygranej z Jeliną Świtoliną. Najbliższej nocy zagra o zwycięstwo w prestiżowym turnieju WTA w kanadyjskim Toronto. W finale zmierzy się z Jeleną Rybakiną, rozstawioną w zawodach z numerem drugim.
1: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
0: 25 stopni za oknami, ciśnienie to 1026 hektopaskali, w regionie bezchmurnie lub zachmurzenie małe, a wiatr słaby, północno-wschodni i wschodni. W nocy także mało chmur i temperatury minimalne od 11 do 13 stopni. A jutro od rana zachmurzenie małe z temperaturami maksymalnymi w ciągu dnia od 25 do 27 stopni.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka.

Półbłoto z udziałem Iona D i Plewny. No i tak się składa, że grupa Błoto z Ionem D dzisiaj mają tak zwane release party, premierę w klubie Nietota we Wrocławiu. A zespół Błoto wystąpił też niedawno podczas Off Festiwalu i dzisiaj w sezonie ogórkowym, który właśnie zaczynamy po raz ostatni, wrócimy do tej imprezy. Gorąco zachęcam, żeby zostać z Radiem Opole co najmniej przez najbliższe 2 godziny. Sprzed mikrofonu kłania się Tomek Wojtyłko. Na teraz słuchamy zespołu Jamiroquai.

0: dzieci. To był utwór Zły Świat z drugiej płyty zespołu Mlecze, która nazywa się Album Niebieski. No i miałem przyjemność spotkać się z zespołem Mlecze podczas OFF Festiwalu. Grupa wystąpiła na głównej scenie drugiego dnia po godzinie 19 i kiedy rozmawiałem z zespołem, to nowe wydawnictwo zdominowało tę pogawędkę i zespół stwierdził, i trudno się z tym nie zgodzić, że pierwszy album w ich karierze był rzeczą taką bardziej domową, sypialnianą, natomiast druga płyta ma taki zespołowy duch, co też zweryfikowały koncerty, no ale na płycie nie brakuje rozwiązań oryginalnych, takich, które są wymagające, jeżeli chodzi o ich koncertowe ogranie, o zaprezentowanie na żywo. Choćby jeżeli chodzi o utwór Zły Świat, to te arpeggia, takie bitowe osadzenie tego, może się nawet trochę z Radiohead kojarzyć. Później pojawiają się syntezatory, też bardzo nieoczywiste. Zespół mówił, że w tym procesie twórczym barwy syntezatorowe to jest coś, co im zajmuje dużo czasu, lubią w tym, mówiąc lekko potocznie, grzebać. No i spytałem Karolinę Prasał, Michała Terleckiego i perkusistę zespołu, czyli Marcina Poklewskiego Kozieł, czy mają jakiś taki sposób weryfikowania, które z tych złożonych pomysłów przyjmą się, które warto rozwinąć, które da się ograć, czy trzeba się czasami nawzajem przekonywać, że coś nie jest przekombinowane, że sprawdzi się w kontekście zespołowym. No, jak oni to widzą, jaką mają na to metodę?
1: Nie mieliśmy nigdy z tym problemów. Wydaje mi się, że po prostu rozmawiamy, jak ktoś ma jakieś wątpliwości, to o nich mówi, potem druga osoba przedstawia argumenty za, rozważamy to sobie i podejmujemy ostateczną decyzję. Ja nie czuję, żebym z jakąkolwiek piosenką miała jakieś takie wspomnienie, że coś mnie boli, że coś jest nie tak, jak ja czułam.
2: Ciekawe jest a propos też kwestii tego, że produkujecie sobie sami swoją muzykę, że w utworze może ty też skorzystaliście jednak z pomocy Kuby Kutery, który pomaga wam od takiej strony już, powiedzmy, finalizowania brzmienia. I czy to doświadczenie było dla was czymś ciekawym, jeżeli chodzi o konfigurację waszą zespołową o Mlecze? Czy spowodowało, że zastanawiacie się nad tym, czy warto do tego procesu twórczego czasami dopuścić producenta z zewnątrz, czy jednak w filozofię tego, co robicie, ta samowystarczalność jest tak mocno wpisana, że to był jednorazowy eksperyment?
3: Myślę, że to jest, tak jak Michał powiedział, element zabawy, odkrywania muzyki, sposobów, jak można ją tworzyć, w jaki sposób angażować siebie, a też czasem kogoś, nazwijmy to z zewnątrz, chociaż Kuba to jest wielki przyjaciel wytwórni Tematy, którzy nas bardzo też wspierają i myślę, że doświadczenie było super w studio, wybór ze 100 różnych werbli, z czego oczywiście 3 są zawsze najfajniejsze. Podejście trochę od drugiej strony, bo jak tworzysz w domu, to najpierw sobie właśnie szukasz różnych brzmień, nagrywasz, zmieniasz to, a w studio zupełnie zaczynasz od złapania tego perfekcyjnego soundu, którego szukasz i dopiero zaczynasz nagrywanie już z tym soundem, którym masz, ewentualnie robisz jakieś poprawki, ale troszkę robienie w drugą stronę i wydaje mi się, że to po prostu wynika właśnie z możliwości sprzętowych, czasowych i tak dalej.
4: Z producentem jest trochę tak, że nie poświęcasz czasu na szukanie brzmienia, bo od tego jest producent, żeby on wiedział dokładnie, co ma się wydarzyć. I nie ma tego, tak jak wcześniej mówiliśmy, przeklikiwania sampli, bo to jest osoba, która ma znać dokładny sample, który się tu przyda, albo dokładny werbel, który ma zagrać.
1: W domu bardziej szukasz brzmienia, a w studio musisz wiedzieć, jakie brzmienie chcesz osiągnąć i jest producent, który pozwoli ci to zrobić swoją wiedzą i sposobami, narzędziami.
2: Mówicie dużo o brzmieniu i rzeczywiście pośród licznych łatek, które gdzieś tam są do was przyklejane, wydaje mi się, że dość istotna jest ta dream popowa, bo taki oniryczny charakter tej muzyki, lekko pastelowy, rzeczywiście jest słyszalny. Wiadomo, że gdzieś tam w kontekście tego typu zespołów musi pojawić się Cocteau Twins i mówicie, że lubicie tę grupę, ale nie chodzi mi o konkretne porównania, tylko o to, czy właśnie w wypadku tego, o czym rozmawialiśmy, a propos szukania brzmienia, czy to dla was jest czasami zmora, że tak bardzo szukacie sposobu, żeby uzyskać właśnie tę mgiełkę, powiedzmy, że już nie wiecie, który z tych werbli wybrać, które z brzmień gitary czy symfów, czy jednak nie mieliście takich momentów, jakiegoś zastoju, problemów w procesie twórczym?
1: Wydaje mi się, że my mamy jakieś swoje inspiracje, których słuchamy i jakby które nas inspirują, ale też nie boimy się odchodzić od jakichś tam przykładów. Jednak ma to być inspiracja, a nie kopia. Więc nie boimy się gdzieś zboczyć z drogi i też właśnie fajnie, jak to brzmi trochę inaczej. Nie wiem, czy to generowało jakiegoś rodzaju postoje. Myślę, że nie, bo też jakby pracowaliśmy nad tym albumem razem przez dłuższy czas. Jak jakaś piosenka była przemęczona, to po prostu siadaliśmy do kolejnej i czasami trzeba dać materiałowi chwilę odleżeć, żeby po czasie usłyszeć, czego mu brakuje.

0: A propos tego kontrastu pomiędzy tworzeniem w domu, a później prezentowaniem tej muzyki na żywo, wydaje mi się to też ciekawe, Karolina, z twojej perspektywy, bo przyznawałaś, że przy drugiej płycie te teksty były takie już bardzo osobiste, zanurzyłaś się w emocjach, gdzieś tam odcięłaś się od świata, żeby to napisać i ciekaw jestem, kiedy pojawiają się takie już większe plenery, jak choćby O, czy to jest raczej budujące uczucie, fajne, czy czasami bywa to krępujące, że jednak komunikujesz dla ciebie nieraz bardzo bezpośrednie rzeczy, chociaż rzeczywiście nadajesz mi jakiś poziom ogólności, ale czy to w jakikolwiek sposób cię krępuje, czy przeciwnie?
1: Nie krępuje mnie to w sumie. Bardzo lubię mówić o tych rzeczach, o swoich przeżyciach. Uważam, że są właśnie naturalne, ludzkie. Może to śpiewanie i wydawanie muzyki już od paru lat nauczyło mnie tego, że się tego nie krępuje. Pamiętam, że pierwsze piosenki było dużo ekscytacji i takich nerwów, jak ktoś to odbierze, a teraz właśnie w momencie, w którym wiem, że mówię prawdę i w zgodzie z własnym serduszkiem, mi się wydaje, że tym bardziej trafia to dokładnie w to miejsce, które wtrafiać u słuchacza i bardzo cieszę się, że właśnie wysyłając coś takiego, to rezonuje z odpowiednimi osobami i właśnie jest to bardziej pokrzepiające i czuję, że nie jestem sama z tymi emocjami i jest to bardzo, bardzo uwalniające i z tą krępacją się pożegnałam, myślę.
0: Chciałem was spytać też o taki, powiedziałbym, eklektyczny charakter tej muzyki, o to, że ona też ciekawie ewoluuje, że ten początek rzeczywiście był bardziej bedroomowy, na drugiej płycie, jak już mówiliśmy, pojawia się więcej takiego zespołowego myślenia, z drugiej strony u was też sporo jest takich akustycznych, folkujących inspiracji i ciekaw jestem, czy dla was też jest bardzo ważne, żeby gonić za pewną oryginalnością, żeby właśnie nie pojawiały się nachalne porównania, czy jak czujecie, że wpisujecie się w pewien krąg zespołów, to chcecie od tego uciekać, czy u was wszystko to jest takie spontaniczne i nigdy tego tak nie analizujecie, czy to jest oryginalne, czy nie, tylko po prostu wynika z tego, kim jesteście, czego słuchacie.
2: Wydaje mi się, że przy każdym numerze można się zastanowić, czy się czegoś czasem nie podrobiło. Zastanowić się, czy to jest na pewno oryginalne. Uważam, że to jest dobra rzecz i wydaje mi się, że się zastanawialiśmy, czy na pewno wydajemy coś, co zapełni pewną lukę w polskiej muzyce.
1: Zastanawialiśmy się, chcieliśmy dogonić jakiś określony klimat faktycznie, ale myślę, że za długie zastanawianie się nad tym, jak ktoś to odbierze, też może paraliżować, więc myślę, że ta myśl gdzieś była w naszych głowach, ale nigdy nie była jakoś specjalnie dominująca.
0: Jeszcze na sam koniec, wracając do OFA, to mówiliście o tym, czego chcecie posłuchać w ramach festiwalu. Karolina, mówiłaś o Okejlu. Jestem ciekaw, czy zdążyłaś jej posłuchać. Widzę, że tak, jakie to były emocje, bo wydaje mi się, że ona bardzo dobrze wybroniła muzykę, która jest producencko taka bardzo złożona, że trudno jest to przełożyć na żywo, a fajnie to zrobiła. Jakie są twoje odczucia?
1: Zdążyłam, oczywiście. No, koncert był przepiękny. Przepiękny w brzmieniu. Przepięknie to wszystko było zaplanowane, w ogóle kamery w trakcie koncertu też były świetnie przemyślane. No tak, można się zakochać, świetny koncert.

0: Iść.
1: To była Daria ze Śląska, która zaprosiła do utworu Len ze swojej najnowszej płyty Fisza. Wcześniej słuchaliśmy zespołu Mlecze i rozmowy z grupą i tak chciałem na chwilkę uciec od Off Festiwalu, ale chyba w tym tygodniu się nie da, bo zarówno Daria ze Śląska, jak i bracia Waglewscy występowali na Off Festiwalu, a artyści, do których teraz nawiążę, też brali udział w Święcie Muzyki Niezależnej. W przypadku zespołu Niechęć miało to nawet miejsce w tym roku. Nawiązuję troszeczkę do SP Records, choć to też łączy się z taką kulturą partycypowania w rynku muzycznym związaną z festiwalami letnimi i nie tylko, no bo na szanujących się festiwalach też jest zawsze stanowisko.

nazwisko z tak zwanym merchem, z gadżetami, wydawnictwami zespołów, no ale są też osobne stoiska, gdzie można nabywać płyty, szczególnie te na wosku, na winylu. Radio Pole zresztą też promuje taką kulturę słuchania muzyki, organizując między innymi Vinyl Fest, a jeżeli chodzi o płyty z wosku, to bardzo dobrze z ich tłoczeniem radzi sobie wytwórnia SP Records. Nawet szef SP Records, czyli Sławek Pietrzak, jest audiofilem, ostatnio założył kanał na YouTubie i tam się dzieli swoimi muzycznymi fascynacjami, ma bardzo obszerną płytotekę, bardzo często kiedy omawia jakiś zespół, to ma wszystkie płyty tej grupy, całą dyskografię na wosku, więc nie dziwi, że Sławek Pietrzak jako wydawca dba o jakość winyli, o to, żeby na przykład masa tej płyty była uzależniona od tworzywa, z której jest tłoczona, czyli na przykład kolorowy winyl ma inną gramaturę, inny standardowy, inny picture disc. No i to wszystko sobie trzeba uwzględnić. No i też oddaję słuchaczom stery, jeżeli chodzi o, nie zawsze tak jest, no ale często nakład płyt, bo te nakłady są limitowane, ale są ograniczone czasowo, jeżeli chodzi o możliwość zamawiania, więc często to, ile płyt pojawi się w obiegu, jest rozstrzygnięte przez słuchaczy. Ostatnio wznowiona na wosku była absolutnie kultowa płyta KNZ-u, Porozumienie ponad podziałami, ale termin możliwości zapoznania się z tym wydawnictwem w formie fizycznej minął. Pojawił się też album Niechęci Reckless Things. Tutaj też limit się skończył. Natomiast jeszcze gdzieś w obiegu jest album koncertowy Kultus Teneryfy i to jest wydawnictwo bardzo ważne, bo z 2024 roku zespół po raz pierwszy zorganizował wtedy koncert na Teneryfie. W zeszłym roku chciał trzymać się tej tradycji, no ale wtedy nastąpiło to tąpnięcie zdrowotne Kazika, które, jak ostatnio informowałem, spowodowało, że zespół zdecydowanie ogranicza intensywność, gęstość i długość swoich występów. No ale mówiłem, że jest to o tyle istotne, że zespół jednak nie rezygnuje z aktywności, koncertów będzie mniej w tym roku, w kolejnych latach, ale w końcu ten występ na Teneryfie kolejny z Kazikiem na wokalu dojdzie do skutku, bo rok temu Kazik trafił do szpitala, a zespół zagrał bez niego instrumentalnie. Jeżeli chodzi o ten pierwszy historyczny koncert na Teneryfie, to on się pojawił na wosku i jako że koncerty kultu nadal są długie, a wtedy były bardzo długie, no to jest prezentowany w kolejnych odsłonach. Przed nami szósta, ostatnia odsłona. Mówiłem trochę o zespole Niechęć, który też w tym roku wydał album koncertowy, zarejestrowany z kolei w zeszłym roku, dlatego płyta nazywa się 2025. Grupa koncentrowała się przede wszystkim na repertuarze z płyty Reckless Things, no i sobie teraz posłuchamy koncertowej wersji utworu Opium grupy Niechęć.

0: Państwa Radio Opole, jest godzina 20. Czas na wiadomości. Zapraszam. A w nich o dotacjach w regionie na tworzenie linii podwójnego zastosowania. Maciej Berek oddelegowany do Trybunału Konstytucyjnego. Sprawdzimy także, jak zakończyło się spotkanie Gwardii Opole.
1: Wiadomości Radia Opole.
0: Roman Juranek. No i właśnie od Gwardii zaczynamy. Zawodnicy już wiedzą, jak wygląda ich forma przed startem sezonu. Miał to bowiem wykazać dzisiejszy pojedynek z MKS Olimpia Medex Piekary Śląskie. Z tego arenie spotkanie to obserwował Kuba Biel. Jakubie, jak uważasz, jest forma czy nie?
2: Forma rośnie i to najważniejsze. Jeszcze pozostały do startu ligi około 3 tygodnie z małym haczykiem, więc na pewno jeszcze będzie to wszystko dopracowywane przed Gwardią Opole. Jeszcze dwa mecze sezonowe. Natomiast dziś mogliśmy poznać tych nowych zawodników, którzy dołączyli do korotopu Gwardii Opole i naprawdę zaprezentowali się nieźle. 37-22. Takim wynikiem zakończył się ten mecz. Zwycięstwo korotopu Gwardii Opole. Trzeba przyznać szczerze, że największe wrażenie na mnie zrobił ten transfer last minute tak zwany, czyli Dmytro Artymienko, zawodnik pomylił się chyba w całym meczu tylko raz. Natomiast pozostali zawodnicy jak Dan Emilio Rakocza czy Kajo Cikatic też widać, że będą wartością dodaną do korotopu Gwardii Opole. Takim mocnym punktem, który prawdopodobnie będzie się liczył, jeżeli chodzi o rozgrywki Orlen Superligi. Dziś wygrywamy z Piekarami Śląskimi różnicą 15 bramek. To oczywiście jeszcze wiele nie mówi, ale buduje fajny klimat wokół korotopu Gwardii Opole. Przypomnę, 37-22. Takim wynikiem zakończył się ten mecz.
0: Dziękuję za relację. Do tematu sportu jeszcze w wiadomościach dzisiaj wrócimy. Jesienią przedsiębiorcy z regionu będą mogli wnioskować do Polskiego Centrum Rozwoju Gospodarki o dotacje na tworzenie linii podwójnego zastosowania, tak zwany dual use. Bank Gospodarstwa Krajowego powołał spółkę celową Chrebry, która finansowo wesprze firmy zwiększające zdolności obronne i odporności Polski. My będziemy kupować akcje czy udziały przedsiębiorstw mających pomysł, jak pozytywnie wpłynąć na polskie bezpieczeństwo, mówi Daniel Krasiński, reprezentujący Chrebrego.
3: Przekrój sektorowy jest bardzo szeroki, no bo począwszy od sektora typowo obronnego, zapraszamy również do rozpoczęcia z nami rozmów spółki z innych sektorów pokrewnych, sektora przemysłowego, sektora cyberbezpieczeństwa, sektora związanego z infrastrukturą, dual use, czy wszelkiego rodzaju projekty dual use, projekty związane z automatyką, robotyzacją, sztuczną inteligencją, przetwarzaniem danych.
0: Michał Wojczyszyn, dyrektor OCRG, zwraca uwagę, że celem jednostki samorządu województwa jest działalność dotacyjna, ale też obsługa inwestorska.
4: Gdzie też staramy się i robimy wszystko, co w naszej mocy, aby jak najwięcej przedsiębiorców z naszego województwa otrzymywało bezpośrednią wiedzę i możliwości wsparcia również z innych źródeł finansowania niż to tylko na poziomie naszego województwa. My na poziomie OCRG już na jesień tego roku będziemy uruchamiali narzędzia w postaci dotacji dla firm na linię podwójnego zastosowania, czyli ten słynny dual use.
0: W skali kraju pula na wsparcie jest w wysokości wstępnie 7 miliardów złotych. Podczas spotkania w Opolu przedstawiono szczegóły działania funduszu.
1: To są wiadomości Radio Opole.
0: Premier Donald Tusk poinformował, że Maciej Berek, który do tej pory koordynował pracę rządu, będzie kandydatem na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Szef rządu podkreślił, że Berek to jeden z najwybitniejszych polskich prawników, praktyków, którzy ze swej apolityczności i niepartyjności uczynił znak rozpoznawczy.
5: Premier Donald Tusk powiedział, że Maciej Berek nie jest jego ani partyjnym kandydatem do Trybunału Konstytucyjnego. Podkreślał jednak, że jeśli były minister podtrzyma swoją determinację, będzie miał z jego strony pełne poparcie. Nawiązał do swoich słów sprzed dwóch dni, że Maciej Berek to jego prawa ręka.
6: To sformułowanie prawa ręka nie dotyczy w żaden sposób jakiejś politycznej lojalności. To jest najbardziej hardy urzędnik, z jakim miałem okazję współpracować. Hardy w najlepszym tego słowa znaczeniu.
5: Donald Tusk powiedział, że bierze na siebie pełną odpowiedzialność za to, że niektórzy czują się rozczarowani, bo przecież byłych ministrów miało nie być w Trybunale Konstytucyjnym. Zaznaczył, że rozumie tę zasadę, sam jest do niej przekonany, ale to, co najważniejsze dzisiaj, to stawianie na ludzi maksymalnie kompetentnych i odważnych.
0: Była to relacja Sylwii Białek. Jeszcze krótko sport. Reprezentacja Polski siatkarek przegrała z Włoszkami 0-3 w meczu Memoriału Agaty Mrus-Olszewskiej o puchar prezydenta Kalisza. Obie drużyny do tej pory były niepokonane, a zwycięstwo pozwoliło ekipie Italii na końcowy triumf w turnieju. Memoriał to ostatni sprawdzian przed Mistrzostwami Europy, które rozpoczną się 21 sierpnia.
1: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
0: 24,5 stopnia, za oknami, a ciśnienie to 1026 hektopaskali. W regionie bezchmurnie lub zachmurzenie małe, a wiatr słaby, północno-wschodni i wschodni. W nocy temperatura minimalna od 11 do 13 stopni, a jutro w dzień od 25 do 27 będzie zachmurzenie małe, a wiatr słaby, południowo-wschodni, wschodni.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Reklama społeczna.
7: Mój koniec świata był 863 dni temu.
8: Pierwsza myśl.
9: Dlaczego ja?
10: Co ja mam zrobić? W momentach końca świata pomagało mi wsparcie bardzo bliskich osób.
9: Wiedziałam, do kogo się zwrócić. Dzisiaj minęło już 8 lat od początku mojej choroby.
8: Jeszcze chciałabym pożyć.
11: Wejdź na alivia.org.pl i dowiedz się, jak pomóc chorym na raka. Alivia. Dodajemy odwagi.
12: Stwardnienie rozsiane, zwane też SM, to choroba ośrodkowego układu nerwowego. Diagnozowane jest przede wszystkim u osób młodych. Objawy SM pojawiają się nagle i utrzymują przez co najmniej 24 godziny. Bywa, że choroba rozwija się stopniowo, a jej symptomy narastają z czasem. Najczęstsze pierwsze objawy to zaburzenia widzenia, a także zaburzenia czucia, jak mrowienia, kłucia i drętwienia, zaburzenia równowagi lub niedowłady. Skontaktuj się z Polskim Towarzystwem Stwardnienia Rozsianego.
13: Rodzina Zimmermanów, prowadząca rodzinny dom dziecka w Lewinie Brzeckim, w zasadzie nie ma gdzie mieszkać.
1: Ich dom zniszczyła powódź. Edyta i Robert podjęli decyzję o budowie nowego na terenie niezalewowym.
14: Nie stać nas na wybudowanie takiego dużego domu.
15: Bardzo prosimy o wsparcie i żebyśmy mogli już wspólnie razem z dziećmi cieszyć się i już być spokojni.
1: Więcej informacji na stronie stowarzyszeniezdrowie.pl. Reklama społeczna.

dwuletni zestaw na początek drugiej godziny sezonu ogórkowego. Najpierw słuchaliśmy Andersona Paka, później zespołu Earth Gang z Atlanty. No ale teraz wracamy do festiwalu. W tej godzinie po raz ostatni nawiązujemy do tej imprezy, ale też zapowiadamy wydarzenie, które niebawem odbędzie się w Bielsku Białej. Więcej szczegółów za krótką chwilę.

0: to był rzecz jasna zespół The Flaming Lips, który w ramach tegorocznego OFF festiwalu wykonał w całości, bez obaw można powiedzieć, kultową płytę z 2002 roku, czyli Yoshimi Battles The Pink Robots, a sugerowałem przed chwilką, że jeszcze do OFF festiwalu nawiążemy, no ale też przyjrzymy się szerzej kulturalnej mapie Polski, zajrzymy na inne festiwale, a to dlatego, że miałem przyjemność podczas festiwalu Sound Edit pogadać z Maciejem Werkiem. Myślę, że słuchaczom Radia Opole dla formalności wystarczy tylko dodać, że jest to dyrektor festiwalu Sound Edit w Łodzi. Nie powiem, że wpadliśmy na siebie przypadkiem, bo było to spotkanie zaplanowane, dlatego, że oprócz festiwalu Sound Edit, który już jesienią, jeszcze jedno wydarzenie w trakcie naszej rozmowy rzucimy światło na spotkanie, które odbędzie się w Bielsku-Białej. Natomiast rozmowę z Maciejem zacząłem jednak od OFF festiwalu. Od pewnego wydawało mi się pokrewieństwa takich promotorskich doświadczeń, bo pamiętam, że Artur Rojek, kiedy zaczynał 20 lat temu OFF festiwal, wracając wspomnieniami do tamtych czasów, przyznawał, że wtedy tak naprawdę takich z krwi i kości wydarzeń muzycznych, gdzie zapraszało się też nieoczywistych gości, gdzie to nie było takie, no mówiąc brzydko, festyniarskie, nie było za dużo. Teraz to jest coś powszechnego, że mamy tego typu wydarzenia w Polsce. Wtedy było to przecieranie pewnych szlaków, a festiwal Sound Edit, mimo że Maciej nie jest fanem łatki festiwalowej, no ale zaczął się niewiele później, bo w 2009 roku i nawet podczas jednej z pierwszych odsłon Sound Edit impreza była promowana podczas OFF festiwalu. I mimo, że jest zupełnie inny profil tych wydarzeń, inna skala, to jednak wydawało mi się, że było to przecieranie podobnych szlaków, operowanie w obrębie takich wydarzeń nieoczywistych, które cechuje pewna niszowość, niezależność. No i byłem ciekaw, jak to wygląda z perspektywy Maćka, jak to wygląda z perspektywy organizowania przez tyle lat festiwalu Sound Edit.
1: Bardziej to nawet porównałbym do mojej sytuacji rodzinnej, bo mój syn skończył lat 18, właściwie teraz będzie miał 19, czyli wtedy, kiedy miał rok, to ja zacząłem organizować festiwal Sound Edit i to jest taka linia czasu, którą widzę właściwie codziennie, jak to wszystko dojrzewa i to jest akurat świetny przykład, może taki bardziej humanistyczny niż organizacyjny, bo rozwija się człowiek z dziecka do formy absolutnie niezależnej i dorosłej i powiem Ci, że z jednej strony podobnie jest w przypadku, myślę, imprez kulturalnych, czy też festiwali. To teraz bardzo dużo to słowo festiwal w ogóle stało się takim mocnym słowem, często używanym. Ja coraz bardziej myślę, że Sound Edit to jednak tak naprawdę forma spotkań. Zresztą tak naprawdę słowo festiwal się pojawiło, bo wtedy powstawała Łódź Festiwalowa. Ja nigdy nie byłem miłośnikiem tego słowa, bo ono jest duże. A ja zawsze chciałem robić coś, co nie jest duże, ale jest duże intelektualnie i duże merytorycznie. Tutaj w przypadku OFFa to jest trochę tak, że to jest duża impreza też jakby w kontekście powierzchni i struktur. Świetnie jest mieć ileś scen, na których można pokazać wielu różnych artystów. Na przykład ja zawsze to chciałem robić, tylko nie mogę tego robić, bo mam małą imprezę w małym miejscu, która nie jest w stanie w jednym czasie pokazać więcej niż jednej rzeczy, no bo wtedy będziemy sobie przeszkadzać. Zresztą są takie, tutaj też wczoraj było słychać, że w czasie koncertu Flaming Lips coś tam grało w tle. Tak jest na większości tych dużych imprez, że jednak te dźwięki się przenikają. Co jest ważne, 18 lat to jest moment, w którym można głosować i można już niezależnie funkcjonować. Z wielu powodów wydaje mi się, że powinienem być może zmienić jakąś konwencję i koncepcję, zważywszy, że świat też się zmienia. Natomiast wydaje mi się, że jest jeszcze tylu wspaniałych artystów, którzy nie byli u nas w kraju albo są mniej popularni i wydaje mi się, że cały czas to jest taki trochę mój obowiązek, żeby też ich pokazywać. Często ludzie pytają mnie, czy nie chciałbym odświeżyć formuły. To jest taki w ogóle wyświechtany kolejny slogan, którego ja nie rozumiem, bo nie wiem, co to znaczy odświeżyć. Czy to znaczy, że miałbym teraz zapraszać artystów dla młodszej publiczności? Być może tak, tylko ja trochę tego nie czuję. Ja nadal czuję, że jest dużo takich osób, które zasłużyły na to, żeby je pokazać i to nie tylko zagranicznych, ale również Polaków, bo my też żeśmy przecież odgrzebywali postacie absolutnie tak naprawdę zagubione gdzieś w czasoprzestrzeni, że też wspomnę pana Eugeniusza Rudnika, który po tym, jak trochę zrobiliśmy wspólnie zresztą z Narodowym Centrum Kultury wtedy hype'u wokół jego postaci i studia eksperymentalnego Polskiego Radia, to nagle zaczęło się to gdzieś wszędzie pojawiać. Podobnie było z kilkoma wspaniałymi polskimi elektronikami, którzy też dostali od nas nagrodę i zostali w jakiś sposób trochę przypomniani. Trochę też jest tak z tymi gośćmi zagranicznymi, no niektórzy po prostu nigdy w życiu nie byli w świetle reflektorów. Większość właściwie tych producentów jest nam wdzięczna za to, że mogą mieć swoje 5 minut chwały. I to jest też taka wartość moim zdaniem nadrzędna, bo żyjemy w bardzo szybkim świecie. Dzisiaj jest jeden festiwal, który jest następny, dzisiaj przyjeżdża ktoś, potem ten ktoś wyjeżdża, następnego dnia jest ktoś inny. A ja chciałbym jednak się na chwilę zatrzymać i pokazać, że wszystko, czego słuchamy teraz, ma gdzieś tam swoje podłoże i ktoś to wymyślił dużo, dużo wcześniej, również w naszym kraju. I też będziemy się starali cały czas, dopóki będzie festiwal funkcjonował, pokazywać też naszych nestorów i pionierów dźwięku. 18 lat to jest bardzo dużo, ale ja to widzę właśnie bardziej przez ten pryzmat obserwacji mojego starszego syna, że kiedy zaczynałem, to był malutkim dzieckiem, które trzeba było nosić na rękach, a teraz jest młodym dorosłym, jak to się mówi.
2: Mówiłeś a propos tego określenia festiwal, że też w przypadku Sound Edit kluczowa jest część dydaktyczna, więc festiwal jest pewnym uproszczeniem, ale trochę nawiązałem też do OFA, bo pamiętam, jak Artur Rojek mówił o tym, że teraz jest taka, powiedzmy, festiwalowa, strasznie dużo tego jest, natomiast dwie dekady temu, czy w przypadku Sound Edit prawie dwie dekady temu, nie było tylu wydarzeń muzycznych, sprofilowanych, autorskich. Jestem ciekaw, czy ty z perspektywy czasu traktujesz to jako błogosławieństwo, że można było eksperymentować, pracować nad tą formułą. W przypadku Sound Edit oczywiście też inspiracja choćby Camera Image, czy jednak były momenty, kiedy miałeś takie przeczucie, że borykanie się ze słupkami, z tym, czy to się sprzeda, jest czymś irytującym, że po prostu prezentujesz wartościową rzecz i chciałbyś, żeby ona się przyjęła. Jaka jest twoja optyka?
1: Optyka jest taka, że ja zawsze pracowałem w bardzo małych budżetach w porównaniu do budżetów innych i nauczyłem się gospodarować w taki sposób tymi zasobami, żeby wypełnić każdy z tych elementów. Starałem się zawsze zachować pierwiastek komercyjności w koncertach. Oczywiście to bardzo różnie bywa. W istocie to, co powiedziałeś, jest bardzo ważne. 18 lat temu na przykład nikt nie robił warsztatów. My byliśmy pierwsi w Polsce, którzy już zaczęli robić warsztaty dotyczące produkcji. Wtedy jeszcze zupełnie inaczej wyglądającej, bo wiele urządzeń 18 lat temu nie istniało. Wiele rozwiązań nie istniało. Komputer był wtedy jeszcze pewnego rodzaju luksusem. Pewne programy były luksusem, pewne pluginy były luksusem, a teraz tak naprawdę to wszystko się zdewaluowało, bo jest to dość tanie, jest to dostępne. Do tego doszła jeszcze sztuczna inteligencja, o której nikt nawet nie myślał jeszcze 18 lat temu, oczywiście w kategorii użytkowej. Nawet chyba nikt tego jeszcze tak bardzo nie przewidział w tamtym momencie globalnie. Natomiast staram się zachować balans pomiędzy, to chyba też widać po publiczności i tutaj też jest w Katowicach taka publiczność, to są po prostu ludzie, którzy przyjeżdżają słuchać muzyki w większości przypadków. Oczywiście wiadomo, że przychodzą nowe pokolenia, ja na przykład nie jestem takim szperaczem, który węszy i poszukuje tych nowych brzmień jakoś tak specjalnie, nie jestem dobrym trendseterem, jako że również jestem, jak wiesz, osobą radiową i prowadzę swój program, to też czasami słuchając tych nowości myślę sobie, kurczę, że to wszystko już gdzieś było i kolejne pokolenia odkrywają tą samą linię basu. Miałem o tym zresztą zabawną rozmowę z Peterem Hookiem, basistą Joy Division, który wymyślił pewnego rodzaju styl grania na basie. I zapytałem go kiedyś w takiej prywatnej rozmowie, mówię, Hooki, a to nie jest dla ciebie dziwne, że właściwie każdy nowy zespół, który gra taką podobną formę muzyki, właściwie korzysta z swoich sztuczek basowych. Powinieneś chyba z taką brać jakieś tantiemy albo opatentować ten system. No i rzeczywiście zaczął się śmiać. No coś w tym jest. Dzieciaki odkrywają nowe rzeczy. Oczywiście każde pokolenie musi odkryć swoją Amerykę i to jest wspaniałe w ogóle, w tym szczególnie, że to dotyczy muzyki, więc tak naprawdę muzyka dzieli się tylko na dwie, no dobrą i złą.
2: Zamykając już temat OFF festiwalu, no ale chciałbym nawiązać do tegorocznego line-upu, listy wykonawców, dlatego że byłeś oczywiście zachwycony Flaming Lips, którzy przypomnieli kultowy album. Ty zresztą byłeś już na koncercie w ramach tej trasy, ale wydaje mi się, że tym największym magnesem dla ciebie było Ein Sturz in den Neubauten. Zresztą Blixa Bargeld otarł się o występ na St. Edit. Tam chyba jakieś względy zdrowotne to przekreśliły, ale wielu artystów związanych z rodziną zespołu Bad Seeds było na St. Edit, czy Mick Harvey, czy Barry Adamson. Był też koncert Crime in the City Solution, zespołu, który pojawił się na kultowym soundtracku do Nieba nad Berlinem. I jestem ciekaw, czy faktycznie poczułeś, że to jak wpłynął na twoją wrażliwość muzyczną zespół Ein Sturz in den Neubauten, nawet na to, że pozwalałeś sobie tak jak oni w kontrze nagrywać czasami rzeczy piękniejsze, bardziej oniryczne, lżejsze. Czy to spowodowało, że postanowiłeś w tym roku przyjechać do Katowic? Czy ten koncert jest dla ciebie tym magnesem?
1: Historia dokładnie łączy się mojego pobytu tutaj z grupą Ein Sturz in den Neubauten, ponieważ na pierwszej edycji festiwalu Sound Edit w roku 2009 jednym z pierwszych warsztatów, które się odbyły, był warsztat Borisa Wilsdorfa, czyli producenta wieloletniego związanego z grupą Neubauten, który ma swoje studio Andre Baustelle w Berlinie. I wtedy Boris pokazywał ślady Neubautena i opowiadał o produkcji tego zespołu, który dla mnie zawsze był bardzo ważny. A ponieważ widziałem się z Borisem właśnie w ramach tej trasy, która się dzieje w tym roku kilka miesięcy temu, jeżeli dobrze pamiętam, w okolicach Wielkiej Nocy, to chyba nawet dokładnie w Wielkanoc grali w fantastycznym klubie w Brukseli, który się nazywa Ancien Belgique. I mówię, wiesz co, będziecie chyba grać w Polsce. On mówi, dobrze, to daj znać, to się spotkamy. No i tak też tutaj przyjechałem, żeby też się spotkać z moim kolegą właśnie Borisem, który zresztą miksował też utwór zespołu Hedone na reedycję płyty Werk. To jest też zabawna historia, bo pomyślałem sobie, że całą płytę jeszcze raz trzeba zmiksować. Wypiekliśmy taśmę, która traciła górne częstotliwości, włożyliśmy do pieca, wysłaliśmy tę sesję do Borisa, a Boris powiedział, że to nie ma sensu, bo to w oryginale brzmi tak ciekawie i inaczej i nie da się tego jeszcze raz zmiksować, ale wziął na warsztat utwór To Madness i zmiksował go w tym samym studiu, w którym od wielu lat pracuje zespół Ein Sturz in den Neubauten. Blixa w istocie nie dotarł na Sound Edit, gdyż dzień wcześniej podobno nabawił się choroby na literę C. Z 19 na końcu, natomiast jak było naprawdę tego nie wiem, no nie przyjechał do nas. Myślę, że może jeszcze kiedyś przyjedzie. To jest dla mnie bardzo ważna postać, zresztą w ogóle ja pierwszy raz, kiedy ich zobaczyłem, Bad Seeds, to był ten złoty skład, Mick Harvey, człowiek ze Złotym Muchem Festiwalu Sound Edit, ale również Blixa tam wtedy grał, jakoś zawsze to uwielbiałem, zawsze ten element kultowości związanej również z tym filmem Wima Wendersa, który uwielbiam, Niebo nad Berlinem i to, jak oni wyglądali, jak się zachowywali, jakoś tak strasznie do mnie wtedy to przemówiło, był dla mnie bardzo ważny zespół, The Bad Seeds, teraz to trochę inne Bad Seeds. Też świetne miałem okazję widzieć ostatnio na innym festiwalu w Polsce, ale to już jest jakby inna w ogóle odsłona Bad Seeds. Natomiast cieszę się bardzo, że Neubauten cały czas funkcjonuje, jest to bardziej oniryczny Neubauten. A jeśli chodzi o wpływy Neubautena i zespół Hedona, to utwór Zapach z Renatą Przemek jest ewidentną inspiracją, jaką dał mi utwór Die Blume Neubautena, który zresztą jest wydany w kilku wersjach językowych. I to jest w ogóle taki utwór, który jak się pojawił, jak zresztą w ogóle wyszła płyta Tabula Rasa Neubautena, to ja się bardzo dziwiłem, bo nagle okazuje się, że po płycie House the League, która jednak jest takim opus magnum, można by rzec, no już tam są jakieś jaskółki, że będzie trochę dziwnie i lżej, ale nagle mamy, kurczę, po prostu przepiękną płytę z pięknymi harmoniami. No, uwielbiam ten zespół. Może te ostatnie płyty tak bardzo do mnie nie trafiają, natomiast na pewno warto go zobaczyć na żywo, bo to jest jednak jedna z najważniejszych europejskich formacji, takich europejskich. Nie wiem, co to znaczy, ale lubię mówić, że Neubauten to bardzo europejski zespół.

0: Sezon ogórkowy.
1: Mówimy sporo o festiwalu Sound Edit. Nawiązaliśmy też do tej inspiracji festiwalem Camera Image, do samej filmowości wiadomej Łodzi, i ta część filmowa w trakcie Sound Edit zawsze była istotna. Bill Laswell między innymi wykonywał muzykę filmową. Była muzyka grana na żywo przez Komendarka do Metropolis, Lady Punk do Jacka i Placka występował. No sporo tego typu atrakcji w ramach Sound Edit było. W zeszłym roku zresztą nagrodziliście twórcę soundtracku do Sex Misji Człowiekiem ze Złotym Uchem tą nagrodą. I ciekaw jestem, czy dlatego powstał festiwal Sound Design, że wyczułeś, że coś, co jest czasami pogardliwie określane muzyką tła, jest jednak niezwykle istotne, wpływa na to, jak obcujemy z kulturą, jak odbieramy filmy, też czasami gry, audiobooki, wszystko, co wymaga ciekawych, nieoczywistych soundtracków, które też nie zdominują tego, co oglądamy, tego, co przyswajamy. Czy wyczułeś, że warto to wyodrębnić, rzeczywiście oddać hołd po prostu muzyce, która niektórzy pejoratywnie nazywają muzyką tła?
2: To jest trochę tak, że pewne pomysły rodzą się w momencie, w którym ktoś daje szansę, żeby się one urodziły. Jak tak się składa, że Bielsko-Biała została polską, europejską stolicą kultury i pojawił się taki pomysł, z którym się do mnie zwrócili włodarze miasta, czy nie mógłbym w jakiś sposób tej mojej wiedzy przełożyć na inne miasto. No i pomyślałem sobie, że oczywiście festiwal Sound Edit jest łódzki i ta produkcja muzyczna, którą się zajmujemy, ta edukacja, studio i koncerty, to jest to nasze clue, ale rzeczywiście ten element muzyki ilustracyjnej i synchronizacji obrazu z dźwiękiem, który w tych czasach jest w ogóle kluczowy, bo od tych 30-sekundowych rolek, które dzieciaki oglądają po filmy, po gry i właściwie wszystko, to wszystko się ze sobą łączy. Każdy obraz jest zazwyczaj połączony z dźwiękiem, więc pomyślałem, że sound design jako nowa, trochę taka odnoga, może sobie niezależnie funkcjonować jako zupełnie inny twór, kompletnie nie mający nic wspólnego. Oczywiście to się trochę będzie ze sobą zazębiać. Po pierwsze, wymieniłeś pana Henryka Kuźniaka, który również pojawi się w Bielsko-Białej 26 września. Będzie z nim spotkanie studio filmów rysunkowych w kinie Kreska. Ale również pojawi się w Bielsku 27 na takim koncercie, nazwijmy to głównym, finałowym, BCK-u, czyli Bielskim Centrum Kultury, Roger Ino, brat Briana Ino, który był też w Łodzi na Sound Edit w roku 2020. Wtedy tak naprawdę zagrał koncert Studio Radio Łódź, ale tylko online'owo, bo nie można było wpuszczać publiczności. My się nie poddaliśmy, Roger się nie poddał i przyjechał. Największą falę pandemii, w dodatku to były jeszcze takie trochę zawirowania polityczne, strajki kobiet, więc właściwie został uwięziony najpierw w Łodzi, w moim domu, w hotelu, a potem musiał poddać się kwarantannie. Powraca do Polski, zagra koncert, oczywiście również bardzo filmowy, bo on tak naprawdę cały czas działa z obrazem, ale ten koncert też poprzedzi występ Daniela Bluma, czyli laureata tegorocznego Fryderyka za ścieżkę dźwiękową do filmu Zamach na papieża. I Daniel Blum wystąpi ze swoim repertuarem autorskim, ale postanowił zaprosić Gabę Kulkę, więc to wszystko pięknie się zapowiada. To jest pionierska pierwsza edycja nowego, ja też nie chcę użyć słowa festiwalu, nowych spotkań filmowych, ale też trochę będzie edukacji właśnie dla profesjonalistów, bo 28 planujemy też warsztaty. No i z ciekawostek sięgniemy też po 50-lecie punk rocka, bo mi to bardzo silnie siedzi w duszy, że to właśnie teraz tam te globalne obchody, ta polska muzyka punk rockowa powstała trochę później, ale ponieważ mamy kilka filmów punkowych i to też się łączy, w tej chwili znów Jarocin odgrzebał film Moja krew, twoja krew i tam główną postacią jest nasz łódzki kolega Paweł Guma-Gumola z zespołu Moskwa, więc Moskwa też zagra i pojawi się też Ziemek Kosmowski 26 września w klubie Root Boy Club w Bielsku-Białej. No i to będzie też szansa na spotkanie, które poprowadzi Rafał Księżyk właśnie o wpływie filmów punk rockowych, których jednak na świecie kilka powstało, na rozwój tego gatunku. Tak w dużym skrócie zapraszam Sound Design z jednym D, sounddesign.pl.
1: Więcej szczegółów o Sound Design niebawem. Na teraz, skoro wywołaliśmy temat Roger Ino, posłuchamy jego wspólnej płyty, którą nagrał z bratem Brianem, czyli Mixing Colors. Dziękujemy za sezon ogórkowy. Sprzed mikrofonu kłania się Tomek Wojtyłko i oczywiście zachęcam Państwa, żeby zostać z Radiem Opole dłużej. Za krótką chwilę dobry wieczór z Radiem Opole. Spokojnego wieczoru. Do usłyszenia niebawem.

0: Radio Opole. Najlepsza muzyka.
1: Już za chwilkę godzina 21. Tu Radio Opole na FM, w internecie i DAB+. Czas na wiadomości. A w nich o przebudowie drogi krajowej w Ciężkowicach. PiS formalnie wykluczył 38 posłów i dwóch senatorów. Dziś wciąż warto oglądać Perseidy.
0: Wiadomości Radia Opole.
1: Roman Juranek. W poniedziałek ruszyła przebudowa drogi krajowej nr 45 w Ciężkowicach. Koszty przebudowy kilometra to ponad 4,5 miliona złotych. W pierwszym etapie roboty będą prowadzone poza główną trasą, mówi Agata Andruszewska z GDDK i Afopolu.
2: W poniedziałek 17 sierpnia rozpoczynamy przebudowę drogi krajowej nr 45 w Ciężkowicach. Po otrzymaniu pozwolenia na budowę wykonawca przystępuje do prac w terenie na tym odcinku, a pierwsze roboty będą prowadzone poza ciągiem trasy głównej, gdzie należy się spodziewać miejscowych zawężeń.
1: Prace obejmą nie tylko samą jezdnię, ale też kanalizację i budowę chodnika mają zakończyć się na przełomie roku.
0: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
1: PiS formalnie wykluczył 38 posłów i dwóch senatorów związanych ze Stowarzyszeniem Rozwój Plus. Sąd koleżeński Prawa i Sprawiedliwości stwierdził, że członkami partii według statusu ugrupowania nie mogą być politycy, którzy wystąpili z klubu PiS i założyli własny, powiedział rzecznik dyscypliny Prawa i Sprawiedliwości Karol Karski.
3: Koleżeński Sąd Dyscypliny Prawa i Sprawiedliwości decydował w sprawie osób, które dokonały ciężkiego naruszenia obowiązków statutowych członka Prawa i Sprawiedliwości, tym samym postawiły się poza naszym ugrupowaniem, czyli po prostu będąc członkami PiS-u, wystąpili z klubu PiS-u i utworzyli inny klub parlamentarny.
1: Sąd koleżeński PiS nie podjął decyzji w sprawie dwóch innych grup polityków, którzy nie złożyli wymaganej deklaracji rezygnacji z członkostwa w stowarzyszeniach o charakterze politycznym.
0: Słuchaj faktów, nie plotek.
1: Gwiazdy polskiej i czeskiej sceny reggae usłyszymy podczas wydarzenia Most Kultury Festiwal Głuchołazy. Jest to 7. edycja dwudniowej imprezy, która rozpoczyna się w piątek. Na plenerowej scenie Muszli Leśnej Parku Zdrojowego wystąpi 9 zespołów. Ideą naszego festiwalu jest miłość do muzyki reggae, mówi Anna Schneider z Głuchołowskiego Stowarzyszenia Most Kultury.
4: Zawsze było to nasze marzenie, żeby taki festiwal zagościł w Głuchołazach, skoro polskie, można powiedzieć, jest taką mekką muzyki reggae w Polsce lata 80., 90. ubiegłego wieku, no to dlaczego nie stworzyć takiego wydarzenia w naszych pięknych okolicznościach przyrody i w naszej Muszli Leśnej, która jest idealna do takich wydarzeń.
1: Wśród wykonawców, którzy u nas zagrają, jest przede wszystkim zespół DAB, dodaje Joanna Schneider.
4: Nie grał bardzo wiele lat, więc jest to duże wydarzenie. No i zespół Bakrzyż, jego muzyka towarzyszyła nam od lat młodości, ale również mamy gwiazdy z zagranicy. Jest to zespół United Flavor z Czech z wokalistką Sista. Ich próbowaliśmy już ściągnąć do Głuchołaz kilkukrotnie, ale w tym roku się wreszcie udało.
1: Piątkowe koncerty Głuchołazkiego Festiwalu zaczną się o godzinie 18. Wstęp na wszystkie wydarzenia festiwalu jest wolny. A jeśli ktoś woli cichsze spędzanie czasu, to choć noc spadających gwiazd już za nami, nadal warto spojrzeć w nocy w niebo. Eksperci przypominają, że Perseidy można oglądać do 24 sierpnia. Tomasz Drela z Planetarium Centrum Nauki Kopernik radzi, by w tym celu udać się poza miasto.
5: Najlepiej wybrać się gdzieś poza miasto, tam gdzie nie przeszkadza nam zanieczyszczenie światłem, sztuczne światła, i warto ze sobą zabrać koc albo inny sprzęt do leżenia, bo gdy patrzymy na niebo leżąc, wtedy pole widzenia jest największe i można dzięki temu zobaczyć najwięcej spadających gwiazd.
1: A najlepsze warunki do oglądania są w późnych godzinach nocnych i nad ranem.
0: Więcej na www.radioopole.pl.
1: 4 minuty po 21.
0: Sport w Radiu Opole.
6: Kuba Biel, dobry wieczór. Gwardia Opole pewnie pokonała w meczu przygotowawczym MKS Olimpię Piekary Śląskie 37-22. Do przerwy Opolanie prowadzili 20-10. Gwardziści od początku kontrolowali spotkanie, ani przez moment nie pozwolili rywalom zbliżyć się do siebie. Najskuteczniejszy był Dmitro Artymienko.
7: Teraz idzie taki okres przygotowawczy, że wszystko jest zmęczenie, nogi jest ciężkie, wszystko jest głowa, jest nie taka jak na świeżym meczu na przykład w sezonie. A oczywiście, że Piekary jest dobry zespół, szybki, chłopaki młody, nie powiem. Wiem, że oni źle, jakoś, no może nie przygotowane tak mocno jak my, ale wyglądają nieźle. Także nie mogę powiedzieć, że coś było z ich strony coś źle.
6: Trzeba jednak pamiętać, że Olimpia występuje dwie klasy rozgrywkowe niżej, a do rozpoczęcia ligowego sezonu pozostały jeszcze ponad 3 tygodnie. Dla Gwardii był to przede wszystkim kolejny etap przygotowań do właściwej części sezonu. Górnik Zabrze zremisował z węgierskim Ferencvarosem 1-1 w meczu trzeciej rundy eliminacji Ligi Europy. Bramkę dla Górników w 45 minucie zdobył z rzutu karnego Kacper Urbański. Goście wyrównali po samobójczym trafieniu Michala Saczka w 85 minucie spotkania. Węgrzy awansowali do kolejnej rundy eliminacji, a zadecydowało o tym pierwsze spotkanie wygrane przez Ferencvaros 1-0. Górnik zagra w decydującej rundzie Ligi Konferencji, gdzie jego przeciwnikiem będzie francuskie Monaco. W grze o Ligę Konferencji pozostaje Raków Częstochowa. Medaliki pokonały w rewanżu szwedzkiej Hammarby 1-0 po trafieniu Stratosa Svarnasa. Gospodarze od 54 minuty grali w osłabieniu. Iga Świątek awansowała do finału tenisowego turnieju WTA 1000 w Toronto. W półfinale Polka pokonała Ukrainkę Elinę Świtolinę 6-3, 1-6, 6-3. Będzie to pierwszy finał Świątek w tym sezonie i jednocześnie pierwszy w Toronto. O tytuł zmierzy się z Jeleną Rybakiną. Reprezentantka Kazachstanu wygrała z Amerykanką Coco Gauff 5-7, 6-2, 6-2. Zaplanowany na dziś rewanżowy mecz trzeciej rundy eliminacji piłkarskiej Ligi Europy pomiędzy Klakswikiem a Lechem Poznań został przełożony na piątek. Decyzja została podjęta w związku z problemami mistrzów Polski z dotarciem na Wyspy Owcze. Pierwsze spotkanie w stolicy Wielkopolskiej Kolejosz wygrał 1-0. Początek piątkowego meczu o godzinie 20.
0: Pogoda.
1: 23 stopnie z oknami, a ciśnienie to 1026 hektopaskali, wiatr słaby, północno-wschodni i wschodni. W nocy będzie bezchmurnie i temperatury minimalne od 11 do 13 stopni. Jutro w dzień także będzie mało chmur, a na termometrach maksymalnie w cieniu zobaczymy od 25 do 27 stopni. Wiatr będzie wciąż słaby, południowo-wschodni i wschodni.
0: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Reklama społeczna.
8: Mam na imię Marcin, jestem osobą z niepełnosprawnością intelektualną. Mieszkam w Opolu, tu chodzę do pracy, mam przyjaciół.
9: Celem Fundacji Larsz jest powstanie w Opolu kameralnego domu, w którym osoby z niepełnosprawnością i osoby sprawne dzielą razem życie codzienne. Stają się samodzielne i rozwijają swoją autonomię. Więcej o działaniach Fundacji Larsz można przeczytać na stronie larche.org.pl. / Opole. Bądź z nami, spełniajmy razem marzenie o domu pełnym przyjaźni.
10: Polacy chętnie robią zakupy online. Wiesz, że kupując w sieci możesz również pomagać, nie wydając przy tym ani grosza więcej? Z fanimani.pl to proste. Robiąc zakupy online w jednym z 1800 sklepów internetowych, średnio 2,5% wartości Twoich zakupów trafi do wybranej przez Ciebie organizacji. Przedszkola, szkoły, fundacji, stowarzyszenia, OSP, KGW czy schroniska. To nic nie kosztuje, a znaczy tak wiele. Odwiedź fanimani.pl i zmień zwykłe zakupy w niezwykłe wsparcie. Fanimani.pl. Wiele okazji do pomagania.
11: W radiu często się mówi o podróżach, a ja opowiem Państwu o powrotach.
12: Proszę Państwa, wylądowaliśmy w Warszawie.
11: Bo gdy wracam z jakiegoś kraju, to naprawdę zaczynam doceniać Polskę. To, jak dbamy o siebie i innych, ten nasz wolontariat. Oczywiście to nie dzieje się samo. Dlatego wspieraj z nami demokrację i równe prawa w Polsce. Olga Bołądź.
0: Więcej informacji znajdziesz na stronie www.batory.org.pl. Reklama społeczna.

0: Sułek, dobry wieczór. Zanim przedstawię mojego gościa, kto jest ze mną w studiu i o czym będziemy dziś rozmawiać, a mamy czwartek, w związku z tym będą tematy prezentujące różnego rodzaju zagadnienia naukowe, to dziś punktem wyjścia będzie taka moja mała, delikatnie publicystyczna refleksja. Otóż tak oglądając czasami różnego rodzaju rozmowy z ekspertami, bo przyznaję, że one, jeżeli chodzi o programy różnego rodzaju telewizyjne, żeby wiedzieć, co dzieje się na świecie, to raczej nie interesują mnie zwykłe informacje, z których niewiele wynika. Staram się posłuchać jakichś rozmów z ekspertami. Jeżeli chodzi o politykę, wydarzenia polityczne, bardzo szeroko rozumiane, już Państwo mniej więcej możecie się spodziewać, kto będzie moim gościem, to najczęściej jest tak, że kiedy już coś się wydarzyło, mamy jakiś poważny kryzys, albo będzie spotkanie na szczycie, na przykład jedzie prezydent Ukrainy do prezydenta Stanów Zjednoczonych, to wtedy zaprasza się politologów i oczekuje od nich, moim zdaniem, troszeczkę jak od wróżbitów i wróżbitek, że oni nagle powiedzą, a o czym będą rozmawiać, jak się te rozmowy zakończą i w ogóle oni mają wszystko wiedzieć. Mało tego, jest jakiś kryzys migracyjny, no to oczywiście też ich zapraszamy i jakiś jeszcze do tego militarno-migracyjny, to oni też będą wszystko wiedzieli, jak należy mu zapobiec, co należy zrobić, kto z kim powinien porozmawiać. I troszeczkę przyznaję, zaczęło mnie to nurtować, no bo w jaki niby sposób? Można oczywiście pewne rzeczy przewidzieć, prawda? Po to się jest tym politologiem, czy jak niektórzy chcą, politolożką do wyboru. Studiuje się ten właśnie oto kierunek, zajmuje się zawodowo tego typu nauką, dziedziną nauki, żeby, no właśnie, czy rzeczywiście móc przewidzieć, no gdyby tak było, to ustalono by pewnie już jeden, jedyny słuszny system. Większość ludzi zgodziłaby się, że oto jest wzorcowy kraj, który zgodnie z tym systemem prawno-politycznym żyje. Wszyscy są tam szczęśliwi, jest to królestwo jak z bajki. No to skoro wszystko już ustaliliśmy, wypracowaliśmy na podstawie poprzednich dekad, pokoleń, co będzie dla nas najlepsze, jaki system. No i mamy, budujemy taki kraj, a wszystkie inne przechodzą na właśnie taki system i oto żyjemy w raju, w wielkim ziemskim Edenie. No ale jak wiemy, nie jest tak. Popatrzymy na różne kraje i widzimy, że wszystko to się rozsypuje. Ciągle mamy jakieś dyktatury, najróżniejsze systemy. No i nie wiem, czy politolog jakikolwiek jest w stanie to wszystko ogarnąć i zrozumieć, aczkolwiek próbować rzeczywiście trzeba. I teraz już nareszcie powiem Państwu, kto jest moim gościem. Jest to dr Ewa Skrabacz, politolog z Uniwersytetu Opolskiego. Dobry wieczór, Ewa.
1: Dobry wieczór, wszystko się zgadza, jestem.
0: Nie wiem, na ile oczywiście zgadzasz się z tym, co powiedziałem. Ja wiem, że też powiedzenie politolog i politologia jako dziedzina, kierunek też studiów, no to jest obszerny, myślę, worek. On pewnie składa się jeszcze z wielu poddziedzin.
1: To prawda.
0: Więc byłoby to krzywdzące, ale najczęściej mówimy, zaprośmy politologa i on nam powie, co w związku z tym, czy możemy oczekiwać wojny światowej, czy nie, prawda? Czy ty w ogóle podjęłabyś rozmowę, gdybym ci zadał takie pytanie, czy porozmawialibyśmy o tym, czy będzie wojna, powiedziałbyś, nie, no niepoważny pan jest, panie redaktorze, no tak, czy można próbować?
1: Myślę, że moglibyśmy sobie pospekulować, ale właśnie mając świadomość, że próbujemy przewidzieć, co z tej układanki, którą dziś na stole mamy, czyli z tych danych, które są dla nas dostępne, o, tu swoją drogą jest też istotne zastrzeżenie, no właśnie z danych, które są dla nas dostępne. Jest pewnie więcej danych, o których my nie wiemy. No właśnie, w gabinetach różnego rodzaju są one zamknięte i ściśle strzeżone. I my trochę gramy właśnie w taką grę, której być może reguł do końca nie znamy, prawda? Więc rzeczywiście jesteśmy w takiej sytuacji na poziomie przewidywania, choć kusiło mnie przy tym wstępie twoim, żeby zacząć od tego, że tak, owszem, na studiach politologicznych w ramach politologii mamy takie sekretne przedmioty, które dają wyjątkowe umiejętności. To by było marketingowo niesamowicie pociągające, ale nie, nie mamy żadnej szklanej kuli ani innych akcesoriów wróżbickich, więc możemy polegać tylko na swojej wiedzy, choć chyba pewnie też wyobraźni.
0: No właśnie, bo z nauką jest tak, że od nauki najczęściej mamy oczywiście ustalony pewien kanon, wypracowane narzędzia, no bo jednak jest to dziedzina nauki. Więc tak jak mówisz, nauka może bazować tylko na danych, twardych danych, aczkolwiek tak moim przynajmniej zdaniem, jeżeli chodzi o politologię, bo mamy te podstawy typu, na pewno student, studentka musi poznać różne systemy polityczne. Nawet pamiętam, był taki podręcznik, systemy polityczne świata i tak dalej.
1: Nawet prowadzę takie przedmioty.
0: No proszę, no to jakby idealnie.
1: I punkt.
0: Oczywiście, Tak, i oczywiście mamy pewne kategorie, pewne dane, które mówią nam, kiedy i jakie warunki należy spełnić, kiedy mamy do czynienia z takim, a nie innym systemem, czy on jest parlamentarny, demokratyczny i tak dalej, i tak dalej. Tym nie będziemy się specjalnie zajmowali.
1: Uspokajamy państwa, nie zanudzimy.
0: Tak, no ale mam na podstawie też swoich obserwacji na przestrzeni naprawdę już całego życia i wielu różnych przemyśleń. Tak pomyślałem, że politolog, że no to jest jakby ta baza, historia, narzędzia. Będzie to statystyka na pewno, jakaś dyplomacja jeszcze w to wszystko wchodzi. No najróżniejsze, różne poszczególne rzeczy.
1: Myślę, że też no, interdyscyplinarności tutaj nie unikniemy. Będzie i socjologia, właśnie. Będzie i psychologia społeczna. Żeby rozumieć tę złożoną rzeczywistość, no właśnie społeczno-polityczną, no to trzeba orientować się troszkę szerzej. Ale ten trzon będzie rzeczywiście taki politologiczny, bo tak jak powiedziałeś, będą kwestie systemów politycznych, będą kwestie instytucji, oczywiście też historia ustroju, chociażby, choć ustrój to bardziej kategoria prawników, no ale to rozumiem, że tutaj się nie będziemy o nic kłócić i sprzeczać i będziemy sobie właśnie podsyłać i wymieniać się różnymi pojęciami. Swoją drogą, kiedy tak wprowadzasz, to też myślę, że warto wspomnieć o samym początku i o wielkim sporze o naukowość tego typu dziedzin, dyscyplin, bo oczywiście, kiedy one się zaczęły pojawiać, no to nauki ścisłe, matematyczne, biologiczne, w lekceważący sposób, czy przedstawiciele tych nauk, no traktowali właśnie tych, co to myślą, że przewidzą przyszłość. No przecież jak macie te swoje dane, a nie potraficie powiedzieć, co się zadzieje właśnie w tym i w tym wypadku, w tej sytuacji. A zatem, co to jest za nauka? W biologii, jak powiemy, że coś ma cztery kończyny, ogon tej i tej długości, uzębienie takie albo brak uzębienia, to plus minus powiemy, jaki to gatunek, rodzina i tak dalej. W politologii no, nie zawsze 2 plus 2 to będzie 4.
0: I to jest właśnie ten moment, który dla mnie staje się najciekawszy w naszej rozmowie, myślę też, i w rozważaniu o tym, gdybym sam miał zostać politologiem, a jakoś tak nie porywa mnie to szczególnie.
1: Mnie wciąż i niezmiennie bardzo.
0: Ale nie dziwi mnie to. A jak zacząłem o tym myśleć poważnie, przygotowując się do naszej rozmowy, to pomyślałem tak, że bez znajomości psychologii właściwie nie ma tu, nie da się być dobrym politologiem, dlatego że choćbyśmy nie wiem, jaki system opisali i ustalili jego ramy, to czynnik ludzki jest tutaj zawsze tym, czego nie jesteśmy w stanie przewidzieć. No bo możemy powiedzieć, w jaki sposób oczywiście Hitler doszedł do władzy, żeby już powołać się na tego najbardziej chyba znanego. Mamy więc kryzys gospodarczy, więc trzeba znać się na ekonomii. No bo no, kryzys gospodarczy, ale skąd się wziął, prawda? Był jakiś traktat wersalski, no to musimy jednak te elementy też prawa i wiedzieć dlaczego.
1: Historii, on w jakichś określonych konsekwencjach historycznych
0: znaczy, że ktoś się poczuł, ktoś się poczuł pokrzywdzony, ale nagle wiemy, że jeżeli chodzi do Anschlussu, okej, ale wchodzą na Słowacji. Na Słowacji mieszkają Niemcy, a więc też tak naprawdę demografia. Musimy wiedzieć, że no, granice to my możemy sobie chcieć mieć Polskę od morza do morza, jak niektórym się marzy, ale po drodze trzeba mieć świadomość, jakie narody tam mieszkają, jacy ludzie i czy oni będą szczęśliwi z tego powodu.
1: Kłania się XIX wiek i tworzenie się wówczas państw narodowych, które rzeczywiście no, dookreślały terytorium wokół tych grup właśnie narodowych, no ale na obrzeżach zawsze będziemy mieć mieszankę.
0: Aha, i to jest to też jest ważne, dlatego że dziś coraz częściej u niektórych ugrupowań pojawiają się takie właśnie, że oto w Europie obserwujemy wielki zwrot ku państwom narodowym. I ja myślę sobie już nie tylko ze względu na wielokulturowość europejskich krajów. Jest to dosyć dziwne i moim zdaniem nie wiem, jak miałoby to wyglądać.
1: Moglibyśmy się tutaj pokłócić elegancko i ciekawie, ale jak rozumiem nie
0: ale też właśnie przez te pogranicza, no bo mamy kwestię nawet Tyrolu, akurat nie wymyślam.
1: Ale to jeden z takich klasycznych podziałów w ogóle socjopolitycznych, które właśnie genezę mają w XIX wieku, właśnie w momencie tworzenia się państw narodowych i tak dalej, kiedy mówi się właśnie o jednym z takich punktów definiujących poglądy obywateli, zagospodarowane oczywiście później przez podmioty, jakimi są partie polityczne, czyli reprezentacja tych poglądów na płaszczyźnie politycznej. No właśnie to centrum, peryferie, centrum rozumiane właśnie jako to państwo narodowe i peryferie jako te mniejszości. To w jakimś sensie problem czy kwestia jak państwo stare, no ale w nowej odsłonie, w nowych okolicznościach też, więc myślę, że tutaj różne też by były uwarunkowania. Ale wracając do tej interdyscyplinarności, bałabym się powiedzieć, że politolog musi się znać na wszystkim. Chciałabym powiedzieć, żeby się znał na czymkolwiek. To będzie szczęśliwa sytuacja i ja chciałabym być politologiem, który zna się na czymkolwiek. Natomiast musi mieć świadomość właśnie złożoności tej materii, którą się zajmuje. Bo politolog nie będzie specjalistą od psychologii społecznej, od socjologii i tak dalej, no ale właśnie podstawowe pojęcia czy podstawowe zależności musi znać, żeby chociaż zwrócić się do innego eksperta, jeżeli jakaś kwestia wymaga pogłębienia. To, co powiedziałeś o czynniku ludzkim, no to jest jedna z największych takich obok czynników losowych. To będą takie dwie największe zmory, jeśli można powiedzieć, politologów, no bo one de facto rujnują najczęściej precyzyjne przewidywania. No bo z jednej strony mamy jakiegoś człowieka, owego eksperta, o którym mówisz, który jest politologiem, ma jakąś wiedzę właśnie z tych systemów, z instytucji, historii politycznej itd., itd. Jest to solidny kawałek wiedzy. I rzeczywiście zapraszamy go, żeby wypowiedział się o jakimś wydarzeniu, które dzieje się tu i teraz. I on całkiem sensownie może wysnuć parę scenariuszy. Bałabym się tych, którzy powiedzą, będzie tak.
0: Też się boję.
1: Tak, jednowymiarowo, że na pewno będzie tak. Bałabym się też o ich komfort psychiczny, no bo to się rzadko sprawdza. Ale powiedzmy, że pokażą jakieś najbardziej prawdopodobne 2-3 scenariusze. Nie przesadzajmy też z wielością. I rzeczywiście, jak sobie tego posłuchamy, to się trzyma kupy, że takim potocznym językiem to określę, i ma to taki sens na nasze ucho i oko, no ale później dzieje się coś takiego, co wywraca stolik do góry nogami. Niejednokrotnie na przykład w kontekście koalicji. Matematycznie zresztą są takie wzory, wprost wzory matematyczne, które pokazują, jakie koalicje są optymalne. Bierze się tam pod uwagę zarówno, no w takim najprostszym modelu, liczbę mandatów, no ale w tych ciut bardziej złożonych uwzględnia się też profil ideowy partii. No jak wiemy, no przynajmniej powinno mieć to znaczenie. Zakładamy, że jak partie są bliżej na osi tej lewica-prawica bliżej siebie, no to będzie trwalsza koalicja i w ogóle możliwa, taka bardziej oczywista, naturalna. Później oczywiście powstają koalicje egzotyczne. Mieliśmy koalicję jamańską, od flagi Jamajki była nazywana, ale to były kolory partii niemieckich i ona rzeczywiście była egzotyczna, jedną z tych takich egzotycznych. No, tam byli wszyscy, prawda, z każdej strony. One najczęściej są mniej stabilne, w związku z czym, no właśnie, będziemy obstawiać, że, no i są dziwne w ogóle, prawda, że się zdarzają, są egzotyczne, rzadko spotykane. No więc będziemy obstawiać w punkcie wyjścia, że raczej się zdarzą te bardziej prawdopodobne. No ale właśnie. Później się okazuje, że przecież ten lider z tamtym liderem to ma taką historię, że choćby tam matematycznie, ideowo i na wszelkie możliwe sposoby się wszystko zgadzało, to koalicji i tak nie będzie. A z drugiej strony będziemy mówić, nie no, takie wydarzenie się nie ma prawa ziścić, a się zdarzy. No i właśnie, i tutaj jest być może też przestrzeń dla intuicji i wyobraźni. Ja bym nie lekceważyła też takich czynników. To nie jest owo już naukowe szkiełko i oko, no ale przecież powiem, geniusz, na przykład twórców różnych, tu abstrahuję trochę od politologów z tym geniuszem, ale geniusz twórców polega na tym właśnie, że się dają poprowadzić właśnie owej intuicji, wyobraźni. I myślę, że naukę też można jak sztukę traktować. I ci, którzy głoszą w pewnym momencie jakieś poglądy, które innym wydają się przedziwne, czy koncepcje, a później niekiedy, zaznaczając jednak właśnie, że niekiedy mają rację, ale tego by nikt, powiem nawet przy zdrowych zmysłach, nie wymyślił, no chyba, że przy pięknej wyobraźni i dobrej intuicji.
0: No to prawda. No, zresztą bardzo wiele koncepcji, które powstaje, są, gdyby im się przyjrzeć tak w pierwszym odruchu, one są bardzo ładne. No, nawet ta koncepcja Unii, prawda, Europejskiej, czyli wspólnoty. No i akurat należysz, na przykład myślę, że mogę to powiedzieć, do wspólnoty chrześcijańskiej. Przecież kiedy tutaj słowa wspólnota użyjemy, no to ona jest piękna, ona jest budująca.
1: W każdym wymiarze.
0: W każdym wymiarze,
1: gdzie mamy właśnie ludzi, których coś łączy, gdzie mają właśnie ten wspólny mianownik.
0: Zamiast się kłócić, mordować, nienawidzić.
1: Potrafią się dogadać na jakiejś płaszczyźnie, tak.
0: Cudownie.
1: A później wchodzą w grę motywacje, interesy. No i też tak powiem, nie możemy być zdziwieni, bo myślę, że tego wątku też musimy dotknąć, że polityka, a być może w konsekwencji niektórym się zlewa z tymi politologia, niesłusznie, bo politologia to jednak nauka o pewnej rzeczywistości, prawda? Polityka jest tą praktyką, choć też mamy idealne to pojęcie polityka jako troska o dobro wspólne właśnie, skoro tej wspólnoty już dotknęliśmy. Ale właśnie mamy bardzo kiepskie skojarzenia z polityką i nam się ona kojarzy w ogóle z jakimś brudem, rynsztokiem. No i właśnie, wszystko co najgorsze, a reprezentowane przez człowieka, to tam znajdziemy i mówimy, no nie dziwi nic, no wiadomo, prawda, każdy ciągnie kołderkę w swoją stronę. Okej, no powiedzmy sobie szczerze, jesteśmy ludźmi, ułomna jest natura ludzka, skoro chrześcijaństwo to wybrzmiało, to powiem grzeszna w tych kategoriach, no ale nie tylko tacy jesteśmy. I gdybyśmy chcieli uczciwie spojrzeć na politykę, to znajdziemy też piękne postawy, piękne historie, choć gwoli uczciwości trzeba powiedzieć, że ostatecznie w polityce liczy się skuteczność. I przypomniał mi się chociażby w tym momencie niegdysiejszy marszałek Marek Jurek, który stracił swoje stanowisko, właściwie oddał je. Tam była kwestia kompromisu aborcyjnego, on nie był w stanie się zgodzić na zmianę, którą proponowało też jego środowisko. No i właśnie, zrezygnował z pozycji z tego urzędu, który jest, to jest druga osoba w państwie, prawda? Mówimy, to wielokrotnie powtarzamy. A jednak właśnie w imię pewnego ideału, pewnych wartości własnych, ważnych dla siebie, zrezygnował. Powiemy, piękna postawa, ale gdy zmierzymy to skutecznością, no to będziemy podziwiać Marka Jurka pewnie jako człowieka, pytanie czy jako polityka. Dużo dylematów się tutaj też pojawia, ale ja tak wrzucam ten wątek, żeby sobie też nie spłaszczać tej rzeczywistości politycznej. I przy okazji pokazujemy w ten sposób, jaka to jest fascynująca przestrzeń. Ja w ogóle niejednokrotnie zachęcam studentów, którzy na naszym Wydziale Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej mamy różne kierunki, nie tylko politologię, ale i dziennikarstwo, i PR i tak dalej. Nie wszyscy są zainteresowani polityką jako taką, a ja ich bardzo zachęcam, przekonując, że to jest niezwykle ciekawe, a niejednokrotnie ciekawsze niż nie jeden serial. Że rzeczy, które dzieją się w polityce, często tej niedocenianej lokalnej czy regionalnej, bo my wszyscy patrzymy na Warszawę, na centrum, ale jakie historie dzieją się na tych niższych szczeblach? Scenarzyści mogliby iść na urlop i tylko notować po prostu to, co się dzieje w przestrzeni. Polityka jest fascynująca, niestety często frustrująca, pełna zgoda. Natomiast no, ciekawe jest obserwowanie, badanie i opowiadanie o tym, jak słychać.
0: O, to prawda i uważam, że przede wszystkim należy to robić, bo jednak z każdym kolejnym opracowaniem, każde kolejne doświadczenie opisane, zebrane później, czy to w publikacje naukowe, czy w książkę, daje nam jednak pewien punkt odniesienia. Przede wszystkim, no, skoro już wiemy, że na przykład podpisywano najróżniejsze traktaty, a później te traktaty łamano, to możemy domniemywać, bo możemy się cieszyć oczywiście i ogłosić wielki sukces, że to podpisaliśmy i uścisnęliśmy sobie ręce, ale historia uczy nas i ten czynnik ludzki właśnie,
1: to co, będziemy cynikami, na wszystko będziemy tak patrzeć?
0: A przynajmniej patrzeć sobie też na ręce i w 100% chyba nie ufać. Ja wiem, że to brzmi straszliwie.
1: To ja powiem to inaczej, żeby się urealniać.
0: No właśnie.
1: Żeby nadzieję w takich sytuacjach mieć, no bo jeżeli jest coś dobrego, coś pozytywnego, wspomniałeś początek Unii Europejskiej, no przecież piękne idee za tym stały. Nie wiem, czy już się zaczęły, czy mają się zacząć nawet procesy beatyfikacyjne niektórych twórców. Więc to też pokazuje właśnie, jaki potencjał tam pewnych idei był u początku. No a jest co jest, prawda? Jest instytucja ludzka, którą już kilkadziesiąt lat obracamy w rękach i która już obrosła, prawda? Jest ta biurokratyzacja, ona stała się wartością samą w sobie. No, słyszymy o tych różnych aferach, gdzie czytamy miliony czy miliardy poszły do jakiejś kieszeni. No, a z drugiej strony cieszymy się wciąż, nie wiem, strefą Schengen, chociażby są wakacje, więc dużo podróżujemy i znowu jednowymiarowa ocena nie byłaby uczciwa. Ale jeszcze wrócę do tego wątku, bo myśl miałam taką, kiedy mówię, że z każdym artykułem, opracowaniem dowiadujemy się czegoś więcej. Pomyślałam, że najmniej korzystają z tego chyba politycy, czyli praktycy.
0: O tak, no na pewno, bo nie mam wątpliwości.
1: Bo wiesz, pamiętam nawet wiele takich tekstów, no właśnie, bardzo praktycznych, opisujących tę naszą polską rzeczywistość, ten nasz system polityczny, analizującą właśnie i działanie partii, i różnych instytucji, podmiotów i tak dalej. Z czego naprawdę można by się czegoś nauczyć. I wydaje mi się, że no, gdybym się tym w praktyce zajmowała, to bym sięgnęła po to. Chyba politycy niekoniecznie, choć z drugiej strony mają doradców. I to być może ich rola bardziej, żeby czytać, analizować i podpowiadać.
0: Też mam wrażenie, że ci doradcy coraz częściej raczej są z obszaru PR-u, prawda,
1: marketingu, sztuki,
0: marketingu, jak ładnie występować, jak ładnie przemawiać, jak przewracać oczami, składać rączki w budkę, trójkąciki. Tak, ale to ja wiem, bo było dosyć głośno o tym i też czasami tego typu eksperci zaczynali się pojawiać, którzy na przykład mówili, że niebieska koszula, odpowiednie tło w tle.
1: No to przypomnę, pierwsza kampania prezydencka, w efekcie wygrana dla Aleksandra Kwaśniewskiego.
0: Wiedziałam, że będziesz wiedziała, jak powiem niebieska koszula.
1: Tak, to 95 rok.
0: Raczej no, zostało, no.
1: Kiedy zmierzył się, no pamiętamy, z Lechem Wałęsą, który był po swojej pierwszej kadencji. No i rzeczywiście ten przedstawiciel przecież jeszcze PZPR-u, tej partii, którą przecież odrzucili Polacy w 89, ale którą wybrali już później w 93. No nie jakaś miażdżąca większość, no ale SLD tworzyło wówczas rząd z PSL-em. No i w trakcie tej kadencji mamy te drugie wybory prezydenckie, drugie powszechne i rzeczywiście Aleksander Kwaśniewski korzystał wtedy z pomocy specjalistów z Francji. No i właśnie ta błękitna koszula, to jest od razu, przynajmniej na tej polskiej scenie, on był pierwszy i skuteczny, jak się okazuje.
0: A z drugiej strony oczywiście, bo pamiętam te czasy, kiedy PSL, czyli komuniści wracają do władzy, bo tak należy powiedzieć, myślę, czy też postkomuniści.
1: SLD, PSL.
0: Tak. Naukę, którą możemy z tego wyciągnąć, bo dla mnie dlaczego wrócili? Dlatego, że i sam pamiętam, bo już pracowałem wtedy, jakie było ogromne, wielkie rozczarowanie, jak zaczynały upadać pierwsze zakłady, czyli ludzie głosowali bardzo pragmatycznie. Miało być cudownie, mieliśmy mieć zachód, czyli mamy wszystko to, co mamy, pracę, mieszkania i tak dalej, tylko teraz jeszcze będziemy mieli zagraniczne samochody, zagraniczne telewizory i wszystko to, co na zachodzie. Tymczasem tak się nie dzieje.
1: Mało tego, tej pracy nie było, prywatyzacja, tak, jak się mówi, tracimy. Dzika prywatyzacja, tak? No, ci przegrani transformacji przecież pojawili się wtedy od razu. No, zresztą mówimy, że dopiero tak na dobrą sprawę Prawo i Sprawiedliwość, tak się też tłumaczy ten sukces 2015 roku, no właśnie zauważyło tę grupę i odniosło się do niej. I to też często się to sprowadza wyłącznie do takiego poziomu właśnie ekonomicznego, w 500 plus i tak dalej. Ale tutaj bardzo ważny był też czynnik taki godnościowy, że ci ludzie zostali, ta grupa została zauważona, no masa ludzi, bo to rzeczywiście sporo. Tak, to właśnie będą bardzo złożone sytuacje i to nie wiem, czy to wtedy od razu pojawiło się to hasło głosowanie portfelem czy różańcem. Jako ta esencja tego, czy głosujemy właśnie z tych względów ekonomicznych, czy bardziej ideowych. I na to też nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Tu musielibyśmy sobie każde wybory oglądać po kolei, a na dodatek zawsze pamiętajmy, ostateczna odpowiedź będzie uogólnieniem. Bo przecież motywacje będą tak różne, jak różni są wyborcy, a oni są bardzo różni. My jesteśmy bardzo różni. Więc też może to jest też ważne takie zastrzeżenie, że no właśnie analiza różnego rodzaju wyników i tak dalej, no zawsze musi mieć to zastrzeżenie, że odnoszące się do metodologii, jak duża była grupa, jaka metoda była użyta i tak dalej, i tak dalej. Bo jak ja powiem po zajęciach ze studentami na naszym wydziale, że polscy studenci uważają, no to będzie równie prawdziwe jak to, że ja mam szansę zostać Miss World, nie przymierzając.
0: Tego wątku nie będę poruszał.
1: Przez grzeczność.
0: Się na ten temat wypowiadał. Natomiast rzeczywiście jest tak, że gdyby nawet teraz zaprosić politologa i ma te wszystkie dane, czyli przeanalizował różne kampanie, które się do tej pory, powiedzmy już od 89 odbywały, że on dzięki temu może dać jakiś patent i wskazówki jasne, że już skoro wiemy to i to, to teraz trzeba zrobić to i to i wygrać wybory. To też tak nie działa, dlatego że zmienia się społeczeństwo, zmienia się nasze myślenie. Mówisz tej złożoności, że już ten podział portfel i różaniec też nie działa, dlatego że kiedyś jeszcze było tak, że albo na wioskach to w ogóle nie ma sensu robić przecież tam specjalnie kampanię, oni chcą tylko chleba i igrzysk, jest cała ta grupa bardzo lekceważona. Dziś coraz więcej osób się kształci. To jest zupełnie już się to
1: dzisiaj wieś jest, w ogóle tak myślę, że nie ma jednej wsi, bo kiedyś rzeczywiście można było mówić wieś, a przecież wieś ta blisko miasta to najczęściej to już są sypialnie miejskie, prawda? Co może się i podobać, i nie podobać na przykład tak zwanym starym mieszkańcom tych miejsc, no bo też charakter tych miejscowości się zmienia. Ale właśnie inaczej inne będą się na przykład na Opolszczyźnie, bo to i pogranicze mamy i tak dalej, a inne w centralnej Polsce czy na wschodzie. To prawda, że jeżeli ktoś będzie się odwoływał do, i to na tym przykładzie właśnie bardzo fajnie widać, takiego jednowymiarowego widzenia świata, to przegra, to się pogubi. Ale w samej kampanii, zresztą nie tylko wydarzenia krajowe przecież mają wpływ. No, wojna na Ukrainie przecież została wywołana poza Polską. Kryzys w Zatoce, który cały czas trwa. Izrael i tak dalej. To wszystko jest gdzieś obok nas albo dalej, ale też przecież ma wpływ, bo układa się w jakąś całość. Swoją drogą w trakcie kampanii wyborczej ci, którzy mają najwięcej na to pieniędzy, bo to też są kosztowne rzeczy, no właśnie sztaby wyborcze korygują strategię. Przecież kampania wyborcza, mówimy, zaczyna się na drugi dzień po wyborach, ale ta formalna no, trwa powiedzmy kilka miesięcy. Trzeba mieć na nią jakiś pomysł, bo trzeba zacząć i wiedzieć, dokąd się zmierza. Ale najczęściej konieczna jest korekta, no bo reagujemy na to, co zrobili kontrkandydaci, czy to są osoby konkretne w wyborach prezydenckich, czy podmioty, czy partie w wyborach parlamentarnych, ale reagujemy też właśnie na wydarzenia. Pamiętamy 97 rok. Opolszczyzna doskonale pamięta powódź i sławetna wypowiedź ówczesnego ministra Cimoszewicza, który powiedział, że trzeba się było ubezpieczać. No, to jest cena, którą później SLD musiało zapłacić, AWS wygrywa wybory. I znowu oczywiście nie przez jedną wypowiedź Cimoszewicza.
0: Ale to pokazuje jego mentalność, jego stosunek do człowieka, do pewnej grupy ludzi.
1: Ale to się niosło.
0: Jaki jest.
1: To się niosło i coś zrobiło. Bo znowu, nie sprowadzałabym wyniku wyborów do jednej wypowiedzi jednego człowieka. Choć bywa tak, znowu teraz myślę o Donaldzie Tusku, który wrócił z Europy i przejął znowu stery w Platformie po tym, jak właśnie ją zostawił w rękach Ewy Kopacz, Grzegorza Schetyny, Borysa Budki i ruszył tuskobusem w Polskę i właściwie on wygrał wtedy Platformie te wybory, bo no ja

0: z jednej strony widzimy rolę jednostki, jaka jest ważna, ale znowu powiedzenie, choć ja symbolicznie tak powiedziałam, Tusk wygrał im te wybory, ale rozumiejąc to w ten sposób, że Tusk ich pociągnął. Tak jak mówimy, nie ma PiSu bez Kaczyńskiego, no teraz jesteśmy w tym arcyciekawym momencie po rozłamie w tej partii.
1: No tak, bo...
0: I rzeczywiście ciekawe, co się stanie, bo tu już nie mamy klasycznej sytuacji, w której jest zmiana warty w samej partii, tylko się partia podzieliła. Bardzo ciekawa jestem tej dynamiki, no ale, ale właśnie, raczej możemy przypuszczać, spekulować dziś bardzo, bardzo tak, zwłaszcza, ostrożnie.
1: Zwłaszcza, że póki co wygląda to bardziej na kwestię właśnie ambicjonalną, taką, że ja chcę coś nareszcie po swojemu, a nie tylko, że ktoś mi powie, to mogę albo nie mogę. No nikt nie chce być raczej popychadłem, mało komu.
0: Choć programowo... programowość tego rozłamu jest też widoczna, ale tak jak mówisz, to co mówiliśmy wcześniej, to co między ludźmi się dzieje, czyli
1: tak,
0: właśnie...
1: Tak, bo niby nie do pomyślenia wcześniej, a jednak, bo jednak czasami jak człowiek już spotka się raz, drugi, trzeci, pojeździ po Polsce, to też jest tak, że... I tutaj nie wiem, czy... Ale pozwolę sobie, bo mi się to skojarzyło, że gdyby wcześniej, bo to jeżdżenie coraz częstsze w teren też nie było na początku takie oczywiste. Wybierano tylko bardzo duże miasta, właśnie lekceważono mniejsze ośrodki. Natomiast w tej chwili to jest prawdziwe tournée, a ja uważam, że no, gdyby obserwowano to, co na bazie wspomnieliśmy o chrześcijaństwie, co zrobił Jan Paweł II, czyli to naprawdę intensywne pielgrzymowanie, to przecież każdy doskonale wie, że czymś innym jest obejrzeć sobie lidera, czy przywódcę swojego religijnego, czy politycznego, dowolnego, gdzieś tam w telewizorze, czy po słuchaniu w radia, a inaczej się poczujemy, kiedy on do nas przyjeżdża.
0: I zobaczymy go choćby z 50 metrów.
1: Dokładnie. I przede wszystkim czujemy się docenieni, dowartościowani, prawda?
0: Bo tu u nas, to prawda.
1: I to wzmacnia cały system, bo lepiej się czuje, nawet jeżeli był kryzys w danym państwie, w danym kraju, w kościele, że ludzie zaczęli mniej chodzić i tak dalej. Nagle taka wizyta to wszystko konsoliduje, znowu przywraca nam, aha, to my rzeczywiście...
0: Znaczy, w przypadku Jana Pawła II to w ogóle była rewolucja, bo nikt, żaden papież wcześniej tego nie robił. Ale ja myślę oczywiście od razu...
1: Polityka też kampanii... Watykanu mimo wszystko uważam. Poza misją krzewienia wiary, to jednak miało wymiar polityczny moim zdaniem. Dla Kościoła jako instytucji oczywiście i tego...
0: To bardziej wspólnotowy jednak, taki scalający, tak, ale ja myślę od razu o kampanii 2010 roku i o przegranym tych wyborów, ale tutaj nikt nie miał złudzeń, że on może wygrać, Grzegorzu Napieralskim. Bo oczywiście absolutnie nie był pierwszy i tak dalej, ale wtedy tak właśnie bardzo ważne okazało się to, że on tak mrówczo jeździł po tej Polsce w jego samym środowisku, czyli w SLD wówczas to był jeden z tych młodych wilków. I niektórzy mówili, że sami koledzy go trochę wystawili, żeby się skompromitował, a część środowiska mu, własnego środowiska kibicuje, a część niekoniecznie. A on się rzeczywiście zabrał do tej pracy tak solidnie i jeździł, pamiętam, pod zakłady pracy jakieś takie duże. Rano tam był, dawał ludziom jabłko, ściskał rękę i rzeczywiście wychodził sobie w ten sposób, wyjeździł trzeci wynik. Wiadomo, nie był faworytem, nie miał żadnych szans na zostanie prezydentem. Ale wielu było zaskoczonych właśnie tym jego wynikiem w kontekście przewidywań wstępnych. Zaskoczył. On swoją drogą, to też taka ciekawostka a propos marketingu, ja go kojarzę jako jednego z nielicznych, polityków, który postarzał swój wizerunek na plakacie wyborczym. Prezydentem, kandydatem na prezydenta w Polsce można być dopiero po ukończeniu 35 roku życia. On ledwo co chyba wtedy skończył. No tak, był niewiele chyba poza tą granicą. Był chyba najmłodszy w tej stawce, a w każdym razie w tej jakiejś względnej czołówce. My jednak głowę państwa kojarzymy właśnie z takim statecznym,
1: tak, właśnie, prawda,
0: z doświadczeniem i tak dalej. We Włoszech to jest 50 lat chyba ta granica. Ale właśnie, i on zwykle widzimy na plakatach ludzi, którzy się liftingują, prawda? I niektórych nie jesteśmy w stanie poznać. Później ktoś stoi koło plakatu, my się zastanawiamy, to na pewno ta pani, to na pewno ten pan. Co to z jej nazwiskiem jest za jej plecami, czy za jego plecami. Tymczasem Grzegorz Napieralski dodał sobie trochę siwizny. I jakieś zmarszczki chyba nawet miał, więc to też taka ciekawa opowieść, że i tak można, właśnie, bo tego wymaga kampania.
1: A wydawałoby się, i każdy tego mniej więcej przynajmniej oczekuje, że jednak konkrety, co tak naprawdę zrobicie, ale może to wynika z tego, że później z tego, co zrobicie, i tak niewiele niestety najczęściej wynika, z różnych oczywiście też względów. Ja nie

0: jestem to absolutnie złośliwy, jestem realistą. Wszędzie tam, gdzie będą koalicje, będą pewnego rodzaju ustępstwa, pewnych rzeczy zdrowo myślący, śledzący te wydarzenia i przede wszystkim interesujący się polityką, bo dla politologa to powinna być rzecz oczywista, że to wszystko będzie uwzględniał.
1: No tak, w systemie większościowym, tak jak właściwie patrząc europejsko, jedynie Wielka Brytania, choć tam i tak już mamy, jak się mówi, nie dwupartyjny, tylko dwuipółpartyjny, on się też bardzo, bardzo zmienia, ale rzeczywiście tam do pewnego przynajmniej momentu obserwowaliśmy taką sytuację, program partii staje się programem rządu, jakkolwiek źle nam to brzmi, z przeszłością nam się kojarzy, tak, prawda, program partii z programem narodu, tak. Tak, ale bez tych naleciałości, rzeczywiście partia startująca w kampanii prezentowała program i w systemie większościowym uzyskiwała władzę i samodzielną, w związku z czym ten program kampanijny stawał się programem rządowym. U nas, jak powiedziałeś, z oczywistych koalicyjnych względów, no tak się nie dzieje. I chyba pierwszą partią, która zaskoczyła rzeczywiście realizacją programu, było Prawo i Sprawiedliwość po wygranych wyborach. Wielu się oburzało, a co wy robicie?
0: Nareszcie ktoś robił to, co chciał.
1: A oni pokazywali...
0: Bo my się dziwimy.
1: Hello, mieliśmy to w swoim programie.
0: Bo mało kto czyta program. To jest tak jak troszeczkę z ulotkami, z umowami. Ktoś podpisał umowę, kupił sobie pralkę, nagle okazuje się, że przychodzi mu jakiś tam likwidator i tak... I potem mu pokazuje, ale wie pan, tutaj było napisane w tej
1: małym
0: umowie,
1: druczkiem.
0: Prawda? Małym druczkiem. Mm. I niestety musimy być przygotowani na to, że w polityce tego małym druczkiem jest też sporo.
1: Ja pamiętam, nie przypomnę sobie, która to była kampania, ale skończyła się jakaś kampania wyborcza, parlamentarna. Ja nie pozbierałam sobie w trakcie wszystkich materiałów i tak ruszyłam w tur po tych opolskich siedzibach partii politycznych parę dni po wyborach, naprawdę parę dni. I naprawdę rozumiem, że ktoś powiedziałby mi wówczas, no nie mamy materiałów wyborczych, no bo rozdaliśmy to oczywiste w czasie kampanii, no ale proszę przyjść za tydzień, za miesiąc, będziemy je mieli, bo oczywiście to drukujemy. Wyobraź sobie, że usłyszałam taki tekst, a właściwie dostałam materiały, bo to nawet nie to, że usłyszałam, tylko dostałam materiały wyłącznie w siedzibie, uwaga, uwaga, samoobrony. Dostałam wszystko łącznie z projektem konstytucji. Żadna inna tutaj, w żadnej innej siedzibie nie otrzymałam materiałów i nie otrzymałam też zapewnienia, że no będą, proszę przyjść za jakiś czas. Traktujemy te materiały wyborcze i to nie tylko my, wyborcy, ale i ich twórcy, jako materiały kampanijne jednorazowego użytku. Mhm. Ale chcącemu nie dzieje się krzywda. Gdybyśmy my, jako wyborcy, właśnie chodzili, upominali się, pokazywali, wybierając kolejny raz kogoś, mówili, proszę pani, proszę pana, pan miał tu coś takiego na ulotce zapisane. I co? To może by się zaczęli politycy troszkę bardziej przejmować tym, co zapisują. To naprawdę w tym względzie to jest w naszych rękach w znacznej mierze.
0: A ja myślę, że dobrze by też było, gdyby od czasu do czasu, także w szkołach, a zwłaszcza średnich, bo w podstawówce nie ma co jeszcze dzieciaków męczyć, one nie głosują, jednak pojawiali się też politolodzy, ludzie od marketingu politycznego, bo to jest potrzebne, bo mówimy o tym, że powinniśmy mieć coraz bardziej świadome społeczeństwo, że ono niby jest już coraz bardziej świadome, no ale to jeszcze nie jest ten poziom, na którym nam zależy, bo też nie mamy narzędzi, nie rozumiemy ich, prawda?
1: Znaczy dostęp do wiedzy nie przekłada się na samą wiedzę. To, że możemy skorzystać ze wszystkiego bardzo prosto, wszystko mamy w kieszeni, w smartfonie, nie oznacza, że my to wiemy. I rzeczywiście myślę, że sposób podawania tej wiedzy, zobacz zresztą, jak poszła ta nasza rozmowa. Przecież w tej drugiej części my już nie mówiliśmy wprost właśnie o politologii jako nauce, tylko pokazaliśmy, jak ona jest już stosowana inaczej, jak tę wiedzę można stosować do rozumienia mechanizmów, prawda? Bo de facto we wszystkim tym, co mówiliśmy, no przydałaby się właśnie wiedza.
0: Tak, tak. I do tego jest politologia, więc jeżeli państwo macie ochotę, jesteście a dzisiaj studiować może zresztą każdy w każdym wieku.
1: Nie ma przeszkód.
0: To macie szansę, bo w Opolu politologia jest, ma się dobrze.
1: Bardzo dobrze. Jesteśmy po ewaluacji i jesteśmy jednym z tych kierunków, który został oceniony na A, czyli to jest taka, jest jeszcze chyba A+, ale to jesteśmy w grupie najlepiej ocenianych. W Polsce nasza politologia jest piąta. Uniwersytetów mamy kilkanaście, więc sroce spod ogona nie wypadliśmy. Naprawdę mamy co zaoferować. Rozumiem, że to nie ma być reklama, więc tylko tyle, ale naprawdę wiedza jest przeciekawa. Niektórzy się w kontekście takiej wiedzy czy tego typu kierunków zżymają, mówią, no ale to nic konkretnego. A ja tak sobie myślę, że właśnie umiejętność zobaczenia rzeczywistości i zrozumienia jej, no właśnie dostrzeżenia jej złożoności, czy umiejętność rozłożenia jej na czynniki pierwsze, przeanalizowania, jest tym, co dzisiaj jest, co zawsze było ważne, a dziś w gąszczu informacyjnym, w wielości źródeł, fake newsów i tak dalej, staje się coraz bardziej istotną umiejętnością.
0: Mhm. Mi nie pozostaje nic innego, niż tylko się z tym zgodzić. Uważam, że tak jest, zwłaszcza zauważcie Państwo, to nie chodzi o lansowanie danego czy innego poglądu, systemu i tak dalej, i tak dalej. To wy na podstawie trzeba poznać to wszystko i te mechanizmy, żebyście nawet w obrębie ulubionych, najukochańszych nie zostali jednak wyprowadzeni w pole, nie mieli później takiej czkawki, że jak to, dlaczego mi to zrobiliście.
1: Tutaj no, mówię zwykle o takim autoteście, który w ogóle sobie warto robić. Jeżeli zgadzam się ze wszystkim, co mówią ci tak zwani moi, ta moja strona polityczna, a nie zgadzam się z niczym, co mówi druga strona, to zawsze komentuję to w ten sposób, skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, bo to już jest kłopotliwe. Natomiast jeśli jesteśmy w stanie zakwestionować również tych naszych, a dostrzec coś sensownego w tym drugim obozie, tym tak zwanym przeciwnym, to naprawdę możemy być spokojni, bo nie tracimy trzeźwości.
0: A moim zdaniem, przynajmniej ja tak mam, że zawsze staram się w człowieku zobaczyć jakieś dobro i zawsze też jest kwestia oczywiście intencji, bo moim zdaniem w przypadku większości ludzi intencje są bardzo ważne. Ja muszę im uwierzyć, że oni rzeczywiście chcą naprawdę jakiegoś dobra. Ja, mimo że się sam pomysł nie podobać, ten czy tamten, ale jeżeli wiem, że im zależy, jeżeli mówią państwo, to na państwie, czyli na mnie, na obywatelu, czyli ja jestem dla nich ważny, ja się muszę poczuć ważny. Myślę, że gdybyśmy mieli postawić puentę, ja muszę ze strony polityka widzieć, że jestem ważny. No, i będę szanowany.
1: Choć tutaj też trochę, myślę, pięknie można nas oszukiwać. Natomiast ja bym ciut to zmodyfikowała, ale tylko drobinkę. Bo powiedziałabym, że żeby w punkcie wyjścia stało to, że chcę ocalić wypowiedź tego drugiego, chcę ją zrozumieć. Mhm. Co ty tak naprawdę chcesz mi powiedzieć? A nie od razu mówię, nie, ty bzdury gadasz, ty w ogóle jesteś głupi, bo to najczęściej się przechodzi już do takich...
0: Tak, inwektyw nie brakuje w tej chwili.
1: A to już jesteśmy wtedy bardzo, bardzo nie w tym miejscu, w którym powinniśmy być.
0: Oj, bardzo nie w tym. Przynajmniej jeżeli chodzi o ludzi kulturalnych, wykształconych, a do takich należy mój gość, czyli dr Ewa
1: Ufam,
0: Skrabacz.
1: Że tak jest.
0: Tak. Politolog z Uniwersytetu Opolskiego. Ewo, bardzo ci dziękuję za spotkanie. Mam nadzieję nie ostatnie, bo tak...
1: Bardzo dziękuję również.
0: Pojawiło się kilka wątków, które ja bym bardzo chętnie jeszcze w przyszłości rozwinął. Ale za dziś dziękuję, bo czas jest nieubłagany i biegnie do przodu. Musimy więc kończyć nie tylko naszą rozmowę, ale też program, więc ja Państwu życzę dobrej, spokojnej nocy i do usłyszenia w kolejnej audycji.

0: autopromocja.
1: Z okazji święta Wojska Polskiego zapraszamy na wyjątkowy quiz Polska Safe, Polska Bezpieczna. Sprawdźcie swoją wiedzę o wojskowości i bezpieczeństwie, a przy okazji zdobądźcie zestawy upominków ufundowane przez Ministerstwo Obrony Narodowej. Sobota, 15 sierpnia między 11 a 14. Program Mamy Święto. Tylko w Radiu Opole.
0: Autopromocja.
2: Już godzina 22, to Radio Opole na FM, w internecie i DAB+. Czas na wiadomości. Zapraszam. Polska będzie w Starling Room, zapewnia minister cyfryzacji. Gospodarstwa mleczne poszkodowane z powodu suszy otrzymają odszkodowanie. W wiadomościach także serwis w języku ukraińskim.
1: Wiadomości Radia Opole.
2: Roman Juranek. SpaceX odpowiedział na moje żądanie i nie będzie traktować polskich klientów gorzej niż tych w innych krajach europejskich, napisał w mediach społecznościowych minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Wicepremier otrzymał deklarację, że Polska zostanie włączona do obszaru Starlink, tak jak inne kraje europejskie.
3: To oznacza, że polscy klienci nie będą objęci nowymi, planowanymi przez SpaceX ograniczeniami. To dobra wiadomość dla polskich użytkowników. Oczekuję teraz, że deklaracja SpaceX zostanie szybko przełożona na praktykę i firma poinformuje o tym klientów, napisał Krzysztof Gawkowski w internecie i podkreślił, że polscy użytkownicy Starlinka muszą być traktowani jak inni mieszkańcy Europy. Przypomnijmy, od 17 sierpnia Polska miała przestać należeć do wspólnego europejskiego regionu usługi Starlinka. W praktyce oznaczałoby to dodatkowe obowiązki dla osób, które zabierają terminale Starlinka za granicę, takie jak zgłaszanie podróży i weryfikację dokumentu tożsamości. Teraz po decyzji SpaceX nie będzie takich wymogów.
2: A był to materiał Mariusza Pieśniewskiego. Gospodarstwa mleczne są podwójnie poszkodowane po klęskach żywiołowych, takich jak susza, twierdzą hodowcy bydła. Zniszczone uprawy to raz, niższe odszkodowania to dwa. Przepisy zostały zmienione tak, by żadna z grup nie była dyskryminowana, przypomina tymczasem rzecznik resortu rolnictwa Iwona Pacholska.
4: Rolnicy, którzy za pośrednictwem aplikacji zgłaszają szkody spowodowane suszą, nie podają już informacji dotyczących produkcji zwierzęcej. Przy szacowaniu strat spowodowanych suszą brana jest pod uwagę wyłącznie produkcja roślinna. Wcześniej wysoka produkcja zwierzęca mogła czasem zaniżać ogólny procent strat w gospodarstwie, co zmniejszało lub blokowało rządowe wsparcie.
2: Wnioski o szacowanie szkód spowodowanych suszą można składać do połowy października.
1: Twoje radio, twoje wiadomości.
2: Nowoczesny kompleks basenów ma stanąć w miejscu byłego stadionu Odry Opole. Obecnie otwarte są dwa przetargi. Jeden dotyczy inżyniera kontraktu, a drugi wykonawcy generalnego. Zapytaliśmy Macieja Wójca, wiceprezydenta Opola, czy realny jest start budowy jeszcze w tym roku.
5: Oczywiście też dopinamy kwestie finansowania przez zakład komunalny tej inwestycji, ale przede wszystkim to postępowanie przetargowe. No mam nadzieję, że faktycznie będziemy mogli wbić łopatę już w tym roku, ale raczej myślimy o początku przyszłego roku.
2: Stawiamy na funkcjonalność, a nie imponującą architekturę, zaznacza Maciej Wujec.
5: Naprawdę bardzo ciekawy kompleks zjeżdżalni, duży basen wewnętrzny z falą, która cieszy się popularnością, atrakcje typowe dla akwaparków, ale też będzie ponad 9 saun różnego rodzaju, i wewnętrzne, i zewnętrzne.
2: Według wstępnych szacunków akwapark w Opolu ma kosztować od 200 do 250 milionów złotych. Od momentu podpisania umowy wykonawca będzie mieć 30 miesięcy na zakończenie budowy.
1: Wiadomości Radia Opole.
2: Galeria WBP w Opolu prezentuje autorską wystawę fotografii Marzeny Ewy Krajewskiej. Autorka jest bohemistką, dyplomatką i ministrem pełnomocnym w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Długo nie mogłam pojechać do Pragi, później odwiedzałam ją również służbowo, podkreśla autorka zdjęć.
6: To jest Praga, którą pokochałam. Kryjąc się za obiektywem aparatu, można zatrzymać się na dłużej. Ten obiekt, który znamy, nagle okazuje się zupełnie innym obiektem. Dziękuję za te słowa, że to są takie malownicze spojrzenia na Pragę, bo przyznam szczerze, wierzę, że to spojrzenie poprzez moją percepcję tego miasta również będzie dla Państwa przyjemne.
2: Ekspozycję Moje czeskie impresje Praga, miasto wyobrażone, będzie można oglądać w galerii WBP w Opolu w godzinach pracy Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej. Wstęp wolny.
1: Więcej na www.radioopole.pl.
2: Minęły 4 minuty po 22.
1: Wiadomości w języku ukraińskim.
0: Вітаю студію Радіо Поле, Світлана Мех. Коротко про події України та Польщі. За результатами репатріаційних заходів в Україну повернули тіла 261 загиблого, які затвердженням російської сторони належать українським військовослужбовцям. Про це повідомили у координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими. Слідчі правоохоронних органів спільно з представниками експертних установ проведуть усі необхідні заходи для ідентифікації репатрійованих загиблих. Російські війська двічі за сьогоднішній день завдали удару по пасажирських потягах на Одещині. За даними «Укрзалізниці», вранці 13 серпня російський реактивний шахед прицільно влучив у локомотив пасажирського потяга у Березівському районі. Машиніст та його помічник загинули. З потяга вдалося евакуювати 340 пасажирів, серед них 67 дітей. Вдруге російський дрон атакував інший пасажирський потяг на цій же ділянці, коли той виконував маневрові роботи, щоб забезпечити рух потягів. За інформацією Державної служби з надзвичайних ситуацій України, унаслідок атаки сталося загорання тепловоза та сухої трави. Вогнеборці ліквідували пожежу та зі службами взаємодії евакуювали 525 людей, серед них 130 дітей. У Варшаві затримано громадянина Росії, який намагався вбити людину із подвійним громадянством України та Сполучених Штатів Америки. Про це, як передає Польсат, заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. За його словами, зловмисник був затриманий ще 7 серпня, коли поліції вдалося в останню мить запобігти нападу. Росіянин, за версією слідства, був завербований кремлівськими спецслужбами, а його потенційна жертва була нібито незручною для путінського режиму. І до подій в Ополі. В опольському регіоні не вистачає понад 600 вчителів та педагогічних працівників. Згідно із даними управління освіти в Ополі, найбільша кількість вакансій припадає на фахівців-предметників. За словами керівника відділу освіти міської ради Ополя Олександра Іщука, ця проблема існує вже багато років. В Ополі наразі не вистачає психологів, вчителів-консультантів та логопедів. Також не вистачає вчителів з математики, фізики та іноземних мов. І це була остання інформація випуску. У студії працювала Світлана Мех. На все добре.
2: Погода. 20 стопні за окнами, а ciśnienie to 1026 hektopaskalni. Przypominam, temperatura minimalna tej nocy to nawet 11 stopni. A jutro w dzień bezchmurnie lub zachmurzenie małe z temperaturami maksymalnymi od 25 do 27 stopni. Wiatr będzie słaby, południowo-wschodni i wschodni.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka.

0: Terapeuci.
1: Dobry wieczór, Krzysztof Dobrowolski i Marek Łabudziński, terapeuta uzależnień, psycholog, 25 lat pracy w ośrodku terapeutycznym Stowarzyszenia Monar w Graczach. Zapraszamy do 23.
2: Dobry wieczór.
1: Dzisiaj na początek proponuję taki wątek bardzo amatorski, nawet powiedziałbym subiektywny. Mało tego, mogę na szale tutaj i pożarcie rzucić swoją intuicję, ponieważ to, co opowiem, opiera się właśnie na obserwacje, intuicje. Kiedy byłem ostatnio w ośrodku Monaru, w którym pracujesz, w Graczach, obserwowałem twoich pacjentów. Byli to ludzie w różnym stopniu zaawansowania. Od takich, co dopiero przyjechali i ich wzrok jest trochę wystraszony i niepewny, po takich, co już uzyskali drugi stopień, a więc minęły 3 miesiące, sprawują się okej, widać postępy. I też chyba na ich twarzach widać większą, może powiedziałbym lekko, swobodę, a może nawet cień zadowolenia. No i przeskoczę tu od razu do czwartej kategorii, czyli ludzi, którzy są u progu ukończenia terapii. Ci mają już takie miny, powiedziałbym, zadowolonego człowieka, nawet może zaryzykuję, dziarskie. Ale łączy ich wszystkich jeden typ spojrzenia, to co ja odczytuję właśnie rzucając na żer w razie czego swoją niefachową intuicję. Każdy z nich, przynajmniej tych, którzy dłużej są, mogliby już mieć taki wyraz pewności siebie. A tymczasem nie wiem, czy zwracasz na to uwagę, no bo codziennie ich widzisz niemalże, że ja dopatruję się w ich oczach pewnego rodzaju taką łagodność, cichość wewnętrzną, pokorę, brak tego samozadowolenia. Nawet bym powiedział, no, takiej buty. Patrzcie, jaki jestem lew tygrys, jaki jestem twardy, pokonałem tak dużo. Wszystkich łączy pewnego rodzaju pokora w spojrzeniu. Nagadałem się, ale chciałem jak najwięcej przekazać, żebyś miał od czego się odbić. Nie wiem, czy potwierdzasz to, co zaobserwowałem jako amator, czy ma to drugie dno?
2: Trochę mówiłeś o niepokoju, trochę mówiłeś o pokorze. Ja myślę sobie, że te stany emocjonalne tych pacjentów, no oczywiście, że się zmieniają w trakcie terapii, ale zmienia się w ogóle ich stosunek do siebie, ich stosunek do świata, do przeszłości, do przyszłości, do samej terapii. To bardzo różnie wygląda i to chyba nie do końca to koreluje związane z czasem pobytu, raczej z różnymi sytuacjami, które się dzieją, chociaż pewnie można by było tak skategoryzować, że ludzie, którzy przyjeżdżają do ośrodka, są na początku terapii, to rzeczywiście oni są pełni obaw i niepokoju. Oni nie do końca wierzą, że im się uda. Oni nie do końca są w stanie sobie wyobrazić, że można żyć na trzeźwo.
1: Patrząc z boku, no, wyglądają na trochę wystraszonych, ale ich doskonale rozumiem, bo przecież wylądowali z Marsa na Ziemi, nie znają tutejszych zasad. Natomiast mówię, nawet tych, którzy są coraz dłużej, wyróżnia to samo. Taki rodzaj takiego spokoju w oczach, a oni już powinni, wiesz, znając ludzką psychikę, jak już coś osiągnęli, no to powinni już tak zacząć rozsyłać iskry w tych oczach.
2: Wiesz, na początku terapii oni na pewno nie mają poczucia, że oni coś osiągnęli. Oni raczej mają takie poczucie, że przyjechali do miejsca, do którego no, ich taka część racjonalna sprowadziła, no bo oni zdają sobie sprawę, w jakiej sytuacji się znaleźli poprzez to swoje używanie substancji, swój nałóg. Często są jakieś dodatkowe sprawy tam sądowe, rodzinne, jakieś tam inne, zdrowotne i oni przyjeżdżają do ośrodka, bo trochę muszą. Przynajmniej tak im podpowiada ten i jeszcze jakiś tam zdrowy rozsądek. Natomiast na poziomie emocjonalnym rzeczywiście oni bardzo często są przestraszeni, bardziej nawet niepewni niż przestraszeni. I to się oczywiście w czasie terapii zmienia. Jeśli się ten pacjent angażuje w terapię, jest aktywny w tym procesie grupowym, udziela się na społecznościach, no angażuje się jakby w to, co się dzieje w tej grupie terapeutycznej, no to on z czasem nabiera takiej właśnie, nie użyłeś takiego sformułowania, pewności siebie. On się jakby osadza w tych realiach ośrodkowych. On już jest trzeźwy parę miesięcy, więc on już nie ma takich objawów odstawiennych. Te głody takie alkoholowe czy narkotykowe są już mniejsze. On się angażuje w to, co się dzieje, więc on nie ma takiej przestrzeni na to, żeby jakoś bujać w tej swojej przeszłości, w tych swoich myślach, żeby się w tym topić i nakręcać. Więc rzeczywiście jest zaangażowany. I rzeczywiście staje się taki bardziej, no nie wiem, no niech będzie pewny siebie. I to jakiś tam czas trwa, natomiast pod koniec terapii, mimo tego, że ty mówisz, że oni są tacy pokorni, bo rzeczywiście są pokorniejsi, znają swoje możliwości.
1: Inaczej, to nie są te bandziory z ulicy, hura-bura, tylko są grzeczni ludzie. Bardzo często oni sami chyba odkrywają swoje to oblicze człowieka zrównoważonego, takiego poukładanego, a kiedyś on w ogóle patrzył jak na ostatnich frajerów, na takich jak my.
2: No wiesz, nie do końca, bo on nadal jest tym bandziorem z ulicy, tylko że tak powiem po przemianie, tak? To on się nie może odciąć od swojej historii, bo on musi pamiętać, jak to wszystko się skończyło i że nie wyszło mu to na dobre. Natomiast rzeczywiście, jeśli chodzi o ich takie funkcjonowanie, stosunek do ludzi, w ogóle sposoby bycia z ludźmi, otwartość, takie, nie wiem jak to nazwać, taką uczciwość wobec innych, to rzeczywiście to się radykalnie zmienia w trakcie terapii. Przynajmniej w takim kierunku ta terapia zmierza. I on być może, jak się na niego patrzy, to on jest taki właśnie, no nie wiem, pokorny, spokojny, opanowany i tak dalej, bo oni rzeczywiście tacy są, ale jednocześnie to nie jest tak, że on nie jest przestraszony, on się boi. No bo on wychodzi z miejsca, które go no, izolowało w jakiś sposób od świata zewnętrznego, chociaż on oczywiście jeździł na przepustki, wychodził, załatwiał różne sprawy, no ale jednak wracał do bezpiecznego miejsca.
1: Czyli to miał tak naprawdę azyl przed tym złym światem i złem tego świata.
2: Miał azyl, miał takie bezpieczne miejsce, takie schronienie przed różnego rodzaju trudnymi sytuacjami związanymi z nałogiem, czyli mówiąc językiem branżowym, z wyzwalaczami, z ludźmi, którzy biorą, z miejscami, sytuacjami, gdzie te narkotyki się pojawiają i tak dalej, one są dookoła. To nie jest tak, że wiesz, jak ktoś się nie interesuje tymi narkotykami, to on tego nie widzi. Ale jak ktoś siedzi w tej branży, no to idzie ulicą i rozpoznaje i widzi, kto jest pod wpływem, kto potencjalnie może dealować i tak dalej, a ci nasi pacjenci no są wyjadaczami super klasy w tym obszarze, w związku z tym oni no są narażeni na takie silne, że tak powiem, wyzwalacze. Więc trochę z miejsca, gdzie jest w jakiejś ochronce, on wychodzi do miejsca, gdzie już tej ochronki nie ma. Stąd albo z miejsca, gdzie on, jak jest mu źle, może uderzyć 3 razy w dzwon i wezwać społeczność, wezwać grupę, wezwać interwencję, pogadać o sobie, tak? Wylać siebie te różne kwasy, żale i tak dalej, no w świecie na zewnątrz tak nie będzie. Więc on kończąc u nas terapię, będąc pod koniec terapii, on już planuje taką swoją terapię, taką w kategorii no, postrehabilitacji, czyli taką wsparciową, wzmacniającą, podtrzymującą, więc on w dniu, w którym kończy terapię w Graczach stacjonarną, on już ma umówiony termin spotkania indywidualnego z terapeutą gdzieś tam w jakiejś poradni za tydzień, dwa bądź trzy. On ma właściwie nakaz niemalże utrzymywania kontaktu ze środkiem, takiego telefonicznego, ale też raz na jakiś czas w dobrym tonie byłoby, gdyby przyjechał na przykład się umówić, powiedzieć co u niego i tak dalej i zazwyczaj tak się dzieje. Rzadko kiedy osoby kończące leczenie jakoś nie mają takiej potrzeby utrzymywania kontaktu ze środkiem, więc my sobie zdajemy jako terapeuci sprawę z tego, że z jednej strony ośrodek ma taki charakter właśnie izolujący i on trochę odrealnia od takiego świata prawdziwego, no ale z drugiej strony ci pacjenci, którzy trafiają do ośrodka stacjonarnego, no to pacjenci, którzy nie są w stanie sobie poradzić w innych formułach terapeutycznych, czyli w takich ambulatoryjnych w miejscu zamieszkania, że się spotykają z jakimś terapeutą, czy to indywidualnie, czy grupowo, czy raz, czy dwa razy w tygodniu, to nie ma znaczenia, ale on później wraca do swojego środowiska, no i siła tych wyzwalaczy i jego bezradność wobec własnego nałogu, czy taka utrata kontroli związana z używaniem substancji jest tak silna, że on nie jest w stanie, że tak powiem, normalnie funkcjonować, dlatego trafia do ośrodka. Więc my go musimy izolować na początku, a później powoli, małymi krokami wypuszczać na zewnątrz. Natomiast wracając do meritum, rzeczywiście jego stosunek taki do nałogu, do choroby, do siebie, do świata, a co za tym idzie też emocje, które odczuwa, no się zmieniają w trakcie terapii. Taka dygresja, ciekawostka, wczoraj miałem w gabinecie w Opolu pacjenta, starszego nie nastolatka, uzależnionego, to już któraś próba leczenia, pierwsze konsultacje po jakimś tam długim czasie i on opowiadał tą swoją historię i on sam powiedział o czymś takim, że on za każdym razem, a to tam mniej więcej co 2 lata, podejmuje próbę terapii. I on za każdym razem mówi, że ma zupełnie inny stosunek do tej terapii, zupełnie inny stosunek do tego swojego nałogu. I on sam powiedział o czymś takim, że on bardzo chciałby nie używać substancji, a jednocześnie panicznie się tego boi, bo nie wyobraża sobie, że mógłby być uwaga, szczęśliwy, nie używając. W takim przekonaniu, że jednak substancje powodują u niego, że on jest, nie wiem, po pracy, a ma odpowiedzialną pracę, jest, nie wiem, rozluźniony, odstresowują go i tak dalej, tak zapomina o różnych rzeczach, tak? Jest mu dobrze i przyjemnie na tu i teraz, choć ta połowa racjonalnego mózgu podpowiada mu, że traci na tym zdrowie, że tracą na tym bliscy, ale na tu i teraz, w momencie, kiedy sięga po substancję, liczy się jego samopoczucie.
1: Jest troszkę takim hedonistą, egocentrykiem, egoistą. Tak by można bezwzględnie to nazwać. W tym momencie.
2: W tym momencie tak, w tym momencie tak. Ale jak jest trzeźwy i normalnie funkcjonuje, no to trudno by było tak o nim powiedzieć, nie? I myślę sobie, że to dotyczy większości pacjentów, z którymi ja mam do czynienia. W sensie takim, że oni z jednej strony racjonalnie, tak, to bardzo by chcieli nie używać, ale z drugiej strony emocjonalnie, panicznie się tego boją. Co to będzie, jak oni przestaną?
1: To zjawisko, to odczucie, a więc ten moment, kiedy ja tak się czuję trochę bardziej taki skruszały, jest dobrą chwilą, żeby zapytać na przykład kogoś z naszej rodziny, kto ma problem, że może przejdziemy się na jakąś rozmowę z terapeutą uzależnień, może z psychologiem, na rozmowę celowo, mówię, nie na terapię, bo to od razu włączy wszystkie systemy obronne, ale właśnie gdy on jest taki troszkę wychwiany, taki, no może mieć taki słabszy dzień, nie jest taki rogaty i nie warczy, na nie. Czy jest większa szansa, że on, mówiąc tak potocznie, zaskoczy, że nawiąże z tobą współpracę?
2: Zawsze jest tak, że jak jest spokojniej, to są większe szanse na powodzenie, tak? Niż jak w grę wchodzą jakieś spore emocje, albo jakieś rozchwianie, albo jakiś konflikt, albo jakaś presja. Wiesz, generalnie mam wrażenie, że jest gro pacjentów, bez względu na wiek, którzy trafiają do systemu pomocy, będąc pod presją najbliższych. Bo to jest, ja wiem, że książki mówią inaczej, ale ja to tak czytam, ja to tak obserwuję i to są moje, że tak powiem, osobiste wnioski, że taka presja sądu, presja, rozumiesz, prokuratury, presja jakaś taka finansowa, tak, bo często przecież oni mają jakieś takie długi, czy hazardowe, czy te związane z używaniem substancji, u dealerów, ktoś ich gania po mieście, chce im ręce połamać. I oni się tego boją, ale to generuje ich jakby taką osobistą motywację. Oni się boją i oni podejmują decyzję, żeby się ukryć w ośrodku. No i to jest oczywiście beznadziejna motywacja do terapii, ale bardzo dobra, żeby przyjechać do ośrodka, a to już nasza rola terapeutów, żeby ją odwrócić trochę, ją zmodyfikować, tak, żeby jednak spowodować, żeby być może on trochę sobie przemyślał i zechciał, bo każdy dzień trzeźwienia to zwiększanie jakby jego takiego potencjału logicznego myślenia, racjonalnego myślenia o sobie. Im mniej działają substancje, tym bardziej on podejmuje racjonalne decyzje, więc jest szansa, bez względu na to, co go do ośrodka skierowało.
1: I ma coraz lepszy kontakt z ziemią.
2: Coraz lepszy kontakt z rzeczywistością. Natomiast jest drugi taki aspekt, jak taka presja wywoływana przez osoby bliskie, przez osoby, z którymi on jest związany emocjonalnie, często wiele lat i tam jest mnóstwo naleciałości, ale też takich różnych sytuacji wzajemnych manipulacji, tak, różnych jakichś takich obiecywanek, obrażanek i tak dalej, i tak dalej. I generalnie myślę sobie, że większość tych pacjentów, im większą czuje presję ze strony bliskich, tym bardziej się przed nią bronią i tym bardziej to ich zniechęca do terapii.
1: Ale czekaj, przyznają tym bliskim rację, czy nie? Czy też do jednego wora wrzucają tę niechęć i jeżeli mi to mówi żona czy ktoś bliski, to w diabło z tym. A gdyby powiedział to ktoś obcy albo nawet kolega, który wyszedł na prostą, to jest zupełnie inaczej i później ta żona oczywiście ma pretensje. Jak ja mówię, to ty masz mnie gdzieś. A jak mówi to twój kolega, czy usłyszałeś gdzieś tam w radiu Opole, to nagle zacząłeś tego słuchać, czyli znowu masz mnie gdzieś.
2: Dokładnie to chciałem powiedzieć. W sensie takim, że ta presja ze strony osób bliskich, bardzo często kończąca się jakimiś kłótniami, konfliktami, tak?
1: Ale rozpoczęta w dobrych intencjach przecież.
2: Oczywiście, że rozpoczęta w dobrych intencjach, tak? Mało, że w dobrych intencjach, to, że tak powiem, wykorzystująca konkretne, prawdziwe, autentyczne argumenty. Tak?
1: No bo czekaj, w dobie internetu, to myślę, że każda taka troskliwa żona, podaję tu taki przykład klasyczny, pan bierze, żona chce mu pomóc, no to ona znajdzie w internecie tyle wiedzy, że myślę, że tobie by nawet zaimponowała podczas wizyty. Tymczasem on na to wszystko, no wiesz co, kopie to, przewraca stolik, a gdy ty mu to powiesz, to a tak, tak, panie Marku, tak, tak, no to Ona się może wściec, że tego to słuchasz, a mnie to nie, a ja mówiłam to samo już 3 lata temu.
2: Ona nie musi nawet się posiłkować internetem i nie musi mieć jakiejkolwiek wiedzy. Wystarczy, że wyciągnie, że tak powiem, kilka historyjek z ich wspólnej przeszłości, historii. I to już są argumenty, że to, jak on się zachowuje, jak on funkcjonuje, używając substancji, czy to będąc pod wpływem, czy będąc na kacu, czy w tak zwanym międzyczasie, jak obiecuje i nie wywiązuje się z tych obietnic i tak dalej, to już w związkach jest przecież ogromna trudność i to jest tak naprawdę często dla kobiety argument, że no chłopie, zmień się, bo ja z tobą nie wytrzymam, jak taki będziesz. Natomiast on, jak każda osoba uzależniona, broni tego swojego uzależnienia jak jakiegoś zamku średniowiecznego, bo on tak naprawdę nie chce przestać tego robić.
1: Ale czekaj, nie chce przestać tego robić. Ja na początku audycji powiedziałeś, że gość ci wyznaje, że po prostu ma tak tego serdecznie dość, mimo że przez to branie czuje się przez pewien etap dnia po pracy szczęśliwszy, wyluzowany, schodzi z niego to napięcie, a on tego nie chce. No straszna wojna dnia z nocą.
2: I to jest kwintesencja uzależnienia i to jest nieracjonalność uzależnienia i trudność w zrozumieniu uzależnienia dla ludzi, którzy w tym temacie nie siedzą. Że to jest taki ogromny dualizm, taka ogromna ambiwalencja, niezdecydowanie. Z jednej strony właśnie ta logiczna część mózgu podpowiada to złe, to głupie, to niewłaściwe, nie powinieneś, tak? Bo zdrowie, bo rodzina, bo to, bo pieniądze, bo pierdyliard różnych rzeczy, ale ta emocjonalna strona, ta, która kieruje naszym zachowaniem sytuacyjnie, chwilowo, na tu i teraz, tak? Kiedy czujemy emocje, to chcemy coś z tymi emocjami zrobić. To jest trudność w uzależnieniu, bo tu się pojawia jakby przeciwny biegun. Irracjonalny, absolutnie destrukcyjny, tak? To emocje podpowiadają osobie uzależnionej, żeby sięgnęła po kolejną porcję wódki, czy narkotyków, czy czegokolwiek innego, tak? Oni używają tego po to, żeby czuć się lepiej i dlatego, tak, nie chcą tego przestać robić, tak? Oni mogą deklarować, tak? Rano deklaruję, tak, kurczę, wszystko mnie boli, mam tego dość, to w ogóle, co ja wymyśliłem? Przecież już sobie obiecałem 1000 razy, że już ostatni raz, tak? I wczoraj wieczorem nawet to napisałem na kartce i przykleiłem na lodówkę, tak? No i dzisiaj się tak źle czuję, że już na pewno dzisiaj nie. No i przychodzi godzina 19 czy 20, wraca taki hop, że tak powiem, z roboty, dosyć odpowiedzialnej, bo jest właścicielem albo dyrektorem jakiejś firmy, tak? Poogarnia wszystkie swoje rzeczy, dzieci oporządzi, tak? Żona czyta książkę w łóżku, no on sobie otwiera flaszkę i aż dęko pęknie, do 28 będzie siedział, a rano znowu będzie miał te same dylematy, po czym znowu jakoś tam dzień, że tak powiem, przetrwa, no i przychodzi wieczór i pojawia się kolejna sytuacja analogiczna, taka sama jak 5, 10, 15 lat wcześniej, codziennie, tak? I to jest problem tak naprawdę w uzależnieniach. Jak namówić taką osobę do tego, żeby spróbowała przez jakiś taki czas, który dokona detoksykacji i dokona tego, że te jego głody i ta chęć będzie na tyle mała, że będzie można z nim o tym rozmawiać, a on nie będzie miał tendencji, żeby, że tak powiem, mimo deklaracji i mimo umów sięgać po substancje. Natomiast to, co jest ważne, to ten kawałek o tej presji. Bo myślę sobie, że jeśli wśród radiosłuchaczy są osoby, które mają taki dylemat, że żyją z osobą, która używa jakichkolwiek substancji, albo jest uzależniona w inny sposób, nie wiem, hazardowo czy jakoś, to myślę, że warto jest, i ja bardzo mocno do tego zachęcam, żeby spotkać się z terapeutą uzależnień, nie z psychologiem, nie z pedagogiem, nie z psychoterapeutą od depresji, tylko z terapeutą uzależnień, z psychoterapeutą uzależnień, w jakiejkolwiek poradni uzależnień, a jest ich naprawdę sporo w Polsce, żeby podpytać, w jaki sposób skutecznie zmotywować swoją bliską osobę do tego, żeby zechciała podejść jednorazowo nawet do terapeuty uzależnień.
1: Czyli to nie zachęta na terapię, zaproszenie do jakiegoś długiego procesu, to tylko idź sobie pogadaj, tak? Taki przekaz.
2: Absolutnie tak, ale najpierw zachęcam tą osobę, która nie pije, czy nie bierze tą trzeźwą, tą bliską, żeby zamiast tracić czas na próby i błędy i rozczarowania.
1: Domową terapię.
2: I domową terapię, żeby podejść i dopytać się, jak ja mam to zrobić, żeby tego swojego chłopa, czy tą swoją kobietę namówić na spotkanie z terapeutą. Tak, jak on już trafi do tego terapeuty, tak, no to już jest po stronie terapeuty, że on ma narzędzia, wiedzy, umiejętności, żeby namówić tą osobę, tego pacjenta na kolejne spotkanie. Zaproponować mu taką formułę, która będzie dla niego akceptowalna. No bo wiesz, jak do mnie przychodzi człowiek, młody człowiek, ewidentnie uzależniony od narkotyków, ma za sobą kilka lat brania i to takiego naprawdę problemowego. Ma z tego tytułu jakieś sprawy sądowe, coś już się tam zadziało. On nigdy nie był w terapii. I on przychodzi pierwszy raz do terapeuty. Ja mu na pierwszym spotkaniu zaproponuję roczny ośrodek, no to przecież stary, no to on wyjdzie z drzwiami razem. To absolutnie jest nieakceptowalne na ten moment dla niego. Ja go muszę, że tak powiem, no brzydko powiem, ale ja go muszę urobić, no jakkolwiek by to nie brzmiało, ale muszę z nim zbudować taką relację, muszę mu na tyle opowiadać, muszę na tyle rozkręcić jego różnego rodzaju lęki związane z tym uzależnieniem, żeby on sobie przemyślał, że jemu się to naprawdę opłaca podjąć próbę leczenia. My się nie umawiamy na to, że to będzie sukces, bo ja tego nie wiem, czy to będzie sukces, ale na pewno opłaca mu się, że tak powiem, spróbować, no bo jeśli nie spróbuje, to nic się nie zmieni, a jak spróbuje, no przynajmniej jest jakaś nadzieja, że coś będzie inaczej i wykorzystuje to, że jemu to branie też przeszkadza.
1: No to w tym momencie właśnie tak pomyślałem, że jeżeli przychodzi do ciebie po raz pierwszy taki człowiek, który już ma dość serdecznie tego uzależnienia, bo ono trwa długo, on jest umęczony i jest po prostu zawiedziony sobą, bo tak jak mówisz, rano się budzi na ciężkim kacu i mówi nigdy więcej, a o 20 od nowa, tak jak gdyby nigdy nic, no to z takim człowiekiem chyba łatwiej jest nawiązać kontakt, mówiąc tak w skrócie, on będzie wiedział, o czym mówicie, niż taki, co tak w zasadzie bierze, trochę wie, że tam popada w konflikt z otoczeniem, może z prawem, ale tak naprawdę to jeszcze go tak to nie boli.
2: Wiesz, poruszyłeś taki, nie wprost oczywiście, ale taki wątek, który w świecie osób uzależnionych jest dosyć częsty, często się pojawia, a mianowicie weryfikacja terapeutów, jakości terapeutów przez pryzmat ich osobistych doświadczeń z substancjami, tak? To znaczy większość pacjentów jest przekonana o tym, że terapeuta, który sam nie brał narkotyków, no nie może być dobrym terapeutą, że tak powiem, od narkotyków.
1: Co on tam wie o zabijaniu?
2: Tak, no trochę tak, nie? No i oni bardzo często to pytają. Jak ja zacząłem jakiś czas temu to sobie gdzieś tam rozkminiać, układać w głowie, dlaczego tak jest, co powoduje, no bo jak ja idę do kardiologa, to jakoś nie mam w głowie, czy on miał zawał, czy nie. Rozumiesz? A oni tak mają, nie? No ja rozumiem, że to jest inne schorzenie i tak dalej, ale zacząłem ich dopytywać. Już jak byli w terapii jakiś czas, że oni, wiesz, zaczęli no też ujawniać takie swoje przemyślenia, no to oni bardzo często wiążą to z takim poczuciem jakby zrozumienia. Z poczuciem zrozumienia tej ich bezradności, tej ich właśnie ambiwalencji, tego niezdecydowania, że rano chcę się leczyć, a wieczorem już nie chcę się leczyć, tak? Że jak ktoś brał narkotyki i to przeżywał, to rozumie, co ten człowiek czuje, że to chodzi o taki poziom emocjonalny, a nie racjonalny. To nie chodzi o wiedzę o narkotykach, czy wiedzę o uzależnieniach, tylko raczej o to, jak osoba uzależniona to przeżywa, jak się czuje.
1: Czyli trochę oczekuje od ciebie pewnej empatii, ale takiej już wytrenowanej, niedomyślnej.
2: Takiej empatii związanej z, no tak, empatii związanej z jego emocjonalnością. I ja uważam, ja nigdy nie byłem osobą uzależnioną od narkotyków, tak, a pracuję z narkomanami i myślę o sobie, zresztą mam takie zwroty, że ja potrafię z nimi budować całkiem fajne relacje, ale mi to naprawdę zajmuje trochę czasu i ja to robię świadomie i się staram. To znaczy ja rozumiem z głowy, z rozumu, rozumiem ich ambiwalencję, czyli to niezdecydowanie i jakby empatycznie próbuję z nimi o tym rozmawiać, czyli rozmawiam z nimi o tym, jakie mają straty, czyli podkręcam trochę ten lęk, ale rozmawiam też z nimi o tym, jakie mają zyski z brania narkotyków, bo tylko w ten sposób daję im sygnał, że ja rozumiem, jak oni się czują w tym swoim nałogu, że z ich perspektywy to są zyski i straty, tak? Straty takie najczęściej obiektywne, a zyski takie niemierzalne, bo zyski są na poziomie jakby emocjonalnym, takim związanym z odczuwaniem różnych rzeczy, tak? A to jest właściwie nawet trudne do wytłumaczenia ludziom, którzy no nigdy nie brali narkotyków, czy nigdy nie używali alkoholu w taki sposób, w jaki oni to robią, tak?
1: Nie chcę tego strywializować, ale myślę tak, jeżeli ty w ciągu tych 25 lat swojej pracy spotkałeś, no powiedzmy, 1000 takich ludzi, oni ci opowiedzieli 1000 takich historii i ty przebyłeś z nimi takich 1000 terapii, no to nawet jakbyś w życiu nie widział na oczy ani butelki z wódką, ani tego woreczka z czymś tam, co oni biorą, no to z opowiadań ich ty byś się już doskonale nauczył i wiedział, co to jest. To troszkę przez taką prostą analogię. Żeby być dobrym policjantem, nie trzeba być wcześniej dyplomowanym złodziejem.
2: Wiesz co, ja ci powiem więcej. jak oni mi mówią, co oni brali, to ja nawet nie wiem, do jakiej grupy narkotyków to przykleić. Pierwszy raz słyszę te nazwy i to nie są jakieś nazwy slangowe, wiesz, regionalne, tylko takie nazwy, które pewnie na ulicy funkcjonują. Oni też zresztą często nie wiedzą, co brali. Ale jak oni mi o tym opowiadają, o tych narkotykach, to powiem ci, to jest w ogóle najmniej istotne w tym wszystkim. Ja uważam, że terapeuta uzależnień w ogóle się musi znać na narkotykach, mógłby nigdy ich na oczy nie widzieć, być absolutnym od urodzenia abstynentem, nigdy w życiu nie spróbować alkoholu i może być genialnym terapeutą uzależnień, bo same substancje, tak, ja wiem, że trend jakby społeczny jest odwrotny, nie? Że jak ludzie mówią o narkotykach, na przykład w profilaktyce, tak, rodzice, zaprasza się rodziców na spotkania takie profilaktyczne dotyczące zabezpieczenia swoich osobistych dzieci przed na przykład narkomanią, nie? I co tam się robi? Tam się im pokazuje te narkotyki, zdjęcia, slajdy.
1: Wykład z toksykologii w zasadzie.
2: Tak, wykład z toksykologii, z tych gadżetów, jak rozpoznawać, a jak ma takie oczy to to, a jak takie oczy to tamto. I to oczywiście jest jakaś wiedza, no, przydatna, bo można szybciej pewnie w domu wyłapać, jak dziecko się jakoś zachowuje, albo znajdę jakiś gadżet, który może być powiązany z braniem narkotyków, no to mi się wtedy jakoś oczy szerzej otworzą i to okej, to rozumiem na tym poziomie. Natomiast to nie ma nic wspólnego z pomaganiem. To nie ma nic wspólnego z motywowaniem. To jest raczej wiedza dochodzeniowo-śledcza niż wiedza dotycząca wychowania własnego dziecka, żeby ono narkotyków nie brało, albo jakiejś profilaktycznej rozmowy dotyczącej trudności życiowych. Ja jako terapeuta zupełnie nie potrzebuję takiej wiedzy o substancjach. To w ogóle nie ma... Poza jednorazowym wywiadem narkotykowym w dniu przyjęcia pacjenta do ośrodka, kiedy ja muszę to zrobić, bo to są statystyki medyczne, które tam idą gdzieś do centralnych ewidencji, no to ja w ogóle się tym nie interesuję, co on brał. Dla mnie jest istotne, czy on jakby bardziej brał takie substancje w takim kierunku, że tak powiem, żeby łagodzić taki ból egzystencjalny, czyli jakieś takie, nie wiem, leki opioidowe albo jakieś takie hamujące, uspokajające, czy raczej te speedujące, te przyspieszacze różnego rodzaju, ale to jest związane z jego funkcjonowaniem, tak, w środowisku, tak. Ci, którzy są raczej takimi introwertykami, raczej, że tak powiem, stronią od ludzi, raczej kontemplują rzeczywistość, oglądają chmury i przyrodę, no to oni będą raczej szli w kierunku takich właśnie hamujących, bo to taki chillout i tak dalej. A te takie skokobryki, małe bandytki, no to oni będą brali, że tak powiem, stymulanty, tak? No bo to im daje siłę, poczucie energii i tak dalej, a to jest w ich interesie. I to tyle, jeśli chodzi o wiedzę o narkotykach, tak? Jakby ja nie potrzebuję ani ich nazw, ani tego, jak one tam metabolicznie działają, bo oczywiście mam taką wiedzę, ale ja jej zupełnie nie wykorzystuję do niczego.
1: No i tak oto w nieunikniony sposób musimy wrócić do terapii domowych. Kilka razy w ciągu tych 7 lat rozmawialiśmy o tym, że najbliżsi rodzice, żona, bliscy, jakcykolwiek, czy właśnie przyjaciele absolutnie nie powinni się brać za domorosłą terapię, ponieważ z tego, co ja tak wnioskuję z tych wszystkich rozmów z tobą, to może przynieść nawet gorsze skutki niż obojętność. Dlatego, że tak mówię w uproszczeniu, gdyby jechali tym swoim starym torem, to by robili to, co robili i najwyżej by się w tym umacniali. Natomiast w momencie, gdy ktoś im burzy spokój, pokazuje im, że postępują niewłaściwie, to bardzo często dochodzi do takiej projekcji, skoro ja postępuję niewłaściwie, to jestem do kitu, a jak jestem do kitu, to jeszcze bardziej mnie życie boli i to może nakręcać spiralę tego brania czegokolwiek, czy pogłębiania się w tym uzależnieniu. A tymczasem ta druga osoba, nie wiem, przyjaciel, żona, siostra, przyjaciele, nabierają coraz większej złości na tą osobę. Ja ci tłumaczę, a ty, cymbale, robisz na odwrót. No i stąd może to jeszcze zaogniać wręcz całą sytuację, a nie poprawiać.
2: No znowu, wrócę do tego, o czym już dzisiaj było, czyli do emocji. My lubimy, jako ludzie w ogóle, lubimy, a szczególnie w XXI wieku, lubimy być rozumni, racjonalni, logiczni, planujemy, realizujemy jakieś zadania w oparciu o jak pytani, dlaczego to tak robimy, to oczywiście wyciągamy 17 argumentów, dlaczego właśnie tak, a nie inaczej. To wynika z logiki, z rozumu. Uzależnienie nie jest rozumne. Uzależnienie jest emocjonalne. My musimy popatrzeć na osoby uzależnione.

0: mu to jest mniej emocji.
1: No to gra o sumie zerowej.
0: Jak w grę wchodzą emocje, pojawia się złość, no to jednocześnie takie rozumny dialog oparty o argumenty, takie, które są akceptowalne przez obie strony, próby jakiegoś, nie wiem, negocjowania, mediowania, tak? No jakby się kończą, bo to ma sens tylko i wyłącznie wtedy, kiedy rozmawiamy na jednym poziomie. Natomiast jak się pojawia dużo złości, dużo niechęci, no to taka bezradność, bezsilność, tak, a za nią idzie dopiero złość, no to ta druga strona się zaczyna przed tym bronić, bo się czuje atakowana i to oczywiście prowadzi absolutnie do niczego. Nie ma żadnych pozytywnych efektów tego typu rozwiązań. Stąd osoby bliskie nie powinny wchodzić w sparring taki na siłę w kłótni, krzyku i konflikcie, przekonywać kogoś, żeby poszedł się leczyć, bo ten ktoś będzie się głównie chciał bronić, głównie będzie tą drugą stronę obwiniał, tak trochę w kategorii, gdyby pan miał taką żonę, to też by pan pił, nie? Stąd takie moje prośba, wskazówka, sugestia, że zanim podejmę taką rozmowę z ważną dla mnie bliską osobą, która ewidentnie ma problem związany z uzależnieniem, to najpierw się skonsultuję sam dla siebie ze specjalistą, z terapeutą uzależnień, w jaki sposób to zrobić, jak z nim rozmawiać, żeby być wysłuchanym, tak? Żeby on to, co ja mówię, wziął pod uwagę. W jaki sposób poradzić sobie w takiej rozmowie, kiedy to zrobić, żeby mnie też osobiście nie poniosły emocje, bo jak się zaczniemy na siebie drzeć, to oczywiście po pół godzinie już w ogóle ten temat o uzależnieniach nie będzie ważny. Będziemy się dalej drzeć, tylko już o wszystkim, tak? O przeszłości sprzed 5 lat. No bo w takich emocjach takie rzeczy się przecież dzieją.
1: Czyli ty niewdzięczniku, bo mnie nie słuchasz, a ty niedobra kobieto, bo mnie atakujesz.
0: Tak. I 5 lat temu, gdybyś tego nie zrobiła, to ja byłbym dzisiaj inny. No i...
1: A ty gdybyś już 5 lat temu mnie posłuchał, to byś był już w kosmosie z tym swoim życiem na prostej.
0: No oczywiście. Stąd jakby istotne, żeby taką rozmowę umiejętnie przeprowadzić. Tak, to są dosyć proste wskazówki, znaczy proste. No one może nie są proste, bo dla każdego człowieka będą brzmiały trochę inaczej, tak? Stąd jakby ważne jest, żeby się osobiście skontaktować, trochę pogadać o sobie, no bo tu wchodzi też takie aspekty jak mój temperament, kim ja tak naprawdę jestem, tak? W jaki sposób ja rozmawiam i tak dalej, i tak dalej. Ale generalnie warto jest najpierw zadbać o siebie, a dopiero później, że tak powiem, próbować, że tak powiem, kogoś namówić, zmotywować do pójścia do terapeuty i na pewno nie może mieć to wymiaru siłowego, bo jest mnóstwo takich przypadków, szczególnie wśród małolatów. Myślę, że większość młodych ludzi trafiających do gabinetu czy do poradni pod presją rodziców, mówię tu 15-16-latkach, no to oni na pierwszym spotkaniu mówią, no ja tu nie chcę być, to matka mnie tu przyprowadziła, kazała mi tu przyjść, bo inaczej mi nie odda telefonu. No i wiesz, no ja rozumiem takie coś, no i fajnie, że on trafił. Bardzo często udaje się ten kontakt utrzymać, tak, i ta terapia się gdzieś tam później rozwija i ten proces biegnie do przodu i dobrze, że trafił, chociażby w taki sposób, no ale to jest jednak zupełnie inna sytuacja niż w przypadku 30-letnich mężczyzn, nie? W kontakcie, w relacji ze swoją żoną, która no na ich przecież tu nie przyprowadzi za uszy, tak, albo nie zagrozi, że odbierze im telefon.
1: Zaintrygowało mnie, co ty możesz mówić na przykład pani Ewie, która ma 40 lat, jej mąż podobnie i on od 10 lat sobie coś tam używa. No jest to na tyle niegroźne jeszcze, że pracuje, utrzymuje rodzinę i tak dalej, natomiast destrukcyjny dla samej rodziny, że pani Ewa coraz bardziej niechętnie patrzy na swojego męża Tomka. Tak zwane pożycie małżeńskie, no już jest rozjechane, ponieważ ona czuje do niego niechęć na skutek tylu lat jazdy pod prąd. On oczywiście do niej się doczepia, czemu ty jesteś niedobra kobieto, taka chłodna i tak dalej, i tak dalej. I teraz, co ty możesz jej powiedzieć, żeby ona skutecznie, bez awantury, przekonała tego chłopa, żeby właśnie on poszedł do jakiegoś terapeuty uzależnień, albo poszedł pogadać z mądrym psychologiem.
0: Ja ci oczywiście nie powiem, co ja bym tej pani powiedział, bo ja tej pani na oczy nie widziałem i trudno jest mi sobie w ogóle hipotetycznie wyobrazić tą panią i to, co ona do mnie mówi. Więc...
1: No tak, ale ty masz przykład w swoich 25 latach, pewnie setek takich pań, to chociaż daj taki jeden, żebym nawet ja to zrozumiał już tak łopatologicznie.
0: Nie naciągaj mnie na to, bo wiesz, że tego nie zrobię, bo nie da się tego zrobić, tak? Bo ja coś powiem i zrobi się z tego jakaś recepta. Oczywiście to jest nieprawdziwe, bo nie ma czegoś takiego, tak? to jest bardzo indywidualne i każdy człowiek ma inaczej.
1: No dobrze, ale próbuję cię rozumieć i zrozumieć.
0: To, co na pewno można powiedzieć, to w takich sytuacjach prawie zawsze chodzi o złamanie pewnego schematu. Czyli jak ta pani próbowała z tym swoim mężem,

0: rozmawiać od 10 lat.
1: I ty czujesz, że ona jest już domorosłą terapeutką uzależnień i ma w paluszku wszystko to, co ty studiowałeś przez 6 lat i 25 lat ćwiczyłeś.
0: I ona rozmawiała z nim w jakiś sposób, tak? To tu nie chodzi o jej intencje czy o treści, tylko chodzi o sposób. Czyli chodzi o zmianę pewnej konwencji. No bo on jest przyzwyczajony do tego, że ona go atakuje, bo on tak to czuje, że ona go atakuje. Tak?
1: To zmusza do czegoś.
0: No zmusza, wypomina, no różnie to wygląda, tak? Ale generalnie chodzi o to, żeby ona sobie uzmysłowiła, że skoro ona to robi od 10 lat w taki sposób i to nie działa, no to znaczy, że coś trzeba zmienić, nie? Że jeśli to nie działa, to trzeba poszukać innych rozwiązań, no i tych innych rozwiązań szukamy. Najczęściej chodzi o formę. To nie jest kwestia treści, tak? Bo na poziomie jakby... Znowu, logiki i rozumu, to ten chłop się z tymi treściami bardzo często zgadza, tak? No pije, tak?
1: I on dobrze o tym wie, co on robi.
0: Jest, że tak powiem, seksualnie oziębły, no jest, tak? Jest co wieczór nawalony i razem nie śpią w jednej sypialni, to prawda, od 5 lat, no to są fakty, trudno jest z nimi, że tak powiem, dyskutować. On może oczywiście w nerwach, jak jest zły, obwiniać ją za to. Ale jak ta rozmowa przebiega w inny sposób, bez tych wszystkich emocjonalnych złośliwości...
1: Bo ty taka, bo ty taki.
0: Tak, bez takiego wypominania, no to ona zupełnie inaczej się kończy zazwyczaj. Tak, tylko ta pani musi, że tak powiem, no, zmienić podejście do tej rozmowy. Musi się do tej rozmowy przygotować.
1: A jak się przygotowuje do takiej rozmowy? Najlepiej w konsultacji z terapeutą uzależnień?
0: Najlepiej w konsultacji.
1: No wiesz, bo ona samemu jest w takich torach sprawdzonych od 5-10 lat. Ciężko jest samemu wyjść z takiej kolei mentalnej.
0: Wiesz, kiedy takie rozmowy najczęściej się odbywają w takich związkach? Jak on jest nawalony. Czyli on jest pod wpływem, albo on zaczyna pić, rozkręca się i wtedy żona do niego przychodzi i mówi, ty Janek znowu, a już mówiłeś, że nie, a ty znowu i znowu. W takiej sytuacji. To nie jest moment, w którym można przeprowadzić rozmowę z tym chłopem. Z nim można przeprowadzić rozmowę rano, jak jest na kacu. Można przeprowadzić w czasie obiadu, jak jest trzeźwy, a pić będzie dopiero za 4 godziny albo 5. To jest moment, jak sobie rozmawiają, jak wspólnie oglądają film, jak piją kawę czy herbatę. To jest moment na przeprowadzenie rozmowy, a nie jak on jest pod wpływem, bo on nie będzie słuchał, no, on się będzie tylko bronił, tak? Czy on się będzie bronił, czy będzie bronił swojego picia, no to jest już drugorzędne, tak? Ale generalnie będzie się bronił i nie będzie słuchał i będzie torpedował wszystkie argumenty. A ją to będzie złościło, więc się będzie rozkręcała i znowu się pojawi jakiś konflikt, znowu krzyk, znowu czasną drzwiami i się rozejdą.
1: A on będzie miał argument, że jakby pan miał taką żonę jak ja, też by pan pił.
0: Oczywiście, która mnie cały czas hejtuje, atakuje, dowala mi, tak?
1: I grilluje.
0: Nie rozumie mnie, tak? I tak dalej, i tak dalej. Więc jest jedna wspólna recepta. Takie rozmowy motywacyjne trzeba przeprowadzać spokojnie. No to jest recepta. Ale ja wiem, że to wcale nie jest takie proste. Nie? Że jak to się fajnie, jak sobie teraz tutaj siedzimy na ławeczce i rozmawiamy, to jest proste. Ale jak przychodzi ta sytuacja, kiedy we mnie zaczyna się gotować, tak, pojawiają się bardzo niedobre emocje w związku z tym, że osoba bliska znowu po raz kolejny coś tam, tak, no to trudno jest mi się opanować. Dlatego nie powinno się w takich sytuacjach tych rozmów przeprowadzać. Można je od razu odłożyć na kołek, bo to nic nie wniesie. Tak? Więc pierwsza wskazówka nie wtedy. Tak? Druga wskazówka spokojnie. Natomiast w zależności od tego, jak długi jest ten związek, jakie relacje są między tymi ludźmi, kim oni są dla siebie i tak dalej, no to trochę pokazuje, czy daje możliwości no, przeprowadzenia tej rozmowy, tak? No to są już takie szczegóły, ale w szczegółach diabeł siedzi, no.
1: A tobie nie zdarzyło się czasami wkurzyć w obecności pacjenta, może nie na niego, ale po prostu coś powiedział, coś zrobił, no że cię po prostu jednak poniosło, mimo że jesteś zawodowcem i musisz nad wszystkim panować. Nie musisz odpowiadać na to pytanie, oczywiście.
0: 10 000 razy. Jakby nie mam z tym żadnych problemów. Oczywiście tak. Czy pacjenci mnie wkurzają? Mówiąc kolokwialnie, wkurzają. Znaczy to nie jest wkurzenie takie w kategorii złości. Ja raczej się czuję bezradny. Ja raczej się czuję bezsilny. Ja raczej, że tak powiem, odczuwam trochę złość, nie wiem na kogo, bo dopuszczam, że pacjent tak może mieć. Może na siebie, choć ja jestem daleki od tego, że człowiek może się złościć na siebie, ale czuję jakieś takie nieprzyjemne emocje związane z tym, że ten proces nie idzie tak, jak powinien iść. Że czuję, że na przykład pacjent mnie trochę bajeruje, trochę czaruje, trochę, wiesz, kombinuje, czasami atakuje. Natomiast nigdy sobie nie pozwalam na to, żeby tą złość temu na tym pacjencie, że tak powiem, jakoś odreagowywać. Nie?
1: A okazujesz?
0: Wiesz co, nie, raczej o tym mówię. Raczej mówię o tym, że mnie to złości, czy na przykład czuję się bezradny, także nie wiem, co mam panu jeszcze, że tak powiem, tutaj narysować, powiedzieć, pokazać, tak? Próbowaliśmy tego, tego i tego, trudno jest mi w ogóle, nie wiem, słuchać na przykład, nie? Więc, ale to też jest element budowania relacji.
1: A to jest chyba też włączenie zaworu bezpieczeństwa, gdy to ciśnienie zaczyna być niebezpiecznie wysokie. Otwarcie komunikujesz, że ty też się z tym źle czujesz, nie winiąc tego człowieka.
0: Wiesz, no to jest jedno, oczywiście, gdybyśmy mieli na to popatrzeć z takiego poziomu meta z boku, to tak jest. Natomiast w gabinecie, jak to się toczy, no to popatrz, tu jest kilka pieczeni pieczonych przy okazji tego, no bo tak, to wzmacnia relacje, bo jestem autentyczny, prawdziwy, prawdomówny. To buduje szacunek też. Ale to też modeluje, pokazuje, że on też tak może. Że jeśli na przykład z jakiegoś powodu, nie wiem, bo używam jakiegoś słownictwa, albo jakoś się ubieram, albo nie wiem, z oczu mi źle patrzy i on się niekomfortowo przy mnie czuje, no to myślę sobie, że to ma ogromne znaczenie w tym, jak on w gabinecie funkcjonuje, na ile on się otwiera, na ile jest prawdziwy. Tak więc jeśli ja mu pokażę, że o takich rzeczach też możemy rozmawiać bardzo wprost, no to jednocześnie zachęcam go do tego, żeby zrobił to też wobec mnie. Jeśli mu coś nie pasuje, on też ma prawo o tym powiedzieć. Jeśli ja go złoszczę czymś, albo on się czuje jakoś niekomfortowo w związku z kontaktem ze mną, bo jestem w jego wyobrażeniu jakiś, albo mnóstwo pacjentów tak ma, że się obawia, że rozumiesz, to co on mi powie, to ja na przykład doniosę jego bliskim. Tak szczególnie małolaty tak mają, nie? Że się boją, że ja powiem rodzicom i tak dalej, i tak dalej. Więc ja się z nimi od razu, na początku, w ciągu pierwszych trzech spotkań, ja się z nimi umawiam na to, o czym ja będę rozmawiał z ich rodzicami. I z rodzicami też się na to umawiam. Oni wiedzą, że o pewnych szczegółach ja z nim nie będę rozmawiał.
1: Przynajmniej na tym początkowym etapie.
0: Jak ten pacjent czy pacjentka wyrażą taką zgodę, tak, to też raczej nie ja będę donosił, tylko spotkamy się wszyscy i o tym będziemy rozmawiać, tak? Bo ja uważam, że taka uczciwość wobec każdej ze stron, chociaż moim pacjentem jest ten małolat, albo ten mąż, albo ta żona, tak? Ale jakby ta zmiana dotyczy całego systemu najczęściej, więc oni przynajmniej powinni być poinformowani, ale za zgodą tego pacjenta, bo to są jego intymne, osobiste jakieś tam wątki, jakieś tam sprawy, bo wiesz, no, branie narkotyków, picie alkoholu jest tylko objawem, to się skądś bierze. No, dlaczegoś ludzie to robią. Bardzo często to dlaczegoś jest no, taką niewyjawioną tajemnicą. Tak? Oni często po raz pierwszy w ogóle komukolwiek mówią no, o niektórych swoich jakichś takich aspektach życiowych. Tak? I nie jest to łatwe. Natomiast ja muszę zbudować taką atmosferę, żeby on się odważył to powiedzieć. Więc jak on mi nie ufa jako terapeucie, obawia się czegoś, no to fajnie, jeśli on się nauczy też o tym mówić, tak? Bo będziemy mogli to jakoś porozbrajać, naprawić, a być może nie. I wtedy ja mu zaproponuję, okej, to wiesz co, no to ja ci proponuję, tutaj ci dam 3 adresy albo 5 telefonów. Jeśli nie ja, to spróbuj gdzie indziej, tak? No wiesz, no ja muszę działać na rzecz pacjenta, nie? I muszę wykorzystywać taką wiedzę i takie umiejętności i tak rozumieć to, jak on się czuje, tak? Żeby, że tak powiem, jednak celować w jego trzeźwość, jednak celować w proces zmiany. Ja mam cel bardzo konkretny do zrealizowania. Moim celem jest go wyleczyć z uzależnienia. Więc ja muszę tak konstruować różne sytuacje gabinetowe czy ośrodkowe, żeby ten pacjent chciał sam, no, żebyśmy razem do tego celu podążali. To nie może być tak, że on to robi pod presją, bo on będzie udawał przecież, że coś się zmienia, a tak naprawdę nie będzie się zmieniało.
1: Niechaj to będzie puentą dzisiejszej audycji. Bardzo ci dziękuję.
0: Dziękuję również.
1: Marek Łabudziński, terapeuta uzależnień, psycholog, 25 lat doświadczenia w pracy z osobami uzależnionymi, także w ośrodku Stowarzyszenia Monar w Graczach. W razie pytań, może ktoś potrzebuje pomocy albo chce z nami polemizować, proszę uprzejmie adres poczty radiowej. krzysztof.dobrowolski@radio.opole.pl. Do usłyszenia. Terapeuci.

0: Państwo, Radio Opole, jest godzina 23:00, czas na wiadomości, zapraszamy. A w nich dochodzenie w sprawie wycieku danych z platformy MyDoktor. Nowy festiwal muzyczny zadebiutuje na mapie województwa opolskiego. Szczegóły za chwilę. W wiadomościach także o zmaganiach Gwardii Opole z MKS Olimpią Piekary Śląskie.
1: Wiadomości Radia Opole.
0: Roman Juranek. Prokuratura i Policyjne Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości prowadzą dochodzenie w sprawie wycieku danych prawie 19 milionów polskich pacjentów. Wczoraj Ministerstwo Cyfryzacji potwierdziło informację o cyberataku na rejestry MyDoktor, jednej z największych polskich firm zajmujących się prowadzeniem elektronicznej dokumentacji medycznej.
2: Nieznani sprawcy ominęli lub złamali zabezpieczenia, a następnie dostali się na serwery znajdujące się w tak zwanej chmurze. Wyciekły dane pacjentów szpitali, przychodni i placówek medycznych korzystających z usług platformy MyDoktor. Cyberprzestępcy wykradli nie tylko numery PESEL, numery telefonów czy adresy e-mail pacjentów.
3: Ale również dane wrażliwe dotyczące stanu zdrowia, treści notatek z wizyt lekarskich, informacje o lekach, które zostały przepisane na receptach.
2: Przekazał Polskiemu Radiu rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie Piotr Antoni Skiba. Za włamanie na serwery i kradzież danych grozi do 3 lat więzienia. Wszystkie dane obywateli, które trafią w niepowołane ręce, stanowią niebezpieczeństwo, dodaje wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.
4: Zabezpieczamy te dane, żeby też w tej ciemnej części darknetu nie były dostępne, żeby nikt nie mógł ich kupić.
2: Spółka MyDoktor zostanie skontrolowana przez inspektorów Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
0: A był to materiał Michała Makowskiego.
1: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
0: Jazz, reggae, blues i rock. Nowy festiwal muzyczny zadebiutuje w sobotnie popołudnie na mapie województwa opolskiego. Polny Jam Fest zaplanowano w Unieszowie, niecałe 10 km od Kluczborka. Wystąpi 7 wykonawców, w tym 2 solistów. Koncerty rozpoczną się o 14 i zakończą po 23, ale później będzie jam session lub wspólne granie na gitarze. To ma być festiwal dla wszystkich ceniących muzyczne spotkania pod gołym niebem. Jednocześnie mamy przestrzeń dla wykonawców niezależnych i poszerzenie horyzontów, mówił na naszej antenie Marcin Antonowski, pomysłodawca festiwalu i współorganizator.
5: Jeżeli chodzi o samych wykonawców, to Mary Drama Solo Act, czyli Maria Spólna, Pokus, który wykona dla nas kilka kawałków w klimacie reggae. Będą zespoły rockowe jak No Pesos, Six Killer oraz Jupiter, który zagra covery zespołu AC/DC. Będzie również muzyka bluesowa w wykonaniu zespołu MSB.
0: Radio Opole jest patronem medialnym pierwszej edycji Polny Jam Fest. Wstęp na festiwal jest wolny.
1: Jesteś we właściwym miejscu. Wiadomości Radia Opole.
0: 37-22 wygrała Gwardia Opole z MKS Olimpią Piekary Śląskie w meczu przygotowawczym do nowego sezonu. Opolanie od początku narzucili swoje warunki. Już do przerwy prowadzili 20-10. Oczywiście cieszymy się z wygranej, ale do startu ligi jeszcze trochę czasu, powiedział Dan Emil Rakocza, rozgrywający Korotop Gwardii Opole.
6: My teraz nie myślimy o rezultat, po prostu my chcemy zrobić jak najwięcej rzeczy, co spróbujemy zrobić na treningu pierwszej i potem na meczach ustawić i widzieć, czy wyjadą, czy nie, bo oczywiście musimy być gotowi do sezonu. Także to jest najważniejszy cel dla nas, że w takich meczach, które, no nieważne kto przyjdzie do nas, my mamy na pewno szacunek i my musimy zrobić swoje i przygotować sezonu, meczów sezonu, tak?
0: A początek sezonu Orlen Superligi w pierwszy weekend września. Magdalena Fręch awansowała do drugiej rundy tenisowego turnieju WTA na twardych kortach w Cincinnati. Polka wygrała z Chorwatką Antonią Ružić. Kolejną rywalką łodzianki będzie Łotyszka Jelena Ostapienko, z którą od niedawna współpracuje Piotr Sierżputowski, niegdyś trener Igi Świątek.
1: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
0: 17 stopni za oknem, a ciśnienie to wciąż 1026 hektopaskali. Noc bezchmurna, temperatury minimalne od 11 do 13 stopni. Jutro w dzień także niebo będzie raczej bezchmurne. Na termometrach zobaczymy od 25 do 27 stopni, a wiatr będzie na ogół słaby, południowo-wschodni i wschodni.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka.

0: Więcej.
1: Noce ukryte Daria Zawiałow. Rozpoczynamy audycję we wszystkich dźwiękach ty. Przy mikrofonie Żaneta Plotnik-Krumpiec, a dzisiaj porozmawiam z Penelope o jej nowszych dźwiękach i singlu Porwi Mnie. Oczywiście w związku z tym, że jakiś czas temu ta artystka odwiedziła Radio Opole z Damianem Sikorskim, to także porozmawiam na temat tej współpracy, ale nie tylko. Może wolniej teraz na antenie Radio Opole Dominik Dudek, potem Damian Sikorski projekt i już za moment Penelope i jej najnowsza piosenka. Zostańcie z nami.

0: wszystko.
1: Damian Sikorski, projekt na antenie Radia Opole i to nie przez przypadek, bo ja już łączę się z artystką, z wokalistką, która akurat Damiana zna bardzo dobrze. Dzień dobry, cześć, po drugiej stronie Penelof.
2: Cześć, dzień dobry.
1: Możesz się pochwalić i rozszyfrujmy to dla tych, którzy tego nie słyszeli, bo współpracujesz z Damianem Sikorskim, no już od kilku dobrych lat. Zresztą też z Damianem odwiedziłaś ostatnio Radio Opole.
2: Tak, dokładnie tak. No z Damianem znałam się w momencie, w którym wysłałam mu swoje single, kiedy te parę lat temu wydawałam jakieś swoje kolejne, a zarazem ostatnie rzeczy do tego momentu. I zaprosił mnie do radia i odsłuchaliśmy utwory moje, a potem zostałam zaproszona do zaśpiewania w jednej piosence i potem jakoś tak się rozchulałam i rozsiadłam w tym repertuarze Damiana, że zaśpiewałam parę utworów na pierwszej płycie, zagraliśmy parę koncertów, a potem zaprosił mnie na drugą płytę, zaśpiewałam wszystkie piosenki, a potem znaleźliśmy się dzięki zaproszeniu w Radio Opole i zagraliśmy piękny koncert z fantastyczną publicznością, no i tak właśnie bardzo w skrócie nasza historia wygląda.
1: W takim razie jak wspominasz tutaj ten koncert u nas w Opolu, w Radiu Opole?
2: Bardzo dobrze wspominam. W ogóle była super pogoda, bo chyba moja taka ulubiona, bo było troszeczkę ciepło, trochę kropiło, więc taki ogólny emocjonalno-pogodowy miszmasz, co zawsze mnie jakoś tak bardziej energetyzuje i elektryzuje. I sam koncert w sobie był super, bo była piękna publiczność, która uczestniczyła, była z nami, była zaangażowana i fajnie, bo to był taki kameralny koncert, który z jednej strony mieliśmy słuchaczy po jednej stronie, bo słuchacze radia, a z drugiej strony śpiewaliśmy do prawdziwych, żywych ludzi, co zawsze jest najlepszą formą występu chyba. No i właśnie ci ludzie byli bardzo mocno zaangażowani i wzruszeni, więc to było piękne. Super, super się gra. W ogóle bardzo cenię sobie takie koncerty i takie występy, spotkania z ludźmi, gdzie się jest blisko nich, tak niemalże na wyciągnięcie ręki.
1: I podejrzewam i przypuszczam, że być może wkrótce ze swoim projektem, ze swoją twórczością, albo być może nawet z najnowszym singlem Porwij Mnie, pojawisz się wkrótce w Radiu Opole, ale już na pewno za moment twój singiel na antenie Radia Opole, zanim o nim porozmawiamy trochę szerzej, to chciałabym, żebyś wprowadziła w klimat tej piosenki.
2: Więc Porwij Mnie jest w zasadzie takim powiewem świeżości i takim trochę punktem zwrotnym w mojej twórczości, bo do tej pory tworzyłam utwory bardziej smutne, nostalgiczne, w takiej ciemniejszej i może nie mroczniejszej, ale takiej na pewno zanurzonej w melancholii nucie, a ten jest pełen energii, jest mocno zaangażowany w bycie tu i teraz, w przeżywanie rzeczy. Ten utwór w ogóle powstał z... Ja zostałam zainspirowana, żeby napisać tę piosenkę przez moje dwie przyjaciółki, które... No one są właśnie takimi dwoma atomami, które non-stop się zderzają, cały czas podróżują, jarają się przygodami i tym, że może coś je spotkać, są bardzo otwarte na to, co się dzieje wokół nich i to, co je spotyka. I kiedyś powiedziały, a co by było, gdybyś napisała taką piosenkę na kontrze? No i powiedziałam, dobra, jasne.
1: A zatem poczujcie ten klimat i teraz już na antenie Radia Opole Penelof, Porwij Mnie.

0: porwij mnie, Penelof. Ostatnio odwiedziła się Radio Opole z Damianem Sikorskim, a dzisiaj prezentujemy twój singiel, świeżynkę tak naprawdę, bo kiedy odbyła się premiera tej najnowszej piosenki?
1: 6 sierpnia. Pojawiło się w sieci, pojawiło się na streamingach, pojawiło się na YouTubie, więc można sobie już klikać i słuchać.
0: A zatem wróćmy do tej rozmowy o teledysku Porwij mnie, bo tam pokazujesz szczęście, wolność, jak widzą to twoi słuchacze.
1: Dokładnie tak, bo zorganizowałam akcję na swoich social mediach i zaprosiłam każdego, kto chciałby przesłać swój filmik nagrany telefonem z miejsca, w którym był przez moment, w którym bywa, w którym czuje się dobrze, radośnie albo które po prostu dobrze wspomina. I bardzo zależało mi na utkaniu, stworzeniu takiej mozaiki z momentów the best of z życia różnych ludzi, nie tylko z mojego. No ja też się tam pojawiam, bo też mam wspaniałe momenty i chciałam to uwiecznić, ale pojawiają się tam moi przyjaciele, moi odbiorcy także, którzy zdecydowali się przesłać swoje chwile, są tam też moi dziadkowie, więc jest takie i bliskie mi ze względów na więzi ludzie, ale też bliskie ze względu na to, że są połączeni przez moje piosenki. Więc zależało mi na tym, żeby pokazać radość w zasadzie każdego. I super, że z tych takich prywatnych bibliotek, no bo zazwyczaj tych filmów się po prostu szerzej nie pokazuje. Fajnie, że ci ludzie zgodzili się na to, żeby przesłać i żeby zaprezentować innym, żeby po prostu to robić, żeby po prostu wyjechać, żeby po prostu posiedzieć na trawie, pogapić się w niebo, pójść w góry, że to nie musi być nic spektakularnego, ale żeby będąc w tym miejscu, w którym się jest i czuje się po prostu dobrze i czuje się luz, to żeby z tego czerpać, z tego momentu, bo w zasadzie nasze życie jest utkane z momentów i o to mi w tym klipie między innymi chodziło.

całuję za drzewa, co szepczą do gwiazd. Dzięki za ptaki, co śpiewem witają nas. Za łąki pachnące, za błękitny czas. Dzięki za wszystko, co życie tak pięknie.

0: Dzisiaj w naszym programie rozmawiam z Penelow, która zaprezentowała 6 sierpnia swoją najnowszą piosenkę Porwij Mnie. Już od tego momentu, tej premiery, takiego bardzo ważnego momentu zawsze, chyba za każdym razem, minęło kilka dni. No i jak odbiór, jak publiczność, jak reagują twoi słuchacze na twoją piosenkę? No trochę inną, za namową twoich też przyjaciółek, trochę inny rytm tutaj się wkradł, bardziej taki porywający.
1: No muszę przyznać, że odbiór jest bardzo dobry i bardzo mnie to cieszy, bo dostałam mnóstwo wiadomości o tym, że bardzo radosny jest ten utwór i że ta zmiana nastroju na taki dający nadzieję jest dobrą drogą, dobrą decyzją, co też daje mi do myślenia w kontekście moich jakichś przyszłych piosenek, nad którymi pracuję, żeby może właśnie bardziej może skręcić w tą stronę, bo jednak skupianie się na tej melancholii, nostalgii było dla mnie jakieś takie naturalne, ale sama nawet widzę po sobie taką zmianę.
0: Właśnie, że po sobie to widzisz, tak też?
1: Tak, że no nie wiem, więcej mam radości w sobie i ja mam te pokłady radości, które mogę oddać, więc myślę, że odbiór jest ekstra. Też zorganizowałam w sobotę z kolei z moją inną przyjaciółką, mam okazuje się bardzo zaangażowanych w moją twórczość bliskich, taką akcję, że poszłyśmy po prostu do parku i na tak zwaną ulicę, żeby puścić ludziom na ulicy ten utwór i zapytać.
0: O, ja cię odważnie. I jak tam?
1: Jak on z nimi rezonuje. I to też było piękne, zderzyć się z ludźmi w różnym wieku, z różnym stylem muzycznym tak naprawdę, bo nie mam pojęcia, czego słucha, ale to, co było ekstra, to to, że każdy oglądał przede wszystkim klip z uśmiechem na twarzy, kiwał głową, a jedna pani nawet się bardzo wzruszyła, bo zobaczyła tam góry, w których nie była bardzo, bardzo dawno i chciałaby tam po prostu wrócić, więc to było niesamowite. Niesamowicie też mnie to stresowało, bo jednak wyjście ze swoją twórczością do obcych ludzi, założenie im słuchawek na uszy, to jest jakieś takie największe obnażenie, ale było warto. Super przeżycie.
0: I odważne, powiem ci, gratuluję ci tej odwagi. Niektórzy porównują cię w internecie, tak jak czytałam, na przykład do takich wokalistek jak Daria Zawiała. Co ty na to?
1: Ten kawałek ma wiele wspólnego właśnie z Darią, która tak wchodzi na powerze i Daria mi się właśnie kojarzy z taką muzą, która zostaje na długo, bo ma wysoki poziom energii i jak ja słucham sobie też oczywiście muzy Darii, to zostaje we mnie taki dryg do życia, jakiś taki rytm, w którym po prostu sobie funkcjonuję, więc ten, no, myślę, że ten kawałek jak najbardziej pasuje do tego określenia.

0: w naszym programie. Dzisiaj rozmawiam z Penelow, która ostatnio pokazała światu swój najnowszy singiel Porwij Mnie. Czym ty się inspirujesz muzycznie na co dzień? Co ciebie porywa? Gdzie szukasz tych dźwięków różnych, które potem właśnie prezentujesz w swojej twórczości? Co daje ci taka współpraca na przykład właśnie z Damianem Sikorskim, jeśli chodzi o twórczość?
1: Mam teraz taki moment, że słucham dużo takiej muzyki, która no, jest radiowa i to pewnie właśnie za sprawą Damiana, więc trochę łączą się te dwa pytania, bo wcześniej raczej inspirowałam się, szukałam też muzy w latach 70. uwielbiałam Led Zeppelin na przykład, albo Cream, Hendrixa, Claptona i to są i John Mayer, to były jakieś takie moje pierwsze w ogóle inspiracje. Dalej był Damien Rice i Liza
0: Hannigan. Ale to są anglojęzyczne cały czas inspiracje. Tak. Jednak po polsku pisze się zupełnie inaczej, prawda?
1: Zgadza się. No i na początku miałam i też zaczęłam pisać po angielsku, bo pierwsze moje utwory głównie były po angielsku, a potem jakoś bardzo zanurzyłam się, znaczy dalej muzycznie, jeśli chodzi o jakieś takie produkcyjne rzeczy, to jest to muzyka jednak niepolskojęzyczna, ale jeśli chodzi o teksty w Polsce, to i w ogóle śpiewanie po polsku, to dla mnie takim top of the top, no to jest Igor Herbut, jest Vito, Kaśka Suchacka i Łona. To w ogóle, jeśli chodzi o teksty, to Łona jest dla mnie guru i opisanie, i o metafory, o łapanie rzeczywistości.
0: No to takie bardzo mainstreamowe granie, muszę powiedzieć, takie bardzo popularne, które jest no, prezentowane cały czas na wszystkich antenach, takich radiowych i nie tylko.
1: Tak, ale myślę, że też nie bez powodu, bo potrafią w bardzo krótkiej frazie, Daria ze Śląska i najnowsza płyta, to jest w ogóle też rzecz, którą słucham w kółko i na okrągło, no bo właśnie w tej krótkiej frazie są w stanie uchwycić bardzo głębokie i mocne przesłanie, na czym też mi zależy i czego sama szukam u siebie. To jest jakiś taki mój punkt, oni są taką gwiazdą, do której, w której stronę zmierzam, jeśli chodzi o pisanie. I to jest dla mnie cenne, żeby w skondensowany sposób przekazać jak najwięcej emocji, żeby szukać porównań, które z jednej strony nie będą tak zawiło metaforą, że nikt jej nie skuma, a z drugiej strony jednak nie będą wprost. Mimo, że ta piosenka Porwij Mnie jest dość wprost i też na tym mi zależało, ale tak w takiej mojej muzie, którą sobie gdzieś tam tworzę teraz, to jednak to jest no, taka kluczowa gwiazdka.
2: W styczniu noworoczne plany, chciałeś na siłownię karnet.

0: Kiedy możemy spodziewać się kolejnej piosenki? Ona już jest nagrana, stworzona?
1: Mam, teraz pracuję równocześnie nad 4 utworami.
0: O.
1: I tak, bo one są w takim najbardziej zaawansowanej fazie. I jeszcze z jedną planuję wyjść pod koniec tego roku i mam nadzieję, że uda mi się to spiąć. A na resztę trzeba będzie poczekać na wiosnę przyszłego roku.
0: Bardzo dziękuję Ci za tę rozmowę, za takie inspiracje. No i czekam w takim razie na nowe piosenki. Porwij mnie. Mnie osobiście nastraja tak bardzo pozytywnie, wakacyjnie, z takim dużym luzem i powiem Ci, że z przyjemnością wróciłam do tej piosenki kilka razy dzisiaj, tutaj jakby tworząc programy różne, więc myślę, że dziękuję Ci za to po prostu. A w tej pracy takiej radiowej tych piosenek naprawdę jest dużo, więc też inaczej się słucha tych piosenek. A jeśli już do niej wracam, no to też ta piosenka wydaje mi się, że ma to coś w sobie. Także gratulacje.
1: Wow. Bardzo, bardzo miłe. Super. To znaczy, że mój cel został spełniony. Jest sukces, że ludzie po prostu chcą do tego wracać. To jest dla mnie najcenniejsze. Dziękuję.
0: Dziękuję, Penelof. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia.
1: Dzięki. Wszystkiego dobrego.

To był zespół Błoto z udziałem Iona D i Plewny. No i tak się składa, że grupa Błoto z Ionem D dzisiaj mają tak zwane release party, premierę w klubie Nietota we Wrocławiu. A zespół Błoto wystąpił też niedawno podczas OFF Festiwalu i dzisiaj w sezonie ogórkowym, który właśnie zaczynamy po raz ostatni, wrócimy do tej imprezy. Gorąco zachęcam, żeby zostać z Radiem Opole co najmniej przez najbliższe 2 godziny. Sprzed mikrofonu kłania się Tomek Wojtyłko. Na teraz słuchamy zespołu Jamiroquai.

0: To był utwór Zły Świat z drugiej płyty zespołu Mlecze, która nazywa się Album Niebieski. No i miałem przyjemność spotkać się z zespołem Mlecze podczas OFF Festiwalu. Grupa wystąpiła na głównej scenie drugiego dnia po godzinie 19 i kiedy rozmawiałem z zespołem, to nowe wydawnictwo zdominowało tę pogawędkę i zespół stwierdził, i trudno się z tym nie zgodzić, że pierwszy album w ich karierze był rzeczą taką bardziej domową, sypialnianą, natomiast druga płyta ma taki zespołowy duch, co też zweryfikowały koncerty, no ale na płycie nie brakuje rozwiązań oryginalnych, takich, które są wymagające, jeżeli chodzi o ich koncertowe ogranie, o zaprezentowanie na żywo. Choćby jeżeli chodzi o utwór Zły Świat, to te arpeggia, takie bitowe osadzenie tego, może się nawet trochę z Radiohead kojarzyć. Później pojawiają się syntezatory, też bardzo nieoczywiste. Zespół mówił, że w tym procesie twórczym barwy syntezatorowe to jest coś, co im zajmuje dużo czasu, lubią w tym, mówiąc lekko potocznie, grzebać. No i spytałem Karolinę Prasał, Michała Terleckiego i perkusistę zespołu, czyli Marcina Poklewskiego Kozieł, czy mają jakiś taki sposób weryfikowania, które z tych złożonych pomysłów przyjmą się, które warto rozwinąć, które da się ograć, czy trzeba się czasami nawzajem przekonywać, że coś nie jest przekombinowane, że sprawdzi się w kontekście zespołowym. No, jak oni to widzą, jaką mają na to metodę?
1: Nie mieliśmy nigdy z tym problemów. Wydaje mi się, że po prostu rozmawiamy, jak ktoś ma jakieś wątpliwości, to o nich mówi, potem druga osoba przedstawia argumenty za, rozważamy to sobie i podejmujemy ostateczną decyzję. Ja nie czuję, żebym z jakąkolwiek piosenką miała jakieś takie wspomnienie, że coś mnie boli, że coś jest nie tak, jak ja czułam.
2: Ciekawe jest a propos też kwestii tego, że produkujecie sobie sami swoją muzykę, że w utworze może ty też skorzystaliście jednak z pomocy Kuby Kutery, który pomaga wam od takiej strony już, powiedzmy, finalizowania brzmienia. I czy to doświadczenie było dla was czymś ciekawym, jeżeli chodzi o konfigurację waszą zespołową Mlecze? Czy spowodowało, że zastanawiacie się nad tym, czy warto do tego procesu twórczego czasami dopuścić producenta z zewnątrz, czy jednak w filozofię tego, co robicie, ta samowystarczalność jest tak mocno wpisana, że to był jednorazowy eksperyment?
3: Myślę, że to jest, tak jak Michał powiedział, element zabawy, odkrywania muzyki, sposobów, jak można ją tworzyć, w jaki sposób angażować siebie, a też czasem kogoś, nazwijmy to z zewnątrz, chociaż Kuba to jest wielki przyjaciel wytwórni Tematy, którzy nas bardzo też wspierają i myślę, że doświadczenie było super w studio, wybór ze 100 różnych werbli, z czego oczywiście 3 są zawsze najfajniejsze. Podejście trochę do drugiej strony, bo jak tworzysz w domu, to najpierw sobie właśnie szukasz różnych brzmień, nagrywasz, zmieniasz to, a w studio zupełnie zaczynasz od złapania tego perfekcyjnego soundu, którego szukasz i dopiero zaczynasz nagrywanie już z tym soundem, którym masz, ewentualnie robisz jakieś poprawki, ale troszkę robienie w drugą stronę i wydaje mi się, że to po prostu wynika z możliwości sprzętowych, czasowych i tak dalej.
4: Z producentem jest trochę tak, że nie poświęcasz czasu na szukanie brzmienia, bo od tego jest producent, żeby on wiedział dokładnie, co ma się wydarzyć. I nie ma tego, tak jak wcześniej mówiliśmy, przeklikiwania sampli, bo to jest osoba, która ma znać dokładny sample, który się tu przyda, albo dokładny werbel, który ma zagrać.
1: W domu bardziej szukasz brzmienia, a w studio musisz wiedzieć, jakie brzmienie chcesz osiągnąć i jest producent, który pozwoli ci to zrobić swoją wiedzą i sposobami, narzędziami.
2: Mówi się dużo o brzmieniu i rzeczywiście pośród licznych łatek, które gdzieś tam są do was przyklejane, wydaje mi się, że dość istotna jest ta dream popowa, bo taki oniryczny charakter tej muzyki, lekko pastelowy, rzeczywiście jest słyszalny. Wiadomo, że gdzieś tam w kontekście tego typu zespołów musi pojawić się Cocteau Twins i mówicie, że lubicie tę grupę, ale nie chodzi mi o konkretne porównania, tylko o to, czy właśnie w wypadku tego, o czym rozmawialiśmy, a propos szukania brzmienia, czy to dla was jest czasami zmora, że tak bardzo szukacie sposobu, żeby uzyskać właśnie tę mgiełkę, powiedzmy, że już nie wiecie, który z tych werbli wybrać, które z brzmień gitary czy symfów, czy jednak nie mieliście takich momentów, jakiegoś zastoju, problemów w tym procesie twórczym?
1: Wydaje mi się, że my mamy jakieś swoje inspiracje, których słuchamy i jakby które nas inspirują, ale też nie boimy się odchodzić od jakichś tam przykładów. Jednak ma to być inspiracja, a nie kopia. Więc nie boimy się gdzieś zboczyć z drogi i też właśnie fajnie, jak to brzmi trochę inaczej. Nie wiem, czy to generowało jakiegoś rodzaju postoje. Myślę, że nie, bo też jakby pracowaliśmy nad tym albumem razem przez dłuższy czas. Jak jakaś piosenka była przemęczona, to po prostu siadaliśmy do kolejnej i czasami trzeba dać materiałowi chwilę odleżeć, żeby po czasie usłyszeć, czego mu brakuje.

0: a propos tego kontrastu pomiędzy tworzeniem w domu, a później prezentowaniem tej muzyki na żywo, wydaje mi się to też ciekawe, Karolina, z twojej perspektywy, bo przyznawałaś, że przy drugiej płycie te teksty były takie już bardzo osobiste, zanurzyłaś się w emocjach, gdzieś tam odcięłaś się od świata, żeby to napisać i ciekaw jestem, kiedy pojawiają się takie już większe plenery, jak choćby o, czy to jest raczej budujące uczucie, fajne, czy czasami bywa to krępujące, że jednak komunikujesz dla ciebie nieraz bardzo bezpośrednie rzeczy, chociaż rzeczywiście nadajesz mi jakiś poziom ogólności, ale czy to w jakikolwiek sposób cię krępuje, czy przeciwnie?
1: Nie krępuje mnie to w sumie. Bardzo lubię mówić o tych rzeczach, o swoich przeżyciach. Uważam, że są właśnie naturalne, ludzkie. Może to śpiewanie i wydawanie muzyki już od paru lat nauczyło mnie tego, że się tego nie krępuje. Pamiętam, że pierwsze piosenki było dużo ekscytacji i takich nerwów, jak ktoś to odbierze, a teraz właśnie w momencie, w którym wiem, że mówię prawdę i w zgodzie z własnym serduszkiem, mi się wydaje, że tym bardziej trafia to dokładnie w to miejsce, które mam trafiać u słuchacza i bardzo cieszę się, że właśnie wysyłając coś takiego, to rezonuje z odpowiednimi osobami i właśnie jest to bardziej pokrzepiające i czuję, że nie jestem sama z tymi emocjami i jest to bardzo, bardzo uwalniające i z tą krępacją się pożegnałam, myślę.
0: Chciałem was spytać też o taki, powiedziałbym, eklektyczny charakter tej muzyki, o to, że ona też ciekawie ewoluuje, że ten początek rzeczywiście był bardziej bedroomowy, na drugiej płycie, jak już mówiliśmy, pojawia się więcej takiego zespołowego myślenia, z drugiej strony u was też sporo jest takich akustycznych, folkujących inspiracji i ciekaw jestem, czy dla was też jest bardzo ważne, żeby gonić za pewną oryginalnością, żeby właśnie nie pojawiały się nachalne porównania, czy jak czujecie, że wpisujecie się w pewien krąg zespołów, to chcecie od tego uciekać, czy u was wszystko to jest takie spontaniczne i nigdy tego tak nie analizujecie, czy to jest oryginalne, czy nie, tylko po prostu wynika z tego, kim jesteście, czego słuchacie.
2: Wydaje mi się, że przy każdym numerze można się zastanowić, czy się czegoś czasem nie podrobiło. Zastanowić się, czy to jest na pewno oryginalne. Uważam, że to jest dobra rzecz. I wydaje mi się, że się zastanawialiśmy, czy na pewno wydajemy coś, co zapełni pewną lukę w polskiej muzyce.
1: Zastanawialiśmy się, chcieliśmy dogonić jakiś określony klimat, faktycznie, ale myślę, że za długie zastanawianie się nad tym, jak ktoś to odbierze, też może paraliżować, więc myślę, że ta myśl gdzieś była w naszych głowach, ale nigdy nie była jakoś specjalnie dominująca.
0: Jeszcze na sam koniec, wracając do OFA, to mówiliście o tym, czego chcecie posłuchać w ramach festiwalu. Karolina, mówiłaś o Okejlu, jestem ciekaw, czy zdążyłaś jej posłuchać. Widzę, że tak, jakie to były emocje, bo wydaje mi się, że ona bardzo dobrze wybroniła muzykę, która jest producencko taka bardzo złożona, że trudno jest to przełożyć na żywo, a fajnie to zrobiła. Jakie są twoje odczucia?
1: Zdążyłam, oczywiście, koncert był przepiękny, przepiękny w brzmieniu, przepięknie to wszystko było zaplanowane, w ogóle kamery w trakcie koncertu też były świetnie przemyślane. No tak, można się zakochać, świetny koncert.

To była Daria ze Śląska, która zaprosiła do utworu Len ze swojej najnowszej płyty Fisza. Wcześniej słuchaliśmy zespołu Mlecze i rozmowy z grupą i tak chciałem na chwilkę uciec od Off Festiwalu, ale chyba w tym tygodniu się nie da, bo zarówno Daria ze Śląska, jak i bracia Waglewscy występowali na Off Festiwalu, a artyści, do których teraz nawiążę, też brali udział w Święcie Muzyki Niezależnej. W przypadku zespołu Niechęć miało to nawet miejsce w tym roku. Nawiązuję troszeczkę do SP Records, choć to też łączy się z taką kulturą partycypowania w rynku muzycznym związaną z festiwalami letnimi i nie tylko, no bo na szanujących się festiwalach też jest zawsze stanowisko z tak zwanym merchem, z gadżetami, wydawnictwami zespołów, no ale są też osobne stoiska, gdzie można nabywać płyty, szczególnie te na wosku, na winylu. Radio Pole zresztą też promuje taką kulturę słuchania muzyki, organizując między innymi Vinyl Fest, a jeżeli chodzi o płyty z wosku, to bardzo dobrze z ich tłoczeniem radzi sobie wytwórnia SP Records. Nawet szef SP Records, czyli Sławek Pietrzak, jest audiofilem, ostatnio założył kanał na YouTubie i tam się dzieli swoimi muzycznymi fascynacjami, ma bardzo obszerną płytotekę, bardzo często kiedy omawia jakiś zespół, to ma wszystkie płyty tej grupy, całą dyskografię na wosku, więc nie dziwi, że Sławek Pietrzak

Pietrzak jako wydawca dba o jakość winyli, o to, żeby na przykład masa tej płyty była uzależniona od tworzywa, z której jest tłoczona, czyli na przykład kolorowy winyl ma inną gramaturę, inny standardowy, inny picture disc. No i to wszystko sobie trzeba uwzględnić. No i też oddaję słuchaczom stery, jeżeli chodzi o... Nie zawsze tak jest, no ale często nakład płyt, bo te nakłady są limitowane, ale są ograniczone czasowo, jeżeli chodzi o możliwość zamawiania, więc często to, ile płyt pojawi się w obiegu, jest rozstrzygnięte przez słuchaczy. Ostatnio wznowiona na wosku była absolutnie kultowa płyta KNZ-u Porozumienie ponad podziałami, ale termin możliwości zapoznania się z tym wydawnictwem w formie fizycznej minął. Pojawił się też album Niechęci Reckless Things. Tutaj też limit się skończył. Natomiast jeszcze gdzieś w obiegu jest album koncertowy Kultus Teneryfy i to jest wydawnictwo bardzo ważne, bo z 2024 roku zespół po raz pierwszy zorganizował wtedy koncert na Teneryfie. W zeszłym roku chciał trzymać się tej tradycji, no ale wtedy nastąpiło to tąpnięcie zdrowotne Kazika, które, jak ostatnio informowałem, spowodowało, że zespół zdecydowanie ogranicza intensywność, gęstość i długość swoich występów. No ale mówiłem, że jest to o tyle istotne, że zespół jednak nie rezygnuje z aktywności, koncertów będzie mniej w tym roku, w kolejnych latach, ale w końcu ten występ na Teneryfie kolejny z Kazikiem na wokalu dojdzie do skutku, bo rok temu Kazik trafił do szpitala, zespół zagrał bez niego instrumentalnie. Jeżeli chodzi o ten pierwszy historyczny koncert na Teneryfie, to on się pojawił na wosku i jako, że koncerty kultu nadal są długie, a wtedy były bardzo długie, no to jest prezentowany w kolejnych odsłonach. Przed nami szósta, ostatnia odsłona. Mówiłem trochę o zespole Niechęć, który też w tym roku wydał album koncertowy, zarejestrowany z kolei w zeszłym roku, dlatego płyta nazywa się 2025. Grupa koncentrowała się przede wszystkim na repertuarze z płyty Reckless Things. No i sobie teraz posłuchamy koncertowej wersji utworu Opium grupy Niechęć.

dwa adaptery. Te bajery bery weryfikuje co 2-4. Hajda bery włóż, maniery krusz, to bery kusz, kusz. Aż nie powygina paluszku na łóżku. Linton George'a nie burz, burz. Pada bery bery i funk ci do mózgu.

był letni zestaw na początek drugiej godziny sezonu ogórkowego. Najpierw słuchaliśmy Andersona Paka, później zespołu Earth Gang z Atlanty. No ale teraz wracamy do festiwalu. W tej godzinie po raz ostatni nawiązujemy do tej imprezy, ale też zapowiadamy wydarzenie, które niebawem odbędzie się w Bielsku Białej. Więcej szczegółów za krótką chwilę.

0: to był rzecz jasna zespół The Flaming Lips, który w ramach tegorocznego OFF festiwalu wykonał w całości, bez obaw można powiedzieć, kultową płytę z 2002 roku, czyli Yoshimi Battles The Pink Robots, a sugerowałem przed chwilką, że jeszcze do OFF festiwalu nawiążemy, no ale też przyjrzymy się szerzej kulturalnej mapie Polski, zajrzymy na inne festiwale, a to dlatego, że miałem przyjemność podczas festiwalu Sound Edit pogadać z Maciejem Werkiem. Myślę, że słuchaczom Radia Opole dla formalności wystarczy tylko dodać, że jest to dyrektor festiwalu Sound Edit w Łodzi. Nie powiem, że wpadliśmy na siebie przypadkiem, bo było to spotkanie zaplanowane, dlatego że oprócz festiwalu Sound Edit, który już jesienią, jeszcze jedno wydarzenie w trakcie naszej rozmowy rzucimy światło na spotkanie, które odbędzie się w Bielsku-Białej. Natomiast rozmowę z Maciejem zacząłem jednak od OFF festiwalu. Od pewnego wydawało mi się pokrewieństwa takich promotorskich doświadczeń, bo pamiętam, że Artur Rojek, kiedy zaczynał 20 lat temu OFF festiwal, wracając wspomnieniami do tamtych czasów, przyznawał, że wtedy tak naprawdę takich z krwi i kości wydarzeń muzycznych, gdzie zapraszało się też nieoczywistych gości, gdzie to nie było takie, no mówiąc brzydko, festyniarskie, nie było za dużo. Teraz to jest coś powszechnego, że mamy tego typu wydarzenia w Polsce. Wtedy było to przecieranie pewnych szlaków, a festiwal Sound Edit, mimo że Maciej nie jest fanem łatki festiwalowej, no ale zaczął się niewiele później, bo w 2009 roku i nawet podczas jednej z pierwszych odsłon Sound Edit impreza była promowana podczas OFF festiwalu. I mimo, że jest zupełnie inny profil tych wydarzeń, inna skala, to jednak wydawało mi się, że było to przecieranie podobnych szlaków, operowanie w obrębie takich wydarzeń nieoczywistych, które cechuje pewna niszowość, niezależność. No i byłem ciekaw, jak to wygląda z perspektywy Maćka, jak to wygląda z perspektywy organizowania przez tyle lat festiwalu Sound Edit.
1: Bardziej to nawet porównałbym do mojej sytuacji rodzinnej, bo mój syn skończył lat 18, właściwie teraz będzie miał 19, czyli wtedy, kiedy miał rok, to ja zacząłem organizować festiwal Sound Edit i to jest taka linia czasu, którą widzę właściwie codziennie, jak to wszystko dojrzewa i to jest akurat świetny przykład, może taki bardziej humanistyczny niż organizacyjny, bo rozwija się człowiek z dziecka do formy absolutnie niezależnej i dorosłej i powiem Ci, że z jednej strony podobnie jest w przypadku, myślę, imprez kulturalnych, czy też festiwali. To teraz bardzo dużo to słowo festiwal w ogóle stało się takim mocnym słowem często używanym. Ja coraz bardziej myślę, że Sound Edit to jednak tak naprawdę forma spotkań. Zresztą tak naprawdę słowo festiwal się pojawiło, bo wtedy powstawała Łódź Festiwalowa. Ja nigdy nie byłem miłośnikiem tego słowa, bo ono jest duże. A ja zawsze chciałem robić coś, co nie jest duże, ale jest duże intelektualnie i duże merytorycznie. Tutaj w przypadku OFFa to jest trochę tak, że to jest duża impreza też jakby w kontekście powierzchni i struktur. Świetnie jest mieć ileś scen, na których można pokazać wielu różnych artystów. Na przykład ja zawsze to chciałem robić, tylko nie mogę tego robić, bo mam małą imprezę w małym miejscu, która nie jest w stanie w jednym czasie pokazać więcej niż jednej rzeczy, no bo wtedy będziemy sobie przeszkadzać. Zresztą są takie, tutaj też wczoraj było słychać, że w czasie koncertu Flaming Lips coś tam grało w tle. Tak jest na większości tych dużych imprez, że jednak te dźwięki się przenikają. Co jest ważne, 18 lat to jest moment, w którym można głosować i można już niezależnie funkcjonować. Z wielu powodów wydaje mi się, że powinienem być może zmienić jakąś konwencję i koncepcję, zwłaszcza, że świat też się zmienia. Natomiast wydaje mi się, że jest jeszcze tylu wspaniałych artystów, którzy nie byli u nas w kraju albo są mniej popularni i wydaje mi się, że cały czas to jest taki trochę mój obowiązek, żeby też ich pokazywać. Często ludzie pytają mnie, czy nie chciałbym odświeżyć formuły. To jest taki w ogóle wyświechtany kolejny slogan, którego ja nie rozumiem, bo nie wiem, co to znaczy odświeżyć. Czy to znaczy, że miałbym teraz zapraszać artystów dla młodszej publiczności. Być może tak, tylko ja trochę tego nie czuję. Ja nadal czuję, że jest dużo takich osób, które zasłużyły na to, żeby je pokazać. I to nie tylko zagranicznych, ale również Polaków, bo my też żeśmy przecież odgrzebywali postacie absolutnie tak naprawdę zagubione gdzieś w czasoprzestrzeni, że też wspomnę pana Eugeniusza Rudnika, który po tym, jak trochę zrobiliśmy wspólnie zresztą z Narodowym Centrum Kultury wtedy hype'u wokół jego postaci i studia eksperymentalnego Polskiego Radia, to nagle zaczęło się to gdzieś wszędzie pojawiać. Podobnie było z kilkoma wspaniałymi polskimi elektronikami, którzy też dostali od nas nagrodę i zostali w jakiś sposób trochę przypomniani. Trochę też jest tak z tymi gośćmi zagranicznymi, no niektórzy po prostu nigdy w życiu nie byli w świetle reflektorów. Większość właściwie tych producentów jest nam wdzięczna za to, że mogą mieć swoje 5 minut chwały. I to jest też taka wartość moim zdaniem nadrzędna, bo żyjemy w bardzo szybkim świecie. Dzisiaj jest jeden festiwal, który jest następny, dzisiaj przyjeżdża ktoś, potem ten ktoś wyjeżdża, następnego dnia jest ktoś inny, a ja chciałbym jednak się na chwilę zatrzymać i pokazać, że wszystko, czego słuchamy teraz, ma gdzieś tam swoje podłoże i ktoś to wymyślił dużo, dużo wcześniej, również w naszym kraju. I też będziemy się starali cały czas, dopóki będzie festiwal funkcjonował, pokazywać też naszych nestorów i pionierów dźwięku. 18 lat to jest bardzo dużo, ale ja to widzę właśnie bardziej przez ten pryzmat obserwacji mojego starszego syna, że kiedy zaczynałem, to był malutkim dzieckiem, które trzeba było nosić na rękach, a teraz jest młodym dorosłym, jak to się mówi.
2: Mówiłeś a propos tego określenia festiwal, że też w przypadku Sound Edit kluczowa jest część dydaktyczna, więc festiwal jest pewnym uproszczeniem, ale trochę nawiązałem też do OFA, bo pamiętam, jak Artur Rojek mówił o tym, że teraz jest taka, powiedzmy, festiwaloza, strasznie dużo tego jest, natomiast dwie dekady temu, czy w przypadku Sound Edit prawie dwie dekady temu, nie było tylu wydarzeń muzycznych, sprofilowanych, autorskich. Jestem ciekaw, czy ty z perspektywy czasu traktujesz to jako błogosławieństwo, że można było eksperymentować, pracować nad tą formułą. W przypadku Sound Edit oczywiście też inspiracja choćby Camera Image, czy jednak były momenty, kiedy miałeś takie przeczucie, że borykanie się ze słupkami, z tym, czy to się sprzedaje z czymś irytującym, że po prostu prezentujesz wartościową rzecz i chciałbyś, żeby ona się przyjęła. Jaka jest twoja optyka?
1: Optyka jest taka, że ja zawsze pracowałem w bardzo małych budżetach w porównaniu do budżetów innych i nauczyłem się gospodarować w taki sposób tymi zasobami, żeby wypełnić każdy z tych elementów. Starałem się zawsze zachować pierwiastek komercyjności w koncertach. Oczywiście to bardzo różnie bywa. W istocie to, co powiedziałeś, jest bardzo ważne. 18 lat temu na przykład nikt nie robił warsztatów. My byliśmy pierwsi w Polsce, którzy zaczęli robić warsztaty dotyczące produkcji, wtedy jeszcze zupełnie inaczej wyglądającej, bo wiele urządzeń 18 lat temu nie istniało. Wiele rozwiązań nie istniało. Komputer był wtedy jeszcze pewnego rodzaju luksusem. Pewne programy były luksusem, pewne pluginy były luksusem. A teraz tak naprawdę to wszystko się zdewaluowało, bo jest to dość tanie, jest to dostępne. Do tego doszła jeszcze sztuczna inteligencja, o której nikt nawet nie myślał jeszcze 18 lat temu, oczywiście w kategorii użytkowej. Nawet chyba nikt tego jeszcze tak bardzo nie przewidział w tamtym momencie globalnie. Natomiast staram się zachować balans pomiędzy, to chyba też widać po publiczności i tutaj też w Katowicach taka publiczność, to są po prostu ludzie, którzy przyjeżdżają słuchać muzyki w większości przypadków. Oczywiście wiadomo, że przychodzą nowe pokolenia, ja na przykład nie jestem takim szperaczem, który węszy i poszukuje tych nowych brzmień jakoś tak specjalnie, nie jestem dobrym trendseterem, jako że również jestem, jak wiesz, osobą radiową i prowadzę swój program, to też czasami słuchając tych nowości myślę sobie, kurczę, że to wszystko już gdzieś było i kolejne pokolenia odkrywają tą samą linię basu. Miałem o tym zresztą zabawną rozmowę z Peterem Hookiem, basistą Joy Division, który wymyślił pewnego rodzaju styl grania na basie. I zapytałem go kiedyś w takiej prywatnej rozmowie, mówię, Hooki, a to nie jest dla ciebie dziwne, że właściwie każdy nowy zespół, który gra taką podobną formę muzyki, właściwie korzysta z swoich sztuczek basowych, powinien chyba z tego brać jakieś tantiemy albo opatentować ten system. No i rzeczywiście zaczął się śmiać, no coś w tym jest. Dzieciaki odkrywają nowe rzeczy. Oczywiście każde pokolenie musi odkryć swoją Amerykę i to jest wspaniałe w ogóle w tym, szczególnie, że to dotyczy muzyki, więc tak naprawdę muzyka dzieli się tylko na dwie, no dobrą i złą.
2: Zamykając już temat OFF festiwalu, no ale chciałbym nawiązać do tegorocznego line-upu, listy wykonawców, dlatego, że byłeś oczywiście zachwycony Flaming Lips, którzy przypomnieli kultowy album, ty zresztą byłeś już na koncercie w ramach tej trasy, ale wydaje mi się, że tym największym magnesem dla ciebie było Ein Sturzen der Neubauten. Zresztą Blixa Bargeld otarł się o występ na Sound Edit, tam chyba jakieś względy zdrowotne to przekreśliły, ale wielu artystów związanych z rodziną zespołu Bad Seeds było na Sound Edit, czy Mick Harvey, czy Barry Adamson. Był też koncert Crime and the City Solution, zespołu, który pojawił się na kultowym soundtracku do do nieba nad Berlinem. I jestem ciekaw, czy faktycznie poczułeś, że to jak wpłynął na twoją wrażliwość muzyczną zespół Einsturze, te Neubauten, nawet na to, że pozwalałeś sobie, tak jak oni w kontrze, nagrywać czasami rzeczy piękniejsze, bardziej oniryczne, lżejsze. Czy to spowodowało, że postanowiłeś w tym roku przyjechać do Katowic? Czy ten koncert jest dla ciebie tym magnesem?
1: Historia dokładnie łączy się mojego pobytu tutaj z grupą Einsturze Neubauten, ponieważ na pierwszej edycji festiwalu Sound Edit w roku 2009 jednym z pierwszych warsztatów, które się odbyły, był warsztat Borisa Wilsdorfa, czyli producenta wieloletniego związanego z grupą Neubauten, który ma swoje studio Andere Baustelle w Berlinie. I wtedy Boris pokazywał ślady Neubautena i opowiadał o produkcji tego zespołu, który dla mnie zawsze był bardzo ważny. A ponieważ widziałem się z Borisem właśnie w ramach tej trasy, która się dzieje w tym roku kilka miesięcy temu, jeżeli dobrze pamiętam, w okolicach Wielkiej Nocy, to chyba nawet dokładnie w Wielkanoc grali w fantastycznym klubie w Brukseli, który się nazywa Ancient Belgique. I mówię, wiesz co, będziecie chyba grać w Polsce. On mówi, dobrze, to daj znać, to się spotkamy. No i tak też tutaj przyjechałem, żeby też się spotkać z moim kolegą właśnie Borisem, który zresztą miksował też utwór zespołu Hedone na reedycję płyty Werk. To jest też zabawna historia, bo pomyślałem sobie, że całą płytę jeszcze raz trzeba zmiksować. Wypiekliśmy taśmę, która straciła górne częstotliwości, włożyliśmy do pieca, wysłaliśmy tę sesję do Borisa, a Boris powiedział, że to nie ma sensu, bo to w oryginale brzmi tak ciekawie i inaczej i nie da się tego jeszcze raz zmiksować, ale wziął na warsztat utwór To Madness i zmiksował go w tym samym studiu, w którym od wielu lat pracuje zespół Einsturze Neubauten. Blixa w istocie nie dotarł na Sound Edit, gdyż dzień wcześniej podobno nabawił się choroby na literę C. Z 19 na końcu, natomiast jak było naprawdę, tego nie wiem, no nie przyjechał do nas. Myślę, że może jeszcze kiedyś przyjedzie. To jest dla mnie bardzo ważna postać, zresztą w ogóle ja pierwszy raz, kiedy ich zobaczyłem, Bad Seeds, to był ten złoty skład, Mick Harvey, człowiek ze Złotym Muchem Festiwalu Sound Edit, ale również Blixa tam wtedy grał, jakoś zawsze to uwielbiałem, zawsze ten element kultowości związanej również z tym filmem Wima Wendersa, który uwielbiam, Niebo nad Berlinem, i to jak oni wyglądali, jak się zachowywali, jakoś tak strasznie do mnie wtedy to przemówiło, był dla mnie bardzo ważny zespół, The Bad Seeds, teraz to trochę inne Bad Seeds. Też świetne miałem okazję widzieć ostatnio na innym festiwalu w Polsce, ale to już jest jakby inna w ogóle odsłona Bad Seeds. Natomiast cieszę się bardzo, że...

Lubiam ten zespół. Może te ostatnie płyty tak bardzo do mnie nie trafiają, natomiast na pewno warto go zobaczyć na żywo, bo to jest jednak jedna z najważniejszych europejskich formacji, takich europejskich. Nie wiem, co to znaczy, ale lubię mówić, że Neubauten to bardzo europejski zespół.

0: sezon ogórkowy.
1: Mówimy sporo o festiwalu Sound Edit. Nawiązaliśmy też do tej inspiracji festiwalem Camera Image, do samej filmowości wiadomej Łodzi, i ta część filmowa w trakcie Sound Edit zawsze była istotna. Bill Laswell między innymi wykonywał muzykę filmową. Była muzyka grana na żywo przez Komendarka do Metropolis, Lady Punk do Jacka i Placka występował. No sporo tego typu atrakcji w ramach Sound Edit było. W zeszłym roku zresztą nagrodziliście twórcę soundtracku do Sex Missy Człowiekiem ze Złotym Uchem tą nagrodą. I ciekaw jestem, czy dlatego powstał festiwal Sound Design, że wyczułeś, że coś, co jest czasami pogardliwie określane muzyką tła, jest jednak niezwykle istotne, wpływa na to, jak obcujemy z kulturą, jak odbieramy filmy, też czasami gry, audiobooki, wszystko, co wymaga ciekawych, nieoczywistych soundtracków, które też nie zdominują tego, co oglądamy, tego, co przyswajamy. Czy wyczułeś, że warto to wyodrębnić, rzeczywiście oddać hołd po prostu muzyce, która niektórzy pejoratywnie nazywają muzyką tła?
2: To jest trochę tak, że pewne pomysły rodzą się w momencie, w którym ktoś daje szansę, żeby się one urodziły. Jak tak się składa, że Bielsko-Biała została polską, europejską stolicą kultury i pojawił się taki pomysł, z którym się do mnie zwrócili włodarze miasta, czy nie mógłbym w jakiś sposób tej mojej wiedzy przełożyć na inne miasto. No i pomyślałem sobie, że oczywiście festiwal Sound Edit jest łódzki i ta produkcja muzyczna, którą się zajmujemy, ta edukacja, studio i koncerty, to jest to nasze clue, ale rzeczywiście ten element muzyki ilustracyjnej i synchronizacji obrazu z dźwiękiem, który w tych czasach jest w ogóle kluczowy, bo od tych 30-sekundowych rolek, które dzieciaki oglądają po filmy, po gry i właściwie wszystko, to wszystko się ze sobą łączy. Każdy obraz jest zazwyczaj połączony z dźwiękiem, więc pomyślałem, że sound design jako nowa, trochę taka odnoga, może sobie niezależnie funkcjonować jako zupełnie inny twór, kompletnie nie mający nic wspólnego. Oczywiście to się trochę będzie ze sobą zazębiać. Po pierwsze, wymieniłeś pana Henryka Kuźniaka, który również pojawi się w Bielsko-Białej 26 września. Będzie z nim spotkanie studio filmów rysunkowych w kinie Kreska. Ale również pojawi się w Bielsku 27 na takim koncercie, nazwijmy to głównym, finałowym, BCK-u, czyli Bielskim Centrum Kultury, Roger Ino, brat Briana Ino, który był też w Łodzi na Sound Edit w roku 2020. Wtedy tak naprawdę zagrał koncert Studio Radio Łódź, ale tylko online'owo, bo nie można było wpuszczać publiczności. My się nie poddaliśmy, Roger się nie poddał i przyjechał. Największą falę pandemii, w dodatku to były jeszcze takie trochę zawirowania polityczne, strajki kobiet, więc właściwie został uwięziony najpierw w Łodzi, w moim domu, w hotelu, a potem musiał poddać się kwarantannie. Powraca do Polski, zagra koncert, oczywiście również bardzo filmowy, bo on tak naprawdę cały czas działa z obrazem, ale ten koncert też poprzedzi występ Daniela Bluma, czyli laureata tegorocznego Fryderyka za ścieżkę dźwiękową do filmu Zamach na papieża. I Daniel Blum wystąpi ze swoim repertuarem autorskim, ale postanowił zaprosić Gabę Kulkę, więc to wszystko pięknie się zapowiada. To jest pionierska pierwsza edycja nowego, ja też nie chcę użyć słowa festiwalu, nowych spotkań filmowych, ale też trochę będzie edukacji właśnie dla profesjonalistów, bo 28 planujemy też warsztaty. No i z ciekawostek sięgniemy też po 50-lecie punk rocka, bo mi to bardzo silnie siedzi w duszy, że to właśnie teraz są te globalne obchody. Ta polska muzyka punk rockowa powstała trochę później, ale ponieważ mamy kilka filmów punkowych i to też się łączy, w tej chwili znów Jarocin odgrzebał film Moja krew, twoja krew i tam główną postacią jest nasz łódzki kolega Paweł Guma-Gumola z zespołu Moskwa, więc Moskwa też zagra i pojawi się też Ziemek Kosmowski 26 września w klubie Root Boy Club w Bielsku-Białej. No i to będzie też szansa na spotkanie, które poprowadzi Rafał Księżyk właśnie o wpływie filmów punk rockowych, których jednak na świecie kilka powstało, na rozwój tego gatunku. Tak w dużym skrócie zapraszam Sound Design z jednym D, soundesign.pl.
1: Więcej szczegółów o Sound Design niebawem. Na teraz, skoro wywołaliśmy temat Roger Ino, posłuchamy jego wspólnej płyty, którą nagrał z bratem Brianem, czyli Mixing Colors. Dziękujemy za sezon ogórkowy. Sprzed mikrofonu kłania się Tomek Wojtyłko i oczywiście zachęcam Państwa, żeby zostać z Radiem Opole dłużej. Za krótką chwilę dobry wieczór z Radiem Opole. Spokojnego wieczoru. Do usłyszenia niebawem.